Wat Nikrosin, czyli świątynia Nekrocenu, epoki śmierci i wymierania. To tytuł kompozycji Tomasza Mirta, stworzonej z najróżniejszych dźwięków, także nagrań terenowych z Tajlandii. W tekście towarzyszącym płycie powraca bardzo mocny obraz. Gatunki znikają nie z hukiem, ale z cichą skutecznością kasowanych plików. Las staje się metadanymi, rzeka współrzędnymi, a głos wymarłego ptaka trwa dalej, zapętlony w nagraniu. I właśnie do takiej świątyni wprowadza nas w nowym nagraniu Tomasz Mirt. Zostawiamy już muzykę współczesną w dzisiejszym wydaniu Fantazji Polskiej i przechodzimy do muzyki XVII stulecia, które było niewątpliwie złotym wiekiem polskiej kultury. Mecenat królewski oraz magnacki sprawiły, że życie muzyczne w Polsce należało do najbogatszych w tej części Europy. Opery, widowiska baletowe, koncerty, tego wszystkiego można było uświadczyć w pałacach i zamkach możnych rodów, przede wszystkim na dworze królewskim. Tu z kolei działała najlepsza kapela, którą w początkach XVII wieku kierowali muzycy włoscy Marco Scacchi i Luca Marenzio. Aż do momentu, kiedy to przyszedł czas na pierwszego polskiego kapelmistrza, czyli Bartłomieja Pękiela. Obdarzony wielkim zaufaniem króla Władysława IV, kompozytor swoją funkcję sprawował do potopu szwedzkiego. W 1655 roku muzycy kapeli rozproszyli się, a po kilkunastomiesięcznej tułaczce Pękiel trafił wreszcie do kraju.

Krakowa, gdzie w 1958 roku objął kierownictwo nad kapelą katedry na Wawelu. Okres warszawski to czas płodny, obfity w dzieła utrzymane w stylu moderno, stylu modnym wówczas w Europie. Natomiast okres wawelski to już czas spojrzenia w muzyczną przeszłość. Okres, w którym Pękiel tworzył dla kapeli rorantystów dzieła a cappella, dzieła polifonii prima practica. Dziś dwa przykłady obu stylów. Na początek jedno z największych arcydzieł okresu warszawskiego, czyli utrzymana w stylu moderno Missa Concertata La Lombardesca. Słuchamy nagrania zespołu Oktawa.

Muzyka Zamku Królewskiego w Warszawie. Muzyka kapelmistrza warszawskiego zespołu, czyli Bartłomieja Pękiela. W Fantazji Polskiej słuchaliśmy jednego z najsłynniejszych dzieł tego kompozytora, czyli jego mszy La Lombardeska. Śpiewał zespół Oktawa Ensemble. Tak jak zapowiadałem wcześniej, sięgniemy teraz po dzieło reprezentujące drugi ze stylów, w jakim obracał się Bartłomiej Pękiel. Msza La Lombardeska to przykład stile moderno, a kolejne dzieło, czyli czterogłosowa Missa a quattro voci, to już dzieło utrzymane w stile antico, pisane dla kapeli rorantystów wawelskich. Przed nami ponownie zespół Oktawa Ensemble.

To była czterogłosowa msza Missa a Quattro Voci Bartłomieja Penkiela. Śpiewał zespół Oktawa. I takimi właśnie dźwiękami rozbrzmiewał Wawel w XVII wieku. No a my przenosimy się teraz na samą końcówkę XIX stulecia, bo to przed nami Zygmunt Noskowski, jego pierwsza symfonia A-dur, po raz pierwszy wykonana w kwietniu 1875 roku. Część pierwsza, Allegro molto, druga, Adagio cantabile, trzecia, Vivace i finał, Allegro con fuoco. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Sławek Wróblewski.

Tak kończy się pierwsza symfonia A-dur Zygmunta Noskowskiego. Dzieło napisane w 1875 roku, które odniosło spory sukces w Berlinie podczas swojego prawykonania. Słuchaliśmy nagrania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Sławka Wróblewskiego. Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Fantazja Polska, w której wracamy do muzyki XVII wieku. Oto przed nami jedna z kompozycji najsławniejszego polskiego twórcy swoich czasów, muzyka króla Władysława IV, a potem kapelmistrza jego brata Karola Ferdynanda Wazy, biskupa wrocławskiego i płockiego, który posiadał jeden z najznakomitszych zespołów na ziemiach Rzeczypospolitej. A mowa tu o zmarłym w 1651 roku Marcinie Mielczewskim. Wysoki poziom prezentowany przez muzyków jego kapeli oraz niewątpliwy talent kompozytorski Mielczewskiego sprawiły, że spod pióra twórcy wyszło kilkaset wybitnych dzieł, które rozprzestrzenione zostały po całej Europie. My posłuchamy dziś nieszporów Mielczewskiego, zachowanych w archiwum arcybiskupim w Kromieryżu na Morawach. Dzieło utrzymane zostało w technice koncertującej ze współzawodniczącymi ze sobą trzema grupami. Chóru concertans, czyli koncertującego, chóru capelle, czyli akompaniującego i zespołu instrumentalnego. Na całe opracowanie nieszporów Mielczewskiego składają się psalmy Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir i Laudate Pueri. Wszystko natomiast wieńczy Magnificat. Słuchamy nieszporów Marcina Mielczewskiego w wykonaniu muzyków z Polski i Estonii. Przed nami Linna Musicut i Bornus Consort pod kierownictwem Marcina Bornus-Szczycińskiego.

Vespere Dominicales, czyli nieszpory niedzielne. Jedno z największych arcydzieł Marcina Mielczewskiego zabrzmiało właśnie w fantazji polskiej. A tak grali i śpiewali muzycy zespołów Linna Musicud z Estonii i Bornus Consort. Całość pod dyrekcją Marcina Bornus-Szczycińskiego. Przed nami muzyka jednego z najwybitniejszych twórców doby przedchopinowskiej, czyli Franciszka Lesla, ucznia Józefa Haydna, wybitnego pianisty i bodaj największego polskiego kompozytora klasycyzmu. W 2015 roku Dorota Cybulska-Amsler zarejestrowała jego dzieła fortepianowe na współczesnej kopii pianoforte wiedeńskiego konstruktora Johanna Fritza. Posłuchamy napisanej w Wiedniu jeszcze w trakcie studiów u Haydna sonaty A-dur opus 2 numer 3 Lesla, a poprzedzi ją fantazja E-moll.

Jego sonatę A-dur, opus 2, numer 3 wykonała na pianoforte Dorota Cybulska-Amsler. Początek XIX wieku to czas, gdy rodził się efektowny styl Brignon. Pod jego wpływem pisali młodzi Fryderyk Chopin, Ignacy Felix Dobrzyński, no ale także słuchany Franciszek Lessel, urodzony w 1780 roku polski uczeń Józefa Haydna. W wieku 26 lat napisał on mało znane, niewzmiankowane nawet w wykazach zaginionych dzieł twórcy Grand Trio na fortepian, klarnet i waltornie, opus 4. To jest kompozycja stojąca jedną nogą w stylu klasycznym, w stylu, który Lessel szlifował w Wiedniu pod okiem Haydna, a drugą stojąca właśnie w stylu Brillant. Efektowna, pełna popisów jest partia fortepianu w tym utworze. Proszę zwrócić na nią uwagę. My posłuchamy tria Lessla w wykonaniu Romana Widaszka, który zagra na klarnecie, Tadeusza Tomaszewskiego w partii waltorni i Joanny Domańskiej w partii fortepianu. A części tria to pierwsza Allegro con spirito, druga Adagio espressivo i finał Allegro.

Napisane w 1806 roku Grand Trio op. 4 Franciszka Lesla zabrzmiało w wykonaniu Romana Widaszka, klarnet, Tadeusza Tomaszewskiego, waltornia i Joanny Domańskiej, fortepian. Proponuję pozostać w kręgu kompozytorów tworzących w pierwszej połowie XIX stulecia. Oto przed nami wybrane pieśni Fryderyka Chopina. Śpiewają Aleksandra Kurzak i Mariusz Kwiecień, na fortepianie gra Nelson Gerner.

Wysłuchaliśmy wybranych pieśni Fryderyka Chopina. Śpiewali Aleksandra Kurzak i Mariusz Kwiecień. Na fortepianie grał Nelson Gerner. Wracamy do muzyki dawnej w Fantazji Polskiej w programie drugim. Oto przed nami twórczość Kaspara Fürstera Młodszego. Gdańszczanina, którego życie upływało pod znakiem wielu podróży, a także służby na dworach polskim i duńskim. Wysłuchamy jednego z dialogów biblijnych tego twórcy, dialogi Davidiscum Filisteo, kompozycji odwołującej się do starotestamentowego pojedynku Dawida z Goliatem. Śpiewają Marta Boberska, sopran, Kai Wessel, alt, Krzysztof Schmidt, tenor i Dirk Snellings, bas. Towarzyszy im zespół Il Tempo.

Wysłuchaliśmy dialogu biblijnego Davidiscum Philisteo, dzieła ilustrującego biblijny pojedynek Dawida.

Dawida z Goliatem. Kompozycję Kaspara Fürstera Młodszego wykonali Marta Boberska, sopran, Kai Wessel, alt, Krzysztof Schmidt, tenor, Dirk Snellings, bas. Śpiewakom towarzyszył zespół Il Tempo Całość pod kierownictwem Agaty Sapiechy. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Na pożegnanie proponuję dzisiaj kompozycję symfoniczną Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, a będzie to ukończona w 1831 roku druga symfonia C-moll. O znaczeniu tego utworu, jakie miał on dla Polaków, chyba nie trzeba mówić, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę czasy, w których symfonia ta powstawała. Po klęsce powstania listopadowego ciemiężony naród potrzebował dzieł takich jak to, pisanych ku pokrzepieniu serc, poruszających i pobudzających patriotyczne uczucia. Oto przed nami druga symfonia charakterystyczna Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Łukasza Borowicza.

0: Dzieło pisane ku pokrzepieniu serc, czyli druga symfonia C-moll, opus 15, charakterystyczna Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Tak to monumentalne dzieło zabrzmiało w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Łukasza Borowicza. Nagranie z 2009 roku z naszych radiowych archiwów. I tak kończymy sobotnie wydanie Fantazji Polskiej w dwójce. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia jeszcze dziś w audycji Sala Kameralna po godzinie 17.
1: Słowo na dzień.
2: Dwukrotnie w ciągu roku kalendarze wspominają Jana Chrzciciela, 24 czerwca w jego narodziny i dzisiaj, 29 sierpnia, we wspomnienie męczeństwa, bo to wyjątkowa postać w katalogu świętych, nie tylko w świecie judeochrześcijańskim, lecz i w islamie. Według tradycji tak chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej, grób Jana Chrzciciela znajduje się w wielkim meczecie Umajadów w Damaszku. To jedno z największych, najstarszych i najbardziej szanowanych sanktuariów muzułmańskich, tak przez sunnitów, jak i przez szyitów. Zniesiony w latach 706-713 na miejscu dawnych świątyń Hadada i Jowisza oraz chrześcijańskiej katedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, jest właśnie miejscem przechowywania relikwii świętego Jana, czczonego w islamie pod imieniem Jahija. To meczet, do którego wszedł Jan Paweł II jako pierwszy papież, który odwiedził sanktuarium muzułmańskie. W jego zachodniej części umiejscowiony jest marmurowy grobowiec, a w nim, według tradycji, najważniejsza relikwia – głowa Jana Chrzciciela. Natomiast poczerniałe relikwie prawej ręki, tak zwana prawica, która ochrzciła Pana, która była przez wieki główną relikwią zakonu joannitów, znajduje się w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Relikwie palców Jana przechowywane są w Sienie i Stambule. W 2010 roku fragmenty szczątków świętego znaleziono w ruinach klasztoru na wysepce świętego Iwana niedaleko Sozopola na południowym wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii. Relikwie wraz z alabastrowym relikwiarzem były zamurowane w ołtarzu nieczynnego od stuleci klasztoru. Relikwie świętego znajdują się także w Polsce w kościele świętego Jana Chrzciciela w Gnieźnie oraz kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Wszystko to świadczy o naprawdę wyjątkowym pietyzmie wobec tego świętego. Motyw jego śmierci inspirował malarzy. Obraz włoskiego malarza barokowego Caravaggio przedstawia scenę według Ewangelii Marka. Powalony na ziemię przez półnagiego oprawcy święty, za chwilę zostanie pozbawiony głowy. Jego twarz wyraża spokój i świadomość ofiary. Obok kata stoi broda.

0: A ty mężczyzna wskazujący prawą ręką na misę trzymaną przez służącą. Jest on wykonawcą polecenia Heroda Antypy, który za namową Herodiady kazał zgładzić Jana i dostarczyć jego głowę żonie. Pomiędzy służącą z misą i przełożonym kata stoi przerażona stara kobieta, która obejmuje twarz rękoma. Kompozycję obrazu uzupełniają i zamykają dwie głowy więźniów, którzy przez zakratowane okno przyglądają się scenie. Wymowa jest przygnębiająca. Święty przyjmuje nieuchronność losu, którego nic i nikt nie jest w stanie już zmienić. Dzieło powstało w 1608 roku i znajduje się w oratorium konkatedry świętego Jana w Valletcie na Malcie. Papież Benedykt XVI w jednej z kateches o Janie Chrzcicielu w 2012 roku mówił m.in. Obchody męczeństwa świętego Jana Chrzciciela przypominają również nam, współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy kompromis z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do prawdy. Prawda jest prawdą i nie ma kompromisu. Życie chrześcijańskie wymaga, że tak powiem, męczeństwa codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy więź z Bogiem jest mocna. Niech święty Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy potrafili zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w naszym życiu. Ciekawe jest, co powiedział papież, specjalnie adresując słowa do Polaków obecnych na tamtym tej audiencji. Witam obecnych tu Polaków. Moi drodzy, męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, które dziś wspominamy, uświadamia nam, że wiara budowana na więzi z Bogiem uzdalnia człowieka do dochowania wierności, dobru i prawdzie nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary. Jak Jan, trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis ze złem i kłamstwem tego świata nie fałszował naszego życia. Niech Bóg wam błogosławi.
1: Mówił ojciec Grzegorz Dobroczyński.

0: Reklama.
1: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni: Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Reklama.

0: Dziś 29 dzień sierpnia, 241 dzień roku. Do końca pozostają 124 dni, a imieniny obchodzą Jan, Sabina, Beatrycze i Racimir. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Słońce wzeszło nad Warszawą za 26, zajdzie 18 minut po 7 wieczorem. Dzień potrwa niecałe 14 godzin, o 2,5 krócej niż w czerwcu. Dzień dobry, mówią Państwu dziś Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac, Aleksandra Tykarska, a audycję realizuje Iga Kamińska. A teraz wiadomości kulturalne przedstawi Państwu Jan Kantyzienko.
1: Dzień dobry, zaczynamy od Gdańska, gdzie wczoraj wręczono medale wolności słowa. Otrzymała je siostra Małgorzata Chmielewska, publicysta Leszek Jażdżewski i aktywistka Natalia Panczenko. Specjalny medal wolności trafił też do białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Odbierając nagrodę, siostra Chmielewska podkreślała, że jest wdzięczna, wzruszona i zaskoczona, bo nie przyszłoby jej do głowy, że jej fundacja, która jest wspólnotą katolicką, zostanie odznaczona za wolność słowa. Medal w kategorii media przyznano Leszkowi Jażdżewskiemu, to redaktor naczelny czasopisma Liberté i współtwórca Igrzysk Wolności. Z kolei w kategorii obywatelka nagrodzona Natalia Panczenko jest założycielką i prezeską fundacji Stand With Ukraine, która działa na rzecz budowania relacji polsko-ukraińskich. Andrzej Poczobut, odbierając swój specjalny medal wolności, podkreślał, że wolność słowa nie jest przywilejem, a naturalnym prawem człowieka, które jest dla niego niezbywalne. Wydarzenie w Europejskim Centrum Solidarności zostało zorganizowane wczoraj wieczorem przez Fundację Grand Press. A dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności w związku ze zbliżającą się 46. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych można wziąć udział w okolicznościowym programie. Otwiera go Święto Wolności i Solidarności. Rozpoczyna się dziś od spacerów subiektywnych po wystawie stałej pod hasłem Strajk Trwa. Te spacery poprowadzą opozycjoniści Henryka Krzywonos-Strycharska i Sławomir Rybicki oraz fotograf Chris Nidental. Do dzielenia się wspomnieniami, emocjami i anegdotami zaprosiliśmy twórców polskiej wolności, podkreśla dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora ECS do spraw naukowych i zbiorów.
2: Każdy z naszych prelegentów prezentuje własną autorską ścieżkę. Ja serdecznie zapraszam na te spacery subiektywne, ponieważ to jest dla Państwa szansa. Szansa na spotkanie osób, które faktycznie działały w czasie PRL-u, działały na rzecz zdobycia po prostu niepodległości. To, że dzisiaj żyjecie Państwo w demokratycznej, suwerennej Polsce, to zawdzięczacie właśnie im. I to jest też wyraz takiej wdzięczności dla tych ludzi. A oni też chcą się podzielić swoją wiedzą, zwłaszcza z tymi najmłodszymi. No bo cóż, no najmłodszych jest ta przyszłość.
1: Pierwszy spacer subiektywny poprowadzony przez Sławomira Rybickiego rozpocznie się dziś w południe. Wszystkiego o balecie Śpiąca Królewna można z kolei dowiedzieć się dzisiaj w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. To kolejna odsłona cyklu Wielkie Balety w Teatrze Tańca. Premiera z 1890 roku była kanoniczną opowieścią o śpiącej królewnie, ale jak mówi Anna Koczorowska, ta historia jest do dzisiaj reinterpretowana na przeróżne sposoby.
3: Na przykład podczas tego spotkania będziemy rozmawiać o takich interpretacjach Śpiącej Królewny, które bardzo, bardzo daleko odchodzą od baśniowej konwencji, takiej atmosfery też optymizmu i szczęśliwego zakończenia. Mogę zdradzić, że będziemy oglądać fragmenty najsłynniejszej chyba współczesnej interpretacji baśni Śpiąca Królewna w choreografii Matsa Eka, który w tym śnie księżniczki zobaczył odniesienie do problemów współczesnych nastolatków i problemów narkotycznego uzależnienia. Także no zupełnie interpretacja odwracająca i łamiąca też te baśniowe schematy.
1: Spotkanie w Polskim Teatrze Tańca dziś o godzinie 17. Zróbmy sobie przerwę. To jest tytuł filmu, który właśnie trafia do naszych kin. Akcja międzynarodowej produkcji w reżyserii Christiana Maracittiego rozgrywa się we Włoszech, a w jedną z ról wcielił się polski aktor Maciej Zakościelny. Partnerują mu Włosi, w tym Claudia Cerini, Marco Giallini i Ilenia Pastorelli. A tak o pracy na planie mówił w dwójce Maciej Zakościelny.
4: Ta rola oczywiście nie jest bardzo duża, ale jest ważna. Ważna w wątku, w którym gra Fabio Volo i Ilenia Pastorelli. Wspaniały język, wspaniały kraj. Chcę na pewno wrócić do Rzymu jeszcze nie raz. Zachwycił mnie. Tam spędziłem trochę czasu, ciesząc się tym, że trochę jestem na innych warunkach. Przywożą mnie, odwożą, opiekują się mną.

0: Ja zwiedzam. Wspaniałe to było. W miejscach, do których pewnie nigdy bym nie trafił, ja mogłem grać i oni mi pokazywali to właśnie od tej strony właśnie filmowej. Kręcenie w takim mieście z taką scenografią, z genialnymi włoskimi aktorami, było dla mnie czymś no, wspaniałym. Myślę sobie, no, to jest jakieś niemożliwe, no, fajny debiut we włoskim kinie.
1: Ten debiut Macieja Zakościelnego we włoskim kinie, czyli film Zróbmy sobie przerwę, można oglądać już w naszych kinach. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 9:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
2: Pogoda.
3: W Rzymie, o którym mówił Jan Kantyzienko, aktualnie 26 stopni, chłodniej w Warszawie 17 stopni. Sobota zaczyna się w Polsce przyjemną, chłodną dosyć temperaturą. W ciągu dnia zrobi się cieplej, termometry zatrzymają się w okolicach 21 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne z przewagą chmur, a szanse na deszcz są mniej więcej pół na pół. Najcieplej będzie na zachodzie, w Szczecinie do 23 stopni. W Warszawie i w Rzeszowie 21, najchłodniej na północnym wschodzie. W Suwałkach 19 i tam też czeka nas najwięcej deszczu. I dobra wiadomość na koniec. Jutrzejszy dzień wygląda znacznie lepiej. Czeka nas 26 stopni i sporo słońca.
4: Reklama. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni, Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
4: Reklama.
3: Na zegarach prawie 9 minut po 7, a my ten ostatni wakacyjny i ostatni sierpniowy sobotni poranek dwójki otwieramy razem z Julią Kozakową, która śpiewa pieśni romskie, choć sama Romką nie jest. Manusza to jej debiut z 2022 roku, nagrany z romskimi muzykami z Bratysławy. A tu usłyszymy cymbały, skrzypce i kontrabas.

12 minut po siódmej, a gościem folkowego poranka dwójki dziś będzie Adam Struk. Śpiewak, instrumentalista, kompozytor, poeta i badacz muzyki tradycyjnej. A okazją do spotkania jest zbliżające się wielkimi krokami narodowe czytanie. W tym roku z Dziadami Mickiewicza. 5 września Adam Struk wystąpi wraz z Monodią pod pomnikiem Mickiewicza w Warszawie. Porozmawiamy o fascynacji Adamem Mickiewiczem. O wpół do 10 w studiu pojawi się dr Joanna Erbel, kuratorka festiwalu Warszawa w budowie, i Wojciech Hazarowicz, kierujący zespołem śpiewaczym Urzeczeni. Festiwal Warszawa w budowie otwierają jutro dożynki w Warszawie na spółdzielczej farmie Most, a na nich koncert Urzeczonych, czyli podróż do Warszawy sprzed 200 lat, ta muzyczna. Poza tym dziś historia polskiego folku, będzie także dużo o ziołach, nie zabraknie oczywiście cyklu Herbarium Ludowe, dziś o dawnych wierzeniach związanych z roślinami, etnowieści i spotkanie z Magdą Kuraś, która opowie o płycie Motanka. Opowiemy także o planach budowy skansenu w Krakowie. To wiadomość w Krakowie naprawdę długo wyczekiwana. Prawie 14 minut po siódmej.

0: Vera Kuisma, fińska skrzypaczka i kompozytorka, wcześniej grająca w wielu składach, a obecnie debiutująca jako solistka wydanym w maju tego roku albumem. A to był skandynawski taniec, którego nazwa i rytm wywodzą się z Polski. Na północ ta melodia i jej nazwa trafiła kilkaset lat temu i została tam na dobre. Dziś zapraszamy Państwa także, by oczywiście zajrzeć w przeszłość z naszym stałym sobotnim cyklem.
1: Kalendarium.
0: A w tę podróż w przeszłość zabiera nas dzisiaj Małgorzata Szymankiewicz.
2: Przegląd wydarzeń z 29 sierpnia zaczynamy od Adama Mickiewicza i fragmentu romantyczności, choć nie ma dziś żadnej rocznicy związanej z wieszczem.
3: Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko.
2: Otóż właśnie ten mędrzec od szkiełka i oka to urodzony 270 lat temu Jan Śniadecki, matematyk, astronom i filozof. Zła sława profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest zasługą Mickiewicza, trwa już od ponad 200 lat. Sprzeciwiał się takiej opinii Ignacy Chrzanowski.
4: Każdy, kto zna życie, działalność i pisma Jana Śniadeckiego, wie, że legenda o jego wielkości w bardzo znacznej mierze jest oparta na jego rzeczywistych, ogromnych wartościach, na nieśmiertelnych zasługach narodowych. Mickiewicz nie miał racji, kiedy w swoim zapale młodzieńczym i młodzieńczej pewności siebie parodiował słowa Śniadeckiego i odmawiał mu znajomości prawd żywych. Słuszność miał raczej Słowacki, kiedy pisał o nim: ten człowiek po upadku i wymarciu stanisławowskich czasów wziął w Polsce berło ducha.
2: W 1862 urodził się Maurice Maeterlinck, belgijski pisarz, czołowy reprezentant symbolizmu w teatrze europejskim.

0: No właśnie, Metterling czy Metterlęk?
1: Tutaj jest pytanie, czy może jeszcze jakoś inaczej, bo Metterlęk urodził się w Gandawie, mieście flamandzkim. Jak wiadomo, ludność Belki jest albo flamandzkojęzyczna, albo francuskojęzyczna. Ale w gruncie rzeczy Metterlęk był pisarzem francuskim, francuskojęzycznym. I wydaje mi się, że w tradycji przynajmniej polskiej, a może i w ogóle, przyjęło się wymawianie tego nazwiska jako Metterlęk.
0: Przed 2 tygodniami wspominaliśmy rocznicę śmierci Jana Ekiera, tym razem polskiego pianistę, kompozytora i edytora dzieł Chopina. Wspominamy w 113. rocznicę urodzin.
2: Ja sądzę, że każdy z polskich pianistów w jakimś sensie jest pod wielkim wpływem osobowości i twórczości Fryderyka Chopina. Ale równocześnie wydaje mi się, że jestem w jakiś sposób uprzywilejowany. Z jego twórczością mam możliwość spotkać się na kilka sposobów. Zarówno jako pianista, który od początku swojej pracy pianistycznej, od początku swoich studiów, aż do obecnej chwili jako największą pozycję repertuarową mam dzieła Chopina. Również jako pedagog. Ta forma uprzywilejowania polega chyba i na tym, że mam możliwość obecnie pracować nad wydaniem jego dzieł, a więc nad zetknięciem się z jego twórczością w jakiś sposób bezpośredni.
0: 2 lata później, w 1915, na świat przyszła Ingrid Bergman, szwedzka aktorka, gwiazda kina europejskiego i amerykańskiego. Nie była spokrewniona z Ingmarem B. i zagrała tylko w jednym jego filmie, w Sonacie jesiennej. 102 lata temu urodziła się Janet Połtorzycka-Stampfl. Zmarła w 2020 roku dziennikarka, autorka słuchowisk, współtwórczyni powieści radiowej Matysiakowie. 29 sierpnia, na 3 dni przed wybuchem II wojny światowej, marszałek Edward Rydz-Śmigły podjął decyzję o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej w Polsce. Jednak brytyjscy i francuscy politycy wymogli na Warszawie opóźnienie realizacji rozkazu mobilizacyjnego, ale przygotowania do wojny trwały.
3: 29 sierpnia 1939 roku, wtorek. Do kopania rowów strzeleckich i przeciwlotniczych zgłosiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków. Prace trwały do późnych godzin wieczornych. Wśród ochotników widzieliśmy znane osobistości ze świata teatru i literatury. Tak więc apel prezydenta Starzyńskiego odniósł natychmiastowy skutek. A dziś już od wczesnych godzin rannych przystąpiono do dalszej pracy.
0: W 1972 zmarł Jan Kreczmar, aktor i reżyser, profesor i wieloletni rektor Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. A w czym widział tajemnicę zawodu aktorskiego?
4: Sama praca bez pewnej dozy talentu nie doprowadzi aktora do żadnych poważnych rezultatów. Sam talent bez pracy może ulec całkowitemu zniszczeniu i to dosyć krótkim czasie.
0: Kącik muzyczny. Dziś przypada 60. rocznica ostatniego publicznego koncertu zespołu The Beatles. Zanim muzycy skoncentrowali się wyłącznie na działalności studyjnej, wystąpili przed publicznością w San Francisco.
5: Opowiada George Harrison.
6: And at that time I just was so sick of it. I think we all were. It was like nervous wrecks getting flown around everyone.
0: Z życzeniami śpieszymy dziś do piosenkarki i kompozytorki Zdzisławy Sośnickiej, aktorki Elżbiety Kijowskiej i aktora Józefa Pawłowskiego. 100 lat od dwójki.
7: Dołączam się oczywiście do tych życzeń, a do kalendarium można by dodać, że jak co roku o tej samej porze towarzyszy nam radość skończącego się cudownego sierpnia, radość z tej cudownej aury, a wielu naszym młodym słuchaczom na pewno o tej porze roku towarzyszy lekko gorszy humor z powodu nieuchronnie zbliżającego się początku roku szkolnego, ale nie poddajemy się.

Pedro Soler na gitarze i Gaspar Klaus na wiolonczeli. To nagranie międzypokoleniowe i rodzinne, nagranie ojca i syna. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 29 minut po siódmej, a przed nami Artur Moreira Lima, zdobywca z 1965 roku drugiej nagrody w konkursie chopinowskim, kiedy ustąpił tylko Marcie Argerich. Serię płyt poświęcił muzyce swojego kraju, Brazylii, a przede wszystkim kompozytorowi Ernestowi Nazaretowi. I to właśnie jego utwór Bambino posłyszymy już teraz.

0: Przejmujące wieści płyną do nas ze wschodu już niemal dwie doby. Kijów jest pod niemal nieustannym ostrzałem Rosji. Są bardzo duże straty i stała obawa dalszych ataków.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej, którym czyta Lidia Sadowa.
2: Kateryna Michalicyna. Rodzice rozmowy. Chcę długie włosy i nie mieć wojny, gdzieś głęboko pod sercem, gdzie nosi się dzieci albo węże, mówisz. Zbyt dużo? I znowu czekać na zimę i nowy koszmar bez gazu i światła. Ktoś wyjadł żółte oczy przedwcześnie wszystkim tegorocznym gruszkom. I śliwki wszystkie robaczywe. I ślimaki zjadły kapustę, mówisz. Trzeba się zbierać. Mówisz, trzeba maleńkim synom nie konfitury smażyć, tylko uczyć do nagiego chrzęstu, zaciskać rączki z nożami i kromkami, tak, żeby przeżyć w polu, bez nas, mówisz. A gdzie my się podziejemy? My jesteśmy latarnią morską. Latarnie rozwalą jako pierwsze, grady, mówisz, nie pudłują, ale pole nie zaorane. Tam są jeszcze kartofle w ziemi i buraki i jeszcze marchew. Chociaż ta jest może i chropowata, mówisz. Kobieto, milcz. My też jesteśmy mali. Chcę długie włosy i długo niczego nie wiedzieć.

0: Kamień milowy Karolina Matuszkiewicz i jej płyta wydana w tym roku. Karolina Matuszkiewicz w maju wystąpiła na festiwalu Nowa Tradycja i wróciła do domu z kompletem Grand Prix od jury i nagrodą publiczności. Prawie 40 minut po siódmej czas na nasze spotkanie z cyklu 5 minut nad Biblią. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim, a przed mikrofonem ksiądz Piotr Kowalczyk.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, stajemy dzisiaj przed niezwykłym wizerunkiem.

0: przed pełnym powagi obliczem Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten, tak głęboko wpisany w dzieje naszej ojczyzny i w serce każdego Polaka, przemawia do nas nie tylko poprzez swoją burzliwą historię, ale przede wszystkim poprzez głęboką prawdę teologiczną, którą w sobie niesie. Jako chrześcijanie patrzymy na Maryję w sposób nierozerwalnie złączony z jej Synem. Prawdziwa pobożność maryjna jest w swojej istocie głęboko chrystocentryczna. Maryja nigdy nie zatrzymuje naszego wzroku na sobie. Jej prawa dłoń na jasnogórskiej ikonie wyraźnie wskazuje na Jezusa. To jest jej najważniejsze i wieczne orędzie. Ta, która wskazuje drogę. Kim jest dla nas Maryja? Oddajemy Maryi cześć najwyższą spośród wszystkich świętych, nazywając ją z miłością i szacunkiem Bogu Rodzicom. Nie przypisujemy jej jednak boskich atrybutów, lecz widzimy w niej pierwszą z wierzących, najdoskonalszą uczennicę Chrystusa i czułą Matkę Kościoła. Kiedy spoglądamy dziś w jej zranione, pocięte bliznami oblicze, widzimy twarz kogoś, kto doskonale rozumie ludzkie cierpienie. Te słynne rysy na jej prawym policzku to nie tylko pamiątka historycznej profanacji dokonanej wieki temu. To symbol zranień naszego narodu, ale również zranień każdego z nas, naszych codziennych trosk, upadków, chorób i lęków. Przynosimy nasze własne życie przed to zranione, lecz pełne wewnętrznego pokoju oblicze. Maryja uczy nas, jak trwać przy krzyżu, nawet wtedy, gdy po ludzku brakuje już nadziei. Ale jej spojrzenie nie kończy się na mroku Wielkiego Piątku. Ona, która jako pierwsza uwierzyła Słowu, jest również tą, która z niezłomną wiarą oczekiwała poranka wielkanocnego i która nieustannie prowadzi nas do radosnej tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego. W jej oczach odbija się blask pustego grobu, blask zwycięstwa życia nad śmiercią. Rola Matki Bożej Częstochowskiej dla naszego narodu to rola troskliwej, ale i wymagającej przewodniczki. Kanie Galilejskiej wypowiedziała słowa, które są jej najważniejszym duchowym testamentem dla nas wszystkich. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To ewangeliczne wezwanie do aktywnego, autentycznego życia wiarą na co dzień. Cześć oddawana Maryi nie może ograniczać się jedynie do wzniosłych pieśni, pięknych uroczystości czy dekorowania ołtarzy. Prawdziwa pobożność maryjna to naśladowanie jej bezgranicznego zaufania do Boga, jej głębokiej pokory i jej gotowości do służby drugiemu człowiekowi. Prośmy dzisiaj jasnogórską Panią, aby uczyła nas takiej właśnie dojrzałej wiary. Niech jej wizerunek przypomina nam, że Kościół to żywa wspólnota równych w Chrystusie braci i sióstr, w której miłość, wsparcie i miłosierdzie muszą zawsze stać na pierwszym miejscu. Zawierzmy jej nasze rodziny, naszą ojczyznę i nas samych. Niech ta, która niestrudzenie wskazuje na Zbawiciela, wyprasza nam łaskę, byśmy w naszym codziennym życiu, w naszych domach, miejscach pracy i w naszej lokalnej społeczności byli wiarygodnymi świadkami Chrystusowej miłości, pokoju i nadziei płynącej ze zmartwychwstania. Obyśmy każdego dnia potrafili, tak jak Maryja, z wiarą, nadzieją i miłością kroczyć Chrystusową drogą do Królestwa Bożego.
1: Mówił ksiądz Piotr Kowalczyk, a audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim.

0: Usłyszeliśmy przedostatnią pieśń pięknej młynarki Schuberta, tym razem bez fortepianu, z kwartetem smyczkowym. Aranżację napisał sam wykonawca Roderick Williams. Jest 11 minut przed 8, słuchają Państwo radiowej dwójki, a w sobotnim poranku czas na spotkanie z Wojciechem Osowskim, który dziś przybliży nam polski zespół eksplorujący świat afrykańskich melodii.
1: Dziś kontynuować pragnę wątek bębniarski i wspomnieć o kolejnym reprezentancie tego gatunku. Moribaya to jeden z najbardziej dynamicznych międzynarodowych kolektywów na polskiej scenie muzyki etnicznej i world music.

Zespół powstał w Warszawie z inicjatywy pasjonatów i podróżników, których połączyła wspólna fascynacja tradycyjną kulturą muzyczną Afryki Zachodniej. Przełomowym momentem w historii grupy było nawiązanie współpracy

najważniejszych festiwalach etno i zlotach alternatywnych w kraju. Między innymi na festiwalu Wibracje czy African Beats Festival. Styl Moribai opiera się na transowości, polirytmii i wielopoziomowej melodyjności, czyli polifonii. W przeciwieństwie do klasycznych, stricte bębniarskich projektów, zespół kładzie ogromny nacisk na harmonię instrumentalną. Ich występy to pełne energii widowiska łączące muzykę z ekspresyjnym tańcem afrykańskim. A instrumentarium? No cóż, na wskroś afrykańskie. Bębny, dżembe, dundun czy talking drum stanowią sekcję rytmiczną, podczas gdy tkankę melodyczną budują zachodnioafrykańskie ksylofony, balafony oraz 21-stronowa harfolutnia, znana nam jako kora. Śpiew wykonywany jest w tradycyjnych dialektach i językach Afryki Zachodniej, co nadaje kompozycjom głęboki, plemienny charakter. Kolektyw tworzy unikalną, globalną wioskę, zrzeszając artystów z Polski, Burkina Faso, Australii i Ukrainy. Usłyszymy w nim Anikę Kamińską, grającą na dżembe, tańczącą i będącą menadżerką zespołu, Paula Groko, grającego na bębne balafonie, bębnie dundun, Noumasa Dembele, śpiewającego, korzystę i udzielającego się również w charakterze balafonisty, Margaritę Udowiczenko, śpiewającą, i Zbyszka Iwańskiego, obsługującego dunduny i instrumenty perkusyjne. Ewolucja brzmienia zespołu została udokumentowana na 3 autorskich albumach. Kelen z 2018 to surowszy, debiutancki materiał zdominowany przez pierwotną energię bębnów. Fila, wydana 2 lata później, a na niej rozbudowanie aranżacji, mocniejsze zakorzenienie afrykańskich instrumentów strunowych i melodycznych oraz Saba z 2023. Najbardziej dojrzały, melodyjny i wielowarstwowy album w historii grupy. Podczas gdy pionierzy polskiego bębnienia jak Słoma kładą nacisk na rdzenną intuicję i luźną fuzję z polskim folkiem, a grupy typu Młode Dżembe skupiają się głównie na edukacji rytmicznej i czystej sekcji perkusyjnej, Moribaya wyróżnia się akademicką skrupulatnością w odwzorowywaniu tradycji. Obecność rodowitych muzyków z Afryki Zachodniej, jak Noumasa Dembele, zapewnia im autentyczność, której brakuje wyłącznie rodzimym składom. Pod względem bogactwa melodycznego najbliżej im do formacji Foriba, jednak Moribaya mocniej przesuwa akcent w stronę widowiska teatralno-tanecznego i wielojęzyczności wokalnej. Liderka zespołu Anika Kamińska w jednym z wywiadów dla naszego radia tak opisała istotę ich twórczości. Myślę, że ta muzyka jest trochę jakby z innej planety. Jest to przekaz energetyczny pozytywnych wibracji. A głównie o to chodzi.

Następny odcinek historii polskiego folku i spotkanie z Wojciechem Osowskim za tydzień. A w tle słyszymy już muzykę z indyjskimi korzeniami. To Alam Chan, który gra na sarodzie, indyjskiej lutni bez progów. Łączy sarod, sitar i table z europejskim kwartetem smyczkowym.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Adam Robiński. Faronauci. Dookoła Bałtyku. Postanowiłem zostać latarnikiem. Zapuścić brodę, ćmić fajkę i ze zdumieniem patrzeć, jak reszta świata z sobie tylko wiadomych powodów gna dokądś na złamanie karku.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam do słuchania. Łukasz Lewandowski.
0: Autopromocja.
3: Jest 8.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
3: Dzisiaj 29 dzień sierpnia, 241 dzień roku, czyli do końca roku pozostaje 124 dni. Słońce wzeszło nad Warszawą za 26, zajdzie 18 minut po 7 wieczorem. Dzień potrwa niecałe 14 godzin. Teraz czas na wiadomości z kręgu kultury tradycyjnej, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
5: Etnowieści.

0: Dzień dobry Państwu. Tańce polskie będą tematem ostatniego wydarzenia z cyklu Taneczne lato nad Wisłą. To nie tylko żywiołowe mazurki i oberki, szalone wiwaty albo romantyczne kujawiaki, ale też wiele innych tańców w parze i grupie. Do warsztatów i potańcówki zagra na żywo kapela Po Drodze, zaprasza Wojciech Byliński z fundacji Numinosum, która jest organizatorem wydarzenia.
1: Jest to wydarzenie, które zamyka nasz cykl tegoroczny. Były cztery. Dzisiaj jest piąte wydarzenie z tego cyklu. Tańczyliśmy różne tańce, od balfolku, przez tańce irlandzkie, potem był blues, tango i dzisiaj mamy właśnie tańce polskie. Jest to cykl, który realizujemy już czwarty raz nad Wisłą, a inspiracją do tego były kiedyś zauważone przeze mnie w czasie pobytu w Paryżu tańce nad Sekwaną. Bardzo dobrze się to sprawdziło. Jest to bardzo miły akcent promujący taniec i promujący aktywność na świeżym powietrzu.
0: Ostatnie wydarzenie z cyklu Taneczne lato nad Wisłą rozpocznie się pod pomnikiem Syrenki na bulwarach Wiślanych w Warszawie dziś o 17:00. W nocy 16 sierpnia na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wybuchł tragiczny pożar. Spłonął drewniany XVII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z Bączala Dolnego, bezcenny zabytek polskiej architektury drewnianej. Uszkodzone zostały również inne znajdujące się w pobliżu obiekty. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce utworzyło subkonto pod nazwą Pomoc dla skansenów Sanoku. Zebrane środki będą stanowić wsparcie w odbudowie zniszczonych zabytków, zapowiada Zbigniew Skuza, prezes stowarzyszenia.
2: Uzupełnienie rozerwanej narracji o codziennym życiu Pogórzan jest konieczne dla dobra naszego dziedzictwa kulturowego. Ogłoszenie zbiórki jest też wyrazem naszej solidarności z załogą i dyrektorem sanockiego skansenu wobec tragedii. No, każdy z nas czuje żal po tym, co się stało. Nie ulega wątpliwości, że nasi koledzy kochają swoje muzeum i swoje zabytki. Jest im się ciężko oswoić z tragedią. Chcemy też wyrazić poparcie dla kolegów, którzy są opluwani w internecie przez różnego rodzaju głupców czy ignorantów.
0: Z numerem konta do przekazywania darowizn można zapoznać się na stronie internetowej muzeaskansenowskie.eu oraz Facebooku Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Prezentacje kowalstwa oraz dawnego plecionkarstwa, stoiska rękodzielników, rzemieślników i artystów ludowych oraz, co najważniejsze, smażenie tradycyjnymi metodami powideł olenderskich to główne punkty Olenderfest w Iłowie. Wydarzenie będzie poświęcone tradycji i kulturze dawnych osadników olenderskich, tłumaczy organizator Tomasz Ciołkowski.
3: To jest festiwal, podczas którego staramy się wyciągać z niebytu zapomniane tradycje, obyczaje i potrawy. Ta muzyka, na której nam zależy, pochodzi również z różnych regionów Polski. Jest to i Podlasie, i południe Polski, i muzyka z regionu biłgorajskiego i Roztocza Zachodniego. Muzyka również z dawnej Galicji, z Ukrainy. Co ciekawe, imprezy odbywają się w miejscu, gdzie jeszcze przed wojną odbywały się imprezy na dechach, które organizowali właśnie nasi też przodkowie i nasze kuzynostwo, więc jest to miejsce z takimi tradycjami, gdzie od ponad 100 lat organizowane są tego typu zabawy.
0: W wydarzeniu towarzyszy muzyka tradycyjna, tym razem w wykonaniu zespołu Kanka Franka, kapeli Apostola oraz kapeli Butrynów. Olenderfest odbędzie się 5 września w Iłowie. Na tym kończymy Etnowieści. Kolejne ich wydanie za tydzień w sobotnim poranku dwójki.
4: Prawie 5 minut po 8:00 czas na nasze płyty dla Państwa. Zaczynamy od płyty dodatkowej. Śląski Ogród to pierwszy album kapeli Fedaków, a znalazło się na nim 14 utworów, głównie to śląskie melodie wygrzebane z archiwów, do tego kilka kompozycji własnych. Okładkę tego albumu zaprojektowała Maria Fedak, najmłodsza siostra w rodzeństwie, które ten zespół prowadzi. A do tego nasza płyta tygodnia i dziś to już ostatnia szansa, by ją zdobyć. Felix Janiewicz, znakomity polski skrzypek, wirtuos i kompozytor działający na przełomie XVIII i XIX wieku, doczekał się kompletnego nagrania swoich koncertów skrzypcowych. To dwie płyty, a na niej Bartłomiej Nizioł na skrzypcach i Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja

Feliks Janiewicz, pierwszy koncert skrzypcowy F-dur, część druga, grał Bartłomiej Nizioł i Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To nasza płyta tygodnia i trafi do pani Jolanty, która napisała do nas, cóż może być lepszego niż słuchanie dwójki w smutny, deszczowy poranek. Panią Jolantę pozdrawiamy i prosimy o podesłanie do nas jeszcze jednej wiadomości mailowej. Musimy poznać pani pełny adres. Na razie może nas naprowadzić tylko to, że u pani pada. Może zrobimy jakieś małe śledztwo meteorologiczne. Natomiast płyta kapeli Fedaków zatytułowana Śląski Ogród trafi do pana Stanisława z miejscowości Krężołe.

0: Bahar Movahed, wychowana w Teheranie, ale swój pierwszy solowy album w języku perskim nagrała dopiero po wyjeździe do Kalifornii. To album wydany w tym roku. 16 minut po 8 zaglądamy teraz do krakowskiej Nowej Huty, gdzie rośnie skansen. Cztery chałupy już są, a docelowo w Parku Edukacyjnym Branice znajdzie się 10 pełnych zagród. Nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska rozmawiała z odpowiedzialnymi za budowę Parku Etnograficznego, to jest Anną Wózek i Marcinem Rybskim i społecznikiem od lat zabiegającym o ochronę dawnych krakowskich zabudowań Leszkiem Grabowskim. Jak podkreśla Anna Wózek, pomysł na utworzenie w Krakowie skansenu nie jest nowy.
1: Pomysł skansenu w Krakowie ma już 100 lat. Pomysłodawcą był tak naprawdę głównym, był Seweryn Udziela. To się stało mniej więcej wtedy, kiedy Towarzystwo Ludoznawcze się tworzyło, Muzeum Etnograficzne lokowało swoje obiekty. Pierwszy skansen miał być lokowany w okolicach Lasku Wolskiego.
2: Czyli Wola Justowska.
1: Te pierwsze pomysły upadły, potem ponownie powrócono do tej idei. Wtedy już został przeniesiony kościół i dwa budynki gospodarcze.
3: To jest w ogóle historia skansenu na Woli Justowskiej, to jest dramatyczna, prawda, bo prawdopodobnie nie byłoby tych komplikacji i tych przeszkód, jakie przez ostatnie lata występowały, bo tam było przecież i miejsce i były trzy obiekty plus kościół. Jeden z tych obiektów gdzieś zniknął w ostatnich latach, dom z Grybowa. I gdyby nie decyzja wojewody Adamika w 2002 roku, który przekazał teren miejscowej parafii, no nie byłoby może problemów, bo była i lokalizacja, rozległa przestrzeń. No i były trzy obiekty bardzo cenne, bardzo ładne. Plus kościół, który po dwóch spaleniach też miał być drewniany i przeniesiony w oryginale, no ale niestety tutaj opór proboszcza miejscowego no był tak duży, że to wszystko upadło. Teraz są tam trzy obiekty, karczma dawna, lamus i spichlerz, prawda? Powstała plebania nieprzystająca zupełnie do rzeczywistości i kościół, który niby imituje ten stary, ale budzi wiele kontrowersji.
2: Może dobrze się stało w takim razie. Nowa Huta Branice, dawna wieś krakowska, być może jest całkiem dobrym miejscem teraz, żeby tam utworzyć park edukacyjny. Zresztą to wszystko się dzieje, ale nie bez znaczenia przez lata były także starania społeczników o to, żeby te obiekty, ostatnie drewniane chałupy krakowskie ochronić. Panie Leszku, właśnie dlatego pana zaprosiliśmy dziś do studia, dlatego że był pan w tym gronie osób, które przez lata starały się o to, żeby zachować to, co najcenniejsze w naszym krakowskim krajobrazie.
3: Tak, no ja bardzo intensywnie fotografuję odchodzący świat dawnej przedmieść Krakowa i podkrakowskiej wsi od 2008 roku. Moje archiwum jest ogromne. No. Serce się kroi, jeśli człowiek patrzył, jak to wszystko niszczeje, a zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, no, ten proces bardzo przyspiesza. Wiadomo, do starych chał byli przywiązani starsi ludzie. W momencie, kiedy wymierali, obiekty zostały opuszczone. Ja mam własne doświadczenie, może dlatego mam słabość do chał, bo ja dzieciństwo i wakacje spędzałem u babci w Bilczycach koło Gdowa. Chałupa była, można powiedzieć, żywym muzeum. Eksponaty były z końca XIX wieku. Skrzynie posażne, ubrania, klepisko oczywiście i strychy i stodoły. Także to w człowieku gdzieś tam głęboko tkwiło.
2: Powiedzmy teraz, o jakim obszarze państwo będą opowiadać w Parku Edukacyjnym Branice?
1: Obszar występowania grupy etnograficznej Krakowieków Zachodnich jest przeogromny. Żeby sobie państwo mogli wyobrazić, od północy mamy okolice Olkusza, od zachodu sięgamy z województwem śląskim, od południa okolice Myślenic, więc tak naprawdę bramy Tatr już tak naprawdę, a od wschodu okolice Bochni, Brzeska. Więc obszar jest ogromny wzdłuż jednej i drugiej strony Wisły. My natomiast tak naprawdę zaczęliśmy od poszukiwań domów, od akcji ratunkowej. Jeśli chodzi o skrawek świata Krakowieków Zachodnich, który będziemy prezentować, mamy obiekty z Krzyszkowic, z Zalasu, no i oczywiście z Krakowa. To był nasz najważniejszy aspekt, żeby pokazać zabudowania krakowskie, ale mieliśmy też taką misję, żeby pokazać zabudowania z wsi przed Nowochódzkiej, tak zwanej Prachuty, więc będziemy mieć sekcję obiektów pochodzących tylko i wyłącznie z dawnych wsi.

0: Pleszów, Wyciąże, Łuczanowice i Branica.
1: Panie Marcinie, jak pokazać tę różnorodność? Bo teraz rozmawiamy o tym, że wszystko się zaczęło od tej warstwy materialnej, od obiektów, które trzeba było ochronić, ale przecież tak naprawdę to wcale nie będzie opowieść o architekturze.
2: Oczywiście ta architektura powinna tutaj być takim tłem do opowieści. Będziemy mieli zróżnicowane budynki i będziemy chcieli pokazać te różnice w budownictwie, różnice w kryciu dachów, w sposobie łączenia ścian, w sposobie komponowania tych obiektów gospodarczych, ale chcemy dołączyć także wystawy czasowe lub stałe dotyczące zagospodarowania, dotyczące stroju ludowego, szkolnictwa, zabaw, sposobów spędzania wolnego czasu. Tutaj wspomnieliśmy o Prachucie. To ma być takie nawiązanie do idei, że nowa huta przed rokiem 50, czy tam 48, kiedy została rozpoczęta budowa kombinatu, to były dawne wsie, które różniły się krajobrazem, kulturą, tradycjami, ale z nich wychodzi ta tożsamość, o którą dzisiaj chcielibyśmy zadbać.
3: Daty otwarcia skansenu w Krakowie jeszcze nie znamy, ale prace przy kolejnych obiektach są zakontraktowane do 2028 roku. Nie znaleziono jeszcze wszystkich obiektów do przeniesienia. Brakuje między innymi kościoła. Jeśli taki obiekt nie zostanie odnaleziony, to zapadnie decyzja o rekonstrukcji. Za budowę i powstanie skansenu w Krakowie w Nowej Hucie mocno trzymamy kciuki. 22 minuty po 8:00.

Kiedy będziesz zakochany, z drugiej płyty Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej z 2017 roku. A zespół można usłyszeć dziś na żywo w Warszawie w multimedialnym parku Fontan na Podzamczu w ramach Festiwalu Kultury Mazowsza i na ten koncert wstęp jest wolny.

To Sheku Kane Mason, brytyjski wiolonczelista, który debiutował na festiwalu BBC Proms, a rozpoznawalność przyniósł mu występ na ślubie księcia Harry'ego. Tę wersję pieśni Leonarda Coena, którą posłyszeliśmy przed chwilą, nagrał jako 18-latek. Coen bez słów, wiolonczela i 3 instrumenty smyczkowe. Teraz czas na naszą folkową płytę poranka. To Magda Kuraś Quintet i utwór zatytułowany Wrotycz.

0: Magda Kuraś Quintet powraca z drugą płytą po tryptyku biłgorajskim z 2023 roku. Przychodzi Motanka, album, który dziś mamy do zdobycia w poranku dwójki. Magda Kuraś pochodzi z Biłgoraja i to stamtąd wzięła pomysły i pieśni na swoją pierwszą płytę. Zostańmy więc w tamtych stronach, bo strój ludowy z Biłgorajszczyzny to rzecz osobna w skali kraju. Jaki ma kolor kobiecy strój ludowy z Biłgoraja? Proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22. Płyta czeka na tego, kto do nas zatelefonuje. A my powracamy do muzycznych inspiracji Magdy Kuraś i nowej płyty. W recenzji dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej Jakub Knera zwraca uwagę na zasadniczą zmianę, bo tym razem Magda Kuraś śpiewa własne teksty. Opowieści o miłości, stracie i przemianie. Cała recenzja płyty jest oczywiście na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej. A teraz o fundamentach i podstawach tej płyty opowie sama liderka zespołu.
1: Tak jak na tryptyku bazowaliśmy na tekstach ludowych, tak pewnym rodzajem inspiracji, ja do końca nie wiem skąd mi się to wymyśliło, to było chyba jakieś dla mnie intuicyjne. Chciałam się cofnąć do czasów sprzed chrystianizacji naszych ziem polskich. Pomyślałam sobie, to ja tym razem znowu napiszę swoje teksty, żeby one były inspirowane oczywiście tradycjami, czy może bardziej jakimiś wierzeniami pogańskimi, ale niech to będą moje teksty, więc zastanawiam się, czy to nie będzie szło tak na zmianę cały czas, bo teksty ludowe są bardzo inspirujące i bardzo ciekawie się na nich pracuje, ale fajnie jest sobie też ćwiczyć i pracować nad swoimi tekstami, bo to jest inny rodzaj komponowania i inny rodzaj pracy twórczej. Więc wymyśliłam sobie historię, która mi pomogła do naszej nowej płyty Motanka, o kobiecie, która jest uznana za tak zwaną czarownicę czy wiedźmę. Po prostu jest to osoba, która żyje w zgodzie z naturą, zna właściwości roślin, ziół i próbuje

0: próbuje pomagać tą swoją wiedzą swojej społeczności. I przychodzi ten moment, kiedy chrześcijaństwo wchodzi na nasze ziemię, i nagle okazuje się, że to, w co ona wierzy, jest niebezpieczne dla nowej religii, która się pojawia. I zamiast jakoś może wejść i się znaleźć gdzieś pomiędzy z tymi różnymi poglądami, nowa społeczność i nowa religia próbuje ją odizolować najpierw, i ona traci wszystkich naokoło, zostaje sama. I co się z tą osamotnioną, wyizolowaną kobietą dzieje? Ona przechodzi przez parę etapów emocji, przez smutek, potem przez złość, potem przez chęć może jakiegoś odwetu, bo jest to dla niej duże niezrozumienie. I w tym wszystkim towarzyszą jej wszystkie wierzenia, w których jest, zaklęcia czy jakieś rytuały, które ona odprawia, żeby zrozumieć może bardziej. No i na końcu to, co się z nią dzieje, to zostawiam, bo to myślę, że jest całkiem widoczne na naszej płycie, ale może dla każdego to będzie też inna interpretacja. Więc najpierw przy pracy nad nową płytą, przy motance, najpierw się pojawiła historia i najpierw się pojawiały teksty, co było dla mnie odwrotnym procesem niż przy na przykład pierwszej płycie, przy której pracowałam jeszcze przy plonach. Dla mnie w ogóle najciekawszą metaforą, jaką odnalazłam, to była właśnie ta motanka. Motanka to jest lalka, którą się robiło z resztek tkanin czy z resztek jakichś sznurków, które się miało. Bardzo było ważne to, żeby nie dawać jej rysów twarzy, czyli nie dawać jej oczu, nosa, buzi. Motankę robiło się z konkretną intencją. Była przedłużeniem też mocy osoby, która ją plotła. I dlaczego motanka nie miała twarzy? Bo gdyby dostała twarz, to mogłaby nabrać osobowości i mogłaby się zbuntować, mając osobowość, przeciwko intencji, z którą została zrobiona. Motankę jakoś mi najbardziej zostało w pamięci to, że robiono po to, żeby ona chroniła przed złymi duchami i przyciągała dobro. Więc ona jest takim aniołem stróżem, można powiedzieć, ale ona nie jest dalej sobą, bo nie ma twarzy, nie ma osobowości. To jest po części też ta kobieta, która była dla mnie inspiracją na całą płytę. Wykorzystałam wrotycz też, który jest rośliną trującą, ale wrotycz oprócz tego, że jest trujący, był traktowany przez pogan jako medalion, który też chronił przed złym. I sama nazwa wrotycz bardzo przez to R i T bardzo mi się kojarzy mrocznie. Więc zanim sprawdziłam, jak wygląda wrotycz, pomyślałam sobie, że to może jest taki badyl, nieprzyjemne w dotyku czy w widoku, a jest chroniącą rośliną. No i to było dla mnie takie niesamowite przechodzić przez te znaczenia. To są takie rzeczy, które mnie gdzieś tam zainspirowały, jakoś ja się po prostu czuję w takich magicznych formach i magicznych wierzeniach.
1: O motance mówiła Magda Kuraś. Płyta ma dziś premierę, a wieczorem koncert. Magda Kuraś Quintet zagra w Teatrze Leśnym w Gdańsku o 9:30. Pytaliśmy Państwa o strój ludowy z Biłgoraja, skąd pochodzi Magda Kuraś. Płyta czeka w zamian za dobrą odpowiedź. Pytanie chyba niezbyt trudne, ale jest z nami pan Mariusz z Warszawy, nasz słuchacz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Mariuszu, więc pytamy o kolor. Jaki kolor ma ten ludowy strój z Biłgoraja Damski?
2: On jest niemal w całości biały, tego co pamiętam. To jest tak, że ja miałem przyjemność kiedyś, ładnych parę lat temu, być na koncercie gdzieś w okolicach Biłgoraju i widziałem właśnie kobiety ubrane niemal w całości na biało, chyba z jakimiś elementami, dodatkami, chyba korale były czerwone czy jakimś innym kolorze. Tak pamiętam, to było dawno.
1: I tak jest, choć strój biłgorajski oczywiście dziś częściej spotkać można w muzeach i na koncertach niż oczywiście w codziennym użyciu. Bardzo prosty, skromny, archaiczny krój w kolorze białym, niemal w całości wykonany z samodziału. Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Państwa zachęcamy, by ten strój obejrzeć między innymi na stronach muzeów w internecie, a może Biłgoraj odwiedzić. Płyta Magdy Kuraś wędruje do Pana. Serdecznie gratuluję.
2: Dziękuję uprzejmie. Dużo dobrego.

0: Zataczam krąg, jak krąg zatacza życie, i rzucam czar, który minie o świcie.
1: Magda Kuraś Quintet i utwór z płyty Motanka. Utwór tytułowy, który ukazuje się dzisiaj. Motanka to obrzędowa lalka ze wschodniej Słowiańszczyzny, zwijana z gałganków nici bez użycia igły, żeby niczego nie przekłuwać. Zwykle ma twarz, nie ma twarzy, tam gdzie powinny być oczy, zostaje krzyżyk z nici. Robiono ją jako amulet i pewnie takim amuletem dla wielu z Państwa będzie płyta, do której pewnie w dwójce nieraz będziemy jeszcze wracać. 17 minut pozostało do godziny 9:00.

0: Fantazja Wędrowiec. Schubert napisał ją na fortepian solo. Franciszek Liszt przerobił ją na utwór z orkiestrą i to właśnie tej wersji słuchaliśmy. A za fortepianem Lukas Geniuszas, który wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa. Dziś siódmy dzień 22. odsłony tego festiwalu. Mamy dla Państwa zaproszenia na poniedziałek, a także na koncert niedzielny. Proszę do nas napisać adres bez zmian poranek dwójki @polskieradio.pl.
1: Herbarium ludowe.
0: W ten sierpniowy, sobotni poranek przyjrzymy się roślinom, którym wieś dawniej przypisywała niezwykłą, symboliczną moc. Znaczenie miał wygląd drzewa, pora kwitnienia, a nawet to, w jaki sposób gałąź została z tego drzewa zerwana. Od tego zależeć miało zdrowie, miłość, pogoda, a czasem całe życie. Sporo z tych wierzeń zdążyli zapisać etnografowie. Adam Fischer w monografii Drzewa i w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego z 1938 roku odnotował przekonanie z poznańskiego, że w brzozy wstępują dusze zmarłych dziewcząt. W lutym i w marcu miały one tańczyć przy księżycu, a kto się między nie dostał, tego miały zatańcować na śmierć. W okolicach Robczyc z kolei gorączkę leczono w następujący sposób. Wiercono dziurę w osice i zatykano ją kołkiem. Rachunek był prosty, chorobę da się przenieść do drzewa i tam zamknąć. O tych tradycjach i zwyczajach opowiada Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Absurdalne wierzenia dawnej wsi związane z roślinami. Dzisiaj wiemy, że choroby wywołują bakterie, wirusy czy pasożyty. Wiemy, skąd bierze się gorączka, dlaczego boli ząb i czym jest zakażenie. Ale jeszcze 200 czy 300 lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej. Mieszkańcy wsi, żeby zrozumieć chorobę, musieli odwoływać się do tego, co mogli zobaczyć lub sobie wyobrazić. Tak rodziły się niezwykłe opowieści, w których ważną rolę odgrywały również rośliny. Jednym z najbardziej znanych wierzeń był robak zębowy. Wierzono, że wewnątrz chorego zęba mieszka niewielki robak, który drąży go od środka i powoduje ból. Kiedy ząb pulsował i nie pozwalał spać, wyobrażano sobie, że robak właśnie się porusza. Dziś brzmi to jak baśń, ale warto pamiętać, że próchnica naprawdę tworzy ciemne otwory w zębach. Dla ludzi, którzy nie znali bakterii, robak był najbardziej logicznym wyjaśnieniem. Próbowano go przepędzić na różne sposoby i tutaj właśnie pojawiały się rośliny. Najczęściej nad żarem spalano gałązki jałowca lub nasiona czarnuszki, a dym kierowano w stronę bolącego zęba. Żuto liście szałwi, przykładano goździki albo płukano usta naparem z rumianku. Niektóre z tych metod faktycznie miały sens, ponieważ szałwia i rumianek działają przeciwzapalnie, a goździki zawierają eugenol, substancję, która łagodzi ból. Ale większość tych wierzeń była już tutaj czystym absurdem, ponieważ korzystano na przykład z lulka czarnego. Robiono z niego płukanki i okadzano się dymem. Wierzono, że to wtedy sprawia, że te robaki

wychodzą z zębów. Korzystano również z kory jesionu, którą wsadzano w taki wypróchniały ząb, a także siemię konopne wykorzystywali, ważyli je w nowym garnku, okładano rozpalonymi kamieniami je i gdy człowiek pochylił się nad takim dymem, powodowało to wypadanie tych robaków. Więc jakby możemy sobie

zbyt dobra, więc faktycznie być może przy płukankach coś mogło z tej buzi nam wypadać. I tutaj jest to chyba jedyne wytłumaczenie tych robaków.

Jeszcze bardziej niezwykłą była historia kołtuna. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to mocno splątane, zaniedbane włosy. Dawniej jednak wierzono, że kołtun jest chorobą samą w sobie. Mówiono nawet, że gromadzi w sobie złe soki organizmu i wyciąga tą chorobę z człowieka. Dlatego nie wolno było takiego kołtuna obcinać. Obawiano się, że jeżeli on zniknie albo zostanie obcięty zbyt wcześnie, choroba, którą on wyciągnął z organizmu, schowa się, wróci do człowieka i będzie jeszcze groźniejsza. Kołtun polski stał się bardzo charakterystycznym zjawiskiem. W XVIII i XIX wieku opisywali go lekarze z całej Europy i funkcjonuje on pod łacińską nazwą plica polonica, więc to jest coś bardzo polskiego. Kołtun polski, są nawet w muzeach takie ogromne, metrowe nawet kołtuny dla pamięci.

bardzo wiele roślin stosowano w przeróżnych formach, nalewek, nacierek, płukanek, herbatek, na leczenie bólu głowy. I ten ból głowy wiąże się też z historią kołtuna. I jedną z roślin, która była stosowana, żeby ten kołtun zapuścić w celu pozbycia się bólu głowy, był barwinek. I była też to na przykład roślina dziewięcił bezłodygowy, która zwłaszcza przez górali na południu Polski była stosowana, bo tamten dziewięcił występuje na tych łąkach i górskich i na pastwiskach. I żeby ten kołtun zapuścić i pozbyć się tego bólu głowy, należało ten barwinek wymoczyć i później tym wyciągiem nacierać włosy, żeby kołtun szybciej wyrosnął. I później koniecznie właśnie takiego kołtunu nie można było w ogóle ruszać. Nie można go było czesać, nie można było tych włosów myć. Właśnie ten kołtun miał się zrobić jak najbardziej poplątany i jak najbardziej kołtuniasty. Chodziło o to, żeby tego bólu pozbyć się, żeby on już był na zewnątrz.

0: I jeszcze jednym takim ciekawym wierzeniem było, że dzieciom pojawiały się pryszcze na podniebieniu. Podejrzewam, że mogły to być jakieś wysypki, ale pojawiały się pryszcze na podniebieniu u dzieci, przy których mówiło się o żabach albo o małych wężach, lub kiedy to dziecko było świadkiem, jeżeli ktoś zabił przy nim żabę albo węża właśnie. I na to pomagał czosnek, który należało nosić pod językiem.
1: Byk, pies,
2: stary bies,
1: zbuntowany stróż kosmaty.
3: Z naszego punktu widzenia dziwnych wierzeń czy przesądów wynikało też z tego, że ludzie w jakiś sposób musieli się oswoić z różnymi traumami, które ich spotykały. W dawnej wsi polskiej śmierć była zjawiskiem, które było na porządku dziennym i dotykało ludzi w każdym wieku, od małych dzieci, przez młodych ludzi, po osoby starsze. I wydaje mi się, że część tych wierzeń miało za zadanie w jakiś sposób, no nie wiem, oswajać tą traumę, pozwolić się tym ludziom pożegnać, czy też zachować pamięć o zmarłych, bo takim nietypowym i ciekawym zabobonem była tradycja zbierania jagód, których nie można było zbierać aż do święta tak zwanej, nawet Matki Boskiej Jagodnej się mówi, czyli do 2 lipca. I tłumaczono tym ten zakaz wcześniejszego zbierania jagód tym, że matki, które straciły swoje dzieci, to te małe dzieci, które już trafiły do nieba, w niebie żywią się niedojrzałymi jagodami. I gdyby im się te niedojrzałe jagody zabrało z lasu, to te dzieci w niebie byłyby głodne. Dlatego trzeba było zbierać te jagody dopiero po 2 lipca.
4: O ludowych wierzeniach związanych z roślinami mówiły Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzydłowska.

Szymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Za tydzień o botanicznych przekąskach i roślinnych napojach w tradycji ludowej. Cykl Herbarium Ludowe przygotowuje dla Państwa Patrycja Cisz. A jeśli chcieliby Państwo z bezpiecznej odległości podejrzeć, jak wyglądał kołtun polski, o którym dzisiaj było sporo w Herbarium Ludowym, to zapraszamy do Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ten dziwny, ale jakże ważny dla naszej historii eksponat się znajduje.

0: Autopromocja.
1: Kiedy pojawia się superbohater, świat przestaje być zwyczajny. Ktoś zaczyna latać nad głowami, ktoś inny wspina się po ścianach, ktoś przywdziewa maskę i nocą rusza w miasto. Jednak większość postaci tych opowieści pozostaje na dole. Nie ma nadzwyczajnych zdolności. Ma za to mieszkania, pracę, rodziny, swoje małe lęki i jeszcze mniejsze nadzieje. O zwykłych ludziach w świecie superbohaterów porozmawiamy w niedzielę o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Minęła 9:00.
3: Wojka, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter.
2: Dziś sobota, 29 dzień sierpnia, ostatnia sobota wakacji, jesień za pasem i początek nowego sezonu w teatrach i teatrach muzycznych, o czym między innymi opowie Państwu Jan Kanty-Zienko w Wiadomościach Kulturalnych.
4: Dzień dobry. Wiadomości zaczynamy od wizyty w Berlinie, gdzie swój sezon rozpoczyna Deutsche Oper i zaprasza przez cały weekend tę starą i nową publiczność do udziału w licznych atrakcjach artystycznych na zewnątrz budynku, ale i wewnątrz. Relacja naszej korespondentki.
5: Nowy dyrektor Deutsche Oper Berlin, Aviel Kahn, rozpoczyna swój pierwszy sezon dwudniowym plenerowym spotkaniem z publicznością. Program zaprojektował słynny tajski artysta Rikrit Tiruanit, znany ze swoich mobilnych pomieszczeń serwujących tajską kuchnię, oraz jego przyjaciele. W 30-godzinnych interwencjach artystycznych pod hasłem Wszystko jest próbą wezmą udział m.in. amerykański pianista Ari Benjamin Mayer, norweska badaczka zapachów Cecil Tolas, argentyński artysta i performer Thomas Saraceno, czy pochodzący z Kosowa.

0: Nowa Petrej Halilaj, który wraz z Alvarem Urbano tworzyć będzie rzeźby z kostiumów. Wszystkie projekty powstają we współpracy z muzykami, śpiewakami czy pracownikami technicznymi opery. Próbę otwartą Dziadka do orzechów, choreografii Krystiana Szpuka, kącik porad dla przyszłych tancerzy i wspólną akcję taneczną proponuje niemiecki balet państwowy. Weekend otwarcia odbywający się na wszystkich scenach i pomieszczeniach Deutsche Oper uzupełnią plenerowe koncerty oraz uliczna parada kostiumów. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: A my z Berlina przenosimy się z powrotem do Polski, do Sokołowska, gdzie trwa 15. festiwal Omasz Akieślowski. Wczoraj w ramach tego festiwalu współpracę przy filmie Biały, czyli w środkowej części trylogii Trzy Kolory, wspominał Cezary Pazura. Zagrał tam epizodyczną rolę właściciela kantoru.
2: Nie pamiętam, żeby Kieślowski na mnie na przykład krzyknął, albo miał uwagi, albo żebyśmy mieli scenę, którą dublujemy 5. czy 10. raz, bo mi nie wychodzi. Nie było czegoś takiego. Myśmy to robili naprawdę sprawnie i on miał taki uśmieszek gdzieś tam w kącikach ust. Wiem, że lubi, jak się, mówiąc w cudzysłowie, wygłupiamy ze Zbyszkiem czy z panem Jerzym Szturem. On kochał aktorów rzeczywiście. To mnie urzekło w nim, że on się tym bawi i tym żongluje, ale cały czas idzie do mety. Nie ma tak, że zaczyna improwizować. Nie, on robi temat, on reżyseruje temat, który ma do zrobienia.
1: Dziś o 11.15 w Sokołowsku zaplanowano spotkanie z Mirosławem Baką i Olafem Lubaszenką. O 14.00 zostanie przypomniane podwójne życie Weroniki. W dyskusji po pokazie tego filmu weźmie udział m.in. Magdalena Dipont, scenografka, która zdradza, że przekazała do archiwum Krzysztofa Kieślowskiego własnoręczny rysunek, który zagrał w tym filmie.
3: Tam w scenariuszu było to tak wymyślone, że Weronika, polska Weronika, jedzie do Krakowa do ciotki i po drodze z okien pociągu widzi pewien widok przez okno. To jest ten sam widok, który narysował jej ojciec, malarz niedzielny, i że ten obrazek z takim identycznym widokiem wisi nad jej łóżkiem. No, co przed wieczorem tam po zdjęciach mówi, że potrzeba, żeby to zrobić. To zrobisz na jutro? No dobrze, zrobię. Już. Nie była to specjalnie trudna technika, no bo to miał być malarz niedzielny, żeśmy się umówili, że to tak troszkę w konwencji, jak rysował Nikifor. Teraz uznałam, że no, jest muzeum, trzeba to po prostu przekazać do muzeum.
1: Dziś w Sokołowsku jeszcze spotkanie z Idanem Weissem, czyli odtwórcą co tytułowej roli w filmie Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. 15. Festiwal Omasz Akieślowski potrwa w Sokołowsku do jutra. Końcówka wakacji w Poznaniu upłynie pod znakiem legend. O 11.00 w parku Stare Koryto Warty rozpocznie się akcja Poznański Szlak Legend. Mogą wziąć w niej udział dzieci w wieku od 6 do 10 lat, oczywiście pod opieką dorosłych, mówi jeden z organizatorów, Tomasz Ostach.
4: Będzie trzeba rozwiązywać zadania w różnych punktach właśnie szlaku związanych z poznańskimi legendami. Na pewno każdy zna legendy o poznańskich koziołkach, o regalach świętomarcińskich, ale czy ktoś wie, jaka to jest legenda o krzyżu z Chwaliszewa? Dlaczego w tym miejscu mamy krzyż? Jaka legenda jest z tym związana? Czy ktoś wie, czym była legenda o wołowej skórze? I można tych legend jeszcze mnożyć, ale nie będziemy wszystkich zdradzać, bo właśnie od tego jest Poznański Szlak Legend dla dzieci, żeby te legendy odkrywać. Finał wydarzenia, tam gdzie kończy się Poznański Szlak Legend dla dzieci, czyli na Placu Wolności. Tam będzie nasze stanowisko. Będzie czekać niespodzianka w postaci książki o poznańskich legendach.
1: Wydarzenie jest bezpłatne, a więcej informacji na stronie szlaklegend.pl. A na koniec wiadomości przenosimy się z Poznania jeszcze do Darłowa, ponieważ trwa tam dzień otwarty portu. Darłowo można dowiedzieć się o jego historii, zwiedzać marinę, stocznie i hale magazynowe oraz wziąć udział w rejsie. Tomasz Breszka z Urzędu Miejskiego w Darłowie podkreśla, że mieszkańcy i turyści mogą oglądać na co dzień niedostępne miejsca.
5: Pokazanie turystom, mieszkańcom tego, że nasz port, mimo tych wszystkich zachodzących zmian, odchodzenia jednych funkcji, przykładowo funkcji rybackich, które do tej pory bardzo przyciągały turystów, to nadal port jest atrakcyjny, tu nadal można fajnie spędzić czas, można podziwiać piękne widoki i wszystko to, co jest współczesne, jest równie piękne jak to, co kiedyś było przez nas promowane.
1: W czasie dni otwartych portu Darłowo można zwiedzać m.in. stocznię. Jej kierownik Przemysław Bukowski podkreśla, że praca stoczniowców w Darłowie nie należy do łatwych.
6: Pracujemy w trudnych warunkach, budujemy, remontujemy, przerabiamy statki, naprawiamy kutry między sezonami, kiedy kutrów nie naprawiamy, jednostki turystyczne z Niemiec, które wozą pasażerów, którzy robią pogrzeby na morzach, jachty. Miejsca są bardzo ciasne i czasami różne dostępowo. Ludzie potrafią się w tym odnaleźć. Ja na przykład nie pracuję, ja robię to, co lubię.
1: Dni otwarte portu Darłowo rozpoczynają się dzisiaj, potrwają do niedzieli. Wstęp na nie jest bezpłatny, a to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania.

0: kolejnego wydania jutro o 7 i śledzenie wiadomości na naszym portalu.
1: Pogoda.
2: Dzień jest pochmurny i chłodniejszy od wczorajszego. W Warszawie maksymalnie 21 stopni, opady przelotne, możliwe o każdej porze dnia, choć nieintensywne. Wiatr umiarkowany, zachodni. We Wrocławiu 25 stopni i najpogodniej. W Poznaniu 23, ale z przewagą opadów. We wschodniej Polsce chłodniej i mokro. W Białymstoku 20 stopni, w Gdańsku 21 i deszcz przez większość część dnia. Poprawa pogody czeka nas od jutra.
3: Reklama.
4: Budowniczowie instrumentów. Do 4 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na budowę ludowych instrumentów muzycznych. Jeśli budujecie skrzypce, basy, cymbały, bębenki, trąbity, dudy, piszczałki, gwizdki, grzechotki lub inne instrumenty czy narzędzia muzyczne, zgłoście je do konkursu. Czekają atrakcyjne nagrody, udział w wystawie pokonkursowej oraz prezentacja w drukowanym katalogu. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Szczegółowe informacje na stronie muzeuminstrumentów.pl. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Reklama.
2: Prawie 10 minut po 9, a przed nami muzyczne spotkanie z Claudio Constantinim, urodzonym w Limie, pianistą i bandeonistą, który sam zaadoptował na bandeon dwie partite skrzypcowe i suitę wiolonczelową Bacha. A efekt tej pracy brzmi tak.

0: sobotę 5 września odbędzie się 15 już Narodowe Czytanie, a tegoroczną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza.
1: Gość poranka dwójki.
0: A o tym, dlaczego Adama Mickiewicza warto czytać, a nawet śpiewać, opowie Adam Strug. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za co kochasz Adama Mickiewicza? Za imię na pewno też.
2: Otóż jest to oczywiście najpiękniejsze imię męskie. I owszem, ale nie w tym rzecz. Mianowicie wszyscyśmy z niego. To polszczyzna konstytutywna dla jej dalszego ciągu. Fakt, że współcześni ignorują w swej masie jego dzieło, niczego w tej kwestii nie zmienia.
0: Pijesz do kanonu lektur?
2: Między innymi, ale nie chcę teraz wchodzić właśnie w jakieś takie spory bieżące, polityczne, bo to jest strata czasu. Mamy do czynienia z taką, powiedzmy, trójcą w polskiej literaturze, Kochanowski, Mickiewicz, Leśmian. I to nie tylko winno być w kanonie, ale przede wszystkim winno być w głowach. Uczmy się w tej kwestii od Żydów. Pięcioksiąg na pamięć.
0: Czyli Adama Mickiewicza uczymy się na pamięć pana Tadeusza.
2: Tak jest, w całości pana Tadeusza, ale dodałbym do tego Księgi Narodu i Pielgrzymstwa, czyli taką profetyczno-historiozoficzną wizję wieszcza. Cudowną. Aktualność owych strof jest zatrważająca. Uroda, liryczna uroda tej poezji. Jeszcze coś, tam są tacy współcześni malkontenci, którzy narzekają, że co to za stylistyka, ballady i romanse i tak dalej. Proszę państwa.
0: Że scena polowania w
2: tak,
0: panu
2: Tadeuszu. Tak, tak, tak. Mickiewicz nie jest do lubienia. Mickiewicz jest do studiowania, a ten, kto studiuje, na pewno go pokocha.
0: Ale ty odpytasz nasze społeczeństwo podczas Narodowego Czytania z Adama Mickiewicza, bo będziesz obecny intensywnie z monodią w Warszawie, w Lublinie, w Pałacu Chrzęstnym. Będziecie śpiewać Mickiewicza z
2: Polakami. Też w Pargowie pod Szczecińskim. Także rzeczywiście tegoroczne Narodowe Czytanie jest dosyć gęste.
0: Podobno na to spotkanie lubelskie w klasztorze

0: Dominikanów już właściwie nie ma wejściówek.
1: Proszę Państwa, są wejściówki, nie ma wejściówek, nie bądźmy formalistami, przyjdźcie, jako się tam pomieścimy, a poproszę organizatorów, żeby chętnych
0: za ładną recytację.
1: Rodacy mają to do siebie, że nie czytają lektur do końca, tutaj będą mieli okazję, bo idziemy po całości. Nie wyobrażam sobie, by cenzurować Adama Mickiewicza. Wrócę jeszcze do percepcji tegoż, bo to jest rzecz kluczowa. On się, każdy wybitny twórca spotykał z bardzo taką silną krytyką ze strony współczesnych, że przypomnę Norwida, którego nie bez kozery ktoś nazwał poetą ciemnym, jeśli idzie o jego styl i tak dalej. Mianowicie Norwid powodowany i politycznie, i religijnie, przypuszczalnie też jakoś tam obyczajowo, no bo wiadomo, wszyscy się znali, mówię o wielkiej emigracji, przypuszcza atak na Adama Mickiewicza całkowicie, no powiedziałbym, no, nie tylko, jakby to powiedzieć, fałszywy, ale też niegodny sposób, w jaki potraktował pana Tadeusza. Że jedyną inteligentną tam postacią jest Żyd, a wszyscy generalnie czekają na Napoleona, że tutaj zbawi nam ojczyznę. Ta krytyka szła ze wszystkich stron, no wiadomo, zaangażowanie w to wieńszczyznę, etc., etc., jego inklinacje polityczne, ale przecież wszystko to finalnie jest bez znaczenia w kontekście jego nieśmiertelnego dla nas Polaków dzieła. To nam ma się podobać. Przecież gdyby Mickiewicz był przetłumaczalny, to on bierze dwie długości, Byrona i Puszkina.
0: Mickiewicz widział Dziady i ten obrzęd w Solecznikach jako dwudziestoparolatek. Ile z tego, co zapisał, jest wierne, a ile to już jest po prostu literatura?
1: Trudno powiedzieć, trudno się do tego odnieść wprost, gdyż do naszych czasów owe relikty świata pogańskiego nie przetrwały. Ale w północno-wschodnim Mazowszu, w wioskach włościańskich, drobnoszlacheckich i kurpiowskich odnajdujemy ochrzczoną wersję dziadów znanych ze strof mickiewiczowskich. Nazywa się to Boży Obiad. W sumie na jedno wychodzi, tylko że jest to, że się powtórzę, już ochrzczone. Ale żywotność owych praktyk pogańskich jest zadziwiająca. Do dnia dzisiejszego we wschodniej Polsce, w całym pasie wschodnim, to się nadal dzieje. No, nazywamy to, prawda, gusłami. Zastałem na początku lat 90. owe praktyki naprawdę w całej rozciągłości i w Białostoczyźnie, i w okolicach Zamościa. Oczywiście miejscowi konspirowali się przed nami przyjezdnymi, ale i tak to wystawało zewsząd. I jeszcze jedno świadectwo. Moja babka Anna Dąbrowska, 1913, mówiła mi, że w jej wsi, gdzie było 18 domów, tylko u nich nie było guseł. A to dlatego, że jej ojciec był tercjarzem franciszkańskim i po prostu nie pozwalał na te praktyki. Czyli jakie są proporcje, prawda? 17 do 1.
0: Pracujesz z Monodią Polską, zespołem od śpiewu jednogłosowego. Czy Dziady da się śpiewać jednogłosowo, czy trzeba było zrobić z tym coś innego?
1: Nie polifonizujemy Dziadów, ale Monodia Polska wbrew nazwie śpiewa też rzeczy polifoniczne polskiego średniowiecza i renesansu. Jest to bodajże jedyna ekipa, jaką znam, która na balangach nocnych śpiewa polifonię renesansową, prawda? Pełnymi głosy. Ale oczywiście podstawowym powołaniem Monodii jest śpiew jednogłosowy. Śpiew jednogłosowy o paradoksie jest trudniejszy od polifonii, bo polifonia zawsze daje efekt, prawda?
0: A jeden z głosów w zespole dobrze jest znany słuchaczom Dwójki.
1: Mianowicie?
0: Jakub Kukla.
1: A, no przecież mamy nasz cudowny bas. Monodia w tej chwili to jest już nas, no żeśmy po prostu, jest nas dużo jak w cygańskiej kapeli. 15 nas jest. Wśród nas jedyna kobieta Sonia Wronkowska, ale nabijamy się na zapleczu, że to jest jedyny mężczyzna w naszym składzie. No i jakoś to leci. Monodia, mimo dużego składu, zbiera właśnie takie bardzo duże, poważne zlecenia, między innymi Narodowe Czytanie. Zamierzamy, na ile to będzie możliwe, we wszystkich tych miejscach, które wymieniłem, zapraszać publiczność do wspólnego śpiewania. Szczegóły znajdą Państwo na stronie adamstruk.pl.
0: Nie po raz pierwszy spotykasz się z dziadami. Jarosław Kilian i ty, Adamie, tworzycie taki duet, który zajmuje

0: zajmuje się dziadami, czego efektem jest między innymi spektakl teatru telewizji, który można obejrzeć na stronie VOD, choć to był spektakl teatru telewizji nadawany na żywo, między innymi z Litwy. Jakie to były emocje i uczucie pracować nad spektaklem?
1: Gdyby być skrupulantem, to nawet ze żmudzi.
0: Tak.
1: Więc to było przeżycie bardzo mocne. Ten smętek chodzący po żmudzkich polach, to są bardzo, bardzo silne przeżycia. Góra krzyży, noc, wichura, deszcz, warunki polowe, katastrofalne. Produkcja świetnie to ogarnęła, mimo że wszystko było robione na gorąco i w ostatniej chwili. Nie mnie oceniać to wykonanie. Ja mam jak zawsze ambiwalencję. Jarek Kilian dał mi nie lada zadanie, po prostu kazał mi śpiewać. Śpiewałem, ja nie wiem ile tam, ze 40 minut, już nie pamiętam. To jest poważna sprawa. No, to jest wszystko jakby niejako, mimo obecności naprawdę świetnych aktorów, spoczywało na moich barkach. Każda z odsłon tegorocznych dziadów w czasie Narodowego Czytania będzie trochę inna. Jest ich, że się powtórzę, 4. Zapraszam na wszystkie.
0: Aż chciałoby się powiedzieć 44.
1: O właśnie, właśnie.
0: Co jest takiego w Mickiewiczu, co może być dzisiaj fascynujące, bo Narodowe Czytanie tak co nieco ustawia dziady jako tekst tożsamościowy, wręcz państwowy, a z twojej perspektywy domyślam się, że tu więcej jest o lokalności, mniej o państwowości.
1: Tak i nie. Literatura jest śmiertelnie poważną sprawą. Sprawą wagi państwowej, a wręcz cywilizacyjnej. Nasza młoda, zaledwie tysiącletnia cywilizacja zdawała się to doceniać także w wymiarze państwowym. Patrz, Akademia Literatury w okresie międzywojennym. Na wzór francuskiej. Ale to dobry wzorzec. Tak to powinno wyglądać. Niegdyś mieliśmy do czynienia z krytyką literacką, dzisiaj wyłącznie z koteriami. Prądy w literaturze, style, koncepcje prowadziły do poważnych sporów pomiędzy twórcami. Mieliśmy stronnictwa, które ze sobą wojowały, co nie przeszkadzało im potem po godzinach pójść do Ziemiańskiej i, używając słów klasyka, razem dawać w szyję. Ale to jednak był spór o ideę, o piękno. Dzisiaj tego wszystkiego nam brakuje. Gdyby to zależało ode mnie, którąś z edycji Narodowego Czytania poświęciłbym Księgom Narodu i Pielgrzymstwa. To jest rzecz absolutnie, absolutnie niezwykła, cudowna.
0: No właśnie o to chciałam cię zapytać, bo też wspaniale odnaleźliście się wraz z Monodią, kiedy Narodowe Czytanie poświęcono było w ubiegłym roku Trenom Jana Kochanowskiego. Wtedy współpracowałeś z Filipem Wiką.
1: Tak jest.
0: Wcześniej były też twoje spotkania, no oczywiście z Leśmianem, ale był też Rymkiewicz. Co jest takiego w śpiewaniu polskiej poezji i po co to właściwie nam jest? No bo to dosyć być może drażliwy temat, ale polska scena, ta popowa jest dzisiaj, no bardzo popularna jest śpiewanie poezji, prawda? Jest Sanach, która ściąga na stadiony tłumy i śpiewa poezję. Ty jesteś zupełnie gdzieś po drugiej stronie tych estetycznych i autopromocyjnych także.
1: Więc ja sobie pozwolę powiedzieć po całości. Twórcy antykultury masowej no, mają spóźniony zapłon, ale w końcu zorientują się, że coś jest na rzeczy. No przecież przypomnijmy sobie, prawda? Pierwotnie brali na warsztat kolędy, teraz mają czelność brać na warsztat pieśni wielkopostne, eschatologiczne i tak dalej. To jest oczywiście niezamierzony efekt komiczny, analogicznie ze śpiewaniem poezji. To są takie muzyczne myszki Miki, którym się wydaje, że mogą. Niczego nie mogą, mogą jedynie infantylizować i na tym to polega. Oczywiście publika łyka i łyka, bo na tym to polega właśnie. To jest sprzężenie zwrotne. Infantylny przekaz, infantylny odbiór, prawda? Teraz nie po to, by antagonizować, bo zaraz się oczywiście pojawią głosy, nie ma tego złego, wiesz, to dzięki temu ktoś do czegoś dociera. Nie zgadzam się. Ale wracając do oryginału poetyckiego, poezja to uroczysta forma mowy. Mowa istotna. Mowa wiązana.

0: śpiewać, jeśli nie wiersze. Nasza, używam liczby mnogiej, bo pracuję w dużych składach, nasza muzyka w kontekście poezji polskiej pełni funkcję li tylko służebną, a nie kreacyjną. Ufamy, że dzięki temu ponownie trafi pod strzechy, niestety trafia także pod strzechy wszelkiej maści amerykanoidów. No ale na to wpływu już nie mamy.
1: Powiedziałeś już, czego życzyłbyś sobie na Narodowym Czytaniu, ale kiedy ogłaszane są kolejne odsłony tego Narodowego Czytania, to słychać i zachwyt, ale też taki jęk niezadowolenia, że to znowu mężczyzna, że to znowu coś bardzo dawnego, że może przydałoby się trochę współczesności. To może posłuchamy twojego głosu. Kogo byś widział i słyszał na Narodowym Czytaniu?
0: Kryterium współczesności w literaturze nie obowiązuje. W ogóle w sztukach. To nie jest dyscyplina demokratyczna. Poza tym owa współczesność jest, powiedziałbym, idealizowana. Sytuacja egzystencjalna ludzka się nie zmieniła. Nic się nie zmieniło. Sięgajmy do najlepszej literatury niezależnie od tego, kiedy, gdzie powstała i przez kogo? Przez czyje pióro idzie, dociera do nas groza, w jakiej żyjemy, w jakiej się wszyscy znajdujemy. Nie dzielmy literatury na dawną i współczesną. I tyle. A kogo bym widział? Na pewno należałoby przywrócić współczesnym zmarłego 2,5 roku temu Jarosława Marka Rymkiewicza, to na pewno. To wśród współczesnych poetów polskich figura bodaj najistotniejsza. No i tu znowu niestety polityka się kładzie cieniem, bo on był jednoznacznie, prawda, zaangażowany. W konsekwencji jest nacenzurowany, ma szkoda.
1: O Rymkiewiczu przypominała nie tak niedawno wystawa w Muzeum Literatury, bardzo ciekawa. A na razie Dziady na Narodowym Czytaniu. Który fragment tekstu to jest ten, który chodzi za tobą teraz? Na przykład, kiedy jechałeś tutaj do radia, myślałeś o jakimś fragmencie?
0: Widowisko, które, że użyję slangu, leży mi najbardziej. Też jest najbardziej muzyczne. Co dla mnie istotne, bo te strofy mają to do siebie, że są to jakby gotowe wersy pieśni.
1: To zanucisz?
0: O nie, wybacz. Zapraszam na krakowskie przedmieście, do Chrzęsnego,
1: do
0: Lublina i Pargowa.
1: Adam Struk zapraszał państwa na Narodowe Czytanie i namawiał, albo być może nawet groził lekko palcem, byśmy uczyli się strof pana Tadeusza na pamięć.
0: Nie groził, ale warto.
1: Adam Struk w Radiowej Dwójce. Tymczasem 29 minut po 9:00.
0: Dziękuję.

0: Adam Struk, Mój kapitanie, z debiutanckiej płyty Adieu z 2012 roku do wiersza Stanisława Balińskiego.
1: Gość poranka dwójki.
0: Jutro w niedzielę rusza Warszawa w budowie, 18. odsłona Festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tym razem o tym, skąd bierze się w mieście jedzenie. Festiwal zaczyna się dożynkami w spółdzielczej farmie Most na Siekierkach o 2:00 po południu, czyli na dawnym urzeczu w pasie nadwiślańskich wsi, które przez stulecia zaopatrywały stolicę w żywność. A u nas w studio goście, i proszę mi uwierzyć, że goście przyszli z własnym sokiem z własnej farmy, dr Joanna Erbel, socjolożka, jedna z kuratorek Festiwalu Warszawa w Budowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Wojciech Chazarowicz, lider, dyrygent i dyrektor artystyczny zespołu śpiewaczego Urzeczeni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Warszawa w Budowie od 2009 roku zajmowała się architekturą, placem defilad, starzeniem się miasta. Skąd w tym roku jedzenie?
2: Skąd jedzenie, to pewnie należałoby zapytać dyrekcję MSN-u, ale historia była taka, że 2 lata temu jako grupa osób zajmująca się przestrzenią miejską, politykami publicznymi, zorientowaliśmy się, że polityki żywnościowej, w ogóle żywność jest bardzo ważnym elementem miasta, współtworzy nasze miasta i można powiedzieć, że poza polityką mieszkaniową jest głównym elementem urbanistycznym, bo w zależności od tego, czy mamy decyzję taką odgórną, polityczną, planistyczną, czy podstawowym miejscem zaopatrzania są franczyzy z zapakowanymi produktami, czy centra handlowe, czy sklepy wielkopowierzchniowe, czy może jednak warzywniaki, targowiska, tak wygląda nasze miasto. Czyli im bardziej protargowiskowe miasto, im bardziej prowarzywniakowe, tym też lepsza przestrzeń publiczna, więcej takich działań integracyjnych. I też jeżeli zaczynamy mówić o żywności w mieście, możemy się zorientować bardzo szybko, że to miasto, ono nie kończy się na granicach administracyjnych. I tutaj właśnie dlatego sięgamy do historii Urzecza, w ogóle tych czasów średniowiecznych, kiedy to było oczywiste, że miasto nie wyżywi się samo i że potrzebna jest mu ta strefa żywicielska, czyli ten nasz taki żyzny obwarzanek. Kiedyś to było 40 kilometrów, tutaj Urzecze było definiowane w ten sposób, że to było czas potrzebny do spławienia produktów Wisłą na rynki i potem powrót od nogami Wisły, no wtedy Wisła nie była uregulowana. W tym momencie ta strefa żywicielska to jest około 100 kilometrów,

0: ale generalnie logika jest taka sama, żeby w ciągu jednego dnia sensownie, efektywnie zaopatrzyć miasto. I w ten sposób właśnie patrzymy w tym roku na miasta w ramach Warszawy w budowie.
1: A więc rolnicy będą także odgrywać bardzo dużą rolę w tegorocznej Warszawie w budowie, bo państwo oddają taki hołd, można powiedzieć, chociaż to jest wyświechtany zwrot, ale chyba tak można to nazwać, targowisku na Broniszach, gdzie
0: tak, rynku hurtowemu nawet, tak, prawda?
1: Przysypują się ogórki, pomidory, pietruszki, oczywiście ziemniaki. No i zwracają się państwo właśnie ku tym żyznym, mam nadzieję, że nadal madom, regularnie zalewanym przez Wisłę, tu akurat dobrze, że już tego coraz mniej, gdzie osiedlali się między innymi Olendrzy, potomkowie Menonitów, którzy potrafili te tereny osuszać i gospodarować. Dzięki temu to miejsce było bogate i rozśpiewane. I przypominają państwo pieśni z Urzecza, co usłyszymy.
2: To prawda. Trochę zapomnianych tekstów i trochę zapomnianych melodii, bo szczególnie Warszawa utraciła ten swój korzeń muzyczny. Doskonale wiemy, jak brzmiała Warszawa 100 lat temu, a nie wiemy, jak brzmiała 200 lat temu.
1: I słychać było dźwięk łodzi.
2: Słychać było na pewno dźwięk łodzi, chociaż my jego odtwarzać jutro nie będziemy. Będziemy jutro odtwarzać raczej pieśni naszych prababek i naszych pradziadów. W szczególności prababek, bo jest to taka unikalna szansa, żeby sięgnąć do tekstów kultury, do źródeł pisanych przez kobiety, co nie jest takie popularne nad Wisłą. A nie dość, nie są to też takie abstrakcyjne autorki, tylko bezpośrednio nasze przodkinie i to jest bardzo poruszający obraz. Ale oczywiście nie jest to też, nie są to też teksty tylko smutne, czy tylko poruszające, jest też dużo radości. Muzyka wtedy była wykorzystywana dokładnie tak jak dziś, czyli do wszystkiego.
1: Będą także dożynki jako otwarcie festiwalu. Najbardziej wiejskie ze świąt przeniesione pod trasę siekierkowską właściwie.
0: No właśnie, ja bym nie chciała mówić, że dożynki są wiejskie. Dożynki są przede wszystkim rolnicze.
1: Tak.
0: Jest to święto plonów, jest to radość zebranych plonów, takie święto obfitości. U nas będą zagoszczą nie tylko dźwięki, ale też i smaki Urzecza. Nasza koleżanka Kasia Maciąg z zaprzyjaźnionej spółdzielni dobrze wykonała heroiczny wysiłek, żeby zdobyć dla nas buraki cukrowe w ilości nie na tony. I upieczy lokalna piekarnia Kronka z ulicy Ananasowej upiecze dla nas tradycyjne buraczniaki, czyli to są bułki z burakami cukrowymi, czyli coś, o czym już zapomnieliśmy. Może pamiętamy różnego rodzaju babki ziemniaczane, no ale takich bułek z buraków, no to pewnie większość z nas nie jadła. Będzie zupa z ogórków małosolnych, będzie sok z antonówki świeżo wyciskanej. Te jabłka pochodzą jeszcze nie z naszej farmy, bo musieliśmy ich mieć więcej, tylko z zaprzyjaźnionego gospodarstwa ekologicznego na Ostrówiku. To też jest wieś urzeczańska w południowej części Urzecza. Wczoraj odebrałam 150 litrów właśnie też z lokalnej tłoczni. Jakby ktoś się zastanawiał, jaka jest proporcja pomiędzy jabłkiem a sokiem, to jest mniej więcej pół na pół. Czyli z 330 kg jabłka wychodzi około 150 litrów soku. Ale ponieważ jest to festiwal artystyczny, to będziemy mieć też otwarcie rzeźby Jana Sajdaka
1: Źdźbła
0: z Wikliny. Jest to taka architektura, która dla nas jest takim landscape'em, sztuką krajobrazową, a dla zwierząt może stać się architekturą domową, bo będzie mogła zostać zamieszkana i przez mniejsze ptaki, i potem przez chmiel, którego mamy bardzo dużo. Będzie też koncert wspaniałej tutaj kapeli. Ja będę miała przyjemność oprowadzić państwa o 16 po naszej farmie. W ogóle będzie się dużo działo, będzie dużo okazji do rozmowy i zapowiada nam się przepiękny dzień, więc jak ktoś się zastanawiał, gdzie warto spędzić upalną niedzielę, tak żeby jeszcze zyskać jakiś oddech, no to zapraszamy na farmie, no bo teren farmy jest terenem chłodniejszym niż inne części miasta, bo jest terenem pełnym zieleni, z mnóstwem przepięknych drzew, tych starych drzew owocowych, bo jest to teren zdziczałych ogródków, które zostały

0: usunięte podbudowę trasy mostu Siekierkowskiego. Część z tych ogródków została, pewnie nasi gospodarze.
1: To jest fascynujące, jak po tych dawnych miejscach pozostaje u drzewa owocowe, prawda? Tak. Często mówimy o tym w kontekście na przykład przesiedlonych wsi w Beskidzie Niskim, czy w Bieszczadach, gdzie kwitnął nagle gdzieś otoczone lasem jabłonie.
0: Tak, jabłoń domowa jest tą taką domowniczką, która jest często właśnie świadkinią tego, co dawne. Ale chciałam tu jeszcze jedną rzecz powiedzieć o Urzeczu, jako takim niesamowitym terenie, poza tym, że to był teren bardzo żyzny, dostosowany do rolnictwa dzięki osadnictwu olenderskiemu. Olendrzy to byli albo potomkowie menonitów, uciekający do średniowiecznej, wielokulturowej, otwartej, tolerancyjnej Polski, albo potem ich spadkobiercy, albo spadkobiercy fachu, bo w pewnym momencie już tam, zwłaszcza nad Wisłą, to byli po prostu ludzie, którzy posiadali kompetencje osuszania terenów nad Wisłą, współpracy z krajobrazem, i też im zawdzięczamy coś, co uważamy teraz za taki typowy mazowiecki, nasz rodzimy polski krajobraz, czyli te szpalery wierzb.
1: Ale zawdzięczamy im też podobno łyżwy, bo to podobno Olendrzy byli tymi, którzy tutaj na tych ziemiach zaczęli pierwsi używać także tego, co się dzieje z wodą, tylko zimą.
0: Łyżwy, truskawki, jabłonie. Kanały melioracyjne, w ogóle całe ogrodnictwo. Zagłębie grójecko-wareckie też pochodzi z Urzecza. Po prostu jeden z możnowładców, który miał tereny na Urzeczu, w pewnym momencie kupił też tereny grójeckie i tam wymigrowały te nasze jabłka. Ale co też jest ważne, no na tym terenie żyły trzy nacje, można powiedzieć, ale właśnie takie trzy grupy narodowo-fachowe, można powiedzieć, bo byli Olendrzy właśnie, byli Mazurzy, czyli Mazowszanie, i byli też Oryle, czyli Flisacy, czyli wolni ludzie, tacy pewnie współcześnie by ich się diagnozowało za ADHD, no bo jak tylko się robiło ciepło, no to oni ruszali z tych nadwiślańskich wiosek dalej w spływ. Była to społeczność bardzo wielokulturowa, a co więcej, bardzo światowa, bo Urzecze, mimo że było mikroregionem, to było podpięte pod globalne szlaki, można powiedzieć, że pewnie nawet pod szlak jedwabny. Łukasz Maurycy Stanaszek, który jestem odkrywcą tego pojęcia Marzecza, też opowiada między innymi o tym, że młody urzeczanin udawał się do Gdańska w taką podróż formacyjną. To był taki ówczesny gapier, albo taka podróż czeladnicza. Więc to byli ludzie, którzy mieli dostęp do kawy. Zresztą dużo opowieści Urzeczu będzie można posłuchać 12 września, bo mamy film, gdzie można usłyszeć, że to byli tacy wolni chłopi, którzy w czasach franczyzy mieli meble gdańskie i popijali robustę podczas sianokosów.
1: No, podczas festiwalu Warszawa w budowie będzie także nasza naczelna polska flisaczka, artystka Ewa Ciepielewska, tak, która pływa dzielnie co roku Wisłą, przewożąc dzieła sztuki, własnej produkcji także.
0: I osoby też.
1: I opowie o, tak, tak, angażując z kolejnych artystów do tego, aby pokazać im, że przemieszczanie się wiślanym nurtem ma także taki metafizyczny sens i wymiar. Ewa Ciepielewska zawsze podkreśla, że to jest takie naturalne, cudowne zwolnienie. Teraz zwolnienie jeszcze większe, bo Wisła wysycha, więc płynie się wolniej. Panie Wojciechu, chciałabym pana zapytać jeszcze o te Urzecze, bo my rozmawiamy o tym dawnym czasie, o tym, że państwo przypominają, ale to Urzecze nadal jest. Te dwa brzegi wiślane bardzo się zmieniły, ale nadal przecież są. Pana ukochane miejsce na Urzeczu, to które? Który obraz z nad Wisły pan lubi najbardziej?
2: Ja się urodziłem na Urzeczu, nie wiedząc o tym do końca, gdyż urodziłem się w okolicach Siekierek. I to jest moje pierwsze miejsce, w którym się uformowałem, ale zupełnie nie będąc świadomy. Dopiero 3 lata temu dowiedzieliśmy się, że jest coś takiego. I od razu zwróciliśmy się ku, mówię my, w sensie Stowarzyszenia Blisko Muzyki, ale też jakby cała nasza grupa amatorów, o którą od lat animujemy w Warszawie muzycznie. I trafiło to na bardzo podatny grunt. Nie dość, że sam się dowiedziałem o swoich takich korzeniach, to ta podróż przez przeszłość, przez odkrywanie zapomnianych piosenek dokładnie z tych terenów, tak, z tych terenów, które dzisiaj stanowią, są już Warszawą, wcześniej nie były,

0: to jest coś fantastycznego i to, że możemy tak jak możemy zagrać dokładnie w tych miejscach, z których te pieśni pochodzą i jakby po 200 latach ponownie oddać głos, czy ponownie oddać tę ziemię głosom naszych przodków, to jest bardzo mocna historia i taka warta uwagi, ale też jest, nie jest to tylko koncept jakiś taki, wiecie, artystyczny, czy koncept kulturowy, o którym się fajnie mówi w radio, tylko to jest coś, co może funkcjonować na co dzień. Moje dzieci już mają tożsamość muzyczną życzeńską. To znaczy, przez te 3 lata, w którym zajmujemy się tymi pieśniami, utworami i tym przekazem z przeszłości, oni już to traktują jak swoje.
1: Czyli jak ktoś w wakacje zapyta, skąd jesteś, to pana dzieci mówią z Urzecza.
0: Nie, no nie mówią tak. No. My trochę jesteśmy takimi nomadami współczesnymi, więc raczej powiedzą, że są z Warszawy. Ale jakby posłuchać, co nucą przy myciu zębów, czy jak się obudzą, czy gdzieś tam, czy w czasie zabawy klockami, to nucą piosenki urzeczańskie. I dla mnie to jest dowód, że można w Warszawie, bo to nie tylko samo Urzecze, tak, w sensie Warszawa cała ma ten, cała Polska ma ten korzeń, który w niektórych miejscach jest może bardziej odsłonięty, w innych bardziej zakryty, ale ma to głęboki sens i to, że też robimy to wspólnie z mieszkańcami, w 100%, tak? Pamiętajmy, że projekt Urzeczeni, który od 3 lat funkcjonuje, to jest 100% miłośnicy i po prostu obywatele, że możemy razem to robić i wspólnie jakby odbudowywać zapomniane fundamenty naszej miejskiej kultury, to jest coś fantastycznego.
1: Festiwal to wspólny posiłek, wspólne śpiewanie. No, nie ma chyba nic lepszego do budowania wspólnoty.
0: Zawsze tak było. Jest to uniwersalne przez lata i zapraszamy
1: najlepsze
0: jutro.
1: Rozmowy przy kuchennym stole.
2: Tak.
1: Będzie także dużo takich spotkań w ramach festiwalu, które będą opowiadać na przykład o najstarszych odmianach jabłoni w ogrodzie botanicznym w Powsinie. Warsztaty chlebowe. Bardzo dużo się mówi o zwrocie ludowym. Mhm. To Warszawa w budowie też ten nurt teraz dołącza.
2: Znaczy, pewnie tak. Znaczy, to siłą rzeczy jest to, że zwrot ludowy przyniósł nam więcej wiedzy, przyjął nam perspektywę, w ogóle docenienie pracy. My chcemy pokazać, że można powiedzieć tak przyszłościowo politycznie, z perspektywy geopolitycznej, że nasze bezpieczeństwo opiera się na tym, żebyśmy dobrze rozpoznali swoje korzenie, swoje potencjały. Zresztą tu znowu zacytuję film Zaginione Urzecze. Tam jeden z bohaterów mówi, że bez korzeni jesteśmy jak piasek na pustyni, że można nas przerzucić i przewiać. Chcemy pokazać, że to, co jest taką podstawą budowania odporności, czyli takiej umiejętności odpowiadania na kryzysy, to jest coś, co my mamy w naszym genotypie. I dla mnie, jako osoby zajmującej się tym tematem na co dzień też zawodowo, bo mniej więcej w tym czasie, co złożyłam propozycję do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to założyliśmy Koalicję Suwerenności Żywnościowej, powołaliśmy Kongres Miasta dla Suwerenności Żywnościowej. Ja wiem, że ta zmiana to nie jest tylko doświadczenie intelektualne, że bardzo potrzebujemy tego, co daje nam sztuka, różne dziedziny sztuki, czyli to doświadczenie zmysłowe, zakorzenienie się w tym, ucieleśnienie, powrócenie do tych smaków. I nawet tutaj proponujemy taki radykalny ruch etyczny, czyli żeby smak nas prowadził. Bo jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby jeść rzeczy smaczne, to będziemy wybierać rzeczy sezonowe, z krótszych łańcuchów, które nie musiały być zrywane.
1: Samolotem.
2: Tak, ale nie musiały być zrywane niedojrzałe, żeby trafić na nasze stoły. Nie muszą to być odmiany, które są tak stworzone, żeby przetrwały tygodnie podróży. Tylko właśnie kierując się smakiem, też tą naszą tożsamością lokalną, może się okazać, że będziemy żyć bardziej etycznie, będziemy bardziej szczęśliwi, będziemy bogatsi, będziemy też zdrowsi, bo będziemy jeść rzeczy, które mają, jak to się mówi, większą gęstość odżywczą.
1: I tu stawiamy kropkę. Zapraszamy Państwa na festiwal Warszawa w budowie, który być może pokaże Państwu nowe możliwości tego, jak radzić sobie w mieście ze skrawkiem zieleni. I na pewno da Państwu dużo przyjemności. A o festiwalu opowiadała dr Joanna Erbel, socjolożka, jedna z kuratorek festiwalu Warszawa w budowie, i Wojciech Chazarowicz, lider i dyrektor artystyczny zespołu śpiewaczego.

To oberek z Urzecza, kapela Wyczółki, utwór tradycyjny z melodią z Urzecza ze zbiorów Oskara Kolberga. Kapela Wyczółki wzięła swoją nazwę od dawnej wsi, która dziś jest częścią Ursynowa. Dziś polecamy Państwu, by zajrzeć nie tylko na Urzecze, ale także do Iwonicza Zdroju, jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce, ukrytym w Dolinie Beskidu Niskiego. W naszej audycji Jesteśmy na wczasach. Dziś do Iwonicza Zdroju zaproszą Państwa Aldona Łaniewska-Wołk i Karol Furtak. To po południu. A my powoli dobiegamy do końca naszego dzisiejszego sobotniego spotkania, bo już 6 minut pozostaje do godziny 10. Iga Kamińska, Katarzyna Fitzwilliams, Ola Tykarska, Małgorzata Niecieckamac. Bardzo dziękujemy i życzymy Państwu cudownej soboty.

0: Autopromocja.
1: Jesteśmy ta w czasach, w tych góralskich lasach.
2: Już w 1578 roku o leczniczych właściwościach tutejszych wód pisał lekarz Stefana Batorego.
3: Dziś to niewielkie uzdrowiskowe miasteczko położone na pograniczu polsko-słowackim wśród lasów i gór Beskidu Niskiego.
2: Bohaterem najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach będzie Iwonicz-Zdrój.
3: Już dziś między 15 a 17 opowiemy Państwu o burzliwej historii tych terenów i ich mieszkańców.
2: Oraz o literaturze i sztuce, inspirowanej m.in. kulturą i przyrodą Beskidu Niskiego.
3: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk
2: i Karol Furtak.
0: Autopromocja.
4: Program drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
5: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jeśli zaproponowałem w ubiegłym tygodniu dzieła kameralne naszego bohatera w interpretacjach legendarnych z udziałem jednego z największych skrzypków w dziejach, Jerzy Heifetza, to nie może zabraknąć również innego spektakularnego dokonania Heifetza na tym polu. Dodatkowo jakiś czas temu złożył nam się komplet koncertów fortepianowych Beethovena w różnych interpretacjach, no to dzisiaj, pozostając właśnie przy tej części dorobku kompozytora, chciałem przypomnieć Państwu inne, bardzo ważne i spektakularne dzieło Beethovena. Koncert skrzypcowy D-dur op. 61. Nagranie z połowy lat 50. Jerzy Heifetz i Orkiestra Symfoniczna w Bostonie pod dyrekcją Charlesa Muncha. Kiedy przegląda się dyskografię wielkiego skrzypka pochodzącego z Wilna notabene, dwie interpretacje plasują się na pierwszym planie tego koncertu. W roku 1940 Heifetz zarejestrował koncert op. 61 pod dyrekcją Artura Toscaniniego. To było monofoniczne nagranie, 15 lat później natomiast ukazało się właśnie to z bostończykami, utrwalone już w nowej, przestrzennej, a może lepiej powiedzieć dwukanałowej, stereofonicznej technologii. I właśnie przeszło do legendy między innymi za sprawą przejrzystości.

brzmienia. Pewnie ta wersja, którą Państwu przedstawię, została poprawiona, dodatkowo oczyszczona, ale i materiał źródłowy także i dzisiaj robi wrażenie. Proporcje, balans, plany, wszystko bardzo plastyczne i przyjazne, bez sztucznych naddatków. A sama gra Jaszy Hajfeca? Oszałamiająca czystością i precyzją, wyjątkową, ostrą jak brzytwa intonacją, bez cienia zawahania. Hajfec miał 54 lata, był dojrzałym artystą. Do jego nieskazitelnej partii dokłada się dramaturgicznie spójna, chciałoby się powiedzieć, jakoś oczywista dramaturgia całości właśnie, podpowiadana przez Charlesa Muncha. A dzisiaj słucha się tej interpretacji pewnie w zupełnie inny sposób niż dziesiątek późniejszych nagrań. Także za sprawą kadencji. Hajfec na potrzeby tego nagrania w autorski sposób zaadaptował kadencję Leopolda Auera w części pierwszej i Józefa Joachima w trzeciej. To jeszcze jeden symbol niezależności i wyjątkowości tego wykonania. Naturalnie nie ma co nawet wspominać w tym wypadku o jakiejś historycznej zgodności z czasami Beethovena. To w ogóle nie o to chodzi. Hajfec błyszczy swoją wirtuozerią. Kadencja w pierwszej części sprawia wrażenie bajecznie prostej i jednocześnie bardzo efektownej. Więc daje świadectwo kunsztu Hajfeca. Skrzypek dołożył ponoć sporo od siebie do propozycji Leopolda Auera, w końcu swojego nauczyciela. Wersja podstawowa Auera kładzie nacisk na wariacyjność melodyczną. Hajfec nadaje jej zupełnie nowe kształty, wzbogacając o prędkie gamy, no i grę w wysokim rejestrze. Ta druga kadencja, w trzeciej części, łączy elementy koncepcji Joachima, Auera i własne Hajfeca w zwięzłą, autorską całość. Znacznie skraca rozbudowany układ Joachima, by nie zakłócać rytmu. Efekt pozostaje pełen swobody, a zarazem niezwykle skondensowany, co współgra z dynamicznym tempem jego nagrań. Jest jeszcze to bardzo efektowne, również skondensowane i ciekawie, świetnie zbalansowane, barwne i pewne przejście od Larghetta do Ronda. A jeśli już przy środkowym ogniwie koncertu jesteśmy, to warto wsłuchać się w te skrzypcowe kantyleny, w niezwykły dźwięk o właściwej temperaturze, nieprzesadzony, bardzo przyjazny słuchaczowi. To może najlepszy probierz muzykalności Hajfeca. Słodycz, delikatność, spokój. Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Ludwika van Beethovena. Allegro manon troppo, Larghetto i Rondo Allegro. Jascha Hajfec i Boston Symphony Orchestra dyryguje Charles Munch.

koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Ludwika van Beethovena. Interpretacja zarejestrowana 27 i 28 listopada 1955 roku w Bostonie. Jascha Heifetz, skrzypce i Boston Symphony Orchestra dyrygował Charles Munk. Dzisiaj jeszcze pozostając przy nagraniach Jaszy Heifetza, proponuję Państwu sonatę A-dur op. 12 numer 2. Całe op. 12, czyli trzy sonaty na fortepian z akompaniamentem skrzypiec, powstały pod koniec XVIII wieku, w latach 90. Cały zbiór zadedykował młody Beethoven Antoniowi Salieriemu. Jascha Heifetz wykonuje ją ze swoim długoletnim partnerem w działalności kameralnej, którym był Emmanuel Bey. Nagrali tę sonatę w studiach RCA w Hollywood dokładnie 17 grudnia 1947 roku. Lekkość i potoczystość, znowu jakaś przejrzystość faktury i oczywistość tempa, trafionego nastroju, brzmienia, jakby wszystko się zgodziło i perfekcyjnie ułożyło na swoim miejscu, i świetna współpraca obydwu artystów. Chciałoby się powiedzieć, że stanowią jeden organizm. Sonata A-dur, op. 12 numer 2, to Allegro Vivace, Andante piuttosto Allegretto i Allegro Piacevole. Emmanuel Bey, fortepian, Jascha Heifetz, skrzypce.

0: 17 grudnia 1947 roku to nagranie wówczas powstało, a była to sonata Adur op. 12 numer 2 na fortepian z towarzyszeniem skrzypiec Ludwika van Beethovena. Grali pianista Emanuel Bey i skrzypek Jascha Heifetz. No i tak kończy się 81. audycja z cyklu Beethoven 2027. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Adam Hrynkiewicz i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Minęła 11.
2: Wakacyjna playlista.
1: Przed mikrofonem Roch Siciński. Witam Państwa w to sobotnie przedpołudnie. Oczywiście jak co tydzień w wakacje, które powoli dobiegają końca, w soboty o 11 spotykamy się z artystami, którzy dzielą się z Państwem muzyką. Niekoniecznie swoją muzyką, choć i tak bywa. Dziś bohaterem audycji, jednocześnie przewodnikiem po różnych światach muzycznych, to już mogę zdradzić, jest skrzypek i kompozytor Mateusz Smoczyński. Witaj.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Nie wiem, czy ty w ogóle miewasz wakacje, bo mam wrażenie, że jesteś jednym z najbardziej zapracowanych muzyków w branży muzycznej polskiej.
3: No to jest bardzo dobre pytanie i trudno mi na nie odpowiedzieć jednoznacznie, bo mam właśnie wakacje od uczelni, czyli nie jeżdżę do na swój Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, gdzie mam zajęcia, więc w pewnym sensie mam wakacje, ale w tym czasie nadrabiam bardzo dużo innych kwestii, na przykład miksy mojej najnowszej płyty, którą niedawno właśnie w wakacje, w cudzysłowie w wakacje, nagrałem z Markusem Stockhausenem, z Christianem Randalu, Chrisem Jenningsem i Bodkiem Jankiem. Jedno mogę Państwu zdradzić, że jestem bardzo dumny z tego albumu i cieszę się, że ile tych albumów się nagrywa, to nowe rzeczy. Wydają mi się, że to są najlepsze rzeczy, które dotychczasowo zrobiłem, więc to zobaczymy dobrze. Tym razem.
1: Najlepsza płyta to ta kolejna, zawsze się tak mówi. No ale poza miksem płyty to także masa koncertów w twoim gęsto wypełnionym kalendarzu. Dziś posłuchamy muzyki, która nawiązuje jednak do wakacji w jakiś sposób. Mam nadzieję, że wytłumaczysz w jaki. Więc może przejdźmy do utworu pierwszego. Może najpierw muzyka, a potem objaśnienie od Mateusza Smoczyńskiego. Spróbujmy.

0: kiedy nagranie na antenie dwójki milknie, dziennikarz powinien poinformować słuchaczy, co za nami, ale to Mateusz Smoczyński jest gospodarzem, a właściwie też pomysłodawcą dzisiejszej wakacyjnej playlisty, więc ciebie poproszę o wytłumaczenie słuchaczom, kto tak pięknie, choć powoli budował napięcie.
1: Był to wspaniały zespół The Smile, o którym usłyszałem całkiem niedawno. W ogóle to jest dosyć świeży zespół złożony z kilku członków Radiohead i słyszałem w ogóle kilka takich historii, że oni mieli mieć nawet kilka koncertów gdzieś na trasie europejskiej i słuchacze nie wiedzieli po prostu, że to są ludzie z Radiohead i podobno koncerty się nie odbyły, bo nie była zapewniona publiczność, o dziwo. Ja chciałbym właśnie zademonstrować ten zespół, ponieważ jest to moim zdaniem genialny twór. Dowiedziałem się, że powstał on w momencie lockdownów COVID-u, kiedy to muzycy musieli być trochę w mniejszej obsadzie i po prostu założono trio The Smile. Ten utwór jeszcze zwrócił moją uwagę na to, na siebie, wspaniałą orkiestracją. Naprawdę mega mi się to spodobało, jak orkiestra smyczkowa dopełnia całość tego rockowego brzmienia. Cały album jest naprawdę genialny. Serdecznie Państwu polecam. Generalnie całą dyskografię tego świeżego zespołu mogę Państwu polecić.
0: To ja uzupełnię, że muzyką towarzyszyła London Contemporary Orchestra, a producentem był sam Pat Davies. No właśnie, czyli gdyby nie nazywali się The Smile, tylko nazywaliby się trio Toma Yorka, Johnego Greenwooda i Toma Skinnera, to bilety sprzedawałyby się lepiej, mówiąc wprost.
1: Myślę, że jeszcze wtedy tak, a teraz, kto wie, bo no myślę, że zespół coraz większą furorę na świecie robi. Przynajmniej moja robota jest taka, że staram się o tym zespole częściej i szerzej mówić.
0: A czemu w kontekście wakacyjnym?
1: Tak po prostu mi się ten utwór skojarzył z taką beztroską, zwłaszcza ten początek, kiedy gitara jest przestrajana w bardzo specyficzny sposób. Nie wiem, być może kojarzy mi się to trochę z Rejsem, kiedy tak samo ta gitara ma podobne slajdy. Być może stąd jest skojarzenie wakacyjne.
0: Ale kiedy ty masz wakacje, nie tylko od uczelni,

0: dzień, ale pojawia się jakaś pusta przestrzeń w kalendarzu, możesz gdzieś wyjechać albo właśnie zaszyć się gdzieś w domu, to słuchasz muzyki czy idziesz na muzyczny odwyk?
1: Słucham muzyki, to ja bardzo w ogóle poszukuję świeżej muzyki i dużo słucham, chociaż przyznam szczerze, że najwięcej muzyki słucham w samochodzie, kiedy jestem w drodze na koncerty, czyli nie na wakacjach. No chyba, że jestem w drodze na wakacje, ale to jak mam wolne, to najczęściej zostaję w domu i odpoczywam.
0: Wiem też skądinąd, że często kiedy jedziecie zespołem, no to ty zawiadujesz playlistą. Ostatnio, kiedy spotkałem się z wami, to znaczy za tą String Quartet, panowie mówili, że przez całą drogę, zacytuję, katowałeś ich muzyką, więc zastanawiam się,
1: no,
0: czy
1: przez całą drogę
0: przykład...
1: ostatnio właśnie katuję swoich kolegów zespołem Engin de Poitrine. Jest to moje takie nowe odkrycie, o którym dowiedziałem się właśnie nie z social mediów, bo oni zrobili bardzo dużą furorę na Instagramie i na wszystkich social mediach. Jest to zespół takich dwóch stworków, czarne lub białe kropki. Ja dowiedziałem się o tym zespole od inżyniera dźwięku, od Jana Garbarka, albo od Rabiego Abukalil, z którym gramy właśnie. Gerd Wunderlich, wspaniały inżynier dźwięku, opowiedział mi właśnie przy jednym ze śniadań, że natrafił na taki zespół i od tego momentu zacząłem eksplorować ich muzykę i od tego momentu właśnie na moich social mediach zaczęły mi się cały czas pojawiać te stworki, bo zacząłem ich poszukiwać, ale jest to wspaniały zespół, który właśnie też, no, na dzisiejszą audycję przyniosłem mało jazzowe rzeczy, ale rzeczy, które bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły. Engin de Poitrine jest to zespół, kiedy mamy zalew muzyki AI-owej. Niestety, jak się jest na mieście, kiedy jest się w sklepie, kiedy jest się na lotnisku. O zgrozo, na lotnisku Fryderyka Chopina też usłyszałem muzykę stworzoną przez AI. W dobie muzyki AI-owej, kiedy możemy posłuchać sobie muzyki innej zupełnie od tego wszystkiego, czyli tam jest ta mikrotonalność, tam są te nieparzyste metra, to jest to wspaniałe odświeżenie i jeszcze kiedy można spojrzeć na tych dwóch muzyków, których tożsamości jeszcze nikt nie zna, to fajną historię to w ogóle tworzy. I fajnie to wygląda też, jak się patrzy na te właśnie ich ubrania, ich długie nosy, ich czapki. W ogóle słyszałem taką historię, że ten zespół powstał trochę przez przypadek, bo był zabukowany podwójnie do jednego klubu i właściciel nie chciał się zgodzić, żeby raz w miesiącu ten sam zespół gdzieś tam w Kanadzie zagrał, więc oni powiedzieli, że zagrają drugi koncert incognito i nie spadł im tak zwany gig.
0: Mm-hmm. No dobrze, to państwu polecam zajrzeć teraz do internetu, jeśli nie znają państwo tego duetu i wygooglować kostiumy, może tak to nazwę, a my słuchamy utworu rzeczywiście dość poszarpanego, Fabienque, czyli z drugiej tegorocznej płyty duetu Engin de Poitrine.

0: I w kontekście samochodu, ty, Mateuszu, masz jakieś takie skojarzenia z dzieciństwa, kiedy jechało się rodziną na wakacje, czy to nad Bałtyk, czy w góry, czy gdziekolwiek, i tam na przykład z kasety albo z radia jakiś charakterystyczny letni przebój się pojawiał?
1: Tutaj muszę przyznać się do jednej rzeczy, że kiedy byłem młody, w samochodzie mojego taty jeszcze nie było radia. I to był dopiero proces. Ja pamiętam, że my sobie z bratem wymarzyliśmy, że złożymy się i kupimy radioodbiornik do samochodu naszego taty. Pamiętam, że w pewnym momencie kupiliśmy ten radioodbiornik, ale jeszcze przez parę lat nie byliśmy nawet w stanie go zamontować do tego samochodu jakimś cudem, więc ten radioodbiornik i antena gdzieś tam leżały w kącie, a samochód, jak jeździliśmy rodzinnie, no to tam były przeprowadzane rozmowy, a nie leciała muzyka. Ale w momencie, kiedy już pojawiły się pierwsze radioodbiorniki, zmieniliśmy samochody, kiedy miałem swój samochód, no to już zacząłem jeździć sam i no i właśnie katować swoich podróżnych muzyką, którą uwielbiam. W czasach mojej młodości ja katowałem wszystkich muzyką Johna Coltrane'a i dużo ludzi często o tym opowiada, jak ich katowałem, bo naprawdę lubię słuchać w samochodzie ciężkiej muzyki,
0: Bo
1: ale
0: mówimy o późnym Coltrane,
1: tak,
0: żeby było
1: mówimy o
0: jasne.
1: późnym Coltrane, lata 60. Wtedy jeszcze nie było płyty One Up, One Down na żywo z klubu Half Note, ale teraz, kiedy puszczam Coltrane'a, to najczęściej ten album, tam trwa chyba, nie wiem, 35 minut jeden utwór i to jest mój strzał w dziesiątkę. Niestety współpodróżnicy muszą się trochę przemęczyć. Dzisiaj państwo muszą się ze mną też trochę przemęczyć, ale nie tylko, bo jest coś pięknego.
0: No właśnie, chyba teraz na drugą nóżkę można byłoby powiedzieć, ale jeszcze kończąc temat samochodów i radioodbiorników w tychże, no to jakaś taka pętla, jakieś koło zostało zatoczone, no bo teraz znów nie można nośników fizycznych
1: No.
0: w samochodzie odtwarzać, za czym ja, przyznam szczerze, tęsknię. Ale co będzie tym pięknym muzycznym przykładem jako utwór numer 3 w twojej wakacyjnej playliście?
1: To będzie mój kolega Andres Bejusart, z którym zresztą miałem okazję nagrać ten sam utwór, ale to będzie wersja oczywiście beze mnie.
0: Skromność Mateusza Smoczyńskiego tu się pojawia, drodzy państwo.
1: I poznałem Andresa, to jest w ogóle ciekawa historia, przez Jaćkę Kłapę, która usłyszała jego album z kolei, bo przywiózł ten album z Argentyny, Nikola Kołodziejczyk. I Nikola Kołodziejczyk przez Maćka Szczecińskiego polecili to Jaćce. Oni
0: To ja może na
1: współpracowali razem.
0: chwilę
1: No.
0: ustawię ten plan. Jaćka Kłapa, czyli saksofonistka.
1: Saksofonist i lekarz.
0: I lekarz. Maciej Szczeciński, czyli wspaniały kontrabasista. Nikola Kołodziejczyk, czyli pianista, kompozytor, aranżer. To dla tych z państwa, którzy na co dzień audycji jazzowych w dwójce nie słuchają.
1: I oni wszyscy razem ze sobą współpracowali. I dzięki temu, że Nikola Kołodziejczyk przywiózł płytę Andresa, to w pewnym momencie Jaćka zobaczyła, że Andres będzie grał koncerty w Niemczech. Napisała do niego, czy mógłby, nie wiem, wpisać ją na listę i czy mogli się później spotkać. Z tego co wiem, właśnie już biletów na koncert Andresa nie było. Andres odpisał o dziwo, nie znając Jaćki, nie wiedząc, kim ona jest, zaprosił ją do siebie. Jaćka pojechała na ten koncert i w tym momencie zaczęła się ich taka muzyczna przyjaźń. Jaćka postanowiła zaprosić Andresa do Polski kilkukrotnie. On tutaj stał się stałym bywalcem, też właśnie letnim. Nawet chyba niedawno grali jakąś trasę koncertową po Polsce. Ja też miałem przyjemność z nimi zagrać parę koncertów oraz nagrać kilka utworów, bo Jaćka robi takie live sesje ze swojego domu i
0: Do
1: między innymi
0: znalezienia w sieci.
1: utwór Dos Rios też graliśmy.
0: To posłuchajmy Dos Rios w oryginale w wykonaniu tego argentyńskiego pianisty.

No więc już wiemy, jaką muzyką katuje, cytuję Mateusz Smoczyński swoich kolegów w trasach koncertowych. A jeszcze w kontekście wakacyjnym,

0: Słuchają Państwo dwójki, wakacyjna playlista Mateusza Smoczyńskiego na naszej antenie, a Mateusz oczywiście gości w naszym studiu. Musimy grać dalej, bo widzę, jak wiele płyt przyniosłeś do studia i już wiem, że wszystkie w programie dzisiejszym się nie zmieszczą, no a ponieważ sierpień się kończy, są jeszcze bodaj dwie audycje, wakacyjna playlista w planie, bo ramówka zmienia się w połowie września, ale powtarzać tego spotkania niestety w tym roku nie jesteśmy w stanie, nie możemy, więc nastąpi pewna selekcja. Pytam od razu, co przed nami?
1: Niedawno graliśmy na festiwalu w Elblągu z Atom Sync Quartet. Tam zagraliśmy premierowo naszą płytę Atom Goes Funky. I po nas wystąpił wspaniały zespół. Przyznaję się bez bicia, nie znałem tych muzyków. To był Garth Nielsen z jego zespołem. I ja po występie Atom Sync Quartet poszedłem się przebrać do hotelu. Kiedy wróciłem, usłyszałem ten dokładnie utwór, Telemark Twist. I ja zobaczyłem, jak oni wspaniale swingują, jak oni wspaniale łączą taką melodyjność, słowiańskość, o dziwo, z muzyką

0: Free jazzową. Jest to jeden z tych zespołów, który zrobił na mnie największe wrażenie w ostatnich latach, a jeżdżę dosyć sporo po festiwalach i dużo innych zespołów słyszę, ale słuchając ich live, odniosłem takie wrażenie, że dawno nie słyszałem zespołu tak fajnie swingującego i ten utwór właśnie niezwykle duże wrażenie na mnie zrobił podczas tego koncertu na festiwalu Jazz Blanc. I teraz mam nadzieję, że na Państwu to zrobi też podobne wrażenie, chociaż znając Rocha pewnie już nieraz puszcza ten utwór w swoich audycjach, więc na pewno słuchacze Dwójki go doskonale znają.
1: Rzeczywiście w piątek, tydzień temu, mieliśmy okazję retransmitować koncert z festiwalu w Elblągu, z festiwalu Jazz Blanc. No ale wiesz sam najlepiej, że radia słucha się w bardzo różny sposób, o różnych porach i nie wszyscy zespół Garth Nielsen Acoustic Unity znają. Tym razem nie koncertowa wersja, a z płyty Great Intentions, którą serdecznie polecamy, wybrany przez Mateusza Smoczyńskiego utwór Telemark Twist.

0: trzy saksofony na froncie: Andre Rullingeten, Kjet Ilmester i Signe Emelut, a ta wspaniała sekcja to Gard Nielsen, czyli lider za perkusją, i Peter Elt z kontrabasem.
1: W ogóle świetny pomysł z tym, żeby właśnie taki skład grał. Ten baryton z kontrabasem w unisonie świetnie robił.
0: Tak, bo tam zmieniają się saksofony, rzeczywiście artyści obsługują różne instrumentarium, ale też i instrumenty perkusyjne saksofoniści.
1: Perkusyjne, co mogliśmy zobaczyć na tym koncercie w Elblągu. Naprawdę wspaniały koncert i żałuję, że nie posłuchałem go
0: w całości,
1: kiedy była retransmisja w Radiowej Dwójce.
0: Myślę, że warto wracać też do płyty studyjnej, a my wędrujemy teraz, no właśnie, co to za rejon, chyba bardzo amerykański.
1: Oj, bardzo, chyba najbardziej amerykański region. I tutaj chciałbym Państwu polecić taki zespół Punch Brothers, który dla mnie łączy muzykę bluegrassową z jakąś taką narracją wręcz klasyczną. Oni piszą bardzo długie utwory, niemalże suity, które trwają czasami po kilka, czasami po kilkanaście minut. Nie jest to bardzo typowe dla muzyki bluegrassowej. A tutaj to naprawdę oni mają złożone te utwory. Chciałbym Państwu zaproponować utwór z najnowszej płyty Punch Brothers. Tam zmienił się skrzypek. Teraz już nie są sami bracia, ale też jest i skrzypaczka.
0: Brittany Haas.
1: Nowy skład, nowa płyta, ale w dalszym ciągu ten sam bardzo wysoki poziom, który no, mi się bardzo podoba. Tutaj warto wspomnieć o mandoliniście, który jest bardzo charyzmatyczny, Chris Tilly, bardzo rozpoznawalna postać na scenie amerykańskiej. No, w ogóle muzyka country, muzyka bluegrass jest czymś, co słuchacze w Stanach Zjednoczonych bardzo chętnie słuchają. Jest to muzyka bardzo, bardzo popularna, więc
0: Chris Tilly w ostatnich latach mocno też wróciła do

0: tego świata muzyki rozrywkowej,
1: no,
0: popowej.
1: To prawda. I chciałbym Państwu polecić ich najnowszą płytę, a wybraliśmy na dzisiaj Found in a Frozen Fog.

0: Found in a Frozen Fog zespołu Punch Brothers to wciąż ciepła świeżynka. 24 lipca tego roku to jest data premiery, jak już Mateusz Smoczyński wspomniał, w nowym składzie z Brittany Haas. Mateusz Smoczyński, gospodarzem wakacyjnej playlisty, jesteśmy już w tym momencie programu, w którym muszę zadać to pytanie. Gdzie John Adams?
1: Bardzo się cieszę na to pytanie, bo też chciałem powiedzieć Państwu, że może jak ktoś mnie zna, kojarzy, to się dziwi, czego ja w ogóle słucham. To nie słucham tylko Johna Adamsa, Karola Szymanowskiego i Johna Coltrane'a.
0: I ewentualnie Zbigniewa Zajberta.
1: Otóż nie, słucham bardzo kolorowej muzyki. Jeszcze Rage Against the Machine, bo bardzo często o tym opowiadam, ale to nie wszystko, bo no, naprawdę jest mnóstwo genialnych zespołów. To są moje najświeższe odkrycia, z którymi z Państwem się dzielę. I takim zamiennikiem w cudzysłowie do Johna Adamsa będzie Thomas Addes. Kolejne moje odkrycie. Wspaniały angielski kompozytor i teraz często się śmieję, że moje najświeższe odkrycia zaczynam alfabetycznie, znaczy idę według alfabetu, bo najpierw był John Adams, teraz jest Thomas Addes. Kto będzie dalej, to się okaże, ale pewnie jeszcze będziemy przy literce A. Niemniej jednak...
0: Na B jest dużo takich nazwisk: Bach, Beethoven.
1: Tak, tylko ja mówię już o swoim drugim kółku moich nowych inspiracji, moich nowych odkryć. I do dzisiaj się dziwię samemu sobie, że nie znałem Johna Adamsa przed rokiem 2016. Poznałem Johna Adamsa dzięki radiowej dwójce. Tutaj wielkie ukłony dla tego radia. Teraz mam nadzieję, że może ktoś z Państwa pozna te rzeczy, które ja dzisiaj prezentuję, które może jeszcze nie są aż tak szeroko znane, a dla niektórych z Państwa być może już są bardzo dobrze znane. Kompozytorem, którego chciałbym dzisiaj zademonstrować, jest właśnie Thomas Addes i jego Dante. Naprawdę genialny utwór. To jest płyta nagrana dla Nonesuch. Chyba trzypłytowy album, mnóstwo świetnej muzyki, warto poznać. Dla mnie bardzo taka fascynująca, przewrotna, czasami nie spodziewam się niektórych rzeczy i to mnie bardzo zaskakuje, co się tam dzieje. Teraz wybrałem jedną z części Dante, mam nadzieję, że Państwu też to się spodoba. Jest trochę taka marszowa wręcz, co mnie aż zdziwiło, że wybrałem ten utwór, ale jest to bardzo ciekawie przełamane i to najbardziej mnie zauroczyło w tej kompozycji.
0: To ja dodam, że wykonuje ją Los Angeles Philharmonic pod Gustavo Dudamelem.

0: Imponująco to brzmi, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
1: Zgadzam się, bardzo imponujące i przewrotne wręcz. Nie jest takie hop-siup wesołe, jak to się mówi, tylko jest coś tam pod skórą takiego interesującego.
0: Bardzo dużo interesujących dźwięków przyniosłeś do studia dwójki. Ja państwu zdradzę, że Mateusz Smoczyński przygotował no, prawie dwa razy tyle muzyki, ale już musimy się żegnać. To jakim utworem, jakim zespołem pożegnamy się ze słuchaczami?
1: Chciałbym państwu zarekomendować zespół Snow Poet. Też pewnie mało kto o nim słyszał. Ja się o nim dowiedziałem od znajomej Eliny Duni, szwajcarskiej wokalistki, która mi kiedyś podsyłała niektóre ciekawostki, i właśnie taki angielski zespół Snow Poet również bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że państwu również.
0: Jestem przekonany, że słuchaczom się to spodoba i myślę, że też lepiej ciebie poznali. Myślę, że takie ja mam wrażenie po tych utworach, że ty lubisz takie opowiadane historie, piękne melodie oczywiście, pewne subtelności, ale też rockowy pazur. A więc skończymy w sposób znów delikatny, życząc państwu pięknej soboty. Dziękuję. Mateusz Smoczyński był gospodarzem wakacyjnej playlisty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rok Sieciński, do usłyszenia.
2: You asked me to close my

0: Reklama.
1: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00.

0: 17. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
2: Budowniczowie instrumentów. Do 4 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na budowę ludowych instrumentów muzycznych. Jeśli budujecie skrzypce, basy, cymbały, bębenki, trąbity, dudy, piszczałki, gwizdki, grzechotki lub inne instrumenty czy narzędzia muzyczne, zgłoście je do konkursu. Czekają atrakcyjne nagrody, udział w wystawie pokonkursowej oraz prezentacja w drukowanym katalogu. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Szczegółowe informacje na stronie muzeuminstrumentów.pl. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Pewnego dnia, gdy Justyna i Nesim wyjechali do Kairu, wszedłem do ich domu po jakieś książki. I ku swojemu zdumieniu zastałem w pracowni Justyny samą, cerującą stary sweter. Wróciła nocnym pociągiem do Aleksandrii, zostawiając Nesima w Kairze, gdzie miał jakąś konferencję związaną z jego interesami. Wypiliśmy razem herbatę, a później pod wpływem nagłego impulsu wzięliśmy kostiumy kąpielowe i pojechaliśmy wśród rdzawych usypisk żużlu na przedmieściu Meks ku piaszczystym plażom pod Burg El Arab, połyskującym w cytrynowo-liliowym świetle gasnącego szybko popołudnia. Tutaj pełne morze biło o dywan czystego piasku falami o barwie tlenku rtęci i głęboki melodyjny szum był akompaniamentem dla naszej rozmowy, o ile w ogóle rozmawialiśmy. Brodziliśmy po kostki w pianie pokrywającej płytkie wyboiste kałuże, gdzieniegdzie wypełnione gąbkami wyrwanymi z korzeniem i wyrzuconymi na brzeg.
2: Dorota Gacek, witam bardzo serdecznie. Jak się Państwo zapewne domyślili, dziś podczas naszego śródziemnomorskiego rejsu przybiliśmy do brzegów afrykańskich i do portu w Aleksandrii. Miasto według tradycji założył w IV wieku przed naszą erą Aleksander Macedoński. Miało być bramą między Europą, Azją a Afryką. Aleksandria była oazą artystów i pisarzy. Chyba najpiękniejsza opowieść o miłości i mieście wyszła spod pióra Lorenza Darrella. Fragment jego kwartetu aleksandryjskiego w interpretacji Henryka Bałkołowskiego rozpoczął dziś to spotkanie. Ale to nie Darrell, skądinąd mieszkaniec i wielbiciel śródziemnomorskich wysp, Korfu, Cypru i Rodos, którym poświęcił także swoje książki, będzie dziś bohaterem naszej wakacyjnej opowieści. W kwartecie wyczuwa się inspirującą, duchową obecność pewnego wielkiego aleksandryjskiego poety, znanego i przekładanego na język polski przez kilku tłumaczy. Dziś właśnie o nim jeden z tych tłumaczy opowie. Pewnie się już Państwo domyślają, o jakiego aleksandryjskiego poetę chodzi. Ale bohatera i gościa tej odsłony audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza przedstawię Państwu za chwilę. Posłuchajmy wcześniej jednego z wierszy tego właśnie poety.
3: Jońskość. Chociaż zniszczyliśmy ich posągi, chociaż wzbroniliśmy im dostępu do ich świątyń,

0: świątyń, wcale przez to nie umarli bogowie. O, ziemio Joni, ciebie kochają nadal, ciebie ich dusze wspominają nadal. Kiedy świta nad tobą poranek sierpniowy, atmosferę twoją przepełnia ich siła witalna, a czasem eteryczna, młodzieńcza forma, nieokreślona, w zwinnym pędzie przemyka nad twoimi wzgórzami.
1: Tego lata w dwójce, właśnie w te sobotnie południa, wędrujemy po Śródziemnomorzu, odwiedzając różne miasta, terytoria w tym regionie, opowiadając o ważnych procesach kulturowych, historycznych, artystycznych, których świadkiem Śródziemnomorze było. Ale ta opowieść to także leksykon biograficzny, bo chcę, by goście tej audycji przybliżali Państwu także sylwetki ludzi, którzy ze Śródziemnomorzem są związani, w jakim sensie ich biografie, ich dzieła, ich dokonania tego ducha śródziemnomorskiego oddają, wyrażają. No i Grekiem był na pewno bohater dzisiejszej audycji, choć jaka to była greckość, na czym polega wyjątkowość tego poety, o tym dziś porozmawiamy. Już jeden z jego wierszy Państwo usłyszeli. Chodzi o Konstantinosa Kavafisa. To urodzony w 1863 roku w Aleksandrii i zmarły też w tym mieście w 1933 roku poeta. O nim opowie Państwu Jacek Hajduk, filolog klasyczny, tłumacz, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Pana bardzo serdecznie w dwójce.
0: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Czy właśnie Kavafisa można nazwać człowiekiem śródziemnomorskim? Nie tylko ze względu na miejsce jego urodzenia, Aleksandria, wiadomo, że dziś to jest Egipt, ale to właśnie wybrzeże, to afrykańskie Morze Śródziemnego. Co on czerpał z tej śródziemnomorskiej tradycji? Bo wydaje się, że właśnie wśród ludzi związanych ze Śródziemnomorzem Kavafis jest kimś wyjątkowym.
0: Gdyby pytanie brzmiało, czy Kavafisa można nazwać poetą greckim, tu bym się zastanowił i to jest duży temat. Natomiast czy go można nazwać poetą śródziemnomorskim? Tak, bardziej niż któregokolwiek innego poeta. Jeśli oczywiście będziemy greckość rozumieć tak, jak rozumiano ją przez długie wieki, tak jak rozumiały ją przede wszystkim chyba czasy po Aleksandrze Wielkim, to jest to oczywiście wielki poeta świata greckiego. Gdybyśmy spróbowali przyłożyć do niego takie skromne miary myślenia narodowego, dwudziestowiecznego, współczesnego, to byłoby trudniej i pewnie pojawiłoby się wiele głosów. Oczywiście nikt dzisiaj chyba z Greków nie chciałby się odcinać od Kavafisa. Ale jest to jednak kazus dający do myślenia. Kavafis związany był z Aleksandrią, właściwie mówiąc formalnie, mówiono nie tyle Aleksandria w Egipcie, co jest chyba słuszne, Aleksandria przy Egipcie, więc Kavafis związany jest z tą Aleksandrią przy Egipcie, natomiast nie z Grecją właściwą. Kavafis w Grecji właściwej był kilka razy przelotem i mu się bardzo nie podobało. Więc znając też dzisiejsze nastroje, kiedy tak łatwo jest zarzucać autorom, że za mało zrobili czy dla swojego języka, czy dla swojego kraju, czy dla swojego narodu, czy że za długo mieszkali za granicą, albo że byli emigrantami, to przy tych kryteriach Kavafis by poległ, ponieważ jego greckość jest greckością poza Grecją. I właśnie dlatego Kavafis jest uważany przez bardzo wielu, nie tylko czytelników, ale też historyków, uczonych, badaczy, za najważniejszego poety świata greckiego. Nie tylko dlatego, że robi coś bardzo ważnego dla literatury Grecji nowożytnej, czy dla języka literackiego nowożytnego. Jakby mając świadomość, że to jest jakieś uproszczenie, ale w jakimś sensie Kavafis robi dla współczesnej greczyzny to, co Dante zrobił dla włoskiego. Ale tak jak mówię, to można pozostawić na marginesie jako takie rozważania filologiczne. To, co jest fenomenalne w Kavafisie, to to, że on potrafił swojemu doświadczeniu biograficznemu, czyli tak naprawdę Grek spoza Grecji, związany z Konstantynopolem, z Aleksandrią, z Liverpoolem.
1: No właśnie, bo więcej czasu chyba spędził w Anglii kilka lat, prawda, niż,
0: oczywiście.
1: niż w tej Grecji właściwej. Tak.
0: Oczywiście. I tego jest wiele, to znaczy tych zmiennych, które ukształtowały Kavafisa, oprócz jego historii rodzinnej.

tak jak powiedzieliśmy, która właściwie skrzętnie omija Grecję tradycyjną. Wykształcenie i edukacja, które Kawafis odebrał, jest wykształceniem doskonałym, ale zachodnim. W takim rycie francusko-brytyjskim. O tym też nieczęsto pewnie pamiętamy, ale część literatury, którą napisał Kawafis, to są pisma po angielsku. My go oczywiście celebrujemy i czytamy jako poetę języka greckiego, co jest zrozumiałe, natomiast nie możemy o tym zapominać, że jego ukształtowała ta tradycja zachodnia. To znaczy, żeby zrozumieć świat poetycki Kawafisa, trzeba pamiętać o kilku aspektach. Jeden z nich to jest właśnie to patrzenie na świat klasyczny oczyma zachodnimi, czyli w jakimś sensie Kawafis był, mówiąc znów, upraszczając, parnasistą. To ma oczywiście związek z estetyką, z stylistyką, z tematyką, ale to się zderza z czymś i to daje niesamowity efekt, że ten parnasizm formalny, on się zderza z zainteresowaniem dla dziejów nieklasycznych. Ponieważ u Kawafisa właściwie nie ma tej Grecji klasycznej, zamkniętej w dziejach ateńsko-spartańskich. Kawafis, i tutaj dochodzę do próby odpowiedzi na pytanie, na ile go można nazwać poetą śródziemnomorskim. Kawafis to swoje mistrzostwo formalne, którego się uczy na Zachodzie, zderza z wrażliwością Greka poza Grecją, wrażliwością Greka żyjącego w imperium wielonarodowym, ponieważ też musimy sobie uświadomić okoliczności, w jakich Kawafis funkcjonuje. On żyje w świecie Aleksandrii, która sama z siebie jest oczywiście złożonym organizmem od czasów starożytnych. To znaczy od jej założenia Aleksandria była miastem egipsko-grecko-rzymskim, czy egipsko-grecko-rzymsko-żydowskim. I później przez kolejne wieki to się, mimo różnych fluktuacji, to charakteryzowało to miasto. Ale mało tego, to miasto znajduje się w Egipcie, który formalnie wtedy podlega państwu osmańskiemu, ale tak naprawdę już za Kawafisa de facto władzę sprawuje Imperium Brytyjskie. A poza wszystkim Egipt cieszy się znaczną autonomią, więc taki codzienny świat Kawafisa urzędnika, czyli Kawafisa nie poety po godzinach, tylko Kawafisa urzędnika, mieszkańca Aleksandrii, to jest świat, bo to jest przełom XIX-XX wieku, pierwsze dekady XX wieku. To jest moment, w którym upadają wielkie imperia. To jest moment, w którym przede wszystkim zaczyna się kres Imperium Brytyjskiego. Jednym z takich pierwszych proroków tego upadku jest młody jeszcze George Orwell w swojej powieści Birmańskie dni. Kawafis, on jest wcześniejszy trochę, ale on jakby czuje ten moment dziejowy. On obserwuje świat, on widzi wielkie miasto, które ma kilkanaście wieków i widzi, jak tak naprawdę jurysdykcja imperium, które przez cały XIX wiek trzęsło globem, ona w zasadzie dobiega końca. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Kawafis przeszczepia te doświadczenia na grunt swojej poezji i łączy z tematami, które mu zawsze są bliskie i nie bez powodu wybiera, trudno powiedzieć oczywiście, co było pierwsze, to znaczy czy życie, czy zainteresowania, a później życie, ale to się niewątpliwie zbiega. Więc Kawafis z jednej strony widzi upadające imperia początku XX wieku i równocześnie czyta, zaczytuje się w dziejach upadających państw helenistycznych, upadającego świata rzymskiego, upadającego Bizancjum. To zawsze fascynuje Kawafisa, ale nie interesuje go polityka. Jego interesuje w jakimś sensie życie złożone, skomplikowane, wieloaspektowe, wielojęzyczne, wieloetniczne w takim momencie przełomu. On tak naprawdę, niezależnie od tego, czy osadza swoje wiersze w dawniejszej przeszłości, czy w mniej odległej, czy w czasach, zdawałoby się sobie, współczesnych, czy tworzy takie sceny wyimaginowane, tak naprawdę zawsze jest to świat, w którym gdzieś w tle kończą się jakieś ogromne projekty cywilizacyjne, a na pierwszym planie tętni wieloaspektowe, wieloetniczne życie. Na italskim wybrzeżu. Syn Menedora, Chemos, młody Grek z Italii, życie swoje przemierza w asyście rozrywek. Jak mają w zwyczaju ci z wielkiej Grecji, w olbrzymim bogactwie wychowani młodzieńcy. Lecz dzisiaj jest bardzo, wbrew swojej naturze, zamyślony i smutny. Blisko, na wybrzeżu, śledzi z przygnębieniem

jak rozładowują okręty z łupami z Peloponezu. Grecka zdobycz, łup z Koryntu. A dziś oczywiście byłoby niestosowne, byłoby niemożliwe, by młody Grek z Italii mógł dla przyjemności oddawać się żądzy.

0: Akawapis i morze. Bo kojarzymy go oczywiście jako poetę miejskich zaułków, kawiarni, pokoików, Aleksandria jako bohater, czy bohaterka Kawafisa. A może jest oddech morza w tych wierszach?
1: Jest. Oczywiście pierwszy wiersz, który nam się musi kojarzyć i trzeba go przypomnieć z przyzwoitości, to jest oczywiście Itaka, ponieważ oprócz tego, że jest to bardzo piękny utwór, to jest to utwór niezwykle wpływowy. To znaczy, to jest jeden z najbardziej takich kanonicznych tekstów XX wieku. I w dużym stopniu modernizujący poezję zachodnią. I tam oczywiście to morze jest przestrzenią przeszczepioną z Odysei. Jest tą przestrzenią podróży. Ale u Kawafisa mamy też piękne obrazy morza obserwowanego z wybrzeża. Mamy ten oddech morza. Tak jak parafrazując oddech pustyni, można powiedzieć, że mamy oddech morza, który jest u Kawafisa. To jest oczywiście częścią nieodzowną tego mitu śródziemnomorskiego. Właśnie ta wszechobecność morza. Oczywiście Kawafis nie jest poetą żeglugi, Kawafis nie jest poetą podróży morskiej, ale są utwory, które pokazują, że jak chociażby na italskim wybrzeżu, to morze cały czas jest. To znaczy, jeżeli ktoś miał taki projekt tworzenia poezji śródziemnomorskiej, to Kawafis do zrealizowania tego projektu zbliżył się najbardziej. Właśnie ze względu na to osadzanie swoich opowieści, w jakimś sensie na nabrzeżach tego świata, takie mapowanie tego świata. Oczywiście te wiersze często się dzieją w tych najwspanialszych miastach, ale są też takie, które się dzieją w jakiejś wiosce, czy w miejscu zupełnie nienazwanym, ale my cały czas czujemy ten oddech.
0: Kawafis jest takim poetą, który wraca, ciągle wraca do nas, nie tylko przez przekłady tych tłumaczy na język polski Kawafisa. Poza panem było kilku, to oczywiście Zygmunt Kubiak, Ireneusz Kania, Antoni Liberat, ale też jest takim ukrytym bohaterem Kwartetu Aleksandryjskiego, Lorenza Darrella. Też na przykład wraca w wierszach ukraińskiego poety mieszkającego w Nowym Jorku, Wasyla Machny. Jest taki w nowym tomie wierszy wydanym właśnie Dom na siedmiu wiatrach. To jest taki zbiór wierszy Wasyla Machny. Taki jest wiersz Kawafis i tam padają takie słowa. Posłuchajcie, co mówi do nas Kawafis bez porównań i barokowych metafor. I taka jest na morzu barbarzyńcy pod murami. Co takiego ma Kawafis, co każe do niego wracać?
1: Ja bym powiedział, że przede wszystkim to, co pojawiło się w tym cytacie, to znaczy prostota. Kawafisowi udało się wyjść zwycięsko, każdorazowo, przynajmniej w wierszach, które postanowił ocalić dla czytelników, czyli myślę o tych 154 kanonicznych wierszach. Udało się ocalić spotkanie bardzo prostego języka z wyrafinowaną, ironiczną, wielopoziomową, bardzo głęboko humanistyczną myślą. I oczywiście dla kogoś, kto szuka poezji trudnej, niejednoznacznej, złożonej, może się pojawić to poczucie, że to są takie obrazki, ale ja bym się nie zgodził z tym, że to jest poeta właśnie za prosty, czy nie będący wyzwaniem, ponieważ Kawafis na przykład w sposób mistrzowski operuje ironią wielopoziomową, odsyła nas do określonej wiedzy, do określonych kontekstów historycznych. Niuansuje emocje, więc u Kawafisa gdzieś tam w rdzeniu tej poezji są pytania najważniejsze i może nawet nie tyle odpowiedzi, co Kawafis rzuca jakiś temat czy problem i pokazuje nam pewien obraz historyczny, który dopiero w nas zaczyna działać.
0: A czym są dzieje i historia dla Kawafisa? Jakie wydarzenia z tego bardzo bogatego kalejdoskopu historii, jaki ofiarowuje nam Śródziemnomorze, są dla niego najbardziej znaczące? Czy powraca do pewnych wydarzeń, pewnych procesów, postaci historycznych, które według niego są takimi

0: najbardziej znaczącymi w tych dziejach Śródziemnomorza.
1: Bardzo instruktywna jest tutaj znajomość biblioteki prywatnej Kawafisa, ponieważ Kawafis był oczywiście bibliofilem i był molem książkowym. Wiemy na pewno, że w absolutnym centrum jego kosmosu czytelniczego był Zmierzch i upadek Rzymu Edwarda Gibbona. To jest dzieło, które on przysłowiowo czytał do poduszki, po którym kreślił, z którego sobie coś wynotowywał, które cały czas gdzieś tam w jego głowie pracowało. Dlaczego to jest ważne też, jeśli chodzi o całą tę twórczość? Dlatego, że jemu to ustawia myślenie w kategoriach degeneracji epok i w kategoriach tego, że dzieje idą od lepszych czasów do gorszych. Bo to jest zasadniczo wkład Gibbona w zachodnią historiografię. Dzieło z przełomu XVIII-XIX wieku, więc dzisiaj już jest wiele powstało pozycji historycznych, które starają się co najmniej dyskutować z Gibbonem, jeśli go nie w ogóle obalać. Natomiast w czasach Kawafisa to myślenie, które narzucił Gibbon, było wszechogarniające, wszechpanujące i ono pasowało do epoki, do kontekstu Kawafisowi. Więc jeśli chodzi o taką mapę całej twórczości, na pewno ten Gibbon jest w tle. Oczywiście Kawafis rozczytywał się w literaturze starożytnej od Homera, z którego też wziął trochę epizodów i umieścił w swojej poezji, po literaturę późniejszą, grecko-rzymską. Oczywiście był doskonale obeznany w poezji zachodniej, więc jakby to wszystko tam istnieje. Natomiast jeśli chodzi o momenty i postacie historyczne, jedną z tych postaci, które go niewątpliwie fascynowały, był Julian Apostata. Julian Apostata jest bohaterem kilkunastu utworów Kawafisa, co jest ewenementem, jeśli chodzi o jego twórczość, ponieważ on nikomu i niczemu nie poświęcił tyle uwagi, co Julianowi Apostacie. Julian Apostata był tym z cesarzy, który już w czasach chrześcijańskich próbował przywrócić kulty pogańskie. Ta jego misja się nie powiodła i on do dziś jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych władców, też nie bez powodu ten przydomek Apostata. I dla Kawafisa on był postacią fascynującą. Znaczy, oczywiście Julian był skazany na niepowodzenie, bo nie można jednoosobowo, nawet jeśli się jest cesarzem, zmienić dziejów świata, ponieważ zmiany zachodzące czy w religijności, czy w światopoglądzie, czy w obyczajowości, to są zmiany, których oczywiście pewne dekrety, pewne edykty sprawę ułatwiają czy przyspieszają, ale to są procesy, które trwają ileś wieków, które zachodzą równolegle na wielu poziomach. W związku z tym jeden Julian Apostata, który zresztą nie rządził tak długo, nie był w stanie wrócić do czasów Grecji klasycznej. On mógł jednoosobowo próbować, natomiast nie był w stanie cofnąć koła dziejów. Kawafis nie miał jednoznacznej opinii na temat Juliana Apostaty, czy on był dobry, czy on był zły. On chyba widział tragizm przede wszystkim jego postawy. W związku z tym te jego wiersze czasami sprawiały wrażenie, że on się z niego śmieje, a czasami wręcz przeciwnie. No nie możemy się dziwić, że go to zafascynowało, bo to jest próba zmierzenia się jednostki z wielkimi dziejami. Takie jednostki, które coś próbują, ale oczywiście zupełnie bezskutecznie, u Kawafisa pojawiają się bardzo często. To są władcy bizantyńscy czy władcy helenistyczni. Kawafisa fascynowało zjawisko władzy, która sprawowana jest już de facto tylko formalnie. To znaczy postawa cesarza, króla, który się pyszni, który w całym tym majestacie królewskim czy cesarskim nie dostrzega, że, jak mówi właśnie w jednym z tych wierszy Kawafis, że już decyzje dawno podjęto gdzie indziej, że decyzje podjęto w Rzymie. Dlatego go fascynowały te upadające monarchie helenistyczne, ponieważ to były czasy, kiedy ci władcy, którzy w perspektywie dziejowej dość krótki czas sprawowali tę władzę autokratyczną, bardzo szeroką, bardzo no, taką rozumianą w duchu wschodnim, bo to w tych monarchiach po Aleksandrze Wielkim łączą się te wpływy helenistyczne, czy jeszcze dawne heleńskie, z wschodnimi, które jednak władze postrzegały zupełnie inaczej. Tam już nie ma żadnych śladów po greckiej demokracji. To są ci władcy, którzy z tej pozycji tych władających połową Azji autokratów przechodzą w sposób niezauważony dla siebie do jakichś marionetek, ponieważ tak naprawdę władza już wtedy dzierżona jest gdzie indziej. Więc za każdym razem ten moment, kiedy, nie wiem, władcy bizantyńscy odbywają się jakieś wspaniałe koronacje, ale te biżuterie, które oni przywdziewają, to są tak naprawdę

0: jakieś plastikowe szkiełka. To jest niezwykłe w tym jego patrzeniu na dzieje.
1: Mówiliśmy o tym, że Kawafis właściwie całe życie był przyszpilony, przykuty do swojej rodzinnej Aleksandrii. Kilka lat spędził w Wielkiej Brytanii, potem też z matką, z rodziną pojechał pod Konstantynopol do dziadka. No, był też właśnie w Londynie i w Paryżu, ale właściwie to Aleksandria jest jego centrum świata. A czy podróżować można po Śródziemnomorzu z wierszami Kawafisa, właśnie tego, kto miał tą przestrzeń śródziemnomorską w sobie, czasów, miejsc, historii, postaci? On jest dobrym towarzyszem podróży, jego wiersze po Śródziemnomorzu.
0: Ja mam oczywiście tendencję do absolutyzowania siły poezji, więc nie wiem, na ile to będzie przekonujące dla słuchaczy, ale ja w tym tomie wierszy kanonicznych Kawafisa widzę w jakimś sensie przewodnik po Morzu Śródziemnym. To jest bardziej przewodnik po przestrzeni, po kulturze, po historii też, ale tak naprawdę ta historia, ona jest zawsze osadzona w tym świecie. Trzeba też uświadomić sobie to, że ten cały projekt poetycki Kawafisa, on jest bardzo świadomy. Ja już nawet pomijam ten etap ostatni, w którym on wybrał, że tylko 154 wiersze akceptuje, koniec. Na szczęście zachowały nam się również te wiersze, co do których miał wątpliwości, więc to archiwum jest znaczne Kawafisa. Zresztą zostawił po sobie też trochę prozy, ale co jest znamienne, to, że on z pełną świadomością wiersze swoje umieszcza w przestrzeni, czy w czasoprzestrzeni Morza Śródziemnego i tego świata helenistycznego. Zwróćmy uwagę, że jak często Kawafis mówi, kiedy mówi my, to mówi my, Grecy, Żydzi, Aleksandryjczycy, Antiocheńczycy i tak dalej. Dla niego ta greckość, ona się w żadnym stopniu nie zamyka w Grecji rozumianej w takich kategoriach narodowych, tylko dla niego greckość jest kategorią kulturową. To również bardzo odpowiada na to, jak greckość była rozumiana w starożytności, ponieważ greckość nawet w tych czasach klasycznych, dla Greków greckość to był pewien etos. Istotne było, czy ktoś, nie czy ma w paszporcie wpisane, z jakiego miasta greckiego jest, tylko czy ten ktoś reprezentuje ten sam świat wartości, te same horyzonty. Czy to jest ktoś, kto również wyrasta z Homera, czy to jest ktoś, kto również, nie wiem, podróżuje między Atenami a Syrakuzami, czy to jest ktoś, dla którego Aleksandria jest miastem tak samo greckim, jak i Ateny. To, że w tym mieście, takim mieście jak Aleksandria czy Antiochia, czyli w tych miastach, które przejęły pałeczkę dziejów po Atenach, czyli które rozkwitły po Aleksandrze Wielkim, no później oczywiście również Konstantynopol, no nie zapominajmy, że to jest największe miasto średniowiecza, miasto greckie. Więc jakby ta greckość, ona cały czas jest obecna i dla Kawafisa ona jest pewnym etosem, ponieważ Kawafis też nie jest w najmniejszym stopniu ograniczony do jakiejś odmiany kultury greckiej. Ponieważ u Kawafisa jest czułość przecież i dla tych czasów najdawniejszych, homeryckich, i dla tych czasów, powiedzmy, kosmopolitycznych późniejszych, ale też dla kościoła ortodoksyjnego, dla tego kościoła wschodniego. Dla niego ważne, temu poświęca też jeden z pięknych swoich utworów, cała ta ornamentyka, cała ta otoczka, która towarzyszy mszom wschodnim, jest jakoś niezwykła.
1: Czyli podsumowując, dobry to jest przewodnik po naszych śródziemnomorskich wędrówkach i naszych śródziemnomorskich opowieściach. I taka i miasto, to takie kanoniczne, najbardziej znane wiersze Konstantinosa Kawafisa. Dziś Jacek Hajduk czyta państwu inne wiersze w swoim przekładzie. Na zakończenie wybrał pan wiersz, który i ja bardzo lubię. To dotyczy rzeczywistego wydarzenia, prawda?
0: Wiersz Bóg opuszcza Antoniusza, tak jak to u Kawafisa, odsyła nas do przełomowego momentu dziejów. Nie żyje Juliusz Cezar, dwóch wielkich walczy o schedę po nim, Oktawian August i Marek Antoniusz. Marek Antoniusz łączy siłę z Ptolemeuszami, czyli oczywiście z Kleopatrą, po to, żeby przeciwstawić się potędze Oktawiana Augusta. Jak wiemy z dziejów, ale również jak spodziewamy się po Kawafisie, Antoniusz poniesie klęskę. I ten wiersz opowiada o tej klęsce, czy o pewnym momencie poprzedzającym klęskę. Jest w nim wszystko, co najpiękniejsze u Kawafisa. To znaczy właśnie są te dzieje w bardzo takich nabrzmiałych momentach. Jest esencja, jest wreszcie sama Aleksandria, która

0: która jest miastem symbolem. W takim wielkim projekcie Antoniusza i Kleopatry to miało być wielkie imperium egipsko-rzymskie. Skończyło się klęską. Bóg opuszcza Antoniusza. Gdy nagle pośród nocy dobiegnie twych uszu niewidzialnej procesji pochód z ekstatyczną muzyką, z głosami, na darmo nie opłakuj swego przegranego losu, działań, w których poniosłeś klęskę, życiowych planów, które okazały się tylko złudzeniami. Jak ktoś gotowy od dawna, jak ktoś odważny, pożegnaj ją, tę Aleksandrię, która odchodzi. Przede wszystkim nie łudź się, nie mów, że był to jedynie sen, że się przesłyszałeś. Daremnymi nadziejami tego rodzaju nie upokarzaj się. Jak ktoś gotowy od dawna, jak ktoś odważny, jak ktoś, kto dowiódł, że godzien jest takiego miasta, pewnym krokiem podejdź do okna i przysłuchaj się z poruszeniem, lecz jednak bez błagań i narzekań tchórza, jak ostatecznej wspaniałości dźwięków, ekstatycznym instrumentom mistycznej procesji, i pożegnaj ją, tę Aleksandrię, którą tracisz.
1: Swój przekład jednego z wierszy Konstantinosa Kavafisa przeczytał gość dzisiejszego wydania dwójkowej audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza, Jacek Hajduk. A za tydzień powędrujemy po Grecji w dzisiejszych jej granicach, przede wszystkim przyglądając się florze tego kraju. Naszym przewodnikiem będzie Tomasz Piotr Kozłowski. A zatem do usłyszenia w przyszłą sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Witam Państwa. Dziś zapraszam na rozmowę o edukacji, ale edukacji prowadzonej w sposób wyjątkowy i w wyjątkowym miejscu.
1: To na miejscu, dojdziemy na miejsce, na to ładne miejsce moje.
0: Mamy też dziś w audycji bohaterkę, albo w tym wypadku antybohaterkę. To orlica pospolita, roślina, która nie wszędzie jest mile widziana.
1: A ty nie byłaś! To nowe miejsce dla ciebie będzie.
2: Agnieszka Henel, Biebrzański Park Narodowy, specjalista do spraw ochrony przyrody.
1: To my znajdujemy się w obwodzie ochronnym Grzędy razem ze studentami sekcji naukowej botaników SGGW. Wybieramy się na płat Murawy Ciepłolubnej i tam będziemy realizować zabieg ochrony czynnej, który będzie polegał na usuwaniu orlicy. To jest gatunek rodzimy, ale bardzo ekspansywny. Na otwartych przestrzeniach, w otwartych takich siedliskach ona się bardzo rozrasta i zarasta je całkowicie i wypiera te gatunki roślin typowe dla tych siedlisk murawowych. Przynajmniej tutaj u nas, tak? I to murawy szczotlichowe są i murawy ciepłolubne. I zaraz właśnie studenci zapoznają się, co potrafi taka orlica, nasz gatunek rodzimy, zrobić siedliskiem, zupełnie go przekształcić, zupełnie. A tutaj już macie płacik murawy szczotlichowej i to jest macierzanka piaskowa, bo są dwa gatunki. Jest macierzanka zwyczajna, ona woli siedliska bardziej takie żyzne, a typowo na piachach to rośnie macierzanka piaskowa i do niej wszystko zlatuje. Ona, po prostu kochają ją błonkoskrzydłe, trzmiele, pszczoły, no wszystko. Motyle też.
3: Są chrobotki alpańskie.
1: O, popatrzcie, tu na chrobotkach się nie znam, nie powiem wam który, bo to można nawet po odcieniach. Powinnam się ich nauczyć. Po odcieniach rozpoznać gatunki, ale to podeptajcie, nic im się nie dzieje. One, co prawda, chrobotki namnażają się zimą, wtedy, kiedy jest wilgoci dużo. Nic się tu nie dzieje. To jest... I one są takie fajne,

0: Mięciutkie, jak pada, no, to są takie gąbeczki. Mięciuteńkie, a teraz macie takie bardzo takie suche, nie? Szorstkie. Nie, nie, to jest jasieniec piaskowy. Dobra, chodźcie dalej. To wam pokażę, gdzie walczyliśmy z orlicą i jak to wygląda, tak? W jakie siedliska potrafi wejść. Chodźcie w drodze, chodźcie. Jeszcze tu wrócimy, to jest tak. Żmijowiec.
1: A ja tak, wężownik.
0: Tak. Nie, tak. Żmijowiec.
2: To jest dlaczego
0: on
2: żmijowiec?
0: Chodzi bo na takie tak, bo tereny.
2: Język żmij.
0: Tak, język, o wiecie, jak się zobaczy kwiatek, to właśnie takie. Ale zobaczcie, wyrwiemy jeden taki kwiatuszek do celów edukacyjnych i popatrzcie, takie rozdwojone. Jak język żmij, temu żmijowiec.
2: Artur Obidziński, pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Katedry Biologii Lasu i Ochrony Przyrody. No już ponad 30 lat opiekun na sekcji botaniki leśnej.
3: Koło naukowe leśników ma już ponad 100 lat. Sekcja botaniki leśnej.
2: Ponad 70.
3: Ponad 70, tak. No długa, bardzo długa tradycja. Pan sam uczestniczył w pracach koła jako student, teraz od 30 ponad lat prowadzi te sekcje. Historia zobowiązuje?
2: Czy ja wiem, faktycznie, no tak, byłem studentem, a później przejąłem tę opiekę, ale myślę, że to nie jest poczucia zobowiązania, tylko no tak widzę, że jest jakaś w tym, jakiś pożytek z tego płynie, że studenci się garną, że chcą, że przychodzą tutaj tacy studenci, którzy szukają czegoś więcej poza programem studiów i to daje jakąś, bym powiedział, satysfakcję, nawet taką przyjemność.
0: Proszę zobaczyć, tu jest ta orlica. I to jest pięknie odkryte, ale ona tu rosła. Ona tutaj już zarastała, tylko tu już był wykonany zabieg i odkryliśmy tą murawę. Z pomocą wolontariuszy też zabiegi, bo nie chcemy dopuścić, żeby ona, chcemy ją utrzymać w ryzach, tak? Bo ona tu już opanowała całkowicie przestrzeń, a tutaj jeszcze chcemy tą murawę zachować, dlatego że proszę zobaczyć, jak orlica rośnie, ona jak obumiera produkuje bardzo dużo biomasy i tylko ona potrafi rosnąć. Plus dodatkowo drugi gatunek ekspansywny, trzcinnik piaskowy. Obydwa walczą między sobą o dominację, a rugują wszystkie te roślinki, bo one są delikatniejsze, nie tak konkurencyjne. Widziała pani, te macierzanki są delikatne. Taka orlica, ta biomasa, która się gromadzi, po prostu zmienia siedlisko, tak? Na niekorzyść. Nie tu, tu nie wyrywamy, tu było wyrywane. Ja tylko chciałam wam pokazać, co się dzieje, jakbyśmy to odpuścili. To ta orlica tutaj by weszła, pomimo tego, że to jest siedlisko ekstremalne, bardzo ubogie i suche. Ona wchodzi. Kto by pomyślał?
3: Orlica, to jest rodzaj paproci.
0: To jest orlica. Orlica pospolita to jest nasz gatunek rodzimy, nazwa łacińska Pteridium aquilinum, a nawiązuje do orłów, bo ma taki kształt liścia. I to jest nasz przyzwoity, rodzimy gatunek, ale wśród takich gatunków naszych, rodzimych, są tak zwane gatunki ekspansywne, czyli takie, które też potrafią całkowicie przekształcić siedliska, tak? Dominują. I one się rozprzestrzeniają najbardziej, gdy pozbywa się czynnika ludzkiego, czyli nic się nie robi, zostawia się to wszystko w spokoju, one nie lubią użytkowania i wtedy pochłaniają te siedliska, zarastają je całkowicie. A że to są cenne siedliska, bo to są siedliska Natura 2000, tak? Tu jest murawa szczotlichowa, siedlisko 2330. Pójdziemy na murawę na piaskową, to też siedlisko Natura 2000, 6120, a siedliska naturowe mamy obowiązek utrzymywać.
3: Na co pan stawia w tym programie sekcji? Czy tak naprawdę to jest coś ustalonego? Czy właśnie przejął pan takie stałe założenia, czy też to, co robicie, rodzi się, jest wypadkową ludzi, którzy do sekcji trafiają?
2: Myślę, że dobre słowo to jest, które pani użyła, to tą wypadkową, bo ja tak to widzę, że to jest no, jakby funkcja wielu zmiennych, bo tak przejąłem tę opiekę po pani profesor Leokadii Witkowskiej-Żuk, która się opiekowała tą sekcją, kiedy ja byłem studentem. I w tamtych czasach I nawet na początku, jak ja to prowadziłem, to była to przede wszystkim taka działalność stricte badawcza, bo pracownicy mieli swoje tematy badawcze, które realizowali i często w takich naukach właśnie przyrodniczych dotyczących ekologii lasu taka prosta pomoc

0: polegająca na zliczaniu roślin czy mierzeniu drzew, no te badania usprawniała. A jednocześnie właśnie ci pomocnicy studenci tak w naturalny sposób wchodzili w metodykę badawczą, w pewne procedury pomiarowe, no i obie strony z tego czerpały pożytek. Natomiast powiedziałbym wraz z czasem to troszkę się zmieniło. No z różnych względów też i z tego powodu, że nauka się zmienia, wymaga bardziej zaawansowanych różnej metodyki i w tej chwili często jeździmy do parków narodowych, gdzie włączamy się tam w prace monitoringowe albo też i prace badawcze, ale też czasem właśnie w jakieś prace związane z ochroną przyrody, z usuwaniem gatunków obcych, czy monitoringiem, liczeniem okresowym jakichś gatunków, które są zagrożone.
1: No i tu moja, widzą Państwo już z daleka, moją murawę. Te baldachy białe, które tworzą taki aspekt, to jest gorysz pagórkowy, Pelcedanum orozolinum. Z baldaszkowych roślinka, bardzo charakterystyczna, ma liście takie podobne do pietruszki, można powiedzieć, albo do marchewki, tak? Bo to jest ta sama rodzina. Baldaszkowe. Bardzo ładna, bogata murawa. Tutaj patrzcie, bo mogą być, jakiś podkolan się uchował jeszcze, bo tutaj będzie, tutaj rośnie sobczyk, podkolan biały, może się go uda znaleźć, ale one po tej porze będą pewno przekwitnięte. O, a to jest nasza robota na dziś. To zbocze i czekajcie, zrobimy dokumentację przed działaniem i popatrzcie, tam składujemy tą orlicę na stertę i jak tu przeszedł pożar, słuchajcie, on tylko liznął tą orlicę, ona w ogóle tak trudno się rozkłada, nie wiem czy tak zawartość garbników, po prostu co za roślina. I teraz co robimy, jak wyrywacie, to składujcie ją w jednym kierunku, o tak, bo potem przy noszeniu. A to jest ostatnia czynność, wynoszenie tej biomasy daje, jak jest człowiek zmęczony, najbardziej w kość. Na końcu je wynosimy. Także do roboty.
2: Natalia Kisiel, sekcja botaniki leśnej. KNL SGGW.
3: Przewodnicząca podobno.
2: Pani przewodnicząca, tak.
3: Nauka czy praca? Nauka pracy?
2: Może właśnie nauka pracy w sumie, to co teraz robimy. Albo wiedza w praktyce. Bo o tym też się na studiach uczymy, a w sekcji też prowadząc różne badania też i ucząc się o różnych typach, o różnych siedliskach, też zawsze zahaczamy gdzieś o ochronę czynną właśnie, czyli to co dzisiaj robimy. A nas chyba w sekcji bardzo mocno interesują takie zbiorowiska półnaturalne, antropogeniczne właśnie, które powstały wskutek specyficznego działania człowieka. No i takie właśnie siedliska, jeżeli są objęte ochroną, no to tam chronimy tą różnorodność. No i my w sekcji na różne wyprawy jeździliśmy i badaliśmy właśnie takie miejsca, obszary wymagające ochrony czynnej. Dotychczas na przykład robiliśmy właśnie badania, żeby stwierdzić, że jakiś obszar potrzebuje tej ochrony, a dzisiaj możemy to zrobić. Możemy wykonać taki zabieg, więc taka nauka w praktyce może bardziej. To też jest ciekawe, że możemy zobaczyć te jakby dwa oblicza. Przyjeżdżamy do parku, poznajemy pracowników parku i pani Agnieszka, dla nas osoba, o której myślimy sobie, że pracuje w parku, że takie fajne zajęcie, że jest poważnym człowiekiem. Gdzieś tam za biurkiem widzieliśmy pani Agnieszki stanowisko. Dużo pracy gdzieś tam przy komputerze, w mapach biurowej, ale też pani Agnieszka jedzie z nami w teren i widzimy też te drugie oblicze tej pracy w parku, że to nie jest tylko... Znaczy, to, oczywiście to też jest bardzo ważne, żeby opracowywać dane i ta praca biurowa, ale też, że to jest praca terenowa i to jest ciężka praca terenowa.
3: Liczysz, ile już wyrwałaś?
4: Nie liczę. To już po prostu, tak właśnie mówiłam do koleżanki, że w porównaniu do innych prac tutaj pielęgnacyjnych z innymi roślinami, to ta odnika

0: To się wyrywa jak masełko i jest to bardzo łatwa praca. Co prawda pogoda nam trochę tutaj, może nie tyle, że doskwiera, ale trochę utrudnia, bo leje się troszeczkę pot, ale jest okej. Okay.
1: Owady też nie ułatwiają sprawy.
2: To jest taki jedyny nasz gatunek paproci borowej, czy na takich siedliskach suchych, bo właściwie większość paproci lubi miejsca wilgotne, bo ma no, słabą, można powiedzieć, taką gospodarkę transpiracyjną, dużo wody traci, a to jest jedyny gatunek właśnie taki siedlik suchych i borowych.
3: Ale jak ją tak wyrywacie, to coś pod ziemią jeszcze zostaje?
2: Tak, tak, kłącza. Natomiast to wyrywanie powoduje, że jak jest zabrany aparat asymilacyjny, no to te kłącza są osłabione, znaczy, bo jak ona, prawda, tutaj rośnie nad ziemią, to te liście fotosyntetyzują i kumulują materiały zapasowe. Teraz jak wszystko będzie wyrwane, to ona ponownie z tych kłączy wypuści nowe pędy, ale to powoduje, że one będą osłabione. I w związku z tym no, nie będzie w stanie zarosnąć tego pagórka tak, jakby zarosła, gdyby to nie było wyrywane.
3: Wczoraj mieliśmy monitoring, czyli taka praca, taka jakby obserwacja efektów ochrony, a dzisiaj jakby drugie podejście, czyli trochę krok wstecz, czyli robimy te zabiegi ochrony. No ale to nie tylko tegoroczny obóz jest zróżnicowany, bo wszystkie nasze wyjazdy, co roku jesteśmy w innym miejscu, w pewne miejsca wracamy cyklicznie. W tamtym roku byliśmy w Tatrach na obozie, gdzie to było 60-lecie naszych badań, sekcji nad sukcesją na halach tatrzańskich po zaprzestaniu wypasu owiec. To można powiedzieć, że to taki jakby największy projekt naszej sekcji, zapoczątkowany przez panią profesor Leokadię Witkowską-Żuk.
4: No czuć tradycję, 60 lat.
3: Dokładnie. No ja mam staż w kole 4-letni, ale bardzo dobre relacje mamy w kole z absolwentami. Spotykamy się co roku na spotkaniach wigilijnych. Oni przyjeżdżają ze swoimi partnerami, partnerkami, mężami, żonami, dziećmi, więc to są takie spotkania naprawdę, które nas łączą i wymieniamy się wtedy doświadczeniami. A bardzo wiele też ciekawostek takich ze starszych dziejów sekcji to mogłam się dowiedzieć, zapoznając się z lekturą, czyli z książką, która powstała właśnie o historii sekcji.
4: Też ta ciągłość jest poprzez prowadzącego, który najpierw był jako student członkiem sekcji, a teraz prowadzi ją od 30 lat.
3: Dokładnie, właśnie doktor Obiziński nas prowadzi przez długi czas już i to właśnie doktor nas łączy. Tak mi się wydaje, że te spotkania wigilijne, że tak, no bo my nie znamy tych absolwentów, to doktor do nich dzwoni, zaprasza i my wtedy możemy z nimi złapać kontakt i tak się też dzieje. Później prywatnie też mamy relacje. Czasami też się zdarza, że absolwenci są dla nas inspiracją. Często ci absolwenci, kiedy pracują już na przykład w parkach narodowych, w lasach państwowych czy w innych instytucjach, jak na przykład Instytut Badawczy Leśnictwa, to zapraszają nas do siebie na praktyki, na staże, na wolontariaty. No i te kontakty gdzieś właśnie zapoczątkowane przez doktora Widzińskiego na różnych spotkaniach czy wyjazdach przeradzają się w takie relacje nasze też prywatne. No to wszystko właśnie łączy nas ta sekcja i botanika przede wszystkim.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to pan przodem.
2: Nie. Czy pana dyrektora już zastaliśmy?
5: Jest pan dyrektor, tak.
4: Jedynym z absolwentów Wydziału Leśnego SGGW działającym w przeszłości w sekcji botaniki leśnej jest dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
2: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Pani redaktor z Polskie Radio Program Drugi, nic się nie zmienia.
6: Trochę się zmieniam, Arturze, trochę się zmieniam, nie ukrywajmy. Cześć, miło Cię widzieć.
7: No właśnie, jako absolwent Wydziału Leśnego i również jako student pana opiekuna Artura Obidzińskiego, jestem przekonany, że to, że dzisiaj zajmuję się tym, czym się zajmuję, to bez wątpienia też ma ten związek z Wydziałem Leśnym, z kołem naukowym, z obozami, z wyjazdami, z obcowaniem z wieloma studentami, no i

0: kadrą, która nas tak mądrze i tak umiejętnie zachęcała, prowadziła i tą pasję z nas wydobywała. I bardzo się cieszę, że są jeszcze studenci, którzy chcą przyjeżdżać i opiekunowie, którzy tych studentów kierują w takie miejsca. My jesteśmy zawsze parkiem otwartym na tego typu inicjatywy i widzimy w tym no, dużą wartość. Wartość dla każdej ze stron, czyli dla studentów. Mam nadzieję, że to dla nich też jest fajne doświadczenie i odkrycie i poznawanie czegoś niezwykłego, no bo z botanicznego również punktu widzenia bagna wiebrzańskie są no, miejscem niebywałym i niezwykle atrakcyjnym botanicznie. No i ważnym, bo te niespodziewane akurat w tym sezonie praca związana tak z siedliskami bardzo suchymi, bo mówimy tak o wydmach i o murawach na wydmach, więc zaskakująco, że na bagnach biebrzańskich również takim suchym aspektem się zajmujemy, ale te siedliska, chociaż nie stanowią procentowo jakiegoś dużego udziału w powierzchni parku, no to z botanicznego i takiego przyrodniczego punktu widzenia są niezwykle ważne. No i super, że są studenci, którzy chcą przyjeżdżać i razem z służbą parku, z pracownikami rozmawiać o potrzebie ochrony, a przede wszystkim wykonywać też konkretną pracę. Także jest to dla nas duża pomoc i też jesteśmy niezmiernie za to wdzięczni, że w ten sposób ta współpraca się układa. No i oby tak dalej.
1: A w ogóle taka część edukacyjna w myśleniu o zarządzaniu parkiem narodowym dużą część zajmuje?
0: No, edukacja to jeden z trzech najważniejszych filarów w ogóle funkcjonowania parku w takim sensie ustawowym, więc to jest bardzo ważna część naszej działalności. No, staramy się tę edukację realizować na różnych poziomach i przez różne formy. No i chyba właśnie wolontariat, w ramach którego też odbywają się zajęcia czy działania podobne do tego, co wykonują w tej chwili studenci z koła naukowego. To jest taka chyba najbardziej pożądana, powiedziałbym, forma edukacji, bowiem nie tylko mówimy, pokazujemy, tak, ale możemy też no, bezpośrednio doświadczyć tego w terenie i zobaczyć, jak pełna wyzwań jest ta praca, jak ważna, jak potrzebna, no i też oglądać efekty tej pracy. Także myślę, że taka edukacja przez doświadczenie jest bardzo ważna i takiej edukacji w naszym parku powinno być jak najwięcej. Co oczywiście jest dużym wyzwaniem, tak? No bo to wymaga dużego zaangażowania pracowników, sił i środków, ale no chyba efekty takiej formy edukacji są chyba najtrwalsze i rzeczywiście też pozostają w sercach, głowach i duszach osób, które w takiej właśnie pracy i w takich działaniach uczestniczą.
2: Borówka się spod tej orlicy wyłania.
3: Tak. Też jest tutaj u siebie. Bo ta wydma to generalnie, prawda, ona jest taka otwarta, nieleśna, ponieważ była użytkowana przez ludzi. A jak będzie pozostawiona sobie, no to widzimy, wchodzi borówka, wchodzi orlica, wchodzi już nawet widzimy dąb, wchodzi sosna, więc jak to będzie zostawione samo sobie, to przekształci się w las. A ponieważ takie murawy są bardzo bogate gatunkowo, to ze względu na tę różnorodność należy je chronić w sposób czynny, bo pozostawienie całej przyrody do sukcesji naturalnej, no oczywiście unaturalni się układ, ale różnorodność bardzo, bardzo zmaleje. I to też jest pewna strata.
2: Maja, właśnie taką pierwszaczką, którą wciągnęłam trochę.
4: Maja Andrukaitis.
5: Na pierwszym roku jesteś?
4: Na pierwszym roku leśnictwa. SGGW.
5: Po pierwszym roku.
4: Już po pierwszym, na szczęście wszystko zdane. Sama wizja wolontariatu, zawsze jak jeździłam właśnie do jakichś parków i tak dalej, bardzo chciałam zwiedzić to, eksplorować jakby od strony właśnie tej takiej nie do końca dostępnej dla turystów. To jest mój pierwszy obóz. W tym roku dołączyłam do sekcji i dołączyłam do tego, bowiem jak ważne jest, żeby na studiach czerpać garściami ze studiów. I właśnie sekcja daje takie możliwości. Mnie akurat bardzo interesują rośliny, więc oczywistym wyborem dla mnie była sekcja botaniki.
3: No tak, oprócz tego, że jeździmy i młodzież się uczy różnych rzeczy, to istotne jest to, że efekt tych prac też ma swój taki namacalny efekt. Jednym z nich jest na przykład to, że z tych badań powstało już ponad 50 prac dyplomowych, magisterskich, inżynierskich. Inną rzeczą jest to, że szereg tych wyników było prezentowanych na konferencjach profesjonalnych, nie tylko studentów.

Kamińskich. Myślę, że to jest no, kilkadziesiąt wystąpień, niektóre również na konferencjach międzynarodowych i też za granicą. Oczywiście też jest cały szereg publikacji. Też myślę, że to już jest rzędu około 50 artykułów naukowych czy innego rodzaju doniesień. Są też, chociaż to nie było głównym celem działalności, ale

0: Mrówka, czy... Lepsze jest wrogiem dobrego. Finisz. Tak. Jeszcze będą kolejni, trzeba im coś zostawić. Co ty myślisz? Będą się tu obijać?
1: Tak, żeby się wykazali.
0: Pewno, chodźcie. Posiaduwa.
1: To może gdzieś w jakimś cieniu.
0: Proszę?
1: Może w cieniu.
0: Może w cieniu. Przeniesiemy się do cienia. Przeniesiemy bazę do cienia. Oczywiście, że tak. Wczoraj był monitoring. Pani Olu, wczoraj studenci mi pomagali bardzo, bo bez nich byłoby kiepsko, bo to trzeba było monitorować gatunek, truskicę europejską, na jednym grądziku mamy tylko ten gatunek i trzeba było do niego dojść. Kawał drogi przez bagno. Jakbym to miała robić sama, to by było ciężko. Natomiast studenci pomogli, poszło to sprawnie, no ale też odczuli trudy, tak? Poznali, co to znaczy torfowisko niskie w lipcu. A dzisiaj zupełnie inna aktywność, już zabieg ochrony czynnej. Także różnorodnie, żeby się nie nudziło. No musimy mieć następców, bo jakby mnie zabrakło, no ktoś musi przejąć pałeczkę i dbać o te siedliska. Musi czuć je, tak, że one są warte tej ochrony, że warto o nie zawalczyć.
1: Chciałbym jeszcze dodać, że to, co my tutaj robimy w sekcji, o czym mówiłem, to nie jest jakaś rzecz taka wyjątkowa czy specyficzna, bo w ogóle tak działają koła naukowe i na przykład u nas, w naszym kole, my stanowimy tylko jedną sekcję botaniczną, ale jest też sekcja ornitologiczna, entomologiczna, są sekcje takie bardziej z zagadnień zawodowych, typu hodowla lasu czy urządzanie. I wszędzie tam jest tak, że studenci właśnie mogą podejmować jakieś tematy, czy sugerowane przez opiekunów, czy ich własne. I wtedy jest tak wypracowywana jakaś metodyka, jakiś obiekt, jakiś problem. I to daje, bym powiedział, najważniejsze, takie duże pole do własnej kreatywności, do organizowania tego, do działalności samodzielnej. Plus, co chyba może jest jeszcze ważniejsze, pozwala rozwijać motywację, bo mam takie odczucie, że szkolnictwo to tych niższych etapów bardzo tę motywację wygasza, że sytuacja, kiedy jest 30 dzieci i dziecko może powiedzieć tylko wtedy, jak podniesie rączkę i jak pani powie ty, i to jest jedna na 30 czy dwie na 30 osób, no to dzieci gasną i w pewnym momencie przestają się zgłaszać, przestają się aktywizować i pozostają takimi biernymi uczestnikami tego całego procesu dydaktycznego czy nauczania i to chyba wtedy nie działa. Natomiast w momencie, kiedy tutaj oni mogą, studenci mogą, prawda, coś chcieć, a my im pomagamy te ich chcenia, te ich plany zrealizować, no bo mamy doświadczenia, mamy kontakty, no to oni, widać jak jakaś taka radość i chęć działania w nich wraca. I takie mam obrazki, że, bo co roku przychodzą nowi tam z pierwszego rocznika studenci i z reguły siedzą na początku takie wystraszone trusie gdzieś tam na końcu stołu i tylko patrzą, nawet nie pytają. A po 3-4 latach, proszę pani, organizują swoje obozy, swoje tematy i przyjmują wtedy już młodszych i uczą tych młodszych. No i to jest, bym powiedział, chyba jeden z większych walorów tego. I wiem, że tak samo jest też w tych innych naszych sekcjach. Z kolegami mam, opiekunami też mam kontakt. Dzielimy się różnymi refleksjami, spostrzeżeniami, ale też i w innych kołach. U nas na uczelni jest wiele kół na każdym wydziale, na niektórych jest kilka. No i to jest ogromny ruch i mamy takie może trochę marzenie, nie wiem, chyba niespełnialne, żeby cała edukacja tak wyglądała, żeby studenci, ale też i młodzież i dzieciaki, że jeżeli coś chcą zrobić, to żeby nauczyciel był tym, który im to ułatwi zrobić, pomoże, podpowie, doradzi. No i żeby ta ich energia taka właśnie wewnętrzna, naturalna mogła się w ten sposób spełniać, realizować, bo przy okazji, można powiedzieć, tego realizacji tego celu, jakiegoś tam wyjazdu, tak, na obóz, zrobienia jakiegoś referatu, uczą się niesamowicie dużo. Niesamowicie. I to na wszystkich polach. I tej wiedzy botanicznej, czy zoologicznej, ale też organizacji pracy, współpracy z innymi, logistyki, retoryki. No właściwie wszystkiego, co wykształconemu człowiekowi jest potrzebne.

dr Artur Obidziński, Agnieszka Henel oraz studenci z Wydziału Leśnego SGGW byli dziś gośćmi Zielonej Dwójki. A do Biebrzańskiego Parku Narodowego wrócimy z mikrofonem już niedługo. Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Prosta startowa, obroty rosną, przed nami pierwszy zakręt, a w tle japońskie Fusion. Tym razem dwójka rusza na tor. Sprawdzimy, dlaczego Fusion tak dobrze odnalazło się w świecie prędkości, samochodów i wyścigów. Cassiopeia, T-Square i historia brzmienia, które z jazzowych scen trafiło m.in. do telewizyjnych transmisji Formuły 1. To wszystko w poniedziałkowej nocnej strefie o godzinie 22.30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.

0: Witamy Państwa. Przed nami 831 wydanie Dużej Czarnej. Przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami w studiu Wojciech Barcikowski.
1: Dzień dobry, Przemku, witam Państwa.
0: 29 dzień sierpnia. Finiszujemy, Wojtku, z naszym cyklem zatytułowanym Radiówki. Dziś piąte spotkanie, ostatnie spotkanie sierpniowe poświęcone europejskim zespołom radiowym. No i dziś, proszę Państwa, zgodnie z planem, zgodnie z zapowiedzią, zajrzymy do ośrodków niemieckich i posłuchamy znakomitych zespołów, także oczywiście solistek i solistów, tak jak to w tym cyklu bywa. Zespołów, które działały i nadal w większości działają z powodzeniem w takich miastach jak Berlin, Kolonia, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Stuttgart oraz Baden-Baden. Plan mamy, Wojtku, ambitny. 6 zespołów chcemy pokazać dziś do godziny 15.
1: No to była audycja, nad którą mam wrażenie, że najdłużej żeśmy się zastanawiali, jak ją skonstruować, zbudować, bo niemieckie radiówki, no to jest w ogóle oddzielny świat i wstępnie, jak rozmawialiśmy o tym cyklu, to nawet myśleliśmy, że może 2 audycje należałoby im poświęcić, bo ze względu na charakterystykę radiofonii niemieckich, to, że one są tak silne lokalnie, znaczy są to silne ośrodki, nie ma jednego centralnego ośrodka silnego, tylko są duże ośrodki związane z, no, nie do końca z landami, co właśnie z regionami Niemiec. I to powoduje, że każdy z tych regionów ma bardzo dobrą symfoniczną orkiestrę. Więc ból głowy niesamowity. No będziemy oczywiście opowiadać o tych orkiestrach, o tym, co się działo po wojnie. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że podobnie jak w innych krajach europejskich, początki tych orkiestr radiowych to są lata 30., koniec lat 20. XX wieku, okres przed II wojną światową, kiedy wybuchła moda na radio, na radiofonię i nagle zorientowano się, że właśnie warto tworzyć takie radiowe zespoły i w Niemczech, tak jak mówisz, no do dzisiaj tych zespołów jest bardzo dużo, chociaż będziemy dzisiaj prezentowali jeden zespół, którego z nami już nie ma. No ale to o tym powiemy w dalszej części audycji.
0: Tak jest. Moda, nawet szał na radiowe i orkiestry i prezentacje. Sporo mówiliśmy o tym przed tygodniem, kiedy poruszaliśmy się po Włoszech, po orkiestrach włoskich. Dziś też, jak Państwo się domyślają, przed nami mnóstwo arcyciekawych rejestracji nagrań, w tym także

0: że nagrań radiowych. No i tu też możemy sięgać, tak jak powiedziałeś, historia niemieckich orkiestr sięga ponad 100 lat, więc mamy sporo zapisów archiwalnych. Chociaż dziś, jak tak patrzę na naszą setlistę, to będzie także trochę brzmień nowych.
1: No tak, tak się złożyło, że będziemy się koncentrowali bardziej na latach 60., 70., nawet 80., więc z tego okresu będziemy prezentować różne, przeróżne nagrania wielu wspaniałych kapelmistrzów i także znakomici soliści przed nami.
0: No właśnie, i tak też zaczynamy. Znakomity kapelmistrz, znakomita orkiestra, ale tu prosimy zwrócić uwagę na głos, który otworzy nasze dzisiejsze spotkanie. Chcemy zaznaczyć, że w tym roku, dokładnie 3 sierpnia, na początku tego miesiąca, upłynęło dokładnie 20 lat od śmierci jednej z największych śpiewaczek, jakich znała historia, Elisabeth Schwarzkopf.

w blasku wieczornej zorzy, albo po prostu o zmierzchu. Czyli pieśń zamykająca cykl czterech ostatnich pieśni Ryszarda Strausa w nagraniu berlińskim z września 1965 roku.

0: Elisabeth Schwarzkopf w roli głównej. Śpiewaczka, która odeszła 20 lat temu, dokładnie w nocy z 2 na 3 sierpnia. Podczas snu zmarła w swoim domu w Austrii w wieku 90 lat. Radiówka berlińska prowadzona przez Georgia Sella. Przez Georgia Sella, którego kojarzymy oczywiście przede wszystkim z Cleveland, ale w Europie pojawiał się, w Europie bywał. No i dokonywał takich wiekopomnych nagrań, jak to drugie studyjne nagranie 4 ostatnich pieśni Straussa ze Schwarzkopf. U nas dziś w Dużej Czarnej tłoczenie amerykańskiego Angela stereofoniczne S36-347.
1: No tak, to jest drugie nagranie tego cyklu dokonany przez Elisabeth Schwarzkopf. W 1953 roku nagrała te pieśni z Otto Ackermanem i orkiestrą Filharmonia. George Sell, jak słusznie zauważyłeś, pojawiał się w Europie. On oczywiście był ściśle związany z Cleveland i co ważne był związany kontaktem z Kalambią, więc sporadycznie pojawiał się na płytach innych wydawców, chociaż EMI finalnie w późniejszym okresie miało kontakt z Cleveland i z Georgem Sellem. On się też zaczął pojawiać na tych nagraniach. On był bardzo zaprzyjaźniony z Walterem Legge i z Elisabeth Schwarzkopf, która była jego jakby żoną tego słynnego angielskiego producenta, i oni oboje uważali, że Sell jest jednym z absolutnie największych takich akompaniatorów, znawców ludzkiego głosu, i bardzo chcieli z nim współpracować. 3 płyty Schwarzkopf nagrała arie koncertowe Mozarta, tam się też Alfred Brendel pojawia, nagrała właśnie pieśni Straussa nagrała oczywiście cykl Das Knaben Wunderhorn Gustawa Malera z Dietrichem Fischerem, Dieskałem, też słynne nagranie EMI. Sell, który...
0: I niesamowite spotkania.
1: O tak,
0: tutaj
1: tak.
0: Fischer Dieskał, tu młody Alfred Brendel. Temat na Dużą Czarną.
1: No może nawet na 2. Dodajmy, że Sell bardzo dobrze znał osobiście Richarda Straussa. Jako 18-latek był polecony do tego, żeby z nim pracować w Operze Berlińskim. I nawet Sell dyrygował za Straussa, bo jest słynna historia o tym, jak w 1917 roku Strauss miał nagrać na płytach szybkoobrotowych Don Juana, ale się spóźnił i kazano Sellowi dyrygować. I on po latach o tym opowiadał, że zastąpił go. Oczywiście to wszystko było podpisane, że to dyryguje Richard Strauss, bo tylko tak można było płyty sprzedać. Sella jeszcze wtedy nikt za dobrze nie znał. Podkreślmy, że berlińska radiówka, ale z Berlina Zachodniego, bo tu mamy 2 zespoły. My dzisiaj skoncentrujemy się na części zachodniej, ale to nie znaczy, że zapominamy o tym, że na przykład Heinz Regner grał w tej wschodniej radiówce i nagrywał świetne płyty dla wytwórni Eterna.
0: To prawda. Wszystkich niemieckich radiowych zespołów dziś nie dotkniemy, ale staramy się pokazać ciekawy wachlarz. I teraz z Berlina przenosimy się, proszę państwa, do Kolonii. I jeżeli Elisabeth Schwarzkopf była długowieczną gigantką śpiewu, to dyrygent, który teraz poprowadzi orkiestrę WDR w Kolonii, to był jej rówieśnik. To był... człowiek, który żył 90 lat. No i myślę, że nie tylko my kojarzymy go przede wszystkim z muzyką Antona Brucknera.
1: No tak, i on się trochę przeistoczył z takiego zwykłego dyrygenta, pomującego też muzykę współczesną, w bardzo szeroki repertuar, w kogoś, kto się skoncentrował na tym centralnym repertuarze niemieckim, romantycznym, i stał się na koniec w tych ostatnich latach właśnie jakimś takim symbolem takiego niemieckiego kapelmistrza w najlepszym starym stylu.
0: Takim mistykiem, a że żył bardzo długo, to mógł sobie pozwolić także na to, aby do kompletu symfonii Brucknera podchodzić kilkakrotnie.
1: No tak, tylko podkreślmy, że dzisiaj mówimy o Ginterze Wandzie, bo chyba żeśmy
0: o Ginterze Wandzie
1: tego nie zdradzili, że ten pełny komplet zrealizował raz właśnie w Kolonii z orkiestrą radiową, natomiast oczywiście potem wracał do tych symfonii w Hamburgu, wracał w Berlinie, także z innymi orkiestrami, i wiele z tych nagrań żywych, przede wszystkim wytwórnia RCA, wydawała. Natomiast ten pierwszy komplet jest o tyle ważny, że on wtedy jeszcze był, no, może nie anonimową osobą, natomiast nie był aż tak bardzo kojarzony z Brucknerem. Jest to, czy w ogóle z tą niemiecką

0: tradycją dyrygencką, bo on wcześniej był szefem w Kolonii, ale tej lokalnej orkiestry symfonicznej, szefem opery, natomiast no to nie była gwiazda numer jeden. Natomiast ten cykl brucknerowski uczynił z niego naprawdę kogoś takiego rozpoznawanego i bardzo popularnego i on od tego punktu zaczął budować swoją taką światową karierę. Po zakończeniu tego cyklu, bo ten cykl zaczął w 1974, ukończył w 1981, po zakończeniu tego cyklu objął orkiestrę Norddeutsche Rundfunk w Hamburgu, został głównym dyrygentem gościnnym w BBC, także nagle stał się rozchwytywany.
1: I tak sobie, wiesz, pomyślałem, że ten brucknerowski cykl Gintera Wanda można by porównać z malerowskim cyklem Klausa Tensteda, który ukazał się trochę później, no bo Tensted był też młodszy, 14 lat młodszy, gigant batuty, o którym mówiliśmy niedawno w Dużej Czarnej, obiecując, że w naszym radiowym cyklu Klaus Tensted również się pojawi
0: i on
1: tak
0: czeka,
1: dziś
0: tak jest.
1: Będzie. Ale na razie Ginter Wand i tutaj, proszę państwa, sięgamy po symfonię ósmą, symfonię c-moll, jedną z tych najważniejszych także dla Wanda, powracał do tego utworu także podczas koncertów. Sięgamy po ten pierwszy studyjny komplet, który ukazywał się na longplayach wytwórni Deutsche Harmonia Mundi. No i wybieramy Adagio, jedno z najbardziej niezwykłych adagiów w całej twórczości Brucknera i w tej interpretacji naszym zdaniem również.

0: No właśnie, jeśli można zatrzymać czas, a przynajmniej go rozciągnąć trochę, wydłużyć, to Günter Wand potrafił to robić jak mało kto. Trochę jak Chili Bidake, trochę jak Tintner, trochę jak późny Jochum.
1: No, jak wszyscy ci wielcy buknerzyści, bo trzeba te umiejętności mieć, żeby dobrze te symfonie wykonywać, a ósma rzeczywiście jest taka, no, absolutnie kosmiczna, bo to objąć całą tą architekturę tego kolosalnego dzieła, to nie jest sprawa łatwa, a jeszcze właśnie Adagio, a finał, który jest podobnie długi, to są prawdziwe dyrygenckie wyzwania, ale Günter Wand znakomicie rzeczywiście potrafił odczytywać te utwory. To ciekawe, że Wand używa starej edycji, edycji Roberta Haasa z 1939 roku, która miksuje dwie wersje tej kompozycji, bo Bruckner zostawił wersję z roku 1887 i 1890. Leopold Nowak w tej późniejszej edycji wybierał, edytował oddzielnie jedną i drugą wersję, natomiast Haas zrobił wersję taką połączoną i z tej wersji Haasa do dzisiaj wielu buknerzystów korzysta.
0: I jak to jest pięknie zarejestrowane, jeszcze całkowicie w technice analogowej w studiu Radia Kolońskiego w 1979 roku. Ja może tylko dodam tym z Państwa, którzy może włączyli nas w trakcie trwania tego blisko półgodzinnego Adagia, że to było trzecie ogniwo Adagio właśnie z ósmej symfonii c-moll Antona Brucknera z pierwszego niemieckiego otłoczenia.

0: Kenia, na oczywiście na dwóch płytach winylowych Deutsche Harmonia Mundi 32-235-4.
1: No też na tej płycie jest wyraźnie napisane, że to jest nagranie Westdeutsche Rundfunk, że właśnie to WDR odpowiada za tą rejestrację. I trzeba powiedzieć, że jak państwo na przykład słuchają też muzyki dawnej, to tak duża ilość płyt powstawała w latach 70., 80., 90. właśnie we współpracy z WDR-em. To była może i najbardziej z tych radiostacji niemieckich taka z największym właśnie tym programem nagraniowym w różnych dziedzinach właśnie. Muzyka dawna, muzyka symfoniczna, bardzo prężna organizacja.
0: Dzięki tym ostatnim wydaniom Dużej Czarnej znów słuchamy kompletu Brucknera pod batutą Gintera Wanda i kompletu Mahlera pod batutą Klausa Tensteda. No i teraz Klaus Tensted powraca. Klaus Tensted, którego Wand właśnie, przypomniałeś mi o tym słuchając Brucknera, zastąpił Tensteda w Hamburgu.
1: Tak, w zespole NDR tam było tak, że Tensted, który po ucieczce na zachód najpierw był generalnym dyrektorem muzycznym w Kilonii, potem objął w 79 roku właśnie orkiestrę NDR, ale jemu tam nie szło najlepiej. W 81 roku na turnę w Paryżu zrezygnował w ogóle z prowadzenia tego zespołu. Rok później pojawił się Wand, także doszło do takiej wymiany. I Tensted potem do tego zespołu NDR za bardzo nie wracał na koncerty, na występy, natomiast doszło do takiego ponownego spotkania i to ponowne spotkanie zostało utrwalone na nagraniu EMI, dosyć niezwykłym nagraniu, gdzie Tensted spotyka swojego młodszego angielskiego kolegę Nigela Kennedy.
0: Znacznie młodszego angielskiego kolegę, który mógłby być spokojnie jego synem, Nigela Kennedy'ego. No i drugi owoc tego spotkania płytowy dziś przed nami, bo niedawno prezentowaliśmy wspólnie z Mateuszem Grochowskim koncert skrzypcowy Brahmsa, a dziś idziemy krok dalej. No i zarówno Kennedy, jak i Tensted poszli tu krok dalej, bo pokazali nam żywe nagranie koncertu Beethovena. Koncertu Beethovena utrwalone w czerwcu 1992 roku, dokładnie podczas dwóch koncertów, 11 i 12 czerwca. Kennedy jest producentem tej płyty, jest także autorem bardzo prywatnego komentarza dołączonego
1: do
0: tej kreacji.
1: Ja bym to nazwał manifestem.
0: Manifestem,
1: wręcz
0: tak,
1: takim nagraniowym, bo on tam pisze bardzo dużo różnych rzeczy. Atakuje trzeci program BBC, oddaje hołd drużynie Aston Villa, który jest kibicem, ale też dużo mówi na temat tego, jak ma wyglądać to nagranie, znaczy o co mu chodziło. Znaczy to jest nagranie podkreślone, że to jest real life, że nie ma żadnych dodatkowych dograń, bo on pisze o tym, że dosyć często otrzymują państwo nagrania żywe, ale one nie są żywe, bo tak naprawdę potem pewne rzeczy się poprawia. Tu wszystko jest tak, jak było, czego podkreśleniem jest też strojenie się na początku, które zostało zachowane na tym w tej rejestracji. Kennedy też mówi o historii fonografii. Mówi o tym, że to jest hołd tym czasom, kiedy nie było taśmy, kiedy nie można było montować, kiedy wszystko tak naprawdę na setkę trzeba było rejestrować na tych płytach szelakowych, acetatowych i że to troszeczkę ma być powód do tego typu źródeł, ale generalnie też składa hołd Tenstedowi. Mówi, że to wspaniale, że może z tym wspaniałym niemieckim dyrygentem nagrywać i podkreślmy, że to są jedne z ostatnich nagrań Tenstedta.
0: Zupełnie już, ostatnich, tak.
1: On już
0: tak
1: wtedy odwoływał koncerty, bardzo rzadko występował, już choroba nowotworowa mocno postępowała.
0: Mocne zdjęcie w tej płycie. Obaj objęci prawdopodobnie po koncercie.
1: Ale
0: widać,
1: szczęśliwi.
0: Że bardzo szczęśliwi, tak. I bardzo zmęczeni, spoceni po tym koncercie. A te słowa, o których mówisz, padają w roku 1992. Te słowa dotyczące technologii nagrań, więc to jest też znamienne. Proszę państwa, z tego występu posłuchamy dziś finału, ronda z koncertu D-dur op. 61 Beethovena z kadencją Nigela Kennedy'ego.

0: Kiedy miałem 8 lat, zostałem fanem i wiernym kibicem Aston Villa. I tak pozostało do dziś. Autor tych słów przed chwilą wykonał kadencję swojego autorstwa w rondzie finałowej części koncertu skrzypcowego Dur op. 61 Beethovena. No jak słyszymy, żywe nagranie, owacyjnie przyjęta interpretacja, która miała miejsce dokładnie w czerwcu 1992 roku w Kilonii.
1: No tak, i autor tych słów, Nigel Kennedy, to podpisany w tym buklecie jako doktor Nigel Kennedy. Myślę sobie, że jest bardzo symboliczne to, że on w pierwszej części zostawił kadencję Fritza Kreislera, a w części trzeciej już przygotował własną. On pisze o tym właśnie, że to ta kadencja Kreislera jest wspaniała. No i to jest taki właśnie próba łączenia z jednej strony tradycji, świadomości tego właśnie, nawet tych starych nagrań, a z drugiej strony no, szukanie takich nowych środków wyrazu, bo ta kadencja rzeczywiście wybrzmiała bardzo, bardzo nowocześnie.
0: A potem zabrzmiały szalone bachowskie bisy, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść, bo dziś zajmujemy się przede wszystkim brzmieniem niemieckich orkiestr radiowych. Przed chwilą ta w Hamburgu, ta prowadzona bardzo pewną ręką przez Klausa Tensteda.
1: No tak, a przed nami kolejna radiówka, taka może troszeczkę mniej znana, mniej oczywista, Hessischer Rundfunk z Frankfurtu nad Menem. Orkiestra, którą zakładał w końcu lat 20. Hans Rosbaud, i do Hansa Rosbauda jeszcze wrócimy dzisiaj. Natomiast my tutaj mamy inne spotkanie i przechodzimy do muzyki francuskiej, bo też ciekawe nagrania niemieckich radiówek właśnie w tym repertuarze można znaleźć, a my tutaj mamy dosyć wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe też z takiego dyskograficznego punktu widzenia.
0: Oczywiście, że tak. I znów pianista pojawi się w Dużej Czarnej, i to nie byle jaki. Pianista, który nagrywając utwór, którego posłuchamy, no był już bardzo doświadczonym artystą, bo przypomnijmy, rozpoczął nagrywać jeszcze na wałkach pianolowych w początku lat 20., potem pierwsze nagrania elektryczne. No a później Walter Gieseking, bo o nim mowa, stał się jednym z ulubieńców Waltera Legge. No i w studiach, najczęściej w Londynie, dokonał wielu no, takich absolutnie klasycznych nagrań, jak chociażby całe Das Woltemperik de Klavier, sporo Bacha, mnóstwo Beethovena, Brahmsa, Schumana. Tutaj, Wojtku, można by pewną paralelę wysnuć do Benedettiego Michelangelego, którego słuchaliśmy przed tygodniem. Obaj wielokrotnie zasiadali do koncertu fortepianowego Schumana, czy na przykład cesarskiego Beethovena, którego słuchaliśmy w żywym włoskim nagraniu przed tygodniem w interpretacji Michelangelego.
1: No tak, ale na zawsze chyba się Gieseking zapisze jako wybitny interpretator muzyki francuskiej. Podkreślmy, że w ogóle mamy okrągłą rocznicę, 70. śmierci w tym roku.
0: W październiku.
1: Gieseking'a to taka dodatkowa jeszcze okoliczność, żeby przypomnieć tego artystę. No i też przykład sytuacji, że dzięki aktywności radiowej, dzięki aktywności tych radiówek, także odważnemu programowaniu repertuaru, można wykorzystać jakieś nagranie radiowe, żeby uzupełnić komplet, w tym przypadku komplet muzyki Claude'a Debussy'ego, bo Gieseking nigdy w studiu nie nagrał no, zapomnianej i nawet trochę niechcianej fantazji na fortepianie orkiestry, a właśnie dzięki temu, że w roku 51 we Frankfurcie on ten utwór wykonał z Kurtem Schroederem, no to można było to nagranie w ramach tego kompletu Debussy'ego przypomnieć po latach. Ale też dodajmy, że to nie jest jedyne nagranie tego utworu spod palców Waltera Gieseking'a. To jest ciekawe, że on no, ewidentnie podobał mu

0: się ten utwór. W 1938 roku też w Amsterdamie z Willemem Mengelbergiem i orkiestrą Concert Gebau wykonywał Fantazję i jest też nagranie, także można nawet porównać te dwie jego interpretacje, tą niemiecką i tą holenderską.
1: No właśnie, jeśli idzie o Debussy'ego, to był absolutnym pionierem, był zresztą takim zagorzałym frankofilem, prawda? I tak jak powiedziałeś, jeśli zapamiętać z jednej rzeczy Gizekinga, to na pewno z kompletu dzieł Debussy'ego pierwsza połowa lat 50., czyli stare dobre mono i Fantazja teraz przed nami, czyli to brakujące ogniwo. Fantazja zarejestrowana 30 października 1951 roku. Układ trzyczęściowy, andante allegro, lento e molto espressivo i finałowe allegro molto. Walter Gizekind, orkiestra
0: Hessische Rundfunk
1: i Kurt Schröder.

0: Tak brzmi Fantazja na fortepian i orkiestrę Claude'a Debussy'ego. Dzieło ukończone w roku 1890. Tak brzmi w nagraniu z października 1951 roku. Walter Gieseking,
1: Kurt Schroeder i orkiestra Radia Hesskiego we Frankfurcie nad Menem. Kurt Schroeder w ogóle fascynująca postać, bo to nie tylko był dyrygent, ale też bardzo wzięty kompozytor muzyki filmowej. I mam wrażenie, że ten taki zmysł filmowy troszeczkę tutaj się w tej interpretacji pojawił.
0: Proszę Państwa, kolejna ważna postać teraz pojawi się w Dużej Czarnej. Dyrygent, który jak mało kto znał różne niemieckie ośrodki, bo przecież zaczynał tuż po wojnie z orkiestrą Radia Berlińskiego. Potem trwająca długo przygoda z berlińskimi filharmonikami. No a potem Stuttgart, potem Monachium, gdzieś tam po drodze orkiestra narodowa francuska. Sergiu Celibidache. Kolejny gigant, który zmarł w 1996 roku, dokładnie 14 września.
1: No tak, kolejna rocznica, jakoś tak to wyszło. Nie planowaliśmy tego wcześniej.

0: akurat w przypadku Chiribidake. Natomiast wydawało nam się, że Sergiu Chiribidake trzeba pokazać w tym cyklu radiowym i moglibyśmy go też pokazać właśnie przy okazji orkiestr francuskich, moglibyśmy go pokazać przy okazji orkiestr włoskich, bo on bardzo dużo koncertował na Półwyspie Apenińskim. Chiribidake, który miał bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o próby, jeśli chodzi o długość przygotowań do koncertów, i właśnie orkiestry radiowe często potrafiły spełniać te jego wymagania, i dzięki tak naprawdę tym nagraniom radiowym, no to duża część tej jego dyskografii jest z nami, tej dyskografii, która się pojawiła dopiero po jego śmierci, bo on generalnie był wielkim wrogiem nagrań.
1: Studiów nagraniowych.
0: I nagrań płytowych w ogóle, i tak naprawdę on był piratowany jeszcze za życia, natomiast te oficjalne edycje, ta przygotowana przez Deutsche Grammophon, gdzie się pojawiły nagrania ze Stuttgartu i nagrania także ze szwedzką radiówką, no i oczywiście ta edycja EMI z monachijskimi filharmonikami, no to te edycje były możliwe dopiero po jego śmierci. Znaczy on...
1: No właśnie, a że odszedł w 96 roku, to akurat jakoś tak się złożyło, prawda, że wtedy rynek fonograficzny działał niezwykle prężnie pod koniec lat 90.
0: Taka końcówka, mam wrażenie.
1: Taka końcówka, taki rzut na taśmę, no ale tym rzutem dostaliśmy rzeczy bezcenne. Bezcenne w tym między innymi nagrania właśnie ze Stuttgartu. Mnóstwo Brucknera, ale także mnóstwo muzyki francuskiej.
0: No tak, muzyki francuskiej, także muzyki rosyjskiej. My dzisiaj pozostaniemy przy muzyce francuskiej. Ja jeszcze dodam, że w zeszłym roku pojawił się na ekranach kin film biograficzny, który wyreżyserował syn Sergiu Chiribidake, Serge, w którym starego Chiribidake kreuje John Malkovich, i bardzo gorąco liczymy na to, że tutaj się ten film także na naszych ekranach pojawi, bo to rzecz na pewno godna uwagi. Syn, który też nakręcił taki bardzo piękny dokument o ojcu. No tak, jest to niezwykła postać, która zawsze miała coś ciekawego do powiedzenia w repertuarze, nawet tym takim bardzo ogranym, i zawsze warto słuchać interpretacji Sergiu Chiribidake, nawet jeżeli się z nimi nie zawsze zgadzamy.
1: Właśnie, a miał swój świat, miał swoją całą grupę utworów, które zgłębiał, pokazywał właśnie w różnych ośrodkach. No i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy jeszcze w tym roku zajrzeli do jego dyskografii, także tej nieoficjalnej. Sergiu Chiribidake zmarł w Paryżu 14 sierpnia 1996 roku. No to przenosimy się do studia Radia Bawarskiego.
0: No właśnie, to jest ciekawa rzecz. Nagranie pochodzi ze studia Radia Bawarskiego w Norymberdze z grudnia 1973 roku, ale Sergiu Chiribidake prowadzi orkiestrę Südwestrundfunk ze Stuttgartu.

0: Alborada del Grazioso Maurice'a Ravela. Alborada Trefnisia w takim fantastycznym wykonaniu. Rok 1973, Norymberga, orkiestra SWR ze Stuttgartu i Sergiu Celibidache.
1: No i te barwy, które on potrafił uzyskać, jako, no to jedne w swoim rodzaju rzeczywiście, i podnosił poziom tych zespołów, które prowadził, to bez dwóch zdań.
0: Tak, i to, co powiedziałeś na początku naszego dzisiejszego spotkania, kilka równolegle działających zespołów. Żaden może nie wybijał się spośród nich, ale to były wyjątkowe ośrodki, gdzie był też czas, gdzie Sergiu Celibidache miał stworzone fantastyczne warunki, miał spokój, który tak doceniał. No i znakomite także nagrania pod względem technicznym, to też trzeba podkreślić.
1: No tak, bo to już było nagrywane na taśmę radiową. Realizatorzy radiowi niemieccy, ale nie tylko niemieccy, polscy też bardzo dobrze potrafili już wtedy w tamtym okresie rejestrować koncerty symfoniczne. No tak, w ogóle to jest taki złoty okres tych radiówek, bo przed nami na koniec będzie orkiestra, która już z nami, której już nie ma, która już nie istnieje, która była szalenie ważna dla w ogóle funkcjonowania muzyki, także współczesnej w Niemczech, bo to jest orkiestra Südwestfunk w Baden-Baden, która to orkiestra została wchłonięta przez orkiestrę ze Stuttgartu, tą orkiestrę Sergiu Celibidache w 2016 roku, także to jest zespół, który już nie istnieje, natomiast on po wojnie prowadzony przez Hansa Rosbauta, wielkiego, wspaniałego dyrygenta, o którym wspominaliśmy, że zakładał Hessische Rundfunk Orkiestrę we Frankfurcie, a właśnie po wojnie z jakimś takim nieprawdopodobnym apetytem do nowego repertuaru, do starego repertuaru, bo on tak naprawdę miał wiele specjalności i nie miał jednego takiego konika, ale rzeczywiście muzyki współczesnej wykonywał wiele. No i ten Hans Rosbaut spowodował, że ten ośrodek Baden-Baden był niezwykle ważny właśnie dla rozwoju muzyki, dla recepcji muzyki współczesnej w Niemczech, w Europie, bo to były trochę, kilka płyt, właśnie niewiele w sumie płyt, natomiast strasznie dużo nagrań radiowych. On tego bardzo dużo rejestrował. Te nagrania też oczywiście były w ramach wymiany prezentowane w innych radiofoniach.
0: Tak, absolutnie wyjątkowy Hans Rosbaut. Jedna z jego twarzy to właśnie awangardzista, taki apostoł muzyki nowej, który znajdował zrozumienie dla swoich wyborów właśnie w takich ośrodkach jak Baden-Baden, Zurich, Lugano, prawda, to były jego światy. Ja tylko dodam, że do Stuttgartu Sergia Celibidache chyba powrócimy jeszcze w tym roku, bo ten Ravel pod jego batutą rozbudził nasze apetyty
1: na jego
0: podejście do tego wielkiego repertuaru. No dobrze, to finał przed nami. Rozpoczęliśmy w Berlinie, potem zawitaliśmy do Kolonii, potem Hamburg, następnie Frankfurt nad Menem, Stuttgart i Baden-Baden, ośrodek, o którym wspomniałeś, że już nie istnieje. Hans Rosbaut i nagranie dla wytwórni Westminster. Westminster, płyta XWN 1888.

0: 1807, zarejestrowana 8 października 1957 roku. Berg i Weber.
1: No tak, i jeszcze do tego Agon Stawińskiego, także to jest taka rzeczywiście napakowane nagranie, które było koprodukowane z francuską Wegą, Le Domaine Musical. Taka seria związana z tymi słynnymi festiwalami muzyki współczesnej.
0: Świetna seria zresztą.
1: Tak. Także to jest niezwykłe rzeczywiście, niezwykłe wydawnictwo. Jedno właśnie z nielicznych oficjalnych wydawnictw płytowych, które się ukazało, podpisanych przez Hansa Rosbauta. Natomiast oczywiście tych nagrań po jego śmierci ukazywało się wiele i nadal są wznowienia, są właśnie te rejestracje pokazywane radiowe, które on tworzył razem z orkiestrą z Baden-Baden.
0: A więc blisko 70-letnia taśma i winyl na zakończenie naszego cyklu. To będzie 6 miniatur, 6 utworów na orkiestrę Opus 6 Antona Weberna. W ręce Hansa Rosbauta powierzamy finał naszego cyklu. To było 831 wydanie Dużej Czarnej. Audycję zrealizowała Zuzanna Wawro. A naszym gościem przez cały sierpień, 5 sierpniowych odcinków pod szyldem radiówki, był Wojciech Barcikowski.
1: Dziękuję pięknie.
0: Ja się nazywam Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W co wierzyć? W leczenie skrofułów, czy w istnienie feudalizmu?
2: Czy historyk może kierować się zdrowym rozsądkiem?
1: O tym już dziś o 23 w Mediewannie. Zapraszają
2: Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest sobota, 29 sierpnia, minęła 15.
1: Jesteśmy na wczasach.
2: Witamy Państwa w to sobotnie popołudnie. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: I Karol Furtak. Dzień dobry. Z nami jest Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, która dzisiejszą audycję wydaje. Muzyka, której słuchać będziemy wspólnie do 17, to utwory przygotowane i wybrane przez Olgę Bożyszkowską. Audycję realizują wraz z nami Marcin Kocięba, no a w Warszawie Paweł Worobiej.
2: Jesteśmy teraz w ogrodzie romantycznym, w drewnianej altanie położonej wśród kwiatów i wzgórz Beskidu Niskiego. W specyficzną atmosferę tego miejsca wprowadzi Państwa poezja.
0: Na początek zatem mamy dla Państwa króciutki fragment wiersza bywającego tu dość często Wincentego Paula po nagranie Wojciecha Siemiona.
3: Przy palącym się źródle w Iwoniczu, zwanym Bełkotką, w cieniu tych lasów, coś tam szemrząc słodko, dziś jak przed wieki witasz nas, Bełkotko. A jak natchnienie przez usta przepływa, czysty się płomień z twych nurtów dobywa. I czcią przejęci nad źródłami twemi wielbimy Boga w cudach naszej ziemi. Bo ogień święty i szmer źródła rzewny, co tajemniczo spod ziemi wychodzi, jest temu życiu serc naszych pokrewny, co się spłomieni i złe z cichych rodzi.

0: Nie tylko poezją, ale i muzyką postanowiliśmy się dziś z Państwem przywitać i to było koncertowe nagranie Hany Blażikowej i Andreasa Steiera, którzy wykonali tę bodaj najbardziej znaną pieśń do słów wspomnianego już Wincentego Pola, czyli Leciliście z drzewa Fryderyka Chopina. Co tu dużo mówić, równie chyba rzewną, co atmosfera bełkotki zarysowana przez Pola w jednym z jego wierszy.
1: Ta bełkotka to źródło w Iwoniczu, w którym gościmy dziś do godziny 17. Choć miasto, które Pol nazywał Iwoniczem, to dziś Iwonicz-Zdrój, miasto, w którym znajduje się uzdrowisko, jedno z najbardziej znanych uzdrowisk na Podkarpaciu.
0: Zaczniemy jednak od wywołanej już bełkotki, witając tym samym pierwszego dziś gościa, a jest nim pani prezes Towarzystwa Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, pani Halina Józefczyk-Habrat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Skoro bełkotka, to chyba od razu ogień, prawda?
2: I ogień, ale nie tylko, bo skąd się wziął ten ogień? Ten ogień po prostu jest to gaz wydobywający się ze źródła. Zresztą jest przepiękna legenda. Skąd wziął się ten ogień i to bulgotanie? Nad Iwoniczem rozpętała się ogromna burza. Biły pioruny. Jeden z nich, zazdrosny chyba o blask, uderzył w lustro bełkotki, ale już nie mógł się wydobyć i do tej pory próbuje. Stąd bełkotka, od bełkotania, od tych bąbli, które się tam wydobywały, gazu, ale nie tylko.
0: A dziś można jeszcze te bąble zaobserwować?
2: Wie pan co, zmieniła się też struktura geologiczna na skutek wydobycia ropy naftowej, ale również i źródeł wód mineralnych. Dlatego mamy już resztki. Nie zapali się, co oczywiście ma swoje plusy, że nie możemy zapalić, ale na zdjęciach czy na obrazach jeszcze widzimy płonące źródło.
1: Kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o Iwoniczu? To jest stara osada, miasto z długą historią?
2: Nawet nie można powiedzieć, bo miasto to ma właściwie miasteczko uzdrowiskowe. Ma bardzo krótką historię, bo podział administracyjny, który wyodrębnił miasteczko, to 1973 rok. To był cały czas Iwonicz. Natomiast szukano, kiedy były pierwsze wzmianki, kiedy mogliśmy to zobaczyć. I dzięki lekarzowi nadwornemu,
0: między innymi Stefana Batorego.
2: Dziękuję bardzo. Między innymi Stefana Batorego, czyli doktora Oczki, w jego pracy pod tytułem Cieplice pierwszy raz zostało wymienione źródło. Oczywiście nie nazwane bełkotka, tylko źródło o właściwościach leczniczych, ale też charakteryzujące się właśnie tym bełkotaniem, bulgotaniem, a także specyficzną wodą, w której uważano, że jest rozpuszczone lecznicze oleum. Dzięki temu ma takie żółtawe zabarwienie.
0: No a co potem? Co po czasach między innymi Stefana Batorego, bo wspomniany przez panią lekarz w zasadzie służył nie tylko jemu, jeżeli chodzi o poczet królów i książąt
2: tak
0: polskich.
2: Jest. Tak jest, nie tylko jemu, dlatego mamy taką legendę, że to źródło również zostało przygotowane, zbadane, dlatego żeby Maria Kazimiera, czyli królowa Marysieńka, nie wyjeżdżała do Francji, tylko leczyła się tutaj.

0: i uważamy, że rzeczywiście mogła tu być. To jest legenda, ale no bardzo prawdopodobna.
1: Takim rodem, który swoje piętno najwyraźniej pozostawił w Iwoniczu Zdroju, jest ród, był ród Załuskich.
0: Tak, choć pierwszą osobą, która została zobligowana przez rząd austriacki, ponieważ to był zabór austriacki, był Michał Ostaszewski, żeby zbudować, wykorzystać ten potencjał, zbudować źródła lecznicze. Niestety to zadanie go przerosło i ze względów finansowych, ale też z jednej strony rząd austriacki naciskał, a z drugiej strony nie chciał konkurencji dla własnych uzdrowisk i po prostu na tym się zakończyło. Natomiast w 1877 roku Teofil Załuski zakupił Iwonicz. Nie był jednakże zainteresowany za bardzo Iwoniczem i dopiero jego syn Karol Teofil Załuski zainteresował się, ale pod wpływem swojego brata Józefa, generała Józefa Bonawentury Załuskiego. I odkupił od ojca. W przyszłym roku mamy takie piękne uroczystości, bo mamy 190. rocznicę przyjazdu Załuskich do Iwonicza, a w następnym roku 450-lecie.
2: To bardzo interesujące, o czym pani wspomniała, bo ten pierwszy Załuski, cóż, trudno mi wyobrazić sobie, że nie chciał się interesować Iwoniczem, dziś już Zdrojem, ale wiadomo było, że ta miejscowość może przyciągnąć tu ludzi, którzy chcą się leczyć. Jesteśmy w XIX wieku, a więc w czasie, kiedy uzdrowiska były popularne. Nie widział ten pierwszy Załuski okazji na zysk z Iwonicza?
0: Myślę, że może i też, przepraszam, może też zwrócił uwagę na to, że może to być zysk, ale on przede wszystkim rezydował w Ojcowie, w swojej takiej rodowej siedzibie. Natomiast Iwonicz wydawał się im już prawie na końcu świata i inwestowanie tutaj nie było takie intratne. Natomiast wszystko było związane z historią. Dlaczego pojawił się tutaj jego syn? Dlatego, że brał udział w powstaniu listopadowym, za udział w którym otrzymał karę śmierci, zdołał uciec i państwo Załuscy, czyli Karol Załuski ze swoją bardzo młodziutką żoną Amelią, z książąt Ogińskich Załuską, szukali miejsca dla siebie i dzięki generałowi okazało się, że takim miejscem może być Iwonicz. Odkupił Iwonicz od Iwonicza, od swojego ojca i razem z żoną po tułaczce, Karol tułał się po całej Europie, zanim tutaj przyjechał. Amelia podobnie. Amelia karocą z Memla, czyli dzisiejszej Kłajpedy, przez 3 miesiące jechała do Iwonicza, oczywiście nie zahaczając o zabór rosyjski, więc dookoła. Potężna kareta. Ta kareta była do II wojny światowej z herbami Ogińskich. Ogromna, gdzie ona miała swoje dzieci, gdzie odbywały się lekcje, normalne zajęcia. Przy okazji w zaprzyjaźnionych pałacach i zamkach znalazła gościnę i jak przyjechali do Iwonicza, to pierwszym miejscem, gdzie się spotkali, to było Krosno. I tutaj wspólnie już do Iwonicza przyjechali.
1: Czy odnaleźli tutaj spokój? Bo to miejsce jest bardzo urokliwe, wokół wspaniała przyroda, teraz już też wspaniała architektura. Jak to wyglądało wtedy i czy rzeczywiście to była taka enklawa spokoju?
0: No nie. Przyjechali do Starego Dworu, który był w stanie opłakanym. Amelia z rodu książęcego przyjechała do walącego się drewnianego dworu. Pierwsze, co rozpoczęła, to przede wszystkim remont tego dworu. Ale w bardzo ścisłym porozumieniu ze swoim szwagrem, czyli generałem Józefem Załuskim, już zaczęła projektować budynki. Oni przyjechali w sierpniu 1837 roku, a w 1838 powstał już jeden z najpiękniejszych, ale na pewno pierwszy pałac, czyli stary pałac, kiedyś pałac Modrzewiowy. I altana, która kryje swoje źródła, do tej pory jest bardzo charakterystyczna dla Iwonicza Zdroju.
2: Myślę, że do tych wątków architektonicznych wrócimy jeszcze później. Załuscy to rodzina, która w zasadzie w Iwoniczu obecna jest no niemal do roku 1945, prawda?

0: Już w 1944 dostali nakaz opuszczenia, ale nie zaczęło się od nakazu. Nakaz opuszczenia Iwonicza to już nowa władza. Natomiast Rosjanie, jak tutaj Sowieci, jak tutaj wkroczyli, to pierwszym ich posunięciem było zwołanie mieszkańców, wręczenie orderu doktorowi Aleksiewiczowi za uratowanie Niemców, jeńców sowieckich z rąk niemieckich, a po 2 tygodniach aresztowali wszystkich i zostali oni wywiezieni do więzienia UB do Krosna, stamtąd do Rzeszowa i jeden z Załuskich, Michał Załuski, otrzymał wyrok łagrów, wyjechał na Syberię. Reszta rodziny, zgodnie z nakazem, który mówił, że nie można im się zbliżyć w odległość 50 kilometrów od miejsca zamieszkania pod karą śmierci, należy podkreślić, że to nie było takie, możecie sobie wyjechać pod karą śmierci. I wtedy zaczęło się rozproszenie rodu, które trwa do dziś, a od kilku lat wspólnie z Michałem Załuskim próbujemy odnowić te korzenie i ponownie związać ich z Iwoniczem.
1: A w rodzinie jest taka chęć, w rodzinie Załuskich, powrotu tutaj, utrzymywania kontaktów z Iwoniczem?
0: To znaczy, wie pani co, do lat powiedzmy, no prawie 2000-tych to sporadycznie. Owszem, była inicjatywa Michała Załuskiego, jeżeli chodzi o częściowe przynajmniej odnowienie grobowca Załuskich, ale później no, też nie było woli tutaj. Oni jakby wyrzucenie rodów ziemiańskich, bo nie tylko hrabiowskich, ale rodów ziemiańskich spowodowało ich rozproszenie. Oprócz tego, że bardzo duża liczba tych osób straciła życie, to jednak takie rozproszenie spowodowało, że bardzo trudno jest odnowić więzi rodzinne. Zwłaszcza, że na początku września część rodziny rozpierzchła się po całej Europie, uciekając przed wojną, a już rok 45 to jest nakaz opuszczenia, więc szukali schronienia tam, gdzie mogli, na ziemiach zachodnich. Część wyjechała za granicę, część osiadła w Anglii, Irlandii, w Szwajcarii, w Holandii i trudno było w czasach, tak jak tutaj już komunistycznych, te więzi z powrotem nawiązywać. Michał Załuski jest takim człowiekiem, który próbuje to wszystko scalić. My spotkaliśmy się gdzieś około pewnie 9 lat temu i tak powoli próbujemy odtworzyć te więzy, służy temu i organizacja festiwalu Ogińskiego, ale też taki pomysł, na który kiedyś wpadliśmy, że przecież Załuscy to jest gen muzyczny, więc może młodzi, którzy też są obdarzeni takim talentem, przyjadą, pokażą się, zaprezentują się Iwoniczowi i mieszkańcom, ale możemy też wykorzystać własnych mieszkańców, bo mamy tutaj bardzo dużo ludzi z talentem. Iwonicz, cały Iwonicz, ja mówię o Iwoniczu bez podziału, jest to taki genius loci. Mamy tutaj muzyków, śpiewaków, mamy aktorów, mamy malarzy, rzeźbiarzy. Taka niewielka miejscowość, a tyle talentów.
1: Wspominaliśmy o powstaniu listopadowym, wspominaliśmy o tym, że Karol Załuski był związany z tym zrywem niepodległościowym, ale też ta najnowsza historia, ta dwudziestowieczna historia niesie takie wątki narodowo-wyzwoleńcze, wolnościowe również. Mam na myśli oczywiście Rzeczpospolitą Iwonicką.
0: Tak, ale dodam jeszcze, że jego potomkowie brali udział w powstaniu styczniowym. Niektórzy zapłacili za to swoim zdrowiem i musieli wyemigrować. Natomiast tak, Rzeczpospolita Iwonicka jest to fenomen, taki jak, który urodził się też w innych terenach Polski przed jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dlatego, że cieszyliśmy się tutaj takim powstałym już ruchem narodowo-wyzwoleńczym. W 1910 roku, a więc zaraz na początku, jak powstały drużyny bartoszowe, to w Iwoniczu już były.

0: My pierwsze zdjęcie z tego roku, gdzie widzimy te drużyny bartoszowe, później przekształcone w Związek Strzelecki. I na bazie Związku Strzeleckiego później mieliśmy żołnierzy Armii Krajowej i dzięki temu też mogliśmy się cieszyć tymi dniami wolnymi, kiedy powstała Republika Partyzancka Rzeczpospolita Iwonicka.
1: Który to był okres?
0: To było od 26 lipca do 20 września, proszę Państwa, tylko 6 dni.
1: 44 roku.
0: Tak, tylko 6 dni krócej niż powstanie warszawskie. I Iwonicz nigdy nie został zdobyty.
2: Wiedzą Państwo już teraz w całej rozciągłości, dlaczego na początku wsłuchaliśmy się właśnie w śpiew z mogiły Fryderyka Chopina, bo te wątki niepodległościowe także swój wyraźny ślad zostawiły w historii Iwonicza Zdroju. Wróćmy jeszcze trochę do przeszłości, bo domyślam się, że skoro rezydowali tu Załuscy, to zapewne mieli wielu, wielu naprawdę znakomitych gości.
0: Tak. Oczywiście. Przede wszystkim związane to było również z działalnością Zakładu Zdrojowego, bo tak nazywała się, można powiedzieć, ta instytucja, którą prowadzili Załuscy, więc gościli tutaj przede wszystkim muzyków, swoich kolegów, swoje koleżanki, ale również rodzina Załuskich, bardzo ubogacona w gen muzyczny, odziedziczony po prapradziadku, czyli Michale Kleofasie Ogińskim, koncertowała tutaj. Więc mieliśmy śpiewaków operowych, pianistów, znane nazwiska z dwudziestolecia międzywojennego, ale też ci, którzy tutaj przyjeżdżali, również dawali koncerty.
1: O historii Iwonicza Zdroju i o tradycjach związanych z kulturą tego miasta opowiadała nam prezeska Towarzystwa Przyjaciół Iwonicza Zdroju, pani Halina Józefczyk-Habrat. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
2: My natomiast zaproponujemy Państwu teraz chwilę z muzyką człowieka, który nie mógł bywać tu u Załuskich, bowiem to już muzyka polska z lat 50. XX stulecia.

0: Choć on nie mógł u Zeuskich bywać, to zapewne w tutejszych rezydencjach było wiele, wiele tańca. No a tym nim jest Witold Lutosławski. To jeden z jego 10 tańców polskich. Shaper zabrzmiał właśnie w nagraniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Łukasza Borowicza.
1: A nasze studio plenerowe programu Drugiego Polskiego Radia w Ogrodzie Romantycznym w Iwonicz-Zdroju odwiedził już kolejny gość, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, pan Grzegorz Nieradka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym słuchaczom.
0: 1500 mieszkańców, tyle osób mniej więcej mieszka w mieście Iwonicz-Zdrój. Ja się zastanawiam, ile osób rocznie przewija się przez ten uzdrowiskowy ośrodek?
2: Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój jest największym uzdrowiskiem na Podkarpaciu.

0: miejscu i rzeczywiście my mamy tutaj 1500 łóżek sanatoryjnych, co oznacza, że średniorocznie przyjeżdża tutaj około 50 tysięcy gości, bo średnio turnus rehabilitacyjny trwa od 3 do 4 tygodni, więc tak naprawdę łatwo jest to skalkulować. My oczywiście mamy szereg możliwości oceny ilości osób przybyłych do Iwonicza, choćby z tytułu opłaty uzdrowiskowej, która jest wnoszona do budżetu gminy Iwonicz-Zdrój. Na tej podstawie jesteśmy w stanie zweryfikować liczbę gości. Tutaj mówimy oczywiście o tych osobach, które przyjeżdżają do Iwonicza i pozostają tutaj powyżej jednej doby, ale takich gości, którzy odwiedzają Iwonicz na co dzień, a szczególnie w weekendy, no niedziela jest takim też dniem, kiedy w Iwoniczu po prostu przewijają się tysiące ludzi, nie sposób policzyć. Także my szacujemy, że od 100 do 200 tysięcy ludzi rocznie odwiedza Iwonicz-Zdrój.
1: Na pewno w Iwoniczu można odpocząć, to mogę Państwa już o tym zapewnić. Natomiast poza, jakie są cechy wód leczniczych tutaj w Iwoniczu-Zdroju? Jakie schorzenia można leczyć?
0: No, każde uzdrowisko w Polsce charakteryzuje się swoim takim charakterystycznym profilem leczniczym. Akurat jeżeli chodzi o Iwonicz-Zdrój, to naszym największym atutem są właśnie wody mineralne, wody lecznicze, czyli wody, które są wysoko zmineralizowane, wydobywane z głębi ziemi i dostępne w naszej pijalni wód mineralnych. Tutaj do Iwonicza bardzo często kierowani są pacjenci, którzy mają problemy na przykład tarczycowe ze względu na to, że nasze wody mają dużo pierwiastka jodowego. Są to wody jodowo-bromkowe, które są takie dosyć wyjątkowe w skali kraju i w wielu uzdrowiskach po prostu niedostępne. Czyli to jest taki profil, powiedzmy, też bardzo dla Iwonicza charakterystyczny, ale przyjeżdżają tutaj również osoby, kobiety, które mają problemy właśnie z chorobami kobiecymi. Mamy tutaj też osoby, które leczą schorzenia, wady ruchu, choroby ortopedyczne. Mamy znakomitej jakości szpital uzdrowiskowy Excelsior, który też ma przepiękne tradycje jeszcze przedwojenne. Tutaj warto dodać, że w roku 1931 ten szpital został otworzony przez ówczesnego ministra zdrowia. Był on wtedy własnością kasy chorych. Tak się zdarzyło, że jakby inaugurację, znaczy zaczątek budowy tego szpitala podjęła rodzina Załuskiej, jednak ze względu na no, też kryzys gospodarczy, który wtedy również dotknął Polskę, nie byli w stanie dokończyć tej inwestycji i wtedy rzeczywiście kasa chorych, czyli taki dzisiejszy NFZ możemy powiedzieć, podjął się dzieła dokończenia tego szpitala i wtedy był to najnowocześniejszy szpital uzdrowiskowy w Polsce.
2: Skoro już padło hasło inwestycje, nie sposób Pana nie zapytać o bardzo specyficzne centrum Iwonicza-Zdroju, o jego architekturę i o to, jak to się stało, że dziś przechadzając się tymi uliczkami można patrzeć na budynki, które swoim stylem, no co tu dużo mówić, mogą nas zabrać w symboliczną podróż aż do XIX wieku.
0: Tak, to prawda. Każdy, kto przyjeżdża do Iwonicza, szczególnie kiedy przyjeżdża tutaj po raz pierwszy, ma takie poczucie, że cofnął się w czasie. To znaczy wchodzi w ten XIX wiek, w tą przepiękną architekturę, taką też bardzo charakterystyczną dla uzdrowisk, bo to jest ten styl szwajcarski, bardzo popularny w XIX wieku. Wiele uzdrowisk w Polsce posiada wille i obiekty w tym stylu, ale Iwonicz jest takim jedną z niewielu miejscowości uzdrowiskowych, gdzie tak naprawdę cały kompleks tych obiektów doskonale się tutaj zachował. Ja nie lubię określenia, kiedy ktoś mówi, że ma wrażenie, że wchodzi do skansenu, bo skansen mimo wszystko jest martwy, a w Iwoniczu wszystkie te wille, wszystkie te obiekty są żywe, są funkcjonujące i też nas niech nie zmyli to, że ta willa, która na pierwszy rzut oka z zewnątrz zachowała ten swój XIX-wieczny charakter, to ona jednak wewnątrz, w środku jest doskonale wyposażona, spełnia najnowsze standardy, doskonały sprzęt medyczny, oczywiście świetna kadra medyczna, wykwalifikowana, która stawia ludzi na nogi, bo do Iwonicza przyjeżdża się przede wszystkim po to, żeby wyzdrowieć.
1: Ważne jest, żeby podkreślić, że te przykłady wspaniałej architektury XIX-wiecznej, tego stylu szwajcarskiego, o którym pan wspomniał, to jest architektura drewniana i fakt, że ona tak wspaniale jest tutaj zachowana, to też jest wyjątkowa sytuacja. Bo to jest bardzo ulotny rodzaj architektury.
0: Tak, to jest panią redaktor, się zgadzam i też trzeba podkreślić, że Iwonicz miał trochę dziejowego szczęścia, to znaczy szczególnie okres II wojny światowej, kiedy no przecież Polska pod okupacją niemiecką została tak naprawdę doszczętnie zrujnowała. W tym okresie Iwonicz ocalał, ale też z takiego prostego powodu, ponieważ Niemcy, którzy stacjonowali w Iwoniczu, traktowali to uzdrowisko jako miejsce, gdzie też i ich oddziały, tak, zostawały wycofywane z frontu, nabierały tutaj zdolności bojowych i po prostu Niemcom było szkodne.

0: szkoda palić czy niszczyć tych obiektów, bo po prostu ich żołnierze korzystali też z walorów i leczniczych, i wolnicza, i z tej kadry medycznej, która tutaj przecież przedwojennej, znakomicie wykształconej kadry lekarskiej, czy to lekarzy lwowskich, czy krakowskich. Ci żołnierze tutaj nabywali zdolności bojowych, tutaj też wracali do zdrowia, więc rzeczywiście Niemcy tak pragmatycznie potraktowali Iwonicz, chociaż były też oczywiście takie incydenty, które no były dla Iwonicza tragiczne. Tutaj mam na myśli willę Niespodziankę, która już dzisiaj nie istnieje. To była wówczas największa drewniana willa w Iwoniczu i ona w takim akcie zemsty Niemców, ze względu na to, że w Iwoniczu prężnie działał ruch oporu żołnierzy Armii Krajowej, po prostu Niemcy podpalili tą willę. Ona w 1944 roku zniknęła z przestrzeni Iwonicza, doskonale ją dopełniała. Mamy jeszcze dwa takie też piękne, charakterystyczne obiekty, których już dzisiaj podziwiać nie możemy. Była to willa Pogoń, która znajdowała się na wschodniej części Parku Zdrojowego i jeszcze dom pod skałą, tutaj właśnie niedaleko Parku Zdrojowego, w którym się znajdujemy. Także pozostałe obiekty oryginalne z przełomu, z początku XIX wieku, ale też z przełomu XIX i XX wieku, do dzisiaj tak naprawdę się zachowały w tej naszej przestrzeni uzdrowiska i są sanatoriami, do których przyjeżdżają kuracjusze, które są no, w świetnej, takiej powiedzmy najwyższej półce sanatoryjnej w Polsce.
1: Uzdrowisko to jedno. Wiemy, że do Iwonicza można przyjechać po to, by zobaczyć tę specyficzną, pastelową, drewnianą i dość ostrą w swoich kształtach XIX-wieczną architekturę. Ale jakie są inne powody, dla których dziś wiele osób odwiedza Iwonicz-Zdrój, zapewne wraz z okolicami?
0: No, powodów takich jest całe mnóstwo, ale tak chyba najłatwiej jest odpowiedzieć, że w uzdrowiskach, tak naprawdę tak było już w XIX wieku, tak było w wieku XX, my te tradycje oczywiście podtrzymujemy, doskonale rozwija się życie kulturalne i rzeczywiście Iwonicz jest, my się nie wstydzimy tego mówić, taką podkarpacką stolicą kultury, ponieważ organizujemy tutaj szereg wydarzeń artystycznych, kulturalnych na bardzo wysokim poziomie. Organizujemy tutaj co roku festiwal imienia księcia Michała Klofasa Ogińskiego. To ze względu na to, że Ogiński był ojcem Amelii Załuskiej, czyli takiej wskrzesicielki Iwonicza.
1: Ogiński za chwilę do nas wróci z pełną mocą, proszę mi zaufać. Ja się zastanawiam nad tym, jakie zabytki można znaleźć poza architekturą w Iwoniczu Zdroju, no i w okolicy, bo przecież nie ma się co oszukiwać. Tu wszędzie jest bardzo wiele przyrody, ale ta przyroda prowadzi różnymi ścieżkami do miejsc, które mam wrażenie naprawdę warto odwiedzić.
0: O tutaj, panie redaktorze, trzeba byłoby rzeczywiście wrócić się o kilka stuleci wstecz, czyli sięgnąć właśnie do źródeł Iwonicza, bo historyczne początki Iwonicza to jest dzisiejsza miejscowość Iwonicz, która jest sołectwem, a nie miastem. Kiedyś Iwonicz był jedną miejscowością i dopiero w latach 50. komuniści tak bardzo nieszczęśliwie podzielili Iwonicz, właśnie wyodrębniając z niego osiedle, któremu potem nadano prawa miejskie. Ale rzeczywiście historyczne początki Iwonicza to jest stary dwór, który wzmiankowany był już w XIV i w XV wieku, dwór obronny, ale również mamy przepiękny kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. To jest kościół z 1464 roku, wybudowany w stylu gotyckim, który był fundacją królewską. To też warto podkreślić, że za króla Jagiellończyka ten kościół powstał. Dzisiaj w Polsce bardzo znany jest kościół w Haczowie, również XV-wieczny. Wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest taką troszeczkę też niesprawiedliwością z kolei dziejową z mojego punktu widzenia, że ten kościół Iwoniński tego wpisu na listę UNESCO się nie doczekał ze względu na to, że ten sam warsztat ciesielski i również Fundacja Królewska pracowała nad wybudowaniem kościoła w Iwoniczu. Co ciekawe, kościół w Iwoniczu swoimi parametrami jest nieco większy od kościoła w Haczowie, a dzisiaj podkreśla się, że kościół w Haczowie to jest największy drewniany kościół w Europie. No, największym drewnianym kościołem w Europie jest kościół w Iwoniczu, chociaż oczywiście rozbudowywany i przebudowywany i pewnie utracił część walorów historycznych, których nie utracił Haczów, który był w mniejszym stopniu rozbudowywany niż Iwonicz. Szczególnie XIX-wieczna rozbudowa za czasów księdza Antoniego Podgórskiego nieco zmieniła charakter kościoła, ale i historycy, i architekci są zgodni i podkreślają, że kościół w Iwoniczu zachował swoje cechy gotyckie i co ciekawe również zachowały się na strychu malowidła oryginalne oryginalne malowidła na drewnie z XV wieku.
2: Otaczają nas tutaj też góry Beskidu Niskiego. Można na szlaki turystyczne się tutaj wybrać przez Iwonicz-Zdrój. Jeśli dobrze

0: pamiętam, przebiega też główny szlak beskidzki, czyli turystów tutaj jest tych z plecakami równie dużo. Ta turystyka górska jest też ważna chyba z perspektywy miasta, z pana perspektywy.
1: Tak, z mojej perspektywy jest bardzo ważna, ponieważ ja od momentu, kiedy zostałem burmistrzem, staram się budować właśnie tą drugą nogę Iwonicza, czyli nie tylko tą nogę uzdrowiskową, która w jakimś sensie jest uzależniona też od kondycji choćby systemu finansowego państwa. Mam tutaj na myśli takie instytucje jak ZUS czy NFZ, które w zdecydowanej większości kierują kuracjuszy do Iwonicza. W tej sytuacji my też chcemy stawiać na takich klientów komercyjnych, którzy chcą jednak korzystać z tych walorów turystycznych Iwonicza. I teraz wspólnie z gminą Rymanów, czyli gminą sąsiedzką, również gminą uzdrowiskową, pozyskaliśmy duże środki finansowe w wysokości blisko 15 milionów złotych właśnie na rozwój tej infrastruktury turystycznej. Między innymi w przyszłym roku będziemy budować w Iwoniczu wieżę widokową na górze ISPAK. To jest też taki element, który na pewno ubogaci tą naszą ofertę turystyczną. W tej chwili trwa również inwestycja na szczycie Żabiej Góry. Tam już w tej chwili budujemy dwupoziomowy taras widokowy, gdzie też można podziwiać przepiękne panoramy Beskidu Niskiego, między innymi widok na Górę Cergową i wszystkie okoliczne wzgórza. Więc rzeczywiście ta noga turystyczna jest dla nas bardzo istotna i też będziemy zachęcać przedsiębiorców, inwestorów. W tej chwili też przygotowujemy plan ogólny gminy Iwonicz Zdrój właśnie po to, żeby tworzyć tereny pod rekreację, pod zabudowę turystyczną, czyli chcemy właśnie stawiać na ten kierunek.
2: Panu zdarza się z plecakiem po górach i tutejszych lasach?
1: Dokładnie wczoraj odbyłem taką podróż po Iwoniczu 10-kilometrową. Odwiedzili mnie moi przyjaciele z Warszawy, żeby było ciekawie również z maleńkim 8-miesięcznym dzieckiem, ale tata dzielnie w chuście zawinięte dziecko przez tę 10-kilometrową ścieżkę przez Iwonicz przeprowadził. Także przeszliśmy przez nasze iwonickie wzgórza, górę Borowinową.
0: A byliście na Cergowej?
1: Na Cergowej nie. Góra Cergowa znajduje się poza gminą Iwonicz-Zdrój, to jest gmina sąsiedzka, gmina Dukla. Natomiast przeszliśmy przez nasze wzgórza, czyli właśnie Górę Borowinową, Glorietę, przepiękne przymiarki, z których mamy widok na Tatry, oczywiście Żabia Góra, Góra Przedziwna i przy źródle Bełkotka, najbardziej znanym źródle w Iwonicze, zakończyliśmy naszą podróż. Także jestem świeżo po takim właśnie spacerze.
0: A my mamy już gotowy szlak turystyczny, który śladem pana możemy nim podążyć. Bardzo dziękujemy za tę wizytę w dwójce. Naszym gościem był burmistrz gminy Iwonicz Zdrój Grzegorz Nieradka.
1: Bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Natomiast cóż, Bełkotka już była. Dukla możemy zdradzić. Pojawi się także w tej naszej dzisiejszej audycji, zgodnie z zapowiedzią, jednak póki co z pełną mocą muzyka Michała Kleofasa Ogińskiego.

0: Marek Toporowski i Irmina Obońska. To w ich interpretacji usłyszeli Państwo jeden z polonezów wielokrotnie wspominanego już w dzisiejszej audycji, którą nadajemy z Iwonicza Zdroju, Michała Kleofasa Ogińskiego. Z nami w tym zaimprowizowanym plenerowym studiu jest już kolejny gość, czyli pani Dorota Świstak, dyrektor Centrum Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: O tej kulturalnej przeszłości Iwonicza Zdroju już mówiliśmy, już rozmawialiśmy. Jak życie kulturalne w Iwoniczu wygląda dzisiaj?
1: No może zacznę od stycznia, bo tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. Zacznę od stycznia, gdzie właściwie rozpoczynamy Sylwestrem na Placu Dietla. Więc to jest Sylwester, podczas ogni sztucznych, a potem już się zaczyna kolejny festiwal, czyli są na przykład kolędy i pastorałki. W lutym odbywa się...
0: Nie musimy się trzymać chronologii, nie, spokojnie.
1: No oczywiście, no więc tak, nie w lutym, ale potem kolejnym festiwalem takim ważnym dla nas... To jest festiwal imieniem księcia Kleofasa Ogińskiego, a kolejny festiwal to jest muzyki kameralnej i organowej w tym słynnym kościółku w Iwoniczu na dole. Mamy też festiwal polonijnych dziecięcych zespołów folklorystycznych, ale z tych nowości takich może, które weszły niedawno, po raz kolejny się odbyło otwarcie Pory Zdrojowej. Dzięki naszej pani prezes, która tutaj gościła u państwa w studio z jej inicjatywy, powstało to otwarcie Pory Zdrojowej. Ono jest przepiękne, ponieważ pani Halinka weszła w współpracę ze stowarzyszeniem, który przyjeżdża w pięknych sutniach z XIX wieku.
2: Czyli przenosimy się w czasie
1: Oczywiście
2: jednak.
1: Ze wszystkim z muzyką i rozpoczynamy czym? Niepisanym hymnem Iwonicza Zdroju, czyli Polonez Kleofasa Ogińskiego.
0: Ale wtedy... nie ten, którego wysłuchaliśmy, jak się domyślam.
1: No chyba nie ten. I proszę sobie wyobrazić, prowadzi się ten korowód przez cały nasz piękny deptak. Prowadzi nas Polonez Ogińskiego, w której uczestniczą nie tylko osoby, które są w odpowiednich strojach, ale każdy, który przybył na daną imprezę, może wziąć w tym udział. Pięknie się to wpisało i to nas też wyróżnia spośród innych uzdrowisk, że mamy to otwarcie Pory Zdrojowej i ono jest zawsze w czerwcu.
0: Ale to nazwisko Ogińskich chyba pojawia się w przestrzeni kulturalnej Iwonicza Zdroju także w jeszcze jednym festiwalowym stricte kontekście.
1: No to jest ten festiwal imieniem księcia Kleofasa Ogińskiego. To już ta druga edycja. Na początku mieliśmy dyrektora festiwalu takiego pana z Krakowa, z uczelni muzycznej. Obecnie teraz chce to przejąć Fundacja Potomków Załuskich.
0: Patrzę na kurier uzdrowiska. Tym razem przenosi on nas w czasie chyba gdzieś mniej więcej do dwudziestolecia międzywojennego, prawda?
1: Tak, to akurat było wydane specjalnie na tą porę zdrojową i żeby nawiązać do tej całej historii, to w tym kurierze są anonse. Jakby pan spojrzał, w jakiej formie one są pisane. Czy poszukuje... No jakby pan był uprzejmy...
0: Tak, ja mogę chwilowo... Powiedzmy, wcielić się w rolę,
1: tak.
0: W rolę lektora. Jan Reichel, dyplomowany masażysta, wykonuje wszelkie masaże lecznicze, odtłuszczające według poleceń szanownych państwa lekarzy. Stawia bańki, pijawki i pielęgnuje chorych. Iwonicz, ulica Zdrojowa, numeru chyba nie musimy zdradzać.
1: Nie musimy, bo to już są czasy zaległe, ale właśnie w tej formie to w tamtych czasach się pokazało i chcąc nawiązać do tego, pokazać tym ludziom, przypomnieć i właśnie dzięki pani prezes to takie coś powstało. Mamy tutaj też z tyłu tych sponsorów, bo chcemy włączyć to. Też nasza inicjatywa jest taka, żeby te sanatoria powłączać to życie kulturalne, żeby one tak weszło to wszystko. No jesteśmy lubianym miejscem do odwiedzania. Takim wieńczącym i bardzo ważnym dla nas jest festiwal zespołów polonijnych dziecięcych. Oni to przyjeżdżają już ponad 30 lat. Dzieciaki, które przyjeżdżały jako tancerze, obecnie prowadzą zespoły. W zeszłym roku mieliśmy 7 zespołów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady. Wiadomo, że z tych większych miast i państw mamy więcej, ale też i Ukraina, i Białoruś, i Litwa, i Łotwa. Po prostu jest to jest cudowny tydzień w Iwoniczu.
2: Jedną ze znaczących, ważnych postaci muzycznych współczesnej

0: Iwonicza Zdroju jest pani Iwona Reichel.
1: No, w Iwoniczu mieszkam od urodzenia. Tutaj się urodziłam, tutaj chodziłam do szkoły. Ja muzyki się uczyłam w szkole muzycznej w Krośnie. Najpierw w ognisku muzycznym, które było tutaj organizowane dla dzieci. Jako jeszcze dziecko pięcioletnie zaczynałam na pianinie. I w dorosłym życiu tak mi się poukładało, że akurat weszłam w muzykę i tutaj znalazłam podatny grunt do takiej działalności artystycznej, którą uprawiam do tej pory, zresztą wraz ze swoim mężem. Zaczynaliśmy tutaj w tej takiej bardzo popularnej kawiarni Krakowiak. To była troszeczkę też inna muzyka, inny repertuar. Były to standardy muzyki rozrywkowej, różne rytmy, bardzo różne rytmy, taneczne rytmy, ale troszkę inne niż w tej chwili. To były foxtroty, tanga, walce. Natomiast w pewnym czasie pojawiła się muzyka autorska, ponieważ mój mąż jest autorem i kompozytorem utworów. Na dzień dzisiejszy jest ich niemalże 60. Mamy swoje płyty autorskie. Jest to muzyka popularna, zabarwiona różnymi stylami. I folk, i ballada, i troszeczkę bluesa, i troszeczkę jazzu. My w tej chwili też gramy koncerty i w duecie, i z zespołem naszym, który tutaj działa pod patronatem Centrum Kultury i Czytelnictwa. Od lat 15, mieliśmy 15-lecie niedawno. I jest zainteresowanie, ponieważ tutaj ludzie przyjeżdżają na kurację, na odpoczynek i to jest jedna z form odpoczynku, równocześnie duże urozmaicenie ich pobytu.
2: Ja tylko wtrącę, że ktoś tak kiedyś pięknie powiedział, że uzdrowisko bez muzyki, jak pusty dom bez ludzi, cichy i martwy. Dlatego Iwonicz funkcjonuje cały rok praktycznie, ale w szczególności latem.
3: Marek Reichel. Drodzy Państwo, Marek Reichel to jest mąż pani Iwony i oni tu współpracujemy od lat, jeżeli chodzi o muzykę, ale teraz przypomniała mi się bardzo ważna rzecz, co nas jeszcze wyróżnia. My mamy imieniny miasta, ponieważ jesteśmy Iwoniczym Zdrojem i na Dzień Świętego Iwona, który jest notabene patronem naszego kościoła parafialnego, wyprawiamy imieniny, wyprawiamy ucztę taką i artystyczną, i smakową, więc wtedy się pokazuje dorobek artystyczny naszej gminy.
4: Też organizują Państwo spacery z przyrodnikami, tak. po okolicznych górach, lasach, to też jest ważne, czyli nie tylko kultura w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też rozwój na innych polach.
3: A jak już pani mi podpowiedziała, że mogę powiedzieć jeszcze o czymś. Mamy salę widowiskową i w tej mamy kiedyś było kino. Mamy salę, możliwość wyświetlania filmów. Dostaliśmy filmy z Lasów Państwowych, z Dukli i karmimy nimi kuracjuszy, a to jest fauna i flora od Beskidu Niskiego po Bieszczady. Naprawdę warto zobaczyć.
5: Za chwilę wątki przyrodnicze odezwą się nam z, powiedzmy, większą intensywnością, ale o muzyce jeszcze dwa zdania, bo wspomniana pani Iwona Reichel to może taki dobry duch muzyczny Iwonicza Zdroju, ale jest jeszcze osoba, o której wspomniała nam pani Doroto, zanim rozpoczęliśmy to nasze radiowe spotkanie. Pewien polski kontratenor, który chyba nadal jakieś związki ze swoją rodzinną miejscowością Iwoniczem Zdrojem utrzymuje.
3: O tak, jesteśmy bardzo dumni. Oczywiście myślę, że pan redaktor podpowiada mi tu Rafała Tomkiewicza. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tchnujemy z Rafałem zrobić taki festiwal naprawdę na wysokim poziomie, ponieważ oni sami koncertują ze swoją piękną żoną, ale przywożą nam też artystów. To są młodzi, zdolni, naprawdę i bardzo ambitni artyści. Więc ja myślę, że za rok o tej porze będziemy już mogli porozmawiać o tym festiwalu.
5: Kolejnym w Iwoniczu Zdroju. Padło hasło spacer. Myślę, że spacerując po Parku Zdrojowym w Iwoniczu można zwrócić uwagę na wiele rzeźb, które otaczają tu kuracjuszy i nie tylko.
3: Tak, po raz szósty odbył się plener rzeźbiarski. Co roku on nosi inne znamiona w tym sensie, że na przykład były duchy lasu. To postacie były takie. Teraz ostatnio bardzo ważną dla nas osobą z Iwonicza jest Antoni Tenar. Antoni Tenar, którego obchodziliśmy teraz jubileusz. Obchodziłby jubileusz stulecia urodzin.
5: Wiedzą Państwo, jak to jest z datami. Wiedzą
3: tak, właśnie,
5: doskonale.
3: Ja też, tym bardziej, że ja tak na żywo wchodząc nie skupiam się za bardzo, ale teraz chciałam powiedzieć o tym, że powstały piękne rzeźby. Polecam, żeby Państwo się przespacerowali i zobaczyli, bo temat był dosyć trudny. Brzmiał to antologia dłuta Antoniego Tenara, więc rzeźbiarze dostali naprawdę mocny temat i wybrnęli z tego fantastycznie.
4: Naszą gościnę

0: Gościnią dziś w studiu była pani Dorota Świstak, dyrektorka Centrum Kultury tutejszego. My w podróż w świat przyrody jeszcze się wybierzemy.
1: Tak, tak, dosłownie za sekundę, bo zabierzemy państwa w zasadzie w dość daleką, mogłoby się wydawać, podróż, ale zanim dotrzemy do miejsca, o którym chwilowo myślę, warto, mam wrażenie, skupić się na tym, jak bardzo inspirującą może być tutejsza przyroda, w czym pomoże nam i państwu krótki cytat, który przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Jesteśmy na wczasach.
2: To znów było latem, bodajże w sierpniu. Wiało z północy. Po niebie sunęły szybkie, białe chmury. Powietrze miało ten chłodny i przejrzysty odcień, który nie zatrzymuje wzroku. Stożek cergowej zdawał się wyrastać tuż za opłotkami i każdy krzaczek, każde drzewo na grzbiecie góry były wyraziste niczym wycinanka. Obłoki to zakrywały, to odsłaniały słońce. Tego dnia ciągnęło mnie do pałacu. Stał w zieleni jasny, niemal biały, zwieńczony czarnym dachem. Od dawna wydaje mi się, że jedyną wartą opisu rzeczą jest światło, jego odmiany i jego wieczność. Ciemnozielony, porwisty blask parku zaraz się skończył i przez wysypany drobnym grysem dziedziniec ruszyłem do pałacu.
0: Mariusz Benoit przeczytał fragment książki Andrzeja Stasiuka Dukla, jednego z tych autorów, którzy inspirację czerpali z tutejszej przestrzeni.
1: Ta przestrzeń to lasy i nie tylko. I właśnie tędy mieliśmy szansę dotrzeć do bardzo interesującego miejsca, z którego odezwiemy się symbolicznie do państwa już za kilka chwil, no ale no właśnie, przyroda to nie tylko lasy, to także strumienie, których tu w okolicy nie brakuje. Zabrzmi zatem strumień, czyli Le Ruisseau, opus 21, numer 2, Mel Bonisto, nagranie chóru żeńskiego Radia Zachodnio-Niemieckiego, orkiestry tej radiorozgłośni pod batutą Józefa Bastien.

0: Zgodnie z zapowiedzią my znajdujemy się tym razem mniej więcej godzinę drogi od Iwonicza Zdroju w miejscowości Trzcinica, w której znajduje się jeden z oddziałów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, oddział nazwany Karpacka Troja. Po nim oprowadzał nas dziś będzie pan Piotr Szmyd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: A chyba tej naszej rozmowy tu w Skanseniar.

0: pytania o to, dlaczego to miejsce nazwano właśnie Karpacką Troją.
1: Miejsce nazwane było zawsze wołami królewskimi, ale ze względu na odkrycia dokonane na osadach z epoki brązu też przylgnęła nazwa Karpacka Troja. To ze względu właśnie na odkrycia związane z epoką brązu, które kiedyś tutaj nie identyfikowano i ze względu właśnie na znaleziska, na skorupki pochodzące z tych dawnych czasów, by zwrócić uwagę, nazwano miejsce Karpacką Troją. Nazwa to tyle dobra, ponieważ wielu z nas na pewno słyszało o Troi, kojarzy to bardziej ze względu na kulturę masową, na filmy, kojarzy stanowisko i dzięki temu zwraca uwagę na nasze miejsce.
2: To miejsce jest niezwykle ważne dla polskich naukowców, archeologów, ponieważ tutaj dokonano ważnych odkryć.
1: Mamy tutaj stanowisko archeologiczne pochodzące z dwóch okresów, z epoki już wspomnianej brązu oraz wczesnego średniowiecza. Znajdują się tutaj monumentalne wały właśnie grodziska wczesnośredniowiecznego, wbudowane pod koniec VIII wieku. Te monumentalne wały można w dalszym ciągu oglądać, istnieją one w terenie, więc można się tutaj wybrać na wycieczkę i je po prostu sobie zobaczyć na własne oczy.
2: Teraz jesteśmy w budynku, w którym znajdują się znaleziska z tych terenów.
1: Tak, mamy tutaj zabytki pochodzące z badań archeologicznych. Zabytki, czyli jakbyśmy powiedzieli z historii polskiego, rzeczy zabyte, czyli zapomniane. I one faktycznie przez wiele wieków były zapomniane, leżały w ziemi, dopóki nie natrafiła na nie łopata archeologa, prawda? I te wszystkie zabytki, które zostały wydobyte, znajdują się w naszych gablotkach. Można przyjechać, zobaczyć tutaj wyroby ceramiczne z kości, z poroża. Można zobaczyć wyroby z brązu, jak i również przedmioty wykonane z żelaza. Zapoznać się sposobem zdobienia tych naczyń, na przykład w epoce brązu czy we wczesnym średniowieczu, porównać, czym różnią się te zabytki pochodzące z epoki brązu, a czym charakteryzują się zabytki pochodzące z wczesnego średniowiecza.
0: Zacznijmy zatem może chronologicznie. Gdy wchodzi się do sali wystawowej, od razu po lewej stronie widać małą ekspozycję zatytułowaną Pasterska ludność kultury ceramiki sznurowej. Który to okres i co to ceramika sznurowa?
1: Pasterska ludność kultury ceramiki sznurowej to ludność jeszcze żyjąca w okresie neolitu, czyli epoki kamienia. I tych mieszkańców, tych przedstawicieli dokładnie nie mamy to na tym naszym wzgórzu, ale oni zamieszkiwali naszą okolicę. Na przykład na sąsiednim Garbie Warzyckim wciąż znajdują się grobowce tej ludności, kurhany związane z kulturą ceramiki sznurowej. Nazwa zaczerpnięta jest po prostu od sposobu zdobienia naczyń. W górnej części naczynia zdobione były odciśniętym ornamentem sznura i dlatego nazywamy ją kulturą ceramiki sznurowej. W archeologii tak bardzo często jest, że nazwy kultur archeologicznych dostają swoją nazwę od sposobu zdobienia naczyń albo od miejsca znalezienia charakterystycznych form naczyń ceramicznych. Na przykład kultura Otomani w Fizeszaboni, którą zwiedzający tutaj też mogą poznać, pochodzi od dwóch miejscowości. Miejscowość Otomani znajduje się w Rumunii, Fizeszaboni na terenie Węgier.
0: Widzimy datowanie to około 1650 roku przed naszą erą. Otomani to, jak rozumiem, przybysze ze wschodu.
1: Przypuszcza się, jest taka hipoteza, że przybyli do nas z terenu dzisiejszej Słowacji. Mieli tutaj przybyć, dominować mieszkającą ludność i tutaj się osiedlić.
2: Jakie są najcenniejsze tutaj zabytki, które zostały odnalezione?
1: Mamy tutaj skarb. Skarb pochodzący z wczesnego średniowiecza. Skarb składający się z dwóch przedmiotów złotych i ponad 550 przedmiotów srebrnych.
2: Możemy je zobaczyć?
1: Oczywiście. Na tle tego skarbu wyróżnia się srebrne okucie dolnej części pochwy miecza. Przepiękny zabytek, przepiękne dzieło sztuki rzemieślników wczesnośredniowiecznych, które składa się z trzech elementów. Wyróżnimy tutaj blachę, która po złożeniu dała nam kształt pochewki oraz dwóch przepięknie przygotowanych elementów ozdobnych. Jak Państwo zwrócą uwagę na górną część, zobaczymy listwę plastyczną, która jest zdobiona ornamentem plecionkowym, a po środku dostrzeżemy głowę wyrastającego ptaka. Dostrzeżemy to dziób, dostrzeżemy tutaj też i oko.
0: Dotarliśmy tak do tego wczesnego średniowiecza, które pewnie interesuje nas wszystkich, także Państwa, słuchaczy najbardziej. Jak patrzę na tę pochwę, ona jest naprawdę kunsztownie wykonana, a najczęściej, gdy myśli się o tych kulturach słowiańskich wczesnego średniowiecza, myśli się o nich jako o kulturach, no delikatnie rzecz ujmując, bardzo prostych. To jak to jest z tą prostotą wczesnych Słowian, którzy zamieszkiwali dawne tereny, przynajmniej południowo-wschodniej Polski?
1: No myślę, że ta pierwsza kultura faktycznie nie ma się czym za bardzo wykazać, ale w miarę oswajania, osiedlania się Słowian, ta kultura staje się coraz bardziej zróżnicowana. No i z biegiem czasu jakby Słowianie zaczynają doceniać piękno, kunszt i gust staje się bardziej wysublimowany.
0: Zaraz będziemy pana podpytywać nieco bardziej o to życie dawnych Słowian zamieszkujących te tereny, ale póki jeszcze jesteśmy tu, w sali wystawowej, możemy zobaczyć całopalenie i pochówki Słowian.
1: Mamy też zrekonstruowany stos pogrzebowy, a na nim umieszczoną postać, która czeka na spalenie. No jest to jeden z zwyczajów pogrzebowych Słowian, ponieważ według tradycji

0: słowiańskiej zmarłego do czasu przyjęcia chrześcijaństwa należało położyć na stosie, podpalić. Ogień ma działanie oczyszczające, spala ciało, oczyszcza duszę. Dusza ratuje sobie do raju słowiańskiego. Następnego dnia ludność zbierała prochy kości zmarłego, umieszczała je w urnie, a urnę kładła na nasypie ziemnym, czyli na kurhanie. I tutaj taka ciekawostka, bo zaczęliśmy kulturą ceramiki sznurowej, ona też budowała kurhany, tylko tamten zwyczaj z epoki kamienia nie nakazywał zmarłego spalić, ale byli pochowani, nie spaleni. A tutaj we wczesnym średniowieczu też mamy motyw kurhanu, też mamy motyw nasypu ziemnego, ale już ten zwyczaj się zmienia, ten zwyczaj nakazuje zmarłego spalić.
1: To powiedzmy jeszcze to, że ten zwyczaj pogrzebowy związany z całopaleniem jest jednym z powodów, dla których państwo archeolodzy tak cieszą się, gdy można dokonać jakichkolwiek odkryć związanych z funkcjonowaniem kultur słowiańskich w dawnych dziejach terenów dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej.
0: No niewątpliwie tak. Są to rzadkie znaleziska czy kurhanów, czy znalezisk cmentarzy, zwłaszcza z naszego rejonu tutaj. Nie mamy ich też z epoki brązu tak naprawdę, więc cały czas ich poszukujemy. No i miejmy nadzieję, że tutaj w Czynicy gdzieś niedaleko uda nam się odkryć kolejne cmentarzyska.
1: Myślę, że to najwyższy już czas, byśmy udali się na spacer po tych chatach słowiańskich, które można w karpackiej Troi zwiedzać.
0: Zbliżamy się do parku archeologicznego, gdzie znajdziemy rekonstrukcję dwóch wiosek. Jedna z nich nawiązuje właśnie do epoki brązu i mamy tutaj te większe domostwa. Z drugiej strony znajdziemy rekonstrukcję wioski nawiązującej do wczesnego średniowiecza, a najważniejsza część tego skansenu tak naprawdę znajduje się na tym wzgórzu. O, właśnie tam znajduje się stanowisko archeologiczne, tam odkryto te wszystkie zabytki, które Państwo oglądali na sali wystawowej. Tam wytwarzano te wszystkie narzędzia, wytapiano brąz, wytwarzano przedmioty z żelaza. I tak naprawdę to jest właśnie najważniejsza część tego skansenu, bo gdyby tam się nie osiedliła ludność 4000 lat temu, to ten skansen po prostu nie miałby tutaj racji bytu.
2: Jak do tego doszło, że dokonano tego odkrycia właśnie tutaj? Tutaj bardzo wyraziście się te wały odcinają w krajobrazie.
0: Właśnie te wały, na które pani zwróciła uwagę, już od dawna zwracano uwagę i miejsce było nazywane wałami lub wałami królewskimi. Wały, bo właśnie wały mamy w terenie królewskie. To być może ze względu na funkcje, które kiedyś spełniały. I miejsce było znane, przyciągało uwagę historyków, archeologów. Pierwsze badania archeologiczne to ekspedycja karpacka w 1957 roku prowadziła te badania. Później Antoni Kuny zainteresował się tym miejscem. A regularne badania to lata 90. XX wieku i początek XXI wieku. Badania przeprowadzone przez dyrektora Muzeum Podkarpackiego Krośnia Jana Gancarskiego.
2: Tym badaniom towarzyszyło zdziwienie, czy te odkrycia, tutaj odkrycie też tego skarbu, o którym pan podczas naszej rozmowy opowiadał, to było zaskoczenie dla naukowców?
0: Niewątpliwie odkrycia związane z epoką brązu były takim miłym zaskoczeniem, bo przez dłuższy okres uważano to miejsce jako stanowisko wczesnośredniowieczne, właśnie związane z tymi wołami wspomnianymi, z grodem, który tu kiedyś funkcjonował. Osady z epoki brązu czekały na swoje odkrycie.
2: Na jakiej podstawie państwo wiedzą, że właśnie tak te domostwa wyglądały? Z jednej strony mamy budynki, które powstały przez połączenie gliny z drewnem, po drugiej stronie z okresu wczesnego średniowiecza są to już budynki drewniane.
0: Tak naprawdę w rekonstrukcję to jest wypadkowa wiedzy z różnych dziedzin, na przykład znalezisk archeologicznych. Niestety wyroby z drewna nie zachowują się w materii archeologicznej. Najczęściej dają tylko ślady po palach bitych ziemię, więc po części jest to wiedza pozyskana z wykopalisk archeologicznych, po części może wiedza troszkę etnograficzna. No i też na pewno to jakieś wyobrażenie o tym, jak ci ludzie mogli mieszkać w dawnych czasach. Więc też tak zawsze uczulam zwiedzających, że to jest nasze wyobrażenie, dzisiejsze wyobrażenie o tym, jak ci ludzie mogli sobie żyć i mieszkać. Czy to odpowiada rzeczywistościom? Niestety nigdy nie byłem w epoce brązu, nie wiem.
2: Dosyć duże są to budynki.
0: Największe z tych domostw.
1: I wysokie.
0: Mają powierzchnię około 60 metrów kwadratowych. To są te dwa domki wykonane w takiej technice słupowej, czyli mamy tutaj grube dębowe pale umieszczone w ziemi. Pomiędzy nimi znajdziemy nieco mniejsze, a pomiędzy nimi znajdziemy plecionkę z wikliny i to wszystko zostało oplejone gliną z domieszką. Tutaj widzimy trawy, prawda? Prawdopodobnie dodawano też odchodów zwierzęcych, aby lepiej spajać tą glinę. Z drugiej strony konstrukcja zrębowa, czyli coś, co można porównać do skrzyni. Belki drewniane łączone ze sobą w narożnikach, przestrzenie między nimi wypełniane gliną.
1: Kiedy zajrzałem do jednej z tych chat z epoki brązu, nie ukrywam, zdziwiło mnie to, że w środku jest podział na pomieszczenia.
0: No na przykład tutaj największe mamy trzy pomieszczenia. Zapraszam do środka, możemy wyjść sobie. Ta pierwsze pomieszczenie moglibyśmy powiedzieć, że mogło spełniać funkcję kuchni. Mamy tutaj piec wykonany z kamieni polnych, łączony gliną. Na piecu nawet znajduje się naczynie gliniane, w którym można było gotować pożywienie. No i komorę, w której palono ogień.
2: Wdrapujemy się właśnie na to wzgórze, gdzie znaleziono

0: ślady grodziska.
1: Z tego miejsca możemy oglądać teren grodów wczesnośredniowiecznego i również osadzę epoki brązu. Tuż przed nami rozpościera się widok na Majdan, czyli jakby tą najważniejszą część tego obiektu. Od Majdanu w kierunku zachodnim odchodzą podgrodzia. Pierwsze jest widoczne tuż przed nami. Dostęp do każdej z tej części był broniony suchą fosą, którą tutaj widzimy, prawda? Czyli takie ukształtne zagłębienie, z którego wybrano ziemię. Ziemia posłużyła do sypania wałów ziemnych. I wszystkie wały ziemne, które w tym momencie widzimy w terenie, na które wchodzimy, to są wały pochodzące z wczesnego średniowiecza. I one w takiej formie zachowały się do dnia dzisiejszego. Rekonstrukcja, w której stoimy, może dać wyobrażenie o tym, jak te wały może kiedyś wyglądały. Czyli budowane były z drewna i z ziemi. Drewno oczywiście uległo rozkładowi, zostały same nasypy ziemne, które obserwujemy w tym momencie w terenie.
2: Niewątpliwie każde stanowisko archeologiczne jest ważne, ale na pewno to nasze tutaj jest jeden z ważniejszych na mapie Polski Południowo-Wschodniej. Ze względu nawet na relikty grodziska wczesnośredniowiecznego, które są miejscami wyjątkowymi, ponieważ no ciężko tak naprawdę znaleźć dwa takie same grodziska. Więc niewątpliwie z tego samego powodu są to miejsca warte zobaczenia. Dodając jeszcze, że mam tutaj osady z epoki brązu, powoduje, że to miejsce jest tym samym naprawdę niepowtarzalne i wyjątkowe.
3: A po tym miejscu, czyli po Karpackiej Troi, oprowadzał nas pan Piotr Szmyt.
2: Bardzo dziękuję, zapraszam do skansenu do Karpackiej Troi.
3: Dziękujemy bardzo za tę wizytę. Za chwilę odezwiemy się do państwa ponownie z Iwonicza Zdroju, ale tymczasem pozostawiamy państwa z muzyką Aleksandra Tansmana.

0: Michał Noć wykonał Entrée, Suite in Modo Polonico Aleksandra Tanzmana. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 16.09.
1: Za nami opowieść o karpackiej Troi, ale historia starożytna i średniowieczna to nie jedyne wątki związane z przeszłością, które można odkrywać tutaj w okolicach Iwonicza Zdroju.
2: Nie mogłem odkryć, ku czemu bierze czas, który w Dukli zaczynał się, powiedzmy, 400 lat temu, gdy wzięli ją w posiadanie mniszchowie z Moraw. A jeden z nich, Jerzy, był nawet teściem cara. Samozwańca wprawdzie, Griszki od Riepiewa, bo jego córka Maryna wyszła za opętanego bazylianina, a gdy go zabito, wyszła za Dymitra, samozwańca drugiego, zaklinając na świętości, że to jest cudem ocalony Dymitr, samozwaniec pierwszy. A gdy zabito i jego, związała się z następnym spragnionym czapki, Monomacha, atamanem dońskich kozaków, Iwanem Zarudzkim. Ale to już był koniec jej monarszych tęsknot, bo Iwana nawlekli na pal, ją samą utopili, a trzyletnie dziecko samozwańca powiesili. A 100 lat później wprowadziła się do dukielskiego pałacu Maria Amalia, córka Brüla, tego, który kierował

0: perłem Augusta III i trząsł tak Polską, jak i Saksonią, a córka godna była ojca w intrydze i w geście, bo porówno interesowała się Rubensem, teatrem oraz skrytobójstwem, bo jak powtarzano, maczała palce w utopieniu w Huczwi Gertrudy Konarskiej, która nieopatrznie wyszła za szczęsnego Potockiego, a tymczasem Amalia jego właśnie upatrzyła sobie na zięcia i męża swojej Józefiny. Tak było. A ślad tego szaleństwa pozostał w grobowcu brylowny. Na czarnej skrzyni sarkofagu spoczywa jej postać wykuta w różowym marmurze. Amalia leży na wznak, ale głowa jej skłania się w prawo, jakby umarła spała. Różowy marmur jej okrycia układa się w kapryśne i żywe draperie. Przypomina wzburzoną pościel. Ta rokokowa śmierć bardzo pachnie buduarem. Niewykluczone, że Amalia pod fałdami kamienia jest ciepła.
1: Mariusz Benua przeczytał kolejny dziś fragment książki Dukla Andrzeja Stasiuka. Dukla to właśnie jedno z tych miejsc, które warto odwiedzić, będąc tu, w Iwoniczu-Zdroju. Leży naprawdę nieopodal, zaledwie 20 km stąd. No i to właśnie tam znajduje się nagrobek Amalii z tej słynnej, co tu dużo mówić, nie tylko z perspektywy polskiej historii rodziny Mniszków.
2: Dukle swego czasu odwiedził też inny twórca, Miron Białoszewski, na którym historia Amalii zrobiła również ogromne wrażenie. Poeta poświęcił jej jeden ze swych wierszy, którego posłuchamy w interpretacji samego Białoszewskiego.
3: Dukla Amaliowa. Ćmy, czy nuty nocne lgną na linię okien, dwór jak szkło zabrzęczał, cień z szybami zmieszał, w rokokowej dukli bije dzwon, dzwon krynolin, wysiadają z karet w błocie, błysk, błysk ukłony, dłoń w łabędziach gestu, twarz w koronkach szeptu, biały uśmiech z alabastru. Dziś oto francuskim ogrodem szumna, od teatru na wyspie na koturnach, błękitna od kolebki, z domu i męża rokokowa, pani Amalia z Brylów Mniszchowa, podaje surprys wazy i wazony, bukolicznych nastrojów pachnidła. Aleje z akacji wydłużają jazdy i majątki. Znienacka menuet więdnie, rwie się peruk pajęczyna, ziewnięcia układają się w palmety, odlatują wachlarze, oddudniają karoce, pudrem kurzu zarasta szpinet i posadzka, opustoszałe komnaty, z lustrem przy lustrze, szepcą sobie w muszle złocone anegdotki, porcelanowe plotki, komutkowe tajemnice. A to znaczy, pani Amalia wchodzi w pejzaże snu.
1: Ta specyficzna melorecytacja i głos Mirona Białoszewskiego to zaledwie fragment jego wiersza Dukla Amaliowa. Historia Iwonicza-Zdroju, z którego dziś nadajemy tę audycję, no i tutejszych okolic, to nie tylko materialne ślady wcześniejszych epok.
2: Będąc tutaj w Beskidzie Niskim, nie mogliśmy ominąć wątków związanych z bardzo skomplikowaną i bogatą historią społeczną tutejszych okolic.
1: Za chwilę w studiu zatem kolejny gość. No a tymczasem jeszcze kilka chwil z muzyką. Tym razem słuchają się Państwo w Preludium Vif z Letą Bode Couperin Maurice'a Ravela. To nagranie ensemblu Le Siècle pod batutą François Xavier Rota.

0: Jest z nami już Monika Schneiderman, pisarka, wydawczyni i antropolożka, również mieszkanka tych okolic Beskidu Niskiego. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W książce Pusty Las czytamy o tutejszych pejzażach, które zmieniają się jak chmury w wierszu Wisławy Szymborskiej. No ale gdy się tu przyjeżdża, to wydaje się, że czas spędzi bardzo niespiesznie. A te pejzaże naprawdę tak szybko ulegają przeobrażeniom?
1: Z jednej strony oczywiście wyglądają na takie właśnie niezmienne i spokojne, a z drugiej strony przecież no, tędy też pędziła historia w sposób często gwałtowny i okrutny. Do 1947 roku Beskid Niski był zresztą nazywany przez jakiś czas średnim, taki najmniej istotny ze wszystkich pejzaży, pomijany w przewodnikach. Bo tutaj ani skał nie było, ani jakichś rzek rwących, ani jakichś spektakularnych pejzaży. Tu było po prostu bardzo gęsto od ludzi i od chat. I najbiedniejszy był ze wszystkich Beskidów ten właśnie nasz Beskid. Było bardzo kamieniście, nieurodzajnie i bardzo gęste było zaludnienie. No wyobraźmy sobie po prostu, że we wsi, w której w tej chwili mieszka 18 osób i która jest w sumie niewielką doliną, mieszkało do 1947 roku 801 osób, ponad 130 gospodarstwach. Kiedy człowiek sobie pomyśli o tych liczbach, i o niewielkim rozmiarze tej doliny, to, no, to łatwo nabrać przekonanie, jak to wszystko tu wyglądało. Dom przy domu, wszędzie miedze z kamieni, małe poletka i wielka bieda. Dlatego stąd wyjeżdżano w świat, do Ameryki Północnej i do Południowej. Druga wojna niewiele tutaj zmieniła w pejzażu, natomiast potem przyszedł rok 1945 i była pierwsza fala wywózek łemkowskiej ludności. To się nazywało dobrowolny wyjazd do Związku Radzieckiego, ale tak naprawdę ta dobrowolność kończyła się w momencie, kiedy człowiek zwiedziony propagandą podpisywał dokument, że się zgadza na wyjazd, a już na dworcu, gdzie zganiano ludzi i gdzie ładowano ich do pociągów, tej dobrowolności już nie było. Nie można się było rozmyślić i powiedzieć, nie, ja jednak wracam. Więc to były absolutnie przymusowe wyjazdy. A potem przyszedł 1947 rok i już do cna wymieciono stąd ludność jusińską. Akcja Wisła, tak. Przy czym różnie to było w różnych wsiach. W jednych wsiach więcej osób wyjeżdżało na teren dzisiejszej Ukrainy, a mniej zostawało i potem było wywożonych w ramach akcji Wisła. Akurat Wołowiec cały dał się przekonać, 1/8 została. Ponad 700 osób zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego, a ta garstka, która została, no tak jak powiedziałam, w 1947 roku, w czerwcu, została wywieziona na zachód. Potem ten pejzaż właśnie się zmienił. Bo no, na opustoszałych terenach, gdzie zostały tylko chaty, władze chciały osiedlić Polaków z Łódzkiego na przykład, czy z Poznańskiego, czy na przykład górali z Podhala, którzy mieli tu wypasać swoje stada owiec. Górale w końcu przyszli, ale

0: żeby się osiedlisko po prostu przechodzili ze swoimi stadami na czas wypasu od maja do końca września, czy nawet do października, no to ten pejzaż musiał przejść radykalną przemianę, bo chaty zniknęły, bo zostały rozebrane, żeby zbudować z nich PGR wiesiącej w krzywej, bo były palone z czystej nienawiści. Po prostu nagle ta dolina, która była tak zaludniona, zniknęła. Jakby życie z niej zniknęło. Czy życie w formie przyrody? Nie, ale życie w takich materialnych swoich aspektach i ludzkich zniknęło.
1: Ta książka Pusty Las, ona była dla mnie wielkim zadziwieniem, bo była pełna bohaterów, pełna ludzi, mieszkańców. Dla mnie Beskidniski to są jednak puste przestrzenie, takie miejsce, do którego się wyjeżdża w poszukiwaniu ciszy, spokoju. Tak się zastanawiam, czy ta opowieść o Beskidzie Niskim, o tym pustym lesie, to jest taka opowieść w gruncie rzeczy o nieobecności albo próba zapełnienia, wypełnienia tej pustki prawdziwymi historiami o ludziach.
0: Kiedy ja tu zaczęłam przyjeżdżać od mniej więcej czasów wczesnych studiów, czy nawet jeszcze byłam w szkole średniej, to od razu wiedziałam, że ja tu chcę zamieszkać. Właśnie przez tą pustkę, właśnie przez tą dzikość. I nie miałam pojęcia o historii, nikt o niej nie uczył, ta wiedza była zakazana. Nie miałam pojęcia, że tu żyli jacyś Łemkowie. Szybko się tego dowiedziałam, chociaż nie było łatwo, bo nie było żadnych książek, a miejscowa ludność, która wróciła częściowo, w bardzo niewielkim stopniu, ale wróciła, bała się, zwyczajnie się bała i po ten lęk, no tak jak w przypadku wielu traum, nie kończy się na kilku latach, tylko trwa czasem jeszcze w następnych pokoleniach. Więc nie było łatwo, ale jak człowiek już gdzieś oswoił sobie jakąś przestrzeń, poznał jakichś sąsiadów, to można się było bardzo wielu rzeczy dowiedzieć i ja się szybko dowiedziałam. I te pejzaże nabrały dla mnie dodatkowego znaczenia.
2: Powiedzieliśmy już Łemkowie. Tak naprawdę, choć dziś nie jest to historia zakazana, to tej historii mówi się mimo wszystko bardzo rzadko, przynajmniej w stosunku do wielu innych historycznych procesów, które jakoś obecne są w naszym życiu społeczno. Łemkowie. Co to za ludność? Bo myślę, że dla wielu osób do dziś to ludność, której bliżej do tej wschodniosłowiańskiej tradycji, choćby językowej, niż do naszej tradycji zachodniosłowiańskiej.
0: Nie jestem językoznawczynią. Język łemkowski jest językiem oczywiście zbliżonym do ukraińskiego, ale osobnym. Ludność łemkowska w swojej dużej części nie poczuwa się do tożsamości ukraińskiej. Chociaż to na tym tle panuje konflikt, duży konflikt. Łemkowie przybyli z Bałkanów, z Włoszczyzny, a może jeszcze skądinąd, bo tutaj też są bardzo różne teorie, biali Chorwaci, jacyś, no bardzo różne są teorie na ten temat, ale wydaje mi się, że przeważa w tej chwili ta, że oni są góralami, którzy przybyli gdzieś z Rusi albo z Bałkanów. Proszę, niech mnie nie zabiją tutaj spece, bo już bardzo dawno o tym pisałam i czytałam, a to i tak to chyba nie jest takie do końca jasne. I się jakoś pomieszali z ludnością polską z północy i zostali tutaj.
1: Wspomniałaś o tym, że szybko dowiedziałaś się o historii tych miejsc. Książka Pusty Las jest trochę efektem takich poszukiwań. Czy to ciągle wymaga dużo wysiłku, to odkrywanie przeszłości, nawet tej przedwojennej?
0: Oczywiście, że to wymaga bardzo dużo pracy i myślę, że ze swoją świadomością źródeł napisałabym teraz inną, głębszą, bardziej zakorzenioną historię, książkę, niż tamten pusty las, bo jakby no, w trakcie pisania różnych innych rzeczy zdobyłam dużą wiedzę dotyczącą źródeł. Niemniej no, tamta książka nie miała być nigdy taką monografią historyczną, to raczej była książka o mnie, o tym jak żyć w miejscu po kimś. To była jakaś dla mnie forma spłacenia długu i może nie długu, ale okazania wdzięczności ludziom, którzy tu wcześniej żyli. Zostawili po sobie ślady, przecież są sady stare, są stare studnie, są spichlerze kamienne, są
1: krzyże, świątynie.
0: Są krzyże, są cerkwie, które w większości, w dużej części zostały przyjęte przez Kościół katolicki. Nasza cerkiew z grekokatolickiej po wojnie stała się prawosławna i odbywają się tutaj cały czas nabożeństwa, raz na 3 tygodnie chyba.
1: Czyli ta w Wołowcu.
0: Tak, w Wołowcu, tak. Więc ślady materialne jak najbardziej zostały, ale też zostały te niewidzialne, które starałam się właśnie jakoś iść ich śladem po prostu, które starałam się przywołać. Właśnie te nazwiska, imiona, życia tych ludzi starałam się, chociaż to

0: części jest no niewykonalne, bo nie ma świadectw pisanych, ale mimo wszystko starałam się jakoś pokazać, w jaki sposób ludzie tu żyli. Bo przecież ludzi nie definiuje tylko to, że oni odeszli, umarli, zginęli w jakiejś strasznej zagładzie, tylko to, że żyli. To jest straszne wyrządzanie im krzywdy. Tak samo jeśli chodzi o Żydów. Jeśli patrzy się na nich tylko przez pryzmat zagłady, no to odbiera im się ich tożsamość, wielowiekową obecność, współobywatelstwo tych ziem. Więc zależało mi, żeby wyobrazić sobie i przywołać jak najwięcej faktów dotyczących dawnego życia w tej mojej wsi, w okolicy. Pokazać, w jaki sposób Wołowiec był osobną wyspą, a zarazem częścią jednak wielkiej historii galicyjskiej, austro-węgierskiej. Dla mnie taką najważniejszą rzeczą i przy pisaniu, i przy mieszkaniu w jakimś miejscu, które nie jest jakieś takie moje z racji narodzin, tylko miejsce, w którym się pojawiam, i nagle spadam z kosmosu i muszę się jakoś zorientować i muszę w jakiś sposób oddać ten dług tym wszystkim, którzy tu byli. Pewnie są jakieś miejsca niewinne, ale większość to są miejsca, które przetrąciła historia i ludzie przetrąceni przez tę historię. Więc dla mnie to jest taka praktyka, kiedy powyciągałam sobie tych ludzi z nieistnienia, te imiona, te nazwiska, które wydawałoby się, że już nikt ich nie odnajdzie, chociaż to jest bardzo proste. Wystarczyło zajrzeć online do archiwów przemyskich i znaleźć księgi parafialne i tam właśnie odnaleźć się wśród tych ludzi. No to zaczęłam się temu miejscu inaczej przyglądać, Wołowcowi. Zaczęłam myśleć, że on jest zaludniony przez tych ludzi w jakiś sposób.
1: Ciągle jeszcze.
0: Pustka temu właśnie sprzyja. Pustka niezabudowana, niezakrzyczana, niezawrzeszczana jakimś nowym życiem. To wszystko sprzyja tej praktyce właśnie, tej takiej współobecności.
2: Faktycznie jest trochę tak, że pytanie o to, jak to życie tutejsze się skończyło w pewnym momencie, ciśnie się na usta. Ale skoro padło to hasło, żeby zająć się tym, jak ci ludzie żyli, powiedzmy proszę, choć w kilku zdaniach, jak się tu żyło przed 47, 45 rokiem, na styku tak wielu kultur?
0: No, żyło się, tak jak już powiedziałam, bardzo biednie, ale te tereny miały zupełnie inną wagę niż w Polsce po 47. Zachowały się nawet ślady, bo na przykład w takiej wsi Nieznajowa, która w tej chwili jest wysiedloną doliną, przepiękną. To jest dla wielu osób jedno z najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Niskim. I bardzo się cieszę, że została włączona do Magórskiego Parku Narodowego, bo to pozwoli ochronić ją przed jakąś zabudową albo na przykład robieniem festiwali głośnych, bo i takie były pomysły. No to w tej Nieznajowej, w której nie ma nikogo, odbywały się największe targi na Łemkowszczyźnie, na które ściągali handlarze wszystkim, zwierzętami, płótnem, zbożem, tym, czym się powszechnie handlowało, aż z Nowego Sącza, a nawet gdzieś dalej. Z okolicznych nie tylko wsi, ale też miasteczek, więc drogi dojazdowe do Nieznajowej musiały być zupełnie inne niż w tej chwili, bo w tej chwili praktycznie ona, do niej trudno jest, a nawet nie wolno, ale nawet pomijając to nie wolno, to po prostu trudno by było dojechać. Tamtędy chciano puścić kolej, która miała prowadzić aż do Górnych Węgier, czyli obecnej Słowacji, do Bardejowa, a stamtąd dalej miało być połączenie w głąb do Węgier, a potem w głąb Cesarstwa Austriackiego. Więc to życie było strasznie ożywione. Ludzie krążyli między swoimi wsiami. Ja mam trochę starych map z Wołowca. Widać tam różne ścieżki. Wyobrażam sobie, że właśnie tymi ścieżkami podążali ludzie, którzy mieli coś do załatwienia w innej wsi, czy właśnie jechali na jarmark, a może szli do cerkwi. To było takie życie jak kiedyś, na wsi. Lampy naftowe. Przy lampach naftowych jeszcze myśmy żyli. Przecież w Czarnym i moje dzieci przychodziły ze szkoły w Gładyszowie i mówiły: mamo, pani powiedziała, że żyjemy jak w XIX wieku, czy nawet w XIX wieku. Można powiedzieć, że trochę żyliśmy tym. Oczywiście mówię śmiejąc się, bo to nie jest prawda, bo wtedy to życie miało zupełnie inny wymiar i ta prostota i ta była po prostu biedą. A myśmy to robili dla jakichś tam naszych wielkopańskich fanaberii, wielkomiejskich, można powiedzieć. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy osadnikami. Niemniej tak właśnie się żyło. Przywoziło się naftę z Golic. Tak się żyło.
2: Za chwilę dosłownie wrócimy do rozmowy z Moniką Schneiderman i pomówimy o tym, jak żyje się w Beskidzie Niskim dziś. Ale zanim to pozwolą państwo, dosłownie chwila z muzyką Szymona Laksa i jedną z jego 8

0: To dosłownie chwila z muzyką Szymona Laksa, no a my zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Moniką Schneiderman. Tym razem pomówimy nie tylko o życiu tu, ale także o tym, no właśnie, czy dzisiaj ktokolwiek tu pamięta o tych dawnych wątkach związanych ze społeczną historią Beskidu Niskiego.
1: Zainteresowało mnie to, co wspomniałaś o tym upamiętnianiu czy powracaniu pamięcią do konkretnych ludzi, biografii poprzez samo przypomnienie imienia, nazwiska. Podobnie chyba też było z żydowskimi mieszkańcami tych terenów.
2: O Żydach pisałam już w Pustym Lesie, no bo w każdej wsi mieszkało kilku Żydów, zwykle mieli karczmy, ale też inni mieszkali. Rodzina karczmarza mieszkała na przykład. Ktoś nam powiedział, że tutaj na tej naszej ziemi też mieszkał jakiś Żyd, ale nie udało mi się do tego dotrzeć. A w tej chwili od jakiegoś już dłuższego czasu siedzę nad książką o Żydach z Gorlic. W Gorlicach do II wojny światowej, do getta, żyło między 3,5 a 4 tysiące Żydów, którzy stanowili 50 albo 51 nawet procent mieszkańców miasta. Liczba 3-3,5 tysięcy właściwie już pojawia się w XIX wieku i później jest niezmienna raczej, przy czym oczywiście w czasie wojny, II wojny zaczęto zwozić do getta Żydów z innych miast i miejscowości, więc ta liczba się powiększyła. No i w tym mieście, gdzie 51% ludności stanowili Żydzi, nie ma o nich żadnej pamięci. Nikt o nich nie pamięta. Znaczy są, owszem, są jakieś tam upamiętnienia. Znaczy teraz na przykład piękne upamiętnienie zrobił burmistrz miasta we współpracy, zdaje się, z jakąś fundacją, nie wiem, czy Nissenbaumów. To jest taki sidur przechodniów. Latarnia przechodniów, na której ścianach, to jest wszystko w formie Gwiazdy Dawida, zbudowane, białe ściany, na tych murach są fragmenty macew. Obtłuczone, niecałe, ale dużo bardzo jest zachowanych inskrypcji. Niektóre po hebrajsku, niektóre po polsku i to naprawdę robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. Jest to bardzo piękna rzecz po prostu. Jestem bardzo wdzięczna, że taka rzecz powstała. Ona jest u stóp cmentarza żydowskiego, który z kolei jest taki, no jak to cmentarze żydowskie. Nie mogę powiedzieć, że niezadbany, ponieważ tam po prostu niewiele jest. Jest trochę macew, ale obtłuczonych. Wiele z nich już jest zaośniętych. Wiele z nich obrasta mech. Napisałam o tym w tej książce, którą właśnie teraz piszę, bo kiedyś odbyliśmy piękną rozmowę, spacer po tym cmentarzu z Urszulą Zajączkowską, która jest przecież wspaniałą nie tylko poetką, ale przede wszystkim jest profesorką od botaniki, od roślin. I ona mi pokazała, w jaki sposób to nowe życie buduje się, tworzy na tych właśnie starych grobach. Natomiast takiej społecznej pamięci nie ma kompletnie. Jest jeszcze na synagodze, która nie jest już synagogą od wojny, tylko jest piekarnią, napis, że tutaj mordowano Żydów. Owszem, jest na małym placu, tak zwanym rynku maślanym, czy też dawniej rynku dworzyskim, pomnik z inskrypcją właśnie, że tu stąd wywieziono do Bełżca i zamordowano.

0: nawet nie pamiętam, jak dokładnie ten napis brzmi. W każdym razie to jest pomnik męczeństwa, zagłady Żydów Gorlickich. Natomiast to się w żaden sposób nie przekłada na takie jakąś żywą pamięć. Znaczy żywa, trudno mówić o żywej pamięci.
1: Skoro pamięć Żydów... chyba o życiu.
0: Tych pamięć ludzi. O życiu, tak. Myślę, że wiele osób w ogóle nie ma pojęcia, że tam w ogóle żyli jacyś ludzie, jacyś Żydzi, a co dopiero o ich życiu. I właśnie teraz staram się to zmienić i staram się te puste miejsca wypełnić życiem. Oczywiście zagładą też, ale bardzo mi zależy na tym życiu. To się nazywa Nocne wołanie imion, ta książka będzie się nazywać. I rzeczywiście mnóstwo tych imion wywołałam z przeszłości. Bo myślę, że imiona i nazwiska nie tylko w tradycji żydowskiej, chociaż tam są bardzo ważne, ale w ogóle są niezwykle istotne i kryją w sobie całą masę rzeczy, o których powinniśmy pamiętać.
2: Na koniec zatem, choć krótko powiedzmy, jak się tu żyje? No i czy naprawdę jest tak, że to pustka jest tym, co sprawia, że człowiekowi chce się tu zostać i że chce się tu zamieszkać?
0: No mamy tu przestrzeń. Ta przestrzeń jest jakimś niewiarygodnym luksusem w dzisiejszym świecie. Przestrzeń i cisza. I oczywiście mamy to dlatego, że tamtych ludzi już tu nie ma. I też po to była moja książka, żeby pamiętać o tym, żeby o nich nie zapomnieć, żeby pokazać, że to im zawdzięczamy, właściwie ich tragedii zawdzięczamy, że możemy tu mieszkać. Także te miejsca są bardzo bolesne, krwawią i nie można o tym zapominać. Ale mieszkając tutaj, możemy się cieszyć tą przestrzenią i cieszyć się tą ciszą. I nie wyobrażam sobie już powrotu do tłocznego i gwarnego miasta, chociaż kocham Warszawę i jest to miasto, w którym się urodziłam i miasto najbliższe mojemu sercu. Ale po prostu... życie tutaj przyzwyczaiło mnie do tego, że mamy tu zresztą cały świat. No. Mamy psy, mamy koty, mamy owce, mamy drzewa, mamy wszystko.
3: O życiu w Beskidzie Niskim teraz opowiadała nam Monika Schneiderman, pisarka, wydawczyni i antropolożka. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Wiele czasu poświęciliśmy pustce i przyrodzie Beskidu Niskiego, skąd dokładnie z Iwonicza Zdroju. Dziś nadajemy tę audycję. Ta muzyka oznacza dość nagłą zmianę tematu. Zabrzmiała część pierwsza suity Władysława Szpilmana zatytułowanej Życie maszyn. Grała Ewa Kupiec.
1: Nie bez powodu, dlatego że dziś, teraz w tym momencie w studiu programu drugiego tutaj w Iwoniczu Zdroju naszym gościem jest Michał Górecki, kierownik działu historycznego Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dzień dobry. To zanim o samym Łukasiewiczu, proszę powiedzieć nam krótko, skąd ropa w tym regionie Polski, no i kiedy w ogóle ją odkryto?
2: Trudno powiedzieć konkretną datę, kiedy odkryto tą ropę naftową. Wiadomo, że była ona wykorzystywana już w średniowieczu. Już wtedy ludzie, okoliczni mieszkańcy, czy to Bóbrki, czy Iwonicza, czy Wieczna, chodzili po lasach i szukali tak zwanych wrzanek, czyli źródeł ropy naftowej. My mamy tutaj taką ciekawą budowę geologiczną, że te skały, w których znajduje się ropa naftowa, wychodzą dość płytko na powierzchnię, więc ta ropa naftowa nam się wydostawała tutaj na powierzchnię, tworząc takie czarne, bulgoczące kałuże, nazywane właśnie wrzankami. Skąd taka nazwa? Ponieważ ropie naftowej zawsze towarzyszy gaz. Ten gaz jest lżejszy od ropy naftowej, więc okoliczny mieszkaniec, który znalazł taką kałużę, widział bulgoczące źródło. Więc nazywał to miejsce wrzanką od tego efektu wrzenia. Ci okoliczni mieszkańcy zbierali tą ropę naftową do wiaderek, chodzili po wsiach i ją sprzedawali. Do czego taka ropa naftowa na wsiach była używana? Głównie do trzech czynności, w tym jedna bardzo zaskakująca. Pierwsza czynność to jako smar do osi wozów. Osie były drewniane, piasty kół również. Żeby to się lekko kręciło, nie skrzypiało, trzeba było posmarować właśnie taką nieprzetworzoną, zebraną prosto z wrzanki ropą naftową. Druga czynność to konserwacji elementów drewnianych. I dzisiaj jakby Państwo odwiedzili nasze muzeum, zobaczą Państwo elementy pomalowane na czarno, na taki ciemnobrązowy bardziej kolor, gdzie te elementy są właśnie pomalowane ropą naftową. Ropa naftowa ma właściwości konserwujące, zabezpieczające drewno. Zresztą dzisiaj wszelkiego rodzaju farby i lakiery to są pochodne ropy naftowej.
0: Gdyby chcieli Państwo odwiedzić to muzeum, to tak, dodajmy, że Gorlice to ta kolejna z miejscowości, które warto w jakimś sensie zwiedzić, będąc tu w Iwoniczu Zdroju.
1: I trzecie zastosowanie ropy naftowej.
2: Trzecie zastosowania, no właśnie najbardziej zaskakujące, to jest jako lekarstwo. Taka nieprzetworzona, dosyć intensywnie pachnąca czarna ciecz była stosowana jako lekarstwo na choroby skórne. Początkowo zwierzęta leczono tą ropą naftową, a później skoro zwierzętom pomagała, to również i ludzie tą ropę naftową wykorzystywali do leczenia chorób skórnych.
1: I tu bardzo ładnie przeszliśmy do osoby, która stoi w centrum tej naszej opowieści, czyli do Ignacego Łukasiewicza, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Tam właśnie znajduje się to muzeum, w którym pracuje pan Michał Górecki, który nam tę historię opowiada. Może nie wszyscy wiedzą, ja byłam zaskoczona, że Ignacy Łukasiewicz właśnie był farmaceutą i właśnie od jego pracy farmaceuty w aptece pojawiło się jego zainteresowanie ropą i przetwarzaniem ropy naftowej.
2: Ignacy Łukasiewicz to wyjątkowa postać. On miał bardzo, bardzo ciekawy życiorys, począwszy od powstańca, bo był też powstańcem. Zorganizował powstanie w Rzeszowie i za to został aresztowany. A mówię tutaj o powstaniu, ponieważ po tym aresztowaniu osadzony został w więzieniu we Lwowie. I po wyjściu z tego więzienia zaczął pracę w takiej bardzo znanej aptece lwowskiej u Piotra Mikolasza pod Gwiazdą, gdzie właśnie zajął się badaniem nad ropą naftową. Wspólnie z Janem Zechem chcieli wydestylować

0: tej ropy naftowej takie lekarstwo, które było produkowane we Włoszech i było bardzo drogie. Chcieli tutaj to lekarstwo stworzyć. I tutaj w wyniku tej destylacji Ignacy Łukasiewicz przez przypadek otrzymał bardzo ciekawy płyn. Zauważył, że ten płyn pali się takim jasnym, spokojnym płomieniem, dającym dużo światła, a mało dymu. I postanowił do tego płynu, do tej swojej nafty świetlnej skonstruować, a właściwie zaprojektować lampę naftową. Zaprojektował taki cylinder, taką lampę naftową, którą później wykonał blacharz Adam Bratkowski.
1: I tak docieramy do momentu, który wytłumaczy Państwu, skąd nam się wkradły tu te gorlice. I do przełomu roku 1853 i 54, prawda?
0: Tak, zgadza się, ponieważ to wtedy Ignacy Łukasiewicz pojawia się w Gorlicach, tam gdzie dzierżawi swoją aptekę. Tam pracuje również jako aptekarz. Tam ze Lwowa przeprowadza się bliżej źródeł ropy naftowej, bo te źródła ropy naftowej, te nasze podkarpackie, ciągną się właśnie od Gorlic aż po dzisiejszą granicę z Ukrainą, aż po kopalnię w Wańkowej, gdzie nadal tą ropę naftową się wydobywa. Miał Ignacy Łukasiewicz miał również apteki w Jaśle czy w Brzostku, gdzie również pracował nad tą ropą naftową. On nie tylko pracował nad lekarstwami, nie tylko robił te swoje lekarstwa według swoich receptur, ale również pracował nad ropą naftową i destylował tą ropę naftową, chcąc uzyskać jak najdoskonalszy produkt, tą naftę bardzo, bardzo czystą.
2: I to jest ta chwila, kiedy też musimy powiedzieć o Łukasiewiczu jako wielkim przemysłowcu, osobie, która potrafiła to swoje dzieło, ten swój pomysł na taką drogę wprowadzić, która przyniesie mu wielkie, wielkie zyski.
0: Tak, był to taki przełomowy moment, kiedy do Ignacego Łukasiewicza przyjeżdża Tytus Trzecieski, właściciel Polanki koło Krosna i właściciel miejsca piastowego. I w ten sposób zachęca go do przyjazdu do Bóbrki, gdzie tam w lasach właśnie wydobywa się ta ropa naftowa. Ignacy Łukasiewicz przyjeżdża do Bóbrki i w 1854 roku zakłada kopalnię ropy naftowej, czyli zakłada kopalnię, czyli przedsiębiorstwo, gdzie wspólnie z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobasą zaczynają na skalę przemysłową wydobywać ropę naftową i transportować ją do pierwszej destylarni, która znajduje się w Wulaszowicach pod Jasłem, i tamtą ropę naftową przerabiać na różnego rodzaju produkty z tego surowca. Takimi pierwszymi produktami to oczywiście była nafta świetlna, oczywiście smary maszynowe, które odbierała wtedy kolej austriacka, największa kolej w Europie, oczywiście olej farmaceutyczny i coś takiego jak grudyna. Również Ignacy Łukasiewicz tą ropę naftową wylewał na drogi, gdzie ona tworzyła po prostu asfalt.
1: Dziś w XXI wieku mam wrażenie, że każdy ma przed oczami to, jak wygląda rafineria, ale gdy mówi się o Łukasiewiczu, mówi się w zasadzie o drugiej połowie XIX wieku. Jak wtedy wyglądało wydobycie tego surowca?
0: Wydobycie było bardzo ciekawe, ponieważ pierwsza działalność kopalni ropy naftowej to były zwykłe studnie, kopane ręcznie, początkowo 15-20 metrów. I były to tak zwane kopanki, w których na początku zbierała się woda, a na powierzchnię wody wypływała ropa naftowa. Później zaczęto już coraz głębsze kopanki kopać, tak jak na przykład nasza kopanka Franek, ponad 20 metrów, gdzie do dzisiaj możemy zobaczyć ropę naftową. Jest to wyjątkowy eksponat w naszym muzeum. Jest on w XIX-wieczny i w miejscu, w którym był w XIX wieku, był wykopany i do dzisiaj w nim można zobaczyć tą bulgoczącą ropę naftową. Drugim takim szybem naftowym jest szyb

0: Anina z 1878 roku i proszę sobie wyobrazić, że on również był kopany ręcznie, ale to już jest 95 metrów. Czyli na taką głębokość zjeżdżał człowiek i kopał taki szyb naftowy. Jest to niewyobrażalna wręcz praca. 30 pięter w dół.
1: Jak słyszymy, ropa naftowa naznaczyła te miejsca bardzo wyraźnie. Również pod kątem społecznym, to znaczy wywarła niesamowity wpływ na lokalną społeczność. Wiem, że specjaliści, którzy tutaj zajmowali się wydobyciem ropy, później jako eksperci w tej dziedzinie emigrowali, wyjeżdżali do otwieranych szybów wiertniczych, wydobywczych, na przykład w Ameryce Południowej. Olbrzymia podróż jak na tamte czasy i jak na to, że podróżuje się z Beskidu Niskiego do krajów Ameryki Południowej.
0: Trzeba zaznaczyć to, że tutaj był ten początek przemysłu naftowego. Tutaj zaczął się ten przemysł naftowy, więc ci specjaliści, którzy później wyjeżdżali, swoje korzenie mają tutaj. Tutaj uczyli się wydobycia tej ropy naftowej, a uczyli się z doświadczenia. Nie było wtedy szkół, chociaż już Ignacy Łukasiewicz zastanawia się nad tworzeniem szkoły dla pracowników przemysłu naftowego. Natomiast nie udało mu się to. Dopiero później została taka szkoła dla wiertaczy utworzona. Natomiast początkowo tych szkół nie było, więc ci ludzie z doświadczeniem wyjeżdżali później w rejony, gdzie coraz więcej tej ropy odkrywano. Początkowo był to Borysław, czyli dzisiejsza Ukraina, a później, tak jak pani mówi tutaj, Kanada, Stany Zjednoczone czy Argentyna na przykład, gdzie mamy wiele fotografii związanych właśnie z, czy pamiętników, właśnie z wyjazdami ludzi, którzy tutaj zdobywali doświadczenie i tam później stawali się takimi swoistymi inżynierami, czyli zarządzającymi wiertnicami.
1: Jakie to miało znaczenie, jaki wpływ to zjawisko tych wyjazdów i powrotów przecież, bo to ci eksperci wracali tutaj na miejsce do swoich rodzin, na lokalną społeczność, na to życie tutaj w okolicach Iwonicza-Zdroju?
0: To miało bardzo duży wpływ, a wręcz ogromny wpływ na życie tutaj okolicznych mieszkańców. I to nie tylko ci, którzy wyjeżdżali i wracali, bo oczywiście ci również. Także ci ludzie przywozili ze sobą swoje nowe doświadczenia, no ale przywozili oczywiście również i pieniądze. Czy to z Borysławia, czy z Argentyny. Przywozili tutaj pieniądze i po prostu budowali na przykład domy. Gdybyśmy zapytali jakichś starszych mieszkańców, czy to Iwonicza, czy Iwonicza-Zdroju, czy okolicznych miejscowości tutaj, to na pewno by wskazali domy, które powstały z zarobionych pieniędzy w przemyśle naftowym. Dodatkowo ten wpływ tego przemysłu był też negatywny, ponieważ zatracała się ta tutaj taka swoista ta kultura obecna. Wprowadzono tą obcą kulturę, tą kulturę przemysłową, nafciarską, gdzie zmieniano te swoje domy na domy takie bardziej przemysłowe, bardziej zbudowane z innych materiałów i mniej zdobione.
2: Jeżeli mowa o budynkach, to takie można zobaczyć także w Bóbrce, gdzie dziś znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. No ale wybierając się do tej miejscowości, co dokładnie można zobaczyć i jaką wiedzę nabyć, jeżeli chodzi o tę dawną działalność między innymi Łukasiewicza?
0: Nasze muzeum jest muzeum wyjątkowym, ponieważ jest położone, tak jak już wspomnieliśmy, na czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej. Do dzisiaj stamtąd na skalę przemysłową wydobywa się ropę naftową. Oprócz tych szybów, oryginalnych szybów naftowych XIX-wiecznych, o których już wspomnieliśmy, możemy poznać całą historię wierceń za ropą naftową. Czyli na przykład podejść do wiertnicy ręcznej, czy podejść do wiertnicy typu kanadyjskiego z bardzo ciekawą, oryginalną lokomobilą, czyli maszyną parową z 1885 roku. Możemy odwiedzić również

budynek administracyjny kopalni, gdzie możemy się w aptece XIX-wiecznej możemy się przenieść w czasie i posłuchać ludzi, którzy przychodzili w XIX wieku do apteki, a w drugim pomieszczeniu możemy odwiedzić samego pana Ignacego Łukasiewicza w jego laboratorium, który opowie nam o tym, jak on widział przyszłość tego swojego wynalazku.

0: dni poświęconych kulturze zdrojowej, od pochodów z polonezem, a skończyliśmy na rafineriach i ropie naftowej. Naszym gościem dziś w programie Jesteśmy na wczasach był Michał Górecki, kierownik działu historycznego Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
2: Myślę, że możemy do niego zaprosić także w naszym imieniu. Warto zaprosić wszystkich Państwa do tego, by odwiedzić Iwonicz-Zdrój i okolice, czyli Beskid Niski. Jak zapewne się Państwo domyślają, te słowa oznaczają, że powinniśmy się powoli żegnać z tego naszego plenerowego, zaimprowizowanego studia. Mówiąc my, mam na myśli Katarzynę Hagmajer-Kwiatek, która tę dzisiejszą audycję wydała, Olgę Bożyszkowską, która przygotowała muzykę, której nie tylko słuchaliśmy, ale także słuchamy. Żegnamy się z Państwem muzyką Grażyny Bacewicz, fragmentem jej pierwszego kwartetu smyczkowego w nagraniu Lutosławski Kwartet. Audycję zrealizowali Marcin Kociemba, a w Warszawie Paweł Worobiej. No a do usłyszenia mówią Państwu
0: Aldona Łaniewska-Wołk
2: i Karol Furtak. Miłego popołudnia.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl.

0: www.trójkowy.pl, w serwisach streamingowych i na Trójkowym kanale YouTube.
1: Reklama.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
3: Minęła 17.
4: Sala kameralna.
3: W ostatnią sobotę wakacji w sali kameralnej wita się z Państwem Krzysztof Dziuba. Nie unikniemy tego. Wakacje się kończą. Trwa czas powrotów z różnych stron kraju i świata. A od wtorku szkoła. A my dzisiaj wyruszamy w ostatnią sierpniową podróż w Towarzystwie Muzyki Kameralnej. I to podróż z rozmachem, bo przez 6 kontynentów. Słuchać będziemy muzyki z obu Ameryk, z Azji, Europy, Afryki i okolic Australii. A zaczynamy od utworu, który sam jest pamiątką z podróży. Antonin Dworzak napisał swój kwartet smyczkowy F-dur podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych latem 1893 roku w niewielkim Spillville w stanie Iowa. Dzieło znamy dziś oczywiście jako kwartet amerykański, choć jak zwykle w takich przypadkach ciekawsze od pytania, ile jest w nim Ameryki, okazuje się pytanie, co Europejczyk usłyszał w Ameryce i jak przełożył to na własny język muzyczny. Słuchamy finałowej części czwartej w wykonaniu Royal String Quartet. To jest nagranie z koncertu zarejestrowanego w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 16 lutego 2019 roku.

aplauz publiczności zgromadzonej w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tak 16 lutego 2019 roku zabrzmiał kwartet smyczkowy F-dur op. 96 amerykański Antonina Dworzaka. A grali muzycy Royal String Quartet. Z Ameryki Dworzaka przenosimy się teraz do Zimbabwe, choć właściwie będziemy poruszać się między Zimbabwe a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I to dość swobodnie, bo kolejny utwór pokazuje, że kwartet smyczkowy to jak najbardziej mobilny skład, gatunek poszukujący, podróżujący również. Do najważniejszych popularyzatorów muzyki Zimbabwe w Stanach Zjednoczonych należał niewątpliwie Dumisani Marayre. Był śpiewakiem, kompozytorem i mistrzem mbiry, czyli instrumentu z metalowymi języczkami, niezwykle ważnego w kulturze ludu Shona. Pod koniec lat 60. Marayre przyjechał do Seattle, żeby wykładać na University of Washington i przez kolejne lata uczył Amerykanów gry na mbirze i marimbie. Uniwersytet wspomina go dziś jako pierwszego artystę, który uczył tam muzyki z Zimbabwe, jednego z tych, dzięki którym mbira na dobre zadomowiła się na północno-zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Za chwilę posłuchamy niezwykłej kompozycji zatytułowanej Kutambarara. To nagranie znalazło się na wydanej w 1992 roku płycie Pieces of Africa z muzyką afrykańską w wykonaniu jednego z najsłynniejszych kwartetów wszechczasów, czyli Kronos Quartet. Obok kwartetu usłyszymy tutaj samego Marayrego, który zagra na mbirze, a także zaśpiewa. Na hosho zagra Dan Pauli, a zaśpiewa Oakland Interfaith Gospel Choir. Sam tytuł Kutambarara można przetłumaczyć jako rozprzestrzenianie się. No i trudno o lepszy tytuł dla muzyki, która bardzo szybko wymyka się wszelkim definicjom. Trudno ją zaszufladkować. Zresztą album Pieces of Africa, Kronos Quartet, też nieźle namieszał w szufladkach. Była to pierwsza płyta, która znalazła się na szczycie dwóch list Billboardu, czyli na liście z muzyką klasyczną, ale także na liście z World Music. Przed nami Dumisani Marayre w kompozycji Kutambarara, gra Kronos Quartet i goście.

Tym razem odwiedziliśmy Zimbabwe, a to za sprawą muzyki Dumisaniego Marayre. Jego kompozycję Kutambarara zagrali muzycy Kronos Quartet, śpiewali członkowie Oakland Interfaith Gospel Choir, a na mbirze grał sam kompozytor Dumisani Marayre. Dziś w sali kameralnej w dwójce odbywamy ostatnią wakacyjną podróż i wędrujemy po różnych kontynentach w poszukiwaniu niezwykłej muzyki na kameralne składy. Z Zimbabwe przenosimy się teraz do Ameryki Południowej i tym samym otwieramy kącik muzykologiczno-ornitologiczny. Guira campana, czyli dzwonnik na szyi. Czy słyszeli Państwo kiedyś o takim ptaku albo słyszeli jego śpiew? Nie jest to trudne, jeśli mieszka się w Paragwaju, bo śpiew dzwonnika, a właściwie jego nieco metaliczny okrzyk, wybrzmiewa tam dość często. Brzmi trochę, jakby ktoś uderzał w zawieszony gdzieś między drzewami dzwon. Nic dziwnego, że dzwonnik stał się bohaterem jednej z najpopularniejszych paragwajskich melodii. Pájaro Campana to tytuł tej melodii, a jej najsłynniejsza wersja powstała na harfę. Aranżerem jest Felix Perez Cardozo, choć z autorstwem jest pewien kłopot. Źródła wskazują na ludowe pochodzenie melodii i kilku możliwych twórców jej wcześniejszych wersji, natomiast Cardozo nadał pieśni jej formę, dzięki której ruszyła później w świat. My posłuchamy Pájaro Campana z Paragwaju w wykonaniu zespołu L'Arpeggiata i grającego na harfie paragwajskiej Lincolna Almady.

Pájaro Campana albo Güira Campana to tytuły jednej z najsłynniejszych paragwajskich melodii. My słuchaliśmy jej w wykonaniu grającego na harfie paragwajskiej Lincolna Almady i zespołu L'Arpeggiata kierowanego przez Christine Pluhar. Co ciekawe, ta melodia rozbrzmiewała lata temu, dekady temu właściwie, w brytyjskiej telewizji w czołówce słynnego programu Zoo Quest prowadzonego przez samego Sir Davida Attenborough'a. Ale mniejsza o to, my opuszczamy już Amerykę Południową i ruszamy właściwie jeszcze dalej, na antypody. Trochę przewrotnie, bo kompozytor Howard Shore jest Kanadyjczykiem, ale jego muzykę do filmu Władca Pierścieni trudno dziś oddzielić od krajobrazów Nowej Zelandii, gdzie Peter Jackson kręcił swoją filmową trylogię. Muzyka Shora uczyniła z tych zielonych wzgórz niemal osobny punkt na mapie wyobraźni. W sali kameralnej posłuchamy kameralnego, rzecz jasna, opracowania tematu Shire, Krainy Hobbitów. Na wiolonczeli zagra Rafaela Gromes, na fortepianie Julian Rim, na harfie Anai Godemore, a potem udamy się na kolejny z kontynentów, tym razem do Azji, konkretnie do Japonii, ale nadal pozostaniemy w świecie filmu i baśni. Jo Hisaishi i temat z filmu Ruchomy zamek Hauru Hayao Miyazakiego, temat zatytułowany Merry Go Round of Life. Tym razem sam Hisaishi przy fortepianie, a wraz z nim muzycy grający na bandoneonie, gitarze i perkusji. Walc, który trochę się kołysze, trochę wiruje, a trochę sprawia wrażenie, jakby za chwilę miał odlecieć razem z tytułowym ruchomym zamkiem.

naszej wędrówce po świecie w sali kameralnej dwa filmowe tematy. Najpierw The Shire z filmu Władca Pierścieni w wersji na wiolonczele, fortepian i harfę, a przed chwilą Merry Go Round z filmu Ruchomy Zamek Hauru, temat Joe Hisaishiego, również w wersji kameralnej. No i skoro już zawitaliśmy w Japonii, to proponuję pozostać tutaj jeszcze choćby na kilka minut. Tym razem Japonię zwiedzać będziemy z kompozytorem, który właściwie nigdy do tego kraju nie dotarł. Antonio Vivaldi i finał Lata z 4,5 roku w wersji na zespół złożony z japońskich cytr Koto. Gra New Koto Ensemble.

Finał lata Antonia Vivaldiego z czterech pór roku w wersji niecodziennej, wersji, która zabrała nas do Japonii. New Koto Ensemble pod dyrekcją Yoshikazu Fukumury. Nagranie z końca lat 70. Nagranie absolutnie zapomniane, które dzisiaj przypominam w sali kameralnej w Dwójce. A w związku z tym, że to ostatni odcinek audycji w te wakacje, to zaproponowałem Państwu podróż po świecie, podróż po sześciu kontynentach. Odwiedziliśmy już Amerykę, Afrykę, także Europę, to za sprawą Antonia Vivaldiego. Proponuję jeszcze pozostać w Azji i tym razem udać się na archipelag indonezyjski, czyli do niegdysiejszych holenderskich Indii Wschodnich. Tam w latach 30. zamieszkał kanadyjski kompozytor Colin McPhee, który miał okazję zapoznać się z tamtejszą sztuką, kulturą, stał się ważnym członkiem tamtejszej bohemy artystycznej. Nic dziwnego, że po powrocie z wyspy Bali zaczął komponować utwory symfoniczne, a także kameralne, inspirowane tamtejszą muzyką tradycyjną. Jedną z takich kompozycji jest suita w sześciu częściach. Utwór napisany na dwa fortepiany, instrumenty perkusyjne, a także smyczki. Posłuchamy fragmentu tego niezwykłego cyklu, a zagra zespół New Music Concerts.

Tym razem zabrałem Państwa na wyspę Bali, a towarzyszył nam Colin McPhee, kanadyjski kompozytor, który w latach 30. ubiegłego stulecia stworzył suitę w 6 częściach, inspirowaną muzyką tradycyjną z wyspy Bali, przede wszystkim inspirowaną tamtejszym gamelanem, czyli orkiestrą złożoną z instrumentów perkusyjnych, najróżniejszych idiofonów, instrumentów wykonanych z brązu. Grał zespół New Music Concerts. No i tak powoli dobiega już końca nasza wspólna podróż przez 6 kontynentów w towarzystwie muzyki kameralnej. Na koniec Lou Harrison i kompozycja Mine Bersama Sama. Sam tytuł można przełożyć z języka indonezyjskiego na język polski, a oznaczałby coś mniej więcej jak grać razem. I właściwie trudno o lepszą puentę tej muzycznej podróży. Lou Harrison przez całe życie starał się poszukiwać brzmień z całego świata. Zderzał często ze sobą różne tradycje, muzykę klasyczną zachodu, z muzyką choćby jawajską, z muzyką indonezyjską. Kompozycja, którą dziś się żegnamy, to zestawienie dwóch takich światów. Z jednej strony zachodnia waltornia, a z drugiej świat gamelanu. Mine Bersama Sama, czyli grać razem. Na waltorni Scott Hartman, towarzyszą mu muzycy gamelanu Sekar Kembar. A ja już dziękuję Państwu za tę ostatnią wakacyjną podróż w sali kameralnej.

0: Autopromocja.
1: Johann Sebastian Bach. Kantata 140. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
2: 200 kantat Jana Sebastiana Bacha. Legendarny cykl audycji profesora Mirosława Perza. Dźwiękowy przewodnik po genialnych dziełach jednego z największych twórców w historii muzyki. Od 4 września na platformie podcastowej Polskiego Radia. To się czyta.
3: Adam Rubiński. Faronauci. Dookoła Bałtyku. Postanowiłem zostać latarnikiem. Zapuścić brodę, ćmić fajkę i ze zdumieniem patrzeć, jak reszta świata z sobie tylko wiadomych powodów gna dokądś na złamanie karku.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Zachęcam do słuchania. Łukasz Lewandowski.
0: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 18.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów.
0: Dzień dobry, za konsoletą Paweł Worobiej, przy mikrofonie Andrzej Sułek, a na taśmie, na płycie Artur Balsam. A że dziś będzie to jego wcielenie kameralisty, no i jedno nagranie koncertu z orkiestrą, przeto zacznę od jednego z legendarnych nagrań tego polskiego wirtuoza, który tak naprawdę wirtuozerią nigdy nie starał się epatować. Przecież cała jego kariera zaczęła się od spotkania z Yehudim Menuhinem.

Gitara Maurycego Moszkowskiego, opus 45, numer 2, Artur Balsam z Yehudi Menuhinem. Cała jego kariera rozpoczęła się od spotkania z Yehudi Menuhinem, choćby być bardziej precyzyjnym, trzeba by powiedzieć, cała amerykańska kariera kameralisty. Spotkali się w roku 1932, właśnie to amerykańskie tournée połączyło ich, a potem to amerykańskie tournée z Menuhinem umożliwiło Balsamowi emigrację do Stanów, opuszczenie Europy i prawdopodobnie uratowało mu życie wobec nazistowskiego terroru, jaki miał wkrótce zapanować na Starym Kontynencie. Urodził się 120 lat temu, 8 lutego 1906 roku. Urodził się w Warszawie. Najpierw uczył się w Łodzi, potem w Berlinie, gdzie jego najważniejszymi nauczycielami byli Arthur Schnabel i Kurt Berner. Zdobył nagrodę na konkursie pianistycznym w Berlinie w roku 1930, a rok później nagrodę imienia Mendelssohna za działalność kameralną. I dziś właśnie kameralistyka będzie w centrum mojej uwagi. Za moment posłuchamy sonaty, którą nagrał, sonaty Roberta Schumana, którą nagrał Artur Balsam z Romanem Totenbergiem. To polsko-amerykańsko-żydowski skrzypek urodzony w 1911 roku, a więc o 5 lat młodszy od Balsama. Obaj tworzyli znakomity duet. Totenberg pochodził z rodziny łódzkiej, żydowskiej rodziny łódzkiej. Bardzo wcześnie zaczął występować, już jako nastolatek pokazywał się z Filharmonią Warszawską. No i oni dwaj właśnie tworzyli również niezapomniany duet, realizując swoje artystyczne przedsięwzięcia przede wszystkim na gruncie muzyki romantycznej. Oto sonata skrzypcowa A-moll, opus 105 Roberta Schumana, Roman Totenberg i Artur Balsam.

To opus 105 Roberta Schumana, czyli jego sonata na skrzypce i fortepian A-moll. Część pierwsza, mit Leidenschaftlichem Ausdruck, czyli z pełnym pasji wyrazem. Druga to Allegretto, pieśń, właściwie bardziej powiedziałbym schubertowska niż schumanowska. W tej pierwszej części, nie wiem czy zauważyli Państwo, cytat z sonaty fortepianowej G-moll. No i finał, część trzecia, Leibhaft, czyli żywo. Z Arturem Balsamem Roman Totenberg, a ja jeszcze przypomnę, że obok tych dwóch, których dzisiaj zacytowałem w audycji, także Nathan Milstein, Dawid Oistrach, Cino Francescati, Isaac Stern, Leonid Kogan, Pierre Fournier, Mieścisław Rostropowicz, to tylko nazwiska tych najważniejszych partnerów w kameralistyce Artura Balsama. Czas na koncert fortepianowy. Koncert, który także będzie w tonacji A-moll. Koncert Humla. Wiele powiedziano już na naszej antenie o pokrewieństwach między tym koncertem a koncertami Chopina. Myślę, że Artur Balsam doskonale odnajduje idiom koncertu mozartowskiego ucznia przecież, ale pisanego już jakby w duchu beethovenowskim i z widokami na romantyzm. Winterthur Symphony Orchestra dyryguje Otto Ackermann.

I tak oto Artur Balsam i Winterthur Symphony Orchestra pod dyrekcją Ottona Ackermana grali koncert fortepianowy Amol Johanna Nepomuka Humla Allegro Moderato Larghetto Rondo Allegro Moderato. Nagranie, które powstało w 1953 roku, ma tak wiele uroków, dzięku i elegancji, że nie mogłem się oprzeć, by je Państwu dziś przedstawić. To już prawie wszystko w dzisiejszym spotkaniu z duchami wielkich pianistów. Na zakończenie, we fragmencie już tylko finałowa część, ale jakże żywiołowa i efektowna. Rondo alla Zingarese z kwartetu fortepianowego G-moll Johannesa Brahmsa. Nagranie z 1951 roku. Artur Balsam w towarzystwie muzyków kwartetu budapeszteńskiego. Josef Reusman, Boris Kreut i Misza Schneider. Andrzej Sułek, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dudy wielkopolskie, trąbka, puzon, tuba, sakshorn tenorowy, głos. Tymi instrumentami swoje minimalistyczne opowieści prowadzi duet Wcias. I to właśnie ich koncertu z tegorocznego festiwalu Kody słuchać będziemy w Nocnej Strefie. Gośćmi audycji będą Karol i Filip Majerowscy, którzy inspiracjami sięgają do muzyki dronowej, minimalistycznej i tradycyjnej. A porozmawiamy o badaniach upływającego w dźwiękach czasu, obecności przyrody w muzyce, nieoczywistych brzmieniach i dwóch naturach – melancholijnej i pragmatycznej. We wtorek o 22:30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zbliża się godzina 19. Za konsoletą dwójki Paweł Worobiej, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Za chwilę połączymy się ze Sztokholmem.

0: Det har blivit dags att hälsa välkommen till den nionde direktsända.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na koncert finałowy Baltic Sea Festival w transmisji z Berwaldhallen w Sztokholmie. Przywitały nas pięknie mewy i szum morza. No a wraz z nami koncert odbierać będą na żywo słuchacze Radia Szwedzkiego i Estońskiego. Jego program otwiera bowiem nowy utwór jednego z najwybitniejszych estońskich kompozytorów współczesnych, Erki Svena Tyra. Jego koncert saksofonowy napisany został na zamówienie ukraińskiej saksofonistki Asi Fatejewej i miał swoje światowe wykonanie przed miesiącem na Schleswig-Holstein Festival. Fatejewa wystąpiła wówczas z Deutsche Symphonie Orchester Berlin, a dziś pierwsze szwedzkie wykonanie utworu z orkiestrą symfoniczną Radia Szwedzkiego pod batutą samego Esypeki Salonena. O tym, jak do tej współpracy z kompozytorem doszło, opowie nam w przerwie sama Asia Fatejewa w rozmowie z Michałem Dębskim-Wachowiczem, a Erki Sven Tyr doda także swój autorski komentarz do utworu. Drugą część koncertu wypełni monumentalne dzieło młodego Sibeliusa, mroczny dramat Kullervo, opus 7 w wykonaniu dwojga solistów, szwedzkiego barytona Petera Matei w partii Kullervo i sopranistki greckiej Afroditi Patulidu, która zaśpiewa partię jego siostry. Solistom towarzyszyć będą Szwedzka Radiowa Orkiestra Symfoniczna i światowej sławy męski chór z Uppsali Orfej Drängar. Całość pod dyrekcją honorowego dyrygenta

Szwedzkiej Radiowej Orkiestry S.P.K.I. Salonena. Erkki Sventhyl znany jest wśród bywalców Festiwalu Morza Bałtyckiego. Już po raz trzeci jego utwór został zaprogramowany na tym festiwalu. No a grać go będzie w partii solowej Asia Fatejewa, znana z pięknego brzmienia saksofonu, subtelnych interpretacji, bardzo też świadomie prowadzonej kariery. Urodziła się na Krymie, a obecnie mieszka głównie w Niemczech. Nasi koledzy z Radia Szwedzkiego komentują język kompozytorski Erkki Sventhyla i mówią o jego intensywnej energii, o dramatycznych kontrastach, ciągłym poczuciu zmiany. Często pojawiają się tu niezwykle sugestywne pejzaże dźwiękowe. Jeśli chodzi o korzenie tego języka, to mówi się nawet o roku progresywnym, nie tylko muzyce artystycznej. A sam Thyr powiedział, że jego koncert saksofonowy nosi ślady progresywnego roku lat 70. w partiach orkiestrowych, także jazzu, fusion. No i warto też dodać, że dziś wieczorem S.A.P.K.A. Salonen po raz pierwszy dyryguje jednym z utworów tego estońskiego kompozytora. To ważne dla niego wydarzenie. A teraz już Asia Fatejewa z dwoma saksofonami, sopranowym i altowym. Wraz z nią Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego i S.A.P.K.A. Salonen. Przed nami koncert saksofonowy Erkki Sventhyla.

0: Lyssna på konsert i P2 direkt från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm.
1: Asia Fatejeva na saksofonie altowym i sopranowym, a wraz z nią Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Esa-Pekka Salonena otworzyli koncert finałowy Baltic Sea Festival w Berwaldhallen w Sztokholmie, szwedzką premierą koncertu saksofonowego Erki Svena Tyra. Po światowym prawykonaniu koncertu w Kilonii w Niemczech w lipcu gazeta Kieler Nachrichten napisała, że koncert saksofonowy Tyra tworzy kalejdoskop fascynujących pejzaży dźwiękowych, w których instrument solowy wyłania się jako samotna figura, zanim połączy się z orkiestrą w większą muzyczną całość.

0: całość. Wielki aplauz słyszymy w Berwald Hallen dla znakomitej solistki, przypomnę, urodzonej w Kijowie, dziś mieszkającej w Niemczech, wybitnej saksofonistki, którą będziemy słuchać, której będziemy słuchać w przerwie koncertu. Sam koncert saksofonowy skomponowany został w tym roku dla niej właśnie. Jest wspólnym zamówieniem Radia Szwedzkiego i Festiwalu Muzycznego w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech. To podczas właśnie tego festiwalu w Kilonii utwór ten miał swoją światową premierę tego lata. Piękne brzmienie saksofonu, rzeczywiście, tak jak zapowiadaliśmy, ta solistka zasługuje na szczególną uwagę. Dodam, że brawa były także dla solistycznie potraktowanych instrumentów, koncertmistrzyni, którą jest Malin Broman. A drugą część koncertu w Berwald Hallen w Sztokholmie wypełni monumentalne dzieło Jana Sibeliusa, Kullervo, opus 7, i tu pojawią się kolejni soliści, no ale to już będę zapowiadać po przerwie, w której usłyszą Państwo krótki komentarz Erkiego Svena Tura do jego koncertu saksofonowego, a potem Asia Fatejewa, saksofonistka, opowie o swojej karierze, o wyzwaniach, jakie czekają na współczesnych saksofonistów, no a z kompozytorem i solistką spotkał się przed dzisiejszym koncertem Michał Dębski-Wachowicz.
1: The whole composing process took me 10 months. For me it clearly has four movements, although one could perceive it as a one-movement piece.
2: Cały proces komponowania zajął mi 10 miesięcy. Dla mnie ten utwór wyraźnie składa się z czterech ogniw, choć jest wykonywany bez przerwy. Nie lubię pauz pomiędzy poszczególnymi częściami. Lubię, gdy taki utwór, podobnie jak moje symfonie, rozwija się w nieprzerwanej narracji, chociaż można wyraźnie rozpoznać w nim poszczególne etapy. Ma krótki wstęp, podczas którego saksofon altowy gra wznoszące się melodie. Te natychmiast zaczynają rezonować z całą orkiestrą. Motyw ten pozostaje w pamięci jak niedokończone zdanie, jak wielki znak zapytania. Następnie wydaje się, jakby saksofon utracił zdolność mówienia. Wydaje pojedyncze dźwięki, głównie perkusyjne uderzenia przypominające kliknięcia. Ich echa pojawiają się tu i ówdzie w orkiestrze, równie surowe i oszczędne, niezdolne do tworzenia słów, a tym bardziej zdań. Pierwsza część opiera się więc na tym ciągłym przechodzeniu między taką rzadką fakturą, a jej zagęszczeniem. Dopiero po pierwszej kulminacji orkiestrowej solista zdaje się uczyć formowania słów, a następnie pełnych zdań. Druga część również początkowo jest bardzo oszczędna, ale ma zupełnie odmienny charakter, jest stale pobudzona rytmicznie, a partia instrumentu solowego nieustannie się rozwija. Pojawiają się także rytmy inspirowane jazzem i fusion, dlatego instrumenty perkusyjne odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Następnie następuje płynne przejście do trzeciej części, która eksploruje głębokie i niskie rejony brzmieniowe. Potem nadchodzi część finałowa, która ponownie jest bardzo szybka. Solistka gra w niej na saksofonie sopranowym, co wnosi do utworu nowy rodzaj brzmienia. Ponadto nie nadałem tej kompozycji specjalnego tytułu. Jest to po prostu koncert saksofonowy. Między innymi tym różni się od wielu moich wcześniejszych koncertów. Powód jest pozornie błahy. Po prostu nie potrafiłem znaleźć odpowiedniego tytułu. Być może wykorzystałem już wszystkie dobre. W istocie jednak ta muzyka, podobnie jak moje inne koncerty, opowiada o wyjątkowej podróży, podczas której główny bohater musi sprawdzić się w bardzo różnych środowiskach i sytuacjach psychologicznych. Dzięki tym doświadczeniom rozwija się, przechodzi pewnego rodzaju przemianę i wznosi się na wyższy poziom. Nie potrafiłem znaleźć słów, które mogłyby pomóc słuchaczowi odebrać ten utwór w konkretny sposób. Uznałem, że tytuł nie powinien być zbyt opisowy, ponieważ przez to ograniczyłbym słuchaczom możliwość nadawania różnych pozamuzycznych znaczeń. Postanowiłem więc, by była to muzyka abstrakcyjna. Zawsze można dostrzec w niej wiele znaczeń na różnych poziomach, ale tym razem naprawdę nie chciałem zbyt wyraźnie wskazywać żadnego z nich.
1: Abstract music, although one could always see a lot of meanings in different levels, but this time I really felt that I do not want to point anyone out too clearly.
3: To było kilka słów od kompozytora o jego koncercie saksofonowym. Teraz oddam głos solistce, Asi Fatiejewej.

0: to właśnie ona była pomysłodawczynią powstania tej kompozycji Erkiego Svenatura.
1: Od dawna marzyłam o zamówieniu koncertu u Erkiego Svenatura. Poznałam go na festiwalu, podczas którego występowałam, a on był obecny jako słuchacz ze względu na premierę swojego utworu. Było to w Niemczech, na festiwalu Spanien, organizowanym przez Larsa Vogta. To było naprawdę dawno temu. Porozmawiałam z kompozytorem, bo wiedziałam, że usłyszał mnie wtedy na żywo, i zapytałam, czy nie chciałby napisać czegoś na saksofon. Odpowiedział, że z przyjemnością. Pozostaliśmy więc w kontakcie. Jak jednak wiadomo, od pomysłu do realizacji często mija wiele lat. Potrzeba było czasu, żeby znaleźć odpowiednią orkiestrę. Później, kiedy byłam artystką rezydentką na festiwalu Schleswig-Holstein, otrzymałam możliwość zamawiania nowych utworów. Zaproponowałam więc właśnie Erkiego Svenatura i w ten sposób doszło do powstania tego koncertu. Prawykonanie odbyło się miesiąc temu z Deutsches Symphonieorchester Berlin podczas festiwalu Schleswig-Holstein w Kilonii. Teraz przyszła pora na szwedzkie prawykonanie.
0: Skoro zamówiłaś ten koncert, jestem ciekaw, jaki był twój twórczy wkład w proces komponowania. Co wniosłaś do tego koncertu jeszcze przed ukończeniem partytury?
1: Jako interpretatorka przede wszystkim ufam kompozytorowi i jego językowi muzycznemu. Staram się niczego nie narzucać ani nie dyktować. Pokazuję jedynie wszystkie możliwości mojego instrumentu. Co można z nim zrobić, jak można to zrobić, jakie efekty da się uzyskać. Pokazuję również pełną skalę ekspresji, piękne brzmienia, głośną i cichą grę, różne barwy dźwięku. Moim głównym celem jest to, aby kompozytor korzystał z saksofonu swobodnie i zgodnie z własną estetyką, a nie przez pryzmat stereotypów, które czasem się z tym instrumentem wiążą. Na szczęście tutaj tak nie było. Saksofon został potraktowany bardzo swobodnie, wręcz jak bohater tego koncertu. Poza tym Erki Svenatur znał już saksofon. Wcześniej napisał kwartet dla Stockholm Saxophone Quartet. Instrument nie był więc dla niego czymś zupełnie nowym. Bardzo interesujące było natomiast to, jak połączył rozmaite brzmienia saksofonu z brzmieniem orkiestry.
0: Ten utwór nie ma konkretnego tytułu. Zastanawiam się, czy słyszysz w nim albo wyczuwasz jakiś programowy podtekst. Może potrafisz opisać jego charakter, a może sama nadałaś mu już jakiś tytuł?
1: W zasadzie to nie. Oczywiście jako muzycy wyobrażamy sobie różne rzeczy. W tym przypadku mogłaby to być historia bohatera, coś na wzór Ein Heldenleben. Ten utwór ma bardzo koncertujący charakter. Nie jest to jedynie partia solowa z akompaniamentem orkiestry. Saksofon jest integralną częścią całego symfonicznego obrazu. Mam wrażenie, że podczas wykonania coś cały czas mi towarzyszy. Jakby jakiś cień, ślad czy ogon był obecny gdzieś w orkiestrze. Solista jest tu nieustannie związany z orkiestrą. Moja partia jest przy tym dość heroiczna, zwłaszcza kadencja i następująca po niej wielka kulminacja. Podczas słuchania można więc wyobrazić sobie coś w rodzaju historii bohatera.
0: Czy dobrze czujesz się w roli bohaterki stojącej przed orkiestrą?
1: Cóż, jestem do tego przyzwyczajona. Tak już jest z saksofonem. To zawsze jest taka rola.
0: Skoro już o tym mowa, to trzeba przyznać, że jesteś rozpoznawalną saksofonistką. Nie wiem, może mnie poprawisz, ale gdy przyglądamy się karierom słynnych skrzypków, pianistów, wiolonczelistów, śpiewaków, to wydaje mi się, że ich ścieżki są dość dobrze znane, w pewnym sensie przewidywalne. Wiemy mniej więcej, jak dochodzą do momentu, w którym stają się uznani, rozpoznawalni, sławni. Natomiast nie wiem, jakie drogi muszą przejść saksofoniści, saksofonistki działający w świecie muzyki klasycznej, aby osiągnąć taki właśnie status. Jak zostać saksofonistką, którą przedstawia się jako solistę

0: występującego z orkiestrą, albo wręcz, jak sama powiedziałaś, takim muzycznym bohaterem stojącym przed orkiestrą.
1: W moim przypadku wybór instrumentu został właściwie dokonany za mnie już w dzieciństwie. Zaczynałam od gry na fortepianie, ale kiedy miałam 10 lat, odkryłam w domu saksofon. Od razu zakochałam się w tym instrumencie i w odczuciach, jakie budzi gra na nim. Byłam nim całkowicie oczarowana. Na szczęście moi rodzice nie są muzykami, więc nie mogli mi od razu powiedzieć, jaka jest rzeczywistość, że repertuar saksofonowy jest ograniczony i że jako instrumentaliści jesteśmy trochę outsiderami. Nie wiedziałam o tym. Dorastałam więc czując, że jest to zupełnie normalne. Moi przyjaciele grali na skrzypcach czy fortepianie, bardzo wcześnie występowali z orkiestrami i byli aktywni muzycznie. Ja również byłam bardzo aktywna już jako dziecko. Później, kiedy przeprowadziłam się do Niemiec, rzeczywiście odkryłam problem saksofonu jako instrumentu pozostającego trochę na marginesie. Było już jednak za późno, żeby zrezygnować. Kontynuowałam studia i zgadzam się, że nie jest to łatwa droga. Mamy natomiast znacznie bogatszy repertuar niż większość ludzi przypuszcza. Być może jest to również kwestia funkcjonowania współczesnego świata muzycznego. Jest on dziś dość zamknięty, a publiczność słucha wciąż tych samych kompozytorów i tych samych utworów. Bardzo trudno przekonać ludzi, by spróbowali czegoś nowego. To problem, ponieważ nie mamy koncertu saksofonowego Brahmsa ani koncertu saksofonowego Czajkowskiego. I nigdy ich mieć nie będziemy. Utwory, którymi dysponujemy, często pochodzą od mniej znanych kompozytorów i nie są powszechnie rozpoznawalne. Jak więc je promować? Co o nich mówić? W moim przypadku wszystko opiera się na równowadze między wieloma rodzajami działalności, projektami kameralnymi i różnymi innymi przedsięwzięciami artystycznymi. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa jako muzyk, ponieważ podejmuję różnorodne działania. Nie muszę iść na wiele kompromisów i naprawdę lubię to, czym się zajmuję. To jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że umarłabym z nudów, gdybym przez całe życie grała tylko 2 czy 3 te same utwory i nic więcej. To byłoby chyba najgorsze, co mogłoby mnie spotkać. Dzięki temu mogę eksperymentować, zachować dużą swobodę i nie podążać drogami, które nigdy mnie nie przekonywały. Kiedy byłam młodsza, trochę obawiałam się, że zostanę zmuszona do tego, by promować saksofon jako instrument głównie rozrywkowy, egzotyczny i niezobowiązujący. Bardzo nie lubię takiego wizerunku. Dlatego nie wybrałam tej ścieżki i jestem z tego zadowolona. Być może byłoby łatwiej i szybciej stałabym się rozpoznawalna, ale nie odpowiada mi ta powierzchowna strona postrzegania naszego instrumentu. Wolę po prostu robić to, co kocham i krok po kroku przekonywać do tego ludzi. Muszę jednak przyznać, że mam do saksofonu podejście niemal misyjne. Chcę przekonywać ludzi i zmieniać ich sposób myślenia. W Niemczech po niemal każdym koncercie słyszę pytanie: a co to za prosty instrument? To też jest saksofon? Ludzie często nie wiedzą, że saksofon sopranowy również należy do rodziny saksofonów. To wręcz zadziwiające, jak niewielka jest ta świadomość. I mam wrażenie, że sytuacja wcale się nie poprawia. Czasami po koncercie 10 czy 20 osób pyta mnie, czy to naprawdę był saksofon. Bywa to trochę frustrujące, ale się nie poddaję. Oczywiście, że to saksofon. Nadal trzeba jednak o tym ludziom przypominać.
2: I'm a bit desperate in this way, but I don't give up. Of course it is a saxophone, but so it's not getting better like this.
0: Zastanawiam się, czy dostrzegasz jakieś zmiany nie tyle w popularności saksofonu, ile w sposobie, w jaki podchodzi do niego środowisko akademickie. Czy zmienia się sposób nauczania gry na tym instrumencie? Czy powstają wydziały, na których można studiować saksofon na wyższym poziomie niż dawniej? Czy dziś ktoś, kto wybiera saksofon, może mieć większą pewność, że po ukończeniu szkoły nie zostanie pozostawiony sam sobie i że zdobył odpowiednie wykształcenie i szansę na dalszy rozwój?
1: Poziom gry na saksofonie rzeczywiście stale rośnie. W saksofonowym świecie występuje też dość wyjątkowa sytuacja. Bardzo często wykonujemy muzykę współczesną. Dla wielu innych instrumentalistów byłaby

0: to raczej niszowa specjalizacja. Natomiast dla nas jest to po prostu codzienność. Muszę jednak powiedzieć, że dla studentów nie jest to łatwa droga. Nadal jesteśmy trochę outsiderami i nie powinniśmy mieć co do tego złudzeń. Nie mamy stałego miejsca w orkiestrach symfonicznych. Czasami pojawiają się pojedyncze angaże gościnne, ale to wszystko. A kariera solowa, w przypadku każdej osoby, która gra na saksofonie, jest trochę utopijną wizją. Myślę, że kluczowe jest łączenie wielu różnych aktywności. Jeśli ktoś jest kreatywny, pomysłowy i potrafi tworzyć rozmaite projekty oraz łączyć różne obszary działalności, to taka droga jest możliwa. Staram się również przygotowywać do tego moich studentów. Nie wygląda to tak, jak często wyobrażamy sobie karierę skrzypka czy pianisty. Poświęcasz całe życie ćwiczeniom, wygrywasz konkurs i wszystko układa się pomyślnie. W przypadku saksofonu wcale tak nie jest. Możesz wygrać konkurs i nie wydarzy się nic szczególnego. Muszę przyznać, że w przypadku naszego instrumentu droga kariery jest znacznie trudniejsza. Konkurencja jest ogromna, a my w dużej mierze sami musimy tworzyć sobie własną ścieżkę zawodową. I nie jest to łatwe.
1: Czy w pewnym momencie swojej kariery natrafiłaś na utwór albo choćby fragment, przy którym pomyślałaś, że saksofon brzmi w nim lepiej niż instrument przewidziany przez kompozytora? Innymi słowy, czy zdarzyło ci się odnieść wrażenie, że choć kompozytor nie myślał o saksofonie, to właśnie on okazuje się najtrafniejszym wyborem?
0: Tak, bardzo lubię saksofon w kontekście muzyki romantycznej, ponieważ instrument ten narodził się właśnie w tej epoce. Uważam, że jego ekspresyjność jest niezwykle bliska estetyce romantyzmu. Jeśli spojrzymy na klarnet, który tradycyjnie wykorzystuje niewiele vibrata, albo na altówkę, która używa go bardzo dużo, na przykład w sonatach Brahmsa, to saksofon znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma sposobami ekspresji. Dzięki temu naturalnie potrafi ukazać całą emocjonalną siłę tej muzyki. Jedną z największych zalet saksofonu jest również zdolność do błyskawicznej zmiany dynamiki. Instrument może w bardzo krótkim czasie przejść od głośnego do cichego brzmienia i odwrotnie. To daje ogromne możliwości wyrazowe. Właśnie dlatego uważam, że repertuar romantyczny wyjątkowo dobrze współgra z saksofonem i pozwala w pełni ukazać jego ekspresyjny potencjał. Z drugiej strony, ostrożnie podchodzę do transkrypcji muzyki XX wieku. Są przecież kompozytorzy tacy jak Szostakowicz i wielu innych twórców, którzy pisali z myślą o konkretnych instrumentach, wykorzystując charakterystyczne dla nich techniki wykonawcze. W takich przypadkach nie zawsze jestem przekonana do sensu transkrypcji. Natomiast muzyka wcześniejszych epok, moim zdaniem, bardzo dobrze odnajduje się w wykonaniu na saksofonie.
1: Może na zakończenie naszej rozmowy poleciłabyś coś naszym słuchaczom? Mam na myśli osoby, które na przykład nigdy nie słyszały utworu napisanego specjalnie na saksofon, albo takiego, w którym saksofon, jak wcześniej mówiliśmy, idealnie wpisuje się w muzyczną całość. Domyślam się, że takich utworów jest wiele, ale może coś spontanicznie przychodzi ci teraz do głowy.
0: Tak, takich utworów jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o koncerty saksofonowe, to pięknym przykładem jest Concertino da Camera Jacques'a Iberta. To naprawdę znakomita kompozycja. Bardzo lubię również koncert saksofonowy Henri'ego Tomasiego, który także ma w sobie coś heroicznego. Czasami saksofon jest też ukryty w repertuarze symfonicznym lub operowym i słuchacze nawet nie zdają sobie sprawy z jego obecności. Tak jest na przykład w operze Werther Jules'a Massenet'a, w której można usłyszeć bardzo piękny solo saksofonu. Prokofiev często wykorzystywał saksofon w swoich utworach. Warto też posłuchać tańców symfonicznych Rachmaninowa. Mamy więc wiele prawdziwych perełek związanych z naszym instrumentem, które potrafią otworzyć słuchaczom uszy na jego możliwości. W operze Lulu Albana Berga saksofon również odgrywa bardzo ważną rolę. Właściwie wszystkie utwory należące do głównego repertuaru, w których pojawia się saksofon, pokazują, jak bardzo jego barwa wzbogaca muzykę.

0: To właśnie nasz instrument. To właśnie saksofon.
1: It enriches a lot the music and this timbre you recognize immediately. So it's us, it's saxophone.
2: Mówiła Asia Fatejewa. Dziś słuchaliśmy jej bohaterskiej interpretacji koncertu saksofonowego Erkiego Svena Tyra. Z saksofonistką spotkał się Michał Dębski-Wachowicz, a wcześniej w przerwie słuchaliśmy także komentarza Erkiego Svena Tyra do jego nowego utworu. I powiem, że oboje artyści byli także gośćmi studia festiwalowego w Berwaldhallen w Sztokholmie na żywo. A teraz trwa jeszcze rozmowa z jednym z członków chóru męskiego Orfei Drengar, który to chór razem z Orkiestrą Symfoniczną Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Essy Pekki Salonena i kolejnymi solistami. Tym razem będzie to Afroditi Patulidu, sopran i śpiewający barytonem Peter Matei wykonają monumentalne dzieło młodego Sibeliusa, Kullervo, opus 7. To dzieło, które powstało na początku lat 90. XIX wieku. Sibelius był wówczas studentem w Wiedniu. Można sobie tylko wyobrażać, jaką inspirację muzyczną stamtąd czerpał, bo zarówno Brahms, jak i Bruckner jeszcze żyli. Sibelius uczył się u Roberta Fuchsa i Karla Goldmarka, którzy wówczas byli czołowymi postaciami. To był czas, kiedy stare formy muzyczne rozpadały się, a nurty narodowe rosły w siłę. Sibelius w Wiedniu czytał fiński epos narodowy Kalevala i mówi się, że będąc Szwedem fińskiego pochodzenia, którego językiem ojczystym był szwedzki, przeczytał Kalevala głównie po to, by zbliżyć się do swojej narzeczonej Aino i jej fińskich korzeni. Tajemnice Kalevali zafascynowały Sibeliusa tak głęboko, że wybrał Karelię we wschodniej Finlandii, uważaną za miejsce narodzin mitów, jako cel podróży ślubnej. W każdym razie rezultatem była symfonia Kullervo. W rzeczywistości pierwszy jego utwór symfoniczny, choć nigdy nie otrzymał numeru symfonii. Kullervo stał się również kluczem do przyszłego sukcesu kompozytora, a być może także kluczem do jego małżeństwa z Aino w tym samym roku. Jeśli przejdziemy teraz do samego dzieła, do symfonii, tak ją nazwijmy, Kullervo. Została napisana na orkiestrę, chór męski, sopran, baryton. Składa się z 5 części. Część pierwsza, druga, czwarta są instrumentalne, natomiast w 3. i 5. wykorzystano tekst z pary run z Kalevali, to runy 35 i 36, które opowiadają historię Kullervo i jego burzliwego życia. Jest on prawdopodobnie najtragiczniejszym bohaterem Kalevali, który dzięki magicznym mocom przetrwa wszystko z wyjątkiem własnego wstydu. W części pierwszej introdukcji Sibelius ustawia mitologiczny pejzaż dźwiękowy i tą pierwotną siłę Kullervo. Druga część to przejmująca kołysanka z wariacjami przedstawiającymi nieszczęśliwe dzieciństwo Kullervo, a na tym ponurym tle wyłania się dramatyczny środek, centrum utworu. W trzeciej części, w której występują zarówno chór, jak i soliści, Kullervo uwodzi młodą kobietę, nie zdając sobie sprawy, że jest ona jego dawno zaginioną siostrą. Kiedy odkrywają prawdę, w rozpaczy Kullervo odbiera sobie życie. W czwartej części jeszcze wyrusza na bitwę, tak jakby przemoc mogła zagłuszyć poczucie winy i żal, ale jak wiemy, wojna nie przynosi ukojenia i w ostatniej części, w chóralnym finale o charakterze pogrzebowym, Kullervo

Powraca do miejsca, gdzie nieświadomie uwiódł swoją siostrę i tam właśnie dręczony wyrzutami sumienia odbiera sobie życie. Esa-Pekka Salonen poprowadzi orkiestrę symfoniczną Radia Szwedzkiego, sopranistka Afrodite Patulidu w partii siostry Kullervo to Peter Matei. Słuchamy Kullervo z

0: Det var slutet för den unge. Så gick Kullervo ur tiden.
1: Churalny finał o charakterze pogrzebowym kończy monumentalne dzieło symfoniczne Jana Sibeliusa, Kullervo, opus 7. W tej ostatniej części śpiewał sławny chór męski Orfej Drengar z Uppsali. Grała orkiestra symfoniczna Radia Szwedzkiego prowadzona przez Esa-Pekka Salonena. A w części trzeciej usłyszeliśmy także solistów tego dzieła. W roli Kullervo wystąpił znakomity szwedzki baryton Peter Mattei, a jego siostry Afroditi Patu Lidu, sopranistka grecka. Tak kończy się koncert finałowy Baltic Sea Festival w transmisji z Berwaldhallen w Sztokholmie. Przypomnę, że w pierwszej części tego koncertu słuchaliśmy nowej kompozycji Erki Svena Tyra, jego koncertu saksofonowego, który był zamówiony między innymi przez ten właśnie festiwal i orkiestrę symfoniczną Radia Szwedzkiego. Wystąpiła w partii solowej tego koncertu ukraińska saksofonistka Asia Fatejewa. No a całość była rzeczywiście świetnym uwieńczeniem tego festiwalu Morza Bałtyckiego, który właśnie dziś kończy się w Berwaldhallen w Sztokholmie. Potężne dzieło wypełniające drugą część koncertu, Kullervo, to dzieło przełomowe w twórczości Sibeliusa, pisane przez młodziutkiego jeszcze kompozytora, jeszcze studenta niemal, no ale rzeczywiście to zwrócenie się ku fińskiemu dziedzictwu literackiemu, ku eposowi Kalevala, stworzonemu przez Eliasa Lönnrota, który to spisał runy, fińskie legendy i podania, tworząc ten epos. To był ten moment, kiedy Sibelius osiągnął swój pierwszy wielki przełom jako kompozytor w swojej ojczyźnie. Esa-Pekka Salonen i Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego zebrali wielkie brawa, także znakomita para solistów i chór Orfej Drengar z Uppsali. No ale transmisja tak właśnie się już zakończyła.

Sygnał Europejskiej Unii Nadawców kończy transmisję z Berwaldhallen w Sztokholmie z finałowego koncertu Baltic Sea Festival, ale ja pozostaję przez najbliższe 40 minut z muzyką północy. Mam dla Państwa nagrania z festiwalu Nostalgia z 2011 roku, który poświęcony był muzyce estońskiej. Od niej rozpoczynaliśmy tę transmisję, od nowego utworu wybitnego estońskiego twórcy Erki Svena Tyra. Jego twórczość obecna była wówczas na festiwalu. Wysłuchaliśmy jego 8. symfonii Awaking. To było jej polskie pierwsze wykonanie, ale zabrzmiała także i kompozycja znakomitej Heleny Tulwe, a Travers, przejście na zespół.

Travers Heleny Tulwe. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. A na tym samym koncercie festiwalu Nostalgia w 2011 roku wykonana została ósma symfonia Erquisse Natura. No i ciekawostką jest, że kilkanaście dni przed poznańskim festiwalem fińscy muzykolodzy ogłosili, że w archiwach Biblioteki Narodowej Finlandii znaleźli krótkie, kilkuminutowe szkice orkiestrowe, które niemal na pewno pochodzą ze zniszczonej przez kompozytora ósmej symfonii. Chodzi o symfonię Sibeliusa. Helsinki Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Johna Storgårdsa dokonała wtedy historycznego pierwszego nagrania fragmentu niespełna trzyminutowego tej zaginionej, zniszczonej ostatniej symfonii Sibeliusa. A my słuchamy ósmej symfonii Erquisse Natura. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo. Dyryguje Marek Moś.

w nagraniu z festiwalu Nostalgia z 2011 roku, którego ówczesna edycja poświęcona była muzyce estońskiej. Wysłuchaliśmy ósmej symfonii Erkki Sven Tyra zatytułowanej Awaking. Przypomnę, że to kompozytor, który należy do najwybitniejszych na współczesnej scenie estońskiej. Od jego nowego utworu, jego koncertu saksofonowego dziś zaczynaliśmy.

Mieliśmy transmisję z Berwaldhallen w Sztokholmie, koncert finałowy Baltic Sea Festival, tak właśnie był zaprogramowany. No więc tu za sprawą Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Aukso pod batutą Marka Mosia usłyszeliśmy dużą porcję współczesnej muzyki estońskiej Heleny

0: Worobiej pozostaje nadal za konsoletą programu drugiego, a ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Jest koniec lat 80. Sześcioletnia dziewczynka emigruje z rodzicami z Polski do Francji. Trafia do kolorowego, zaskakującego dla niej świata. Ponad 30 lat później tworzy na ten temat komiks. Ta autobiograficzna opowieść to mały palec pod gilotynę Marii Rostockiej. Jak zapisać wspomnienia na rysunkowych planszach? Ile jeszcze jest do odkrycia w narracji komiksowej? Na rozmowę z artystką zapraszam w poniedziałek o 22:00. Marta Strzelecka.
1: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na komedię Jana Aleksandra Fredry, syna najsłynniejszego polskiego komediopisarza, który silnie inspirował się dokonaniami swojego sławnego ojca, choć realia swoich dramatów dostosował do nowej epoki. A usłyszymy m.in. Krzysztofa Kowalewskiego, Piotra Adamczyka, Monikę Krzywkowską i Krzysztofa Kolbergera. Zapraszam.

0: Jan Aleksander Fredro.
1: Posażna jedynaczka.
2: Posażna jedynaczka.
3: Posażna jedynaczka.

0: tym się kryje jakaś tajemnica. Kto ona może być? Że nie córką leśniczego, to widoczne. Że ją Szumbaliński ukrywa także jak dzień jasny. Bo dlaczego on taki gościnny wzbraniałby nam spaceru do lasu pod błahym pozorem, że sarny wystraszamy? A jemu oczywiście o tę sarneczkę chodziło. Pojadę tam. Dziś jeszcze raz. Może mi się uda z nią mówić. Dotąd rozmawialiśmy tylko oczami. A jakie ma oczy? Ale właściwie to głupstwo z mojej strony. Bo po cóż ja tam jeżdżę? Przecież tu staram się o rękę panny Pauliny. Ale tam serce. Paulinę wprawdzie nie kocham. Ale panna przystojna, dobrze wychowana, z pięknym posagiem. A tam X. Wielkość niewiadoma, która może zero przedstawia. A jednak nie. Nie wytrzymam. Dziś jeszcze pojadę do tej tajemniczej Amazonki.
1: A bojże się pan Boga, co robisz? Mało mnie całego stateczku filiżaneczkami i imbryczkiem mi rozbił. O młodość, młodość. Wariat skoczył na konika i leci na cień.
2: Błażeju, Błażeju. Zagapił się i stoi jak pień. Błażeju!
1: Leci, leci.
2: Ale co takiego? Jastrząb?
1: Koń! Gdzie tam koń? Pan Henryk na koń. O, patrz pan, tam na drodze. O, schował się w wąwozie. O, znowu miga. Na pagóreczku zakręca koło karczemki. O, już go nie widać.
2: Oho, coś paniczowi Henrykowi diable pilno.

0: Prosto do leśniczówki, wybornie. Wszystko idzie jakby z płatka. Ta temu, tamta tamtemu. Pokazuje się, że mój system nieporównany.
1: Pańskie co?
0: Mój system, ale to nie do ciebie mówiłem.
1: Do czegoż pan sam do siebie gada, że plunatyk?
0: Panie Błażeju!
1: Krzycz pan, krzycz, ale mnie się to wszystko, co pan robi, nie podoba.
0: Lepiej zrobiłbyś, gdybyś nosa do tego nie wtrącał, co ciebie nie obchodzi.
1: Mnie wszystko obchodzi, co się tu robi. I bardzo. Zwłaszcza, gdy pan jakieś głupstwa robisz. Przecie pan sam przyznasz, że to sensu nie ma ukrywać naszą panienkę na leśniczówce. Jak gdyby...
0: Ale będziesz ty cicho!
1: Otóż nie będę cicho, bo czy nie lepiej byłoby sprowadzić tu panie...
0: Błażeju, ty się czegoś dowojujesz.
1: I tak się przecie ludzie kiedyś dowiedzą.
0: Błażeju, ja ci powiadam...
1: Że ma pan nie jedną córkę...
0: Ja cię uduszę!
1: No i co? Co mi pan zrobisz?
0: Zabiję! No, stary gaduch!
1: Nic mi pan nie zrobisz. Alboż to ja pana zdradziłem, czy komu co wydałem? Nie! Ale pan to powiadam, że co głupstwo, to głupstwo. I gdyby nieboszczyk pan jeszcze żył, to by tak samo powiedział.
0: Boże, jakże świętej cierpliwości potrzeba z tymi starymi sługami.
1: Starymi, ale dobrymi. Ja wiem, że ja nie pański guberner, bo po francusku nie umiem, ale kiedy widzę, że pan tak sobie postępujesz, jak gdyby jakiś minoremis, to i gadać muszę.
0: To wygadaj, że się już raz, no wygadaj.
1: No, bo co prawda, to nie grzech. Niech mi kto powie, gdzie w tym sens, żeby mieć tyle córek i wychowywać każdą gdzie indziej. Także, że jedna drugiej nie zna i każda myśli, że jest jednaczką. I tak, jedną u naszej pani siostry Kunegundy w królestwie, drugą u pani siostry Doroty na Podolu. Te dwie przynajmniej już poszły za mąż. Trzecią w domu, to dobrze. Ale czwartą, która dopiero co wróciła, ukrywa pan w leśniczu.
0: To ślicznie pan Błażej prawi, ale tymczasem w kuchni śmietanka zbiegnie.
1: Śmietaneczka, oj, prawda, zapomniałem.
0: Ten gaduła, stary, niech sobie co chce mówi. Mój plan coraz piękniej się rozwija. Dzięki Bogu rozum jest. Był od dawna i wielki i nadal będzie. Tak. Paulinę wydam za Augusta, Henryk tymczasowo z koszem odejdzie, lecz zaszczepioną już w sercu miłością ku Kamilli. Łatwo mi więc będzie znowu go przywabić, skoro po ślubie Pauliny Kamillę do domu sprowadzę. Co zaś do posagu, to obiecanka, zacanka. Niespodziany powrót Kamilli trochę mi kłopotu narobił, ale ze względu na Henryka i to na dobre się obróci. Tak, naprzód Paulina, potem... Kamilla.
2: Papa mnie wołał? Jestem.
0: Kamillo, bój się Boga. Co ty tu robisz?
2: Przyjechałam na kasztanku.
0: Wbrew temu zakazowi. Przecież wyraźnie zabroniłem tutaj przyjeżdżać.
2: Niech się papa nie gniewa. Ale już wytrzymać nie mogłam w tej nieznośnej leśniczówce. Zwłaszcza dzisiaj w dzień twoich imienin.
0: Bardzo ci dziękuję. To nawiązanie nieposłuszeństwo mi przynosisz. A jakże mogła cię tutaj samą puścić panna Belmontel, której najmocniej poleciłem, żeby cię na krok nie odstępowała.
2: Gdy wyjechałam, panna Belmontel jeszcze spała jak zabita.
0: No ale jak się obudzi i ciebie nie zastanie, gotowa tu za tobą przylecieć.
2: I najprzód panna Belmontel nie tak łatwo się rusza. Powtórę zostawiłam przy jej łóżku karteczkę, donoszącą, że jadę konno na długi spacer w zupełnie przeciwną stronę. Wreszcie, nie mogąc sobie wytłumaczyć tajemnicy, którą mnie od czasu mojego powrotu otaczasz, pomyślałam, że chcesz mi niespodziankę zrobić, urządzając mi śliczny apartamencik w leśniczówce. Chciałam ci więc oddać niespodziankę za niespodziankę i przyjechałam.
0: Ta niespodziankę, no proszę jakoś, ta niespodziankę. No.
2: Tak więc, ojcze, przyjmujesz jedynaczkę, gdy pierwszy raz od lat dziecinnych wchodzi do twego domu.
0: To jedynaczkę. No. Pierwszym obowiązkiem córki jest być posłuszną woli ojca. Ale to nie płacz. Ale ja się nie gniewam. Ty, widział cię, kto tutaj...
2: Nie. Nie Nie wiem, nie uważałam.

0: Tak komu konia oddałaś?
1: Jakiemuś Giermkowi w Piaskowej Liberyi.
0: No już otóż macie, no Giermkowi Henryka. No i...
1: To to jest Henryk?
0: A tobie co do tego? No, słuchaj, przecież... tu nie ma co czasu tracić. No to... Siadaj na konia i wracaj do leśniczówki.
1: Dobrze, pojadę.
0: Proszę, ale proszę cię, no nie rozczulaj mnie. No. Okoliczności tego wymagają i tak być musi. Chodź, sprowadzę cię sam na dół. Patrz, o, tędy pojedzie. Oho, to już za późno tam.
1: Co takiego?
0: Nie przybliżaj się do okna. August z Pauliną na tarasie. Boże, jakiego mi ta dziewczyna kłopotu narobiła. Co robić? Chodź. Zaprowadzę cię do pokoju, w wieżyczce zostaniesz tam, póki cię sam nie wypuszczę.
1: Zrobię wszystko, co każesz, byle zostać.
0: Tędy, przez ukryte drzwiczki, tędy, schodź, na lewo tu, uważaj, żebyś nie upadła, idź pierwsza.
2: Proszę pana, telegramek bardzo.
3: Już go tu nie ma? Przecież jak tu szedłem, widziałem go wyraźnie w oknie. Znikł się, co?
0: Błażeju!
3: Tak się bardzo przestraszyłem, aż widech w dołku zaparł. O, to telegramek, proszę pan.
0: Proszę, pojazd, wóz pod rzeczy przy dworcu. Przyjeżdżam rannym lwowskim pociągiem. Kazimierz, no oto bomba, jak teraz nie pęknie, to nigdy. To...
2: Niech pan pieczonej cebuli przyłoży.
0: Co?
2: No, powiadam, niech pan pieczonej cebuli przyłoży, to pęknie.
0: Głupiś!
2: Pan mnie nie wierzy? A ja miałem taki czyraczek, że siedzieć nie mogłem. Ale skoro cebuli przyłożyłem, pękło od razu.
0: Ale to nie o tym, przecież pan Kazimierz przyjeżdża. No.
2: Nasz pan zięć przyjeżdża. A widzi pan, co ja dopiero mówiłem? Będzie Bigos, mówiłem, będzie Bigos.
0: I panna Kamilla jest tutaj. Gdzie? Tu zaprowadziłem ją do wieżyczki. No. I co tu robić?
2: No Bigos jest.
0: No trudno, nie ma rady. No, po pana Kazimierza trzeba posłać. Słuchaj, niech Jan jedzie do dworca krytą dorożką szpakami, Kasper wozem ze słomą pod rzeczy, fornalką. Ale! Tak, powiedz im, żeby wracając z tym panem, który tam przyjedzie, jechali powoli, bardzo powoli, żeby koni nie pomęczyli. No, rozumiesz, że trzeba czasu zyskać. No.
2: Rozumiem, ale to nic nie pomoże. Bigos już jest.
0: No wreszcie poszedł ten stary gaduła, tylko zimnej krwi, tylko głowy. Nie traćmy, trzeba się ratować. Mam 2 godziny czasu przed sobą. Nim Kazimierz tu stanie, może się jeszcze pociąg trochę spóźni. Tymczasem, zabrawszy się żywo do rzeczy, mogę Paulinę z Augustem zaręczyć. Henryk wtedy odjedzie. Kamillę nazad na leśniczówkę wyprawię. Tak więc tylko Kazimierz i August się tu spotkają i wzajemnie o istnieniu 2 sióstr dowiedzą. August, honorowy człowiek, zresztą jak kot zakochany w Paulinie, raz danego słowa nie cofnie. Zaś Kazimierz, ten już jest w klatce, będzie się może zrzymał, gniewał, ale także swoją żoneczkę Ludwikę kocha. Przecie mi jej nie odda. O, i tak się wywinę.
4: Beto, dzień twoich imieniny.
0: Dobry dzień.
5: Mnie pozwoli złożyć sobie najszczersze powinszowanie.
0: No tak, dziękuję wam, to moje dzieci.
5: Moje dzieci.
4: Chciałam ci, papo, wyhaftować pantofle nawiązania. Ale mi włóczku zabrakło i pantofle nie gotowe.
0: Tak, no i to wszystkie do siebie podobne.
5: Wszystkie?
0: Tak, wszystkie córki na świecie, na całej kuli ziemskiej. Wiązanie dla papy nigdy nie gotowe, ale to nic nie szkodzi. Zawsze ci dziękuję.
5: Prześliczny dzisiaj mamy poranek.
0: No tak.
4: Korzystaliśmy z niego i chodziliśmy trochę po ogrodzie.
0: Gdzie, po ogrodzie? A nie widzieliście tam nikogo?
5: Nie. Z wyjątkiem Henryka, który właśnie wrócił z konnej przejażdżki.
0: Ale...
4: A propos konia. Jestem niesłychanie rozciekawioną. Czy papa wie, że jakaś Amazonka dziś do nas przyjechała?
0: No przyśniło ci się nad samym porankiem.
4: Wcale nie! Widziałam przez okno Balusia, prowadzącego do stajni konia pod damskim siodłem. Ale jego pani gdzieś znikła.

0: panowie, bo jego służący od niej konia odbierał.
1: Pani pozwoli, że się najprzód przywitam i jej ojcu powinszu.
2: No bardzo ci dziękuję, panie Henryku, dziękuję.
1: A o jakim koniu mowa?
0: O kasztanowatym, pod damskim siodłem.
1: Pod damskim siodłem?
2: Ale to bredzisz, Paulinko. No.
3: Wprawdzie tego konia nie widziałem, lecz mogę potwierdzić, że skoro pannę Paulinę na tarasie spotkałem, zaraz mnie o niego pytała.
0: Powiadam papieże, widziałam go na własne oczy. O! Tak, jak papę widzę.
2: A tak. A nie, to być może. Prawda, to przypominam sobie. To posesorowa z pobliskiej wioski przyjeżdżała tutaj masło sprzedać.
0: Posesorowa? Na takim koniu?
3: Masło? Sprzedać?
2: No, to znaczy nie przywiozła go ze sobą, lecz ofiarowała parę fasek na zimę. No, odprawiłem babę to z kwitkiem i pojechała. O, to już dawno pojechała.
4: O, samowarek od dawna kipi, a panienka czemu herbatki nie robi?
0: A, prawda. Idę.
2: A przecież śniadanie. No to zasiadajmy. Ja poproszę tego tutaj.
3: Zapewne się dzisiaj całe sąsiedztwo tutaj zjedzie.
2: Wątpię, gdyż się teraz prawie wszyscy do wód porozjeżdżali.
0: Wszakże, papa, miałeś podobno dzisiaj telegram?
2: Ja?
4: To do nas był telegramek, ale nie, nic ważnego.
2: No i to z powinszowaniem.
0: Myślałam, że się ktoś obiecał, widząc, że Jan gdzieś jechał właśnie, gdy pan Henryk ze spaceru wracał. Nieprawda? Panie Henryku?
3: Henryku, panna Paulina do ciebie mówi.
1: A tak, wyjeżdżał właśnie Gniadeń.
4: Przecie on siwą czwórką pojechał.
1: Och, jak siwemi, no, nie uważałem. Roztargnienie.
0: Jeżeli pan jesteś taki roztargnionym, może pan wcale nie wiesz, w którą stronę jeździłeś?
1: Owszem, ku kolei.
3: Mogę pani służyć skrzydełkiem kuropatwy?
0: Proszę. Najlepiej lubię kuropatwy w pasztecie.
2: W pasztecie? Co? Kto siedzi w pasztecie?
1: A kuropatwy.
4: Lepiej by się pan nie pytał, tylko ja to.
0: Co im się dzisiaj stało, Auguście?
3: Nie wiem.
0: A to co?
2: To? A to nic, to Kaśka sobie śpiewa.
4: To ten głos.
1: Za pozwoleniem, niech ją zobaczy.
2: Proszę pana, kotlety wystygną.
1: Zaraz ją odnajdziemy.
0: A wszak to strubadura.
4: Kaśka, pan każe cicho być.
2: No i siadaj, Henryku, no. Siadaj, słyszysz, że już przestała. Przecież warto śniadanie przerywać dlatego, że jakaś tam dziewka sobie duci.
3: Ale głos ma bardzo wyrobiony.
2: No może gdzieś coś słyszała. On ci powtarza to, jak kos powtarza. Pół do 11. No, cóż, no to już nie jecie? No to wstańmy.
0: Papa, jeszcze herbaty nie skończyłam.
2: Ale daj spokój herbacie. Mam wam coś ważnego powiedzieć.
3: Słuchamy.
2: Otóż powiem wam tak szczerze i otwarcie. Nie jestem tyranem domowym, ani nawet despotą. To wiecie, to dobrze.
0: Wiemy. Tak. Tylko papa herbaty dokończyć nie da.
2: Ale proszę cię, no nie przerywaj mi teraz. Mówiłem wtedy, że nie jestem tyranem. Tak, wszak to powiedziałem. No,
3: któż o tym wątpi?
2: Nieprawda? Jestem sobie ot tak. Szlachcic prosto z mostu. W bawełnę moich myśli nie obwija.
4: No to już wyduś pan wreszcie, co masz powiedzieć.
2: Ale Błażeju. Nie chcąc rozkazywać, chociaż miałbym do tego prawo, życzyłbym sobie z wami tak niby w gronie familijnym pomówić.
0: Ale o czym?
3: Tak, o czym?
4: O czym?
1: Chciej nam pan to dobrodziej wytłumaczyć.
2: Już tylko 3 kwadranse. Jednym słowem, przyszedł czas, żeby się nasze stosunki wyjaśniły. Pan, panie Auguście i pan, panie Henryku, prosiliście mnie o pozwolenie starania się o rękę Pauliny.
0: Ależ,
2: nie przerywaj! Kiedy mi dobrze...

0: że idzie? Odpowiedziałem wam, że chcę mojej córce zupełnie wolny wybór zostawić.
1: Słusznie.
0: No i nie przerywaj mi pan, panie Augustie. Tak, to jest zupełnie wolny wybór zostawić. Ale teraz żądam, żeby się to już raz rozstrzygnęło i żeby ona jednego z was natychmiast wybrała.
2: Jakże mogę tak prędko, pan?
3: Za pozwolenie.
0: Tak, chcę i rozkazuję. Za 10:55. Paulinko, wybieraj. Nic nie mówisz? Ale spojrzałaś na pana Augusta. Dobrze, daję moje zezwolenie.
1: Panie, no, ileż wdzięczności.
0: Ale to dobrze, to masz moje słowo. Równie jak ja mam twoje.
1: I pani raczysz zezwolić?
2: Auguście, kiedy się to z wolą ojca zgadza,
1: Dzięki ci, pani. Dzięki.
4: Widzę, że August szczęśliwszy ode mnie. Nie taję mojego żalu, lecz spodziewam się, że go państwo przynajmniej swoją przyjaźnią osłodzić zechcecie.
2: Na nią możesz pan liczyć, nieprawda, panie August?
1: Tak jest.
0: Już 11:00. No, to później będziecie sobie komplementa mówili. Chcę ci tylko jeszcze powiedzieć, panie Augustie, że ja dane słowo uważam jako zaręczyny. Więcej jak zaręczyny. Jako taki rodzaj ślubu. Gdyby więc jakie nieprzewidziane okoliczności zaszły, ja mojego słowa nie cofnę. I również tego po tobie się spodziewam. No,
1: przecie jestem zbyt szczęśliwy. Zresztą, jakie okropne okoliczności mogły...
0: Ten człowiek nigdy nie wie, co nastąpić może. A teraz bądźcie zdrowi, idźcie sobie do ogrodu. Albo nie wam się podoba.
1: Ale mogę panu zaręczyć.
0: Wierzę. Ja to tylko tak na przypadek mówiłem. I do widzenia. Ale bawcie się dobrze. No.
2: W istocie, można by myśleć, że tata chce się nas pozbyć.
1: Skoro ojciec tak każe, to chodźmy!
4: Dziwna rzecz, ale mi jakoś po tym koszu lżej na piersiach. Teraz na krok się stąd nie ruszę, póki nie dojdę gdzie i kto ona jest. Ta moja śpiewająca Amazonka, ta niby Kaśka.
0: Kochany panie Henryku, nie, chciej przyjąć wyraz i to znaczy, wierzaj mi na honor, gdyby ode mnie zależało.
4: No, panie łaskawy, cóż robić?
0: No cóż. No, tak.
4: August lepiej podobał się pannie Paulinie. Nie wypada mi jak tylko znieść ten cios w milczeniu. Mam przekonanie, że moje stosunki względem tak szanownej rodziny wprawdzie się zmieniły, wszakże nie zepsuły.
0: No szczęśliwy jestem widzieć cię tak rozsądnym i z tego wnoszę, że wkrótce zechcesz do nas powrócić.
4: Powrócić? Wszakże ja wcale odjeżdżać nie myślę.
0: Jakże się cieszę. To obawiam się tylko, żebyś się tu nie znudził. To zakochana para to niezabawna. Ja stary...
4: O, mnie się pan wcale nie turbuj. Ja sobie zawsze znajdę jakąś rozrywkę.
0: A to może poszedłbyś zobaczyć stadninę? Właśnie się dziś pasie, tuż za ogrodem.
4: A widziałem ją dziś rano, jadąc na spacer. Bardzo ładna.
0: No nieprawda? A źrebce to widziałeś?
4: No, śliczne.
0: Tak, to jest kwadrans na 12, żeby cię, no. A gdybyś sobie życzył jakiej książki, moja biblioteczka jest na twoje usługi. Wszakże wiesz, którędy się do niej idzie?
4: Pan w istocie zbytecznie się mną troszczysz. Znalazłem właśnie na tym stoliku najnowszą powieść.
0: A tu okropnie gorąco, to nawet duszno, to nie znajdujesz? Nie byłbym w stanie tutaj czytać. Ale wiesz to, w altanie to chłód, to prawdziwa rozkosz.
4: No mnie tutaj dobrze.
0: To nie go biorą, trzeba go tu zostawić, może się znudzi, sam pójdzie. To wiesz, to rób co, jak ci się podoba. To pójdę przespać się to, w tym sadzie i będę spał. Długo, bardzo długo.
4: Życzę przyjemnych snów. Mało mu się w nos nie parsknąłem. A trzeba zrobić rekonesans, skąd głos mojej pięknej nieznajomej słyszałem. Spójrzmy przez okno.
0: Podobno kapelusz gdzieś tu zostawiłem.
4: Właśnie go dla pana szukałem. A, wszakże masz go pan na głowie.
0: Ja? Prawda? A to szczególne roztargnienie.

0: Bardzo ci dziękuję. No nie wyjdzie stąd.
1: Bez wątpienia ona tu gdzieś jest. Ale kto? Kto ona może być? Czyż miałby Szumbaliński?
2: Niech się co chce dzieje, ale tak jestem głodną, że...
1: Pani! Pani! Jakże wyrazić, ile jestem szczęśliwy, że panią tu spotykam.
2: Nie spodziewałam się w istocie.
1: Moje przeczucie mnie nie omyliło.
2: Przeczucie.
1: Tak jest, pani. Wracając dzisiaj z leśniczówki.
2: To pan gdzieś tamtędy przejeżdżał?
1: Przejeżdżałem, lecz na próżno. Nie ujrzawszy pani, miałem wszelki powód powracać smutny do domu. A jednak jakieś dziwne uczucie mi mówiło, że się od pani nie oddalam. Przeciwnie, że się do niej zbliżam.
2: Nie wiem, co mi jest, ale tak mi jakoś... słabo.
1: Ależ, mój Boże, co pani jest? Przekonam, dleje. Pani, pani, przyjdź pani do siebie. Co za miłość gwałtowna. Pani droga, kochana pani. Mamże ją rozpinać?
2: Dziękuję, już mi lepiej.
1: Och, dzięki Bogu. To silne wzruszenie.
2: Mylisz się pan. Słabo mi się zrobiło z głodu.
1: Z głodu? Głodem panią morzyć chciano?
2: Nikt mnie głodem nie morzył, ale ujechałam dziś rano mile konno na czczo.
1: Ależ tu musi być gdzieś pasztet!
2: Pasztet? Szukajmy!
1: Wnet go znajdziemy. Jest! Jeszcze chleba?
2: Już mam.
1: Wina! Zaraz, niech pani pozwoli. To będzie wygodniej. Prześliczna. A jak smacznie zajada.
3: Pan ze mną nie siadasz?
1: Ja?
3: No. Wstydzę się tak sama jeść. To ułatwiłoby moje dość oryginalne położenie.
1: Tak sądzisz, pani?
3: Siadaj pan.
1: Ten pasztet wyborny.
3: Doskonały.
4: Ojej.
3: Co to było?
1: Nie wiem.
3: Zdawało mi się, że ktoś o jej powiedział.
1: Pani pozwoli, że zobaczę?
3: No i co?
1: Nie ma nikogo.
3: Musiało nam się zdawać. Trzeba jednak przyznać, że nasze poznanie dosyć oryginalne.
1: O mój Boże! Przepraszam panią po 1000 razy. Wszakże nie przedstawiłem się pani. Jestem Henryk Marecki.
3: Pan zapewne w tych stronach mieszkasz.
1: Tak jest, pani. Mój majątek stąd o 3 mile położony.
3: Myślę, że będąc tak bliskim sąsiadem, pan często u mojego ojca bywasz.
1: U pani ojca?
3: U mego ojca.
1: Bardzo często, bardzo.
3: Dziwi mnie, że mi nic o panu nie mówił. Ale nie, wszakże prawda. Dziś rano pana wspominał.
1: Pani ojciec był tu dziś rano?
3: Mój ojciec?
1: Pani ojciec.
3: Wybacz pan, lecz to zapytanie.
1: Och, jakieś głupstwo powiedziałem.
3: Przecież pan chce, żeby mój ojciec był, jeśli nie u siebie. Gdy ojciec wspominał mi dziś rano jakiegoś tam pana Henryka, byłam pewna, że to pan nim jesteś.
1: To bardzo dziwnego nic w tym nie widzę, bo przecież już się znaliśmy.
3: No, jeżeli znajomością nazwać można, że pan, przejeżdżając na koniu, parę razy mnie widziałeś.
1: Rozmawialiśmy nawet z sobą.
3: My?
1: Tak jest. Oczami. Pani wracasz do leśniczówki?
3: No, ojciec każe.
1: Tym lepiej.
3: Nie rozumiem.
1: No, na leśniczówce łatwiej się widywać.
3: Pan pozwolisz, że odejdę do swego pokoju?
1: Nie bądźże pani tak srogą. Inaczej będę myślał, że pani chcesz koniecznie, bym wieczorem przyjechał do leśniczówki dla wyjednania sobie przebaczenia.
3: Taka zniewaga w domu ojca.
1: Ale wszakże tu o zniewadze mowy nie ma, lecz o kochaniu. Pozwól tę rączkę ucałować.
3: O mój Boże! Boże, czymże ja na to zasłużyłam?
1: Pani!
4: Pani!
1: Obraziła się. I słusznie. Głupstwo. Gorzej, jak głupstwo zrobiłem. Lecz kto by się tego spodziewał? To okrywanie się tajemnicą w leśniczówce. To jeżdżenie konno, sama jedna. Wreszcie cały świat wie.

0: że Szumbaliński ma tylko jedną córkę. Nie, w tym jest jakaś niedocieczona tajemnica.
1: No, a teraz trzeba proszeczki pościerać.
0: Błażeju, kto jest ta panna?
1: Na portrecie? No to nieboszczką.
0: Ale nie na ten portret, lecz ta panna, tam.
1: W ogrodzie panna Paulina.
0: Pytam się o tę nieznajomą pannę z Leśniczówki, która tam za drzwiczkami.
1: A, jeżeli z Leśniczówki, to pewnie córeczka leśniczego.
0: Mój Błażeju, znasz mnie od dawna. Przecież żadnych złych zamiarów nie mam. Proszę cię, powiedz mi, kto ona jest.
1: Kiedy nie wiem, o kim pan mówi. No,
0: o tej pannie, która tu dziś rano przyjechała. Która tu w tej chwili była. Z którą dopiero co mówiłem, z którą śniadanie jadłem.
1: To pan dziś jadł dwa śniadania?
0: Idź do diabła! Przysięgam, że się na krok z tego domu nie ruszę, póki się o wszystkim nie dowiem.
1: Młodość gorączka. Ale od starego Błażeja nic się, paniczu, nie dowiesz. Ale jak on ją tu zaraz przywabił i do pasztetu od razu trafił. No, proszę, jakogo? Oto mistrz.
2: Błażeju!
1: Co tam znów?
2: Nie ma tu nikogo?
1: Nie ma. Czegoż pan nie wchodzisz? Czy się pan boisz, czy co?
2: Gdzie pan Henryk?
1: Dopiero co stąd wyleciał jak z procy.
2: A Kamila?
1: Nie zastałem jej tutaj, ale pan Henryk pokazywał na te drzwiczki.
2: Na te?
1: I pytał się koniecznie, kto jest tą panną, która się tam znajduje.
2: A, zatem nic nie wygadała. No to szczęście. Teraz uważaj, żeby tu nikogo nie było, a gdyby kto przyszedł, oddal go zgrabnie. Śpieszę po Kamillę i tędy tylnymi drzwiami ją wyprowadzę. To...
1: Bądź pan spokojny, już jak ja wartę trzymam, to mucha nie przeleci.
2: No to i to pamiętaj, no.
1: Kto by tu miał przyjść? Pan August z panną Pauliną gruchają w altance jak turkaweczki. Pan Henryk poleciał gdzieś jak wariat. Oho, to stary Jan zajeżdża. Pewnie pan Kazimierz przyjechał.
3: Cóż to? W całym domu nie ma żywej duszy?
1: Pan Maciej go moił.
4: Przecie jest Błażej, jak się masz, gdzie papa? Co zdrowesu, nie ma go tutaj? Dokądże poszedł? A zapewne jest przy gospodarstwie na oborze, poznaje go potem. Zawsze czynny, nie spoczni nawet w dzień imieni, a ty stary zawsze szczerstwy.
1: Całuję stópki wielmożny państwa. Człowiek, o tak powoli.
3: No, powiedz, no.
4: Na Ciuciu, papa pewnie tymczasem wróci, zaczekamy tutaj na niego. Trzeba się tymczasem trochę otrzepać z kurzu, to toaletę poprawić, odświeżyć. Błażeju, nie masz tu jakiego zwierciadełka?
1: Tu właśnie nie ma zwierciadełka, ale gdyby państwo pozwolili, to jakbym otworzył pokój.
3: Jakoż...
4: Dziękuję ci bardzo, tutaj doskonale. Prędzej się z papą zobaczymy. Wszystko zatem w domu dobrze, o ileż lat, jak ja tutaj nie byłam, urodzaje macie. Piękne widziałam, a trzeba też przyznać, że z papy gospodarz, jakiego nie ma na świecie.
1: Już to nasz pan gospodarz.
3: To mnie takoż cieszy, bo chciałbym coś o posadzie.
4: Maciunciu, ja cię bardzo proszę, Maciunciu, daj temu pokój. Mogłoby się papie zdawać, że nasze pierwsze odwiedziny z interesem połączone, a my chcieliśmy tylko zrobić ojczulkowi niespodziankę w dzień imienia.
3: Ale bo widzisz, duszko, kilkadziesiąt tysiąc.
4: Ale Maciunciu, ja cię bardzo proszę, nie mów mi więcej o tym. Dzięki Bogu mamy majątek ładny i bardzo, bardzo dostarczający. Zresztą, wiesz, wiesz, że jestem jedynaczką, więc nas ten majątek kiedyś nie minie. O, no, no, dodaj Boże, abyśmy do niego jak najpóźniej przyszli.

0: nieprawdaż, Błażeju?
1: Dobrze, panienka mówi.
0: Maciuńciu, słyszysz? On mnie jeszcze panienką nazywa. Błażeju, a moich trzech chłopców, których u ciotki zostawiłam?
1: Aż trzech.
0: Trzech, panie Błażeju. A gdybyś wiedział, jakie dzielne chłopaki. Taki.
2: No to proszę, jakoby.
3: Śmiało mogę pana teścia rachować na 150 tysięcy reńskich czystego majątku.
0: Maciuńciu, Błażeju, ale mów mi o papie, co zdrowe są, dobrze wygląda?
1: Zdrów, jak rybka.
0: Dzięki Bogu, a u was krowy dużo mleka dają.
1: Jak się która trafi, no tylko z tą krasą mam dużo kłopotu, bo się doić nie da.
3: Mądra
0: krowa. Wybornie wam się udało, że wysłaliście konie do dworca tak na chybił trawił, czy kto przyjedzie, czy nie, na papę i nie
1: tak, na chybił trawił.
4: A to co? Co to?
1: To wietrzyk, tu zawsze są przeciągi.
3: Przeciągi? No, tego nie lubię. Duszko, może byśmy stąd poszli?
0: Nie ma najmniejszego przeciągu.
1: Są.
3: Ale przecie, Duszko, słyszałaś, jak drzwiami trzasnęło. Jako myśliwy na dworze wiatru i zawieruchy się nie boję, ale w pokoju, gdy człowiek zgrzany. No nie lubię, nie lubię.
1: Kiedy zgrzany, to bardzo niedobre.
3: Tak,
1: Proszę wielmożnych państwa, ja inny pokoik otworzę.
0: No kiedy chcesz? Koniecznie, Maciuńciu. Ale Błażeju, skoro papa wróci, powiedz mu, albo nie, nic mu nie mów, kto przyjechał, tylko go do nas przyprowadź. Albo lepiej, nas zawołać.
1: Dobrze, zaraz zawołam. Proszę państwa. Zaraz przyniosę szczoteczkę, miedniczkę i co trzeba przyniosę.
0: Albo wiesz co? Tutaj papę przyprowadź i klaśnij w dłonie, a ja już będę wiedziała, co to znaczy.
1: Klasne, niech panienka będzie spokojna.
0: Pamiętaj, klaśnij, a mocno.
1: Oj, to będzie bigos. Trzeba posłać konie po pana Kazimierza.
5: Kamilciu, chodź! Pojedziemy razem na leśniczówkę.
0: Co?
5: Na późno. Ktoś znowu nadchodzi.
0: Chodź.
5: Póty nie będę miał spokoju, póki tej rzeczy nie wyjaśnię i jej nie przeproszę. No, nie śmiem tam wejść. Jakby to zrobić, żeby ją tu sprowadzić? Zaśpiewam! Ale wyjeb... No. Och! Może by stłuc co wielkiego! Ale Błażej zaraz przybiegnie. O.
6: Pani! Łaskawa pani!
5: Nic. Pani! Łaskawa pani! Ech. Nic. Ach... Pani,
6: milion krasy diabłów, to tylko mnie się przyprawia.
0: Ale uspokój się, Kaziu.
6: A co się uspokoi? Co? Kiedy się nie chce uspokoić?
0: Jakże chcesz tak do domu wpadać? Kaziu, jakiś pan.
6: Pan zapewne sąsiad.
7: Tak jest, panie dobrodziej.
6: Henryk Marecki. Bardzo mi miło, proszę pana. Wystaw pan sobie, co mi się wydarzyło.
0: Ale cóż to pana obchodzić może?
6: Dlaczego nie ma obchodzić? Nieprawda, panie? Wystaw pan sobie, telegrafuję dziś rano ze Lwowa do mego teścia.
7: Co?
6: A cóż pana w tym dziwi, co? Przecie każdemu wolno do swego teścia telegrafować. Telegrafuję tedy do mego teścia.
7: Przepraszam, ale nie rozumiem pan.
6: O co telegrafuję? No przecież to jasne, jak dzień. O konie, panie, o konie. Żeby na mnie czekały przy dworcu kolei. No, a o cóż innego miałbym telegrafować?
7: Zapewne, w drodze.
6: Lwowski pociąg się spóźnił. Oczywiście, bo ja w nim siedziałem. Już takie moje szczęście. Ale dojeżdżamy nareszcie do stacji. Krakowski pociąg, który się ze Lwowskim tutaj krzyżuje, już był przyszedł. Chcę wysiąść z wagonu, ale wagon zamknięty. No. Także mądre zarządzenie. No siedzę zatem cierpliwie, póki konduktor nie raczy nas wypuścić. Wtedy, panie, widzę, jak się jakiś gruby szlachcic z magnifiką, którzy krakowskim pociągiem przyjechali, rozsiadają w pojeździe i odjeżdżają.

0: Co mnie do tego?
1: Nic, nieprawdaż, panie?
0: Naturalnie.
1: Naturalnie. Otóż się pan mylisz. Posłuchaj pan, co się dalej działo. Konduktor otwiera nam nareszcie. Wyskakuje. Biegnę się dowiedzieć, czy są konie mojego teścia. Były. Były, dopiero co były. Lecz właśnie odeszły. Wyobraź pan sobie. To właśnie ten gruby szlachcic nie mi odjechał.
2: W istocie to bardzo nieprzyjemne.
1: Ach, nieprzyjemne. To jest niegodziwe, proszę pana. Ale do milion kroćce diabłów ja tego szlachcica odnajdę, jak mrat ateński. Znajdę go i uszy mu obetnę.
3: Boże, proszę cię.
1: Tak jest, uszy mu obetnę. Prosiłem już nawet młodego oficera, który wysiadł z drugiego wagonu z jakąś panienką, nawet dosyć przystojną.
3: Co opowiadasz?
1: To nie ma nic do rzeczy. Prosiłem tego oficera, żeby mi pomógł odszukać szlachcica i gdyby gdzie go spotkał, natychmiast ode mnie wyzwał.
3: Przystojna panienka, no proszę.
2: Wtem musi być jakieś nieporozumienie, które się wyjaśni. Tylko chciej mi pan wytłumaczyć, dlaczego, kiedy mogłeś tu przyjechać, nie pojechałeś za tym szlachcicem wprost do swego teścia?
1: Czyś pan oszalał?
2: Mój panie.
1: Przecie panu powiedziałem, że jestem rat atyński. Kazimierz rat atyński.
2: Cóż z tego?
1: To pan jako sąsiad nie wie, że jestem zięciem pana Szumbalińskiego.
2: A, to znowu coś nowego.
1: Jak to nowego? To przecież 3 lata temu się z jego córką ożeniłem.
2: Nie, tego już za wiele. Jedna córka, druga córka, trzecia córka. Idę wprost do Szumbalińskiego. To się raz wyjaśnić musi.
1: Wariat czy półgłówek? Jedna córka, druga córka, trzecia córka. I wyleciał jako parzony.
3: Półgłówek być może, to inna sprawa. Ale pan, przy całym swoim gniewie zauważałeś, że panienka, która wysiadła z tym oficerem, miała ładną twarzyczkę.
1: Chcę natychmiast wziąć 100 harapów, jeżeli rozumiem. Jedna córka, druga córka.
3: O tak, tak, zagaduj pan, zagaduj. Ale ja to już przez całą drogę uważałam, że gdzie tylko zgrabna figurka się nawinęła, pan się koło niej kręciłeś.
1: Ależ moja Ludwiczka.
3: To samo było w Radziwiłowie, to samo we Lwowie, to samo w Przemyślu, a zawsze pod pozorem bardzo mądrze wyszukanym, lecz dla mnie jak szkło przezroczystym. Proszę cię, Ludwisiu, poczekaj na mnie chwileczkę, pójdę tylko cygaretkę wypalić. To znowu chciałbym się wódki napić, zobaczę, czy nie dostanie tu śliwowicy.
1: Przecież wiesz, że co dzień kieliszek piję.
3: A w willi wyjazdu nie zastałam cię w garderobie?
1: Bo kazałem sobie guziczek przyszyć do koszuli.
3: Guziczek? A tak. Dlaczego pękł ten guziczek?
1: Bo kichnąłem.
3: Kataru wtedy nie miałeś.
1: A cóż to, do krocie diabłów, już mi kichać nie wolno.
3: To. Teraz to niby się gniewasz. Znam ten system. Skoro coś przeskrobiesz, zaraz hałasujesz, żeby uwagę odwrócić.
1: Zatem dzisiaj nie miałem powodu do gniewu.
3: Tak? Miałeś. Ale ten gniew podejrzany. Ty jak się prawdziwie rozgniewasz, w pierwszej chwili gotów jesteś wszystko wokół siebie rozbić, połamać, zgruchotać. Lecz moment później złość mija i znowu jesteś dobry jak baranek. Przeciwnie
1: właśnie,
3: dzisiaj.
1: Właśnie dlatego nie rób mi dzisiaj sceny zazdrości, bo wreszcie znowu się zniecierpię.
3: Więc dlaczego powiedziałeś, że ta panna była przystojna?
1: Powiedziałem, tak na wiatr powiedziałem. Czy tej wody nigdy nie podadzą?
4: Co widzę, mój szlachcic?
1: Przepraszam.
4: Tu pan jesteś. Proszę, proszę, rozmówcie.
3: Kaziu, proszę cię.
5: Nie. Czym mogę służyć?
1: Chciałbym wiedzieć, jakim prawem pan zabrałeś mi konie.
6: Ja?
1: Pan widziałem na własne oczy.
6: Ale co też pan mówi? Ja panu zabrałem konie? Jakie konie?
1: A przed godziną, proszę pana, na dworcu kolei.
6: Ale to czysta napaść!
1: Co? Napaść? A tak, proszę pana, to była napaść. Z pańskiej strony. Ale to milion kroćset diabłów. Tak to się między nami nie obejdzie.
3: Kaziu, zaklinam cię.
1: O nie, pan mi dasz satysfakcję.
6: No i owszem, ja się pogróżek nie boję.
1: Dobrze. To mi graj.
7: Przepraszam, Kaziu, co się stało? Kto tu dłoni klasnął?
1: Widzisz, to jest ten pan, który się czepia, że mu jakieś konie zabrałem. Czepiam się, słyszysz? Ja się czepiam.
3: Ale mój Kazimierz, to spokojnie.
7: To szczególna pretensja.
1: Ja przepraszam panią, przepraszam. Wcale nie szczególna. Kto konie cudze zabiera, powinien wiedzieć, że się na takie pretensje wystawia.
7: A to rzecz niesłychana. My zabraliśmy cudze konie.
1: Państwo zabraliście konie. Do dworca po nas wysłane.
7: Te konie papa po nas wysłał.
1: Papa!
7: Tak jest, papa, nie kto inny. Papa.

0: to mi się podoba.
1: Proszę, proszę.
2: Ja pana proszę.
1: Maciunciu, Maciunciu, chodź, chodźmy stąd, nie rytuj się. Temu panu wyraźnie czegoś brakuje.
0: Wyraźnie? A pan więc nie wiesz, kto ja jestem.
2: A co mnie do tego, kto pan jesteś?
1: Chodź, Maciunciu, chodź,
0: ja jestem.
1: Proszę cię, daj spokój, skoro papa wróci.
3: Papa?
2: Papa.
0: A teraz państwo zadziwiliście się. Nie wiedzieliście, z kim macie do czynienia. Chcieliście bajeczką się wykręcić i zadrwić ze szlachcica. Ale to się nie uda. Ja jestem Kazimierzem Ratatyńskim, zięciem pana Szumbalińskiego.
2: A ja Masiejem Gomojłom, także zięciem pana Szumbalińskiego.
0: Pan jesteś intrygantem.
2: A pan... czarną duszą!
0: Pan Szumbaliński ma tylko jedną córkę, jedynaczkę!
1: A to jestem ja!
3: Ja! Ja.
0: To nieprawda.
2: Co pan śmiesz mówić, że moja córka nie jest żoną swojego ojca, to jest córką swojego męża?
0: A pan śmiesz twierdzić, że mój teść nie jest żoną swojego córka?
1: Ja nie jestem córką mojego ojca!
0: Co za to się wykryje?
2: To się pokaże!
1: Tego nie przeżyję, a umrę!
0: A ja idę po mojego teścia.
2: Ja takoż po mojego!
0: Po mojego!
2: Po mojego!
0: Po mojego!
4: To jest okropne. Zaprzeczać mi, że jestem córką mojego ojca.
5: Przybierać moją rolę we własnym ojca domu.
4: To niegodziwe.
5: Otóż to są skutki, gdy się wychowuje córkę za domem.
4: Co pani powiadasz?
5: Powiadam, że pani korzystasz z tego, że byłam wychowana u mojej ciotki Kunegundy w królestwie. Korzystasz, żeby się tutaj za mnie wydawać.
4: U pani Kunegundy Łownieckiej?
5: Tak jest, u pani Kunegundy Łownieckiej. Ale, to pani raczysz to wiedzieć?
4: Nie. To być nie może, wszakże Agata tam dzieckiem umarła.
5: No zdaje się, że nie, kiedy ja żyję, gdyż ja jestem tą Agatą.
4: Ty jesteś Agatą? Wszakże ja jestem Ludwiką. Chowałam się na Podolu u ciotki Doroty. Siostro!
5: Ludwisio!
4: Ja ciebie miałam za umarłą.
5: A ja ciebie... No. Przecie ojciec mówił.
4: Mnie także.
5: No, jakiż mógł mieć powód?
4: Nie wiem. Lećmy. Może papę spotkamy?
5: Chodźmy.
4: Chodźmy.
6: Cały dom do góry nogami.
7: Błażeju! A co tam?
6: Koniec świata.
7: To Kamili zatem jeszcze wyprowadzić nie mogę.
6: Ani myśleć.
7: No to Kamilciu, to jak mnie kochasz, nie wychodź. Pod żadnym pozorem. Później to wyjaśnię.
8: Cóż oni tam robią, Błażeju?
6: Co? Pan Kazimierz Ratatyński z panem Maciejem Gomojłą prawie za łby się biorą. A pan Henryk lata za panem jak opętany.
8: No to a pan August i Paulina?
6: Ci siedzą w altaneczce i o Bożym świecie nie wiedzą.
0: Rozstąpcie ziemię!
8: Przecie! Złapał mnie.
0: A gdzie szulicha pan teść siedziałeś?
9: Jak się masz, kochany Kaziu?
0: Ja od godziny za tobą się rozbijam. No wystaw sobie, to rzecz niesłychana.
9: Ale jak to pięknie z twojej strony, że o moich imieninach pamiętałeś.
0: Tak, jakiś intrygant czy wariat.
9: Doskonale mi wyglądasz, żona. Zdrowa.
0: Ale nie o to chodzi. Do twego domu zajechał jakiś awanturnik, który mi w oczy śmiał utrzymywać, że jest twoim zięciem.
9: Tylko się nie irytuj, Kaziu.
0: No jakże tu studiabów mam się nie irytować? Naprzód zabrał mi konie,
9: ale
0: a potem...
9: W tym jest jakieś to małe nieporozumienie.
0: No dobrze, o konie być może, ale potem...
9: O to widzisz, no i tak to prawdę mówiąc. Tylko się zaraz nie unosi.
0: No dobrze, no już mówże to krótce.
9: A widzisz, Kaziu, to już się unosi. No, jakże się mam wyjaśnić?
0: No dobrze, już będę spokojny.
9: Otóż ten pan Gomojło jest, że tak powiem...
0: Tak wariat.
9: Nie, ale także moim zięciem. Trochę.

0: To są żarty.
1: Nie, albo ja to ja nie żartuję.
0: A to krocze!
1: Kasiu, tylko spokojnie. To wszak obiecałeś. No.
0: Nie, to są facecje. Jakimże on sposobem mógłby być twoim zięciem?
1: No takim, że się z moją drugą córką ożeni.
0: Ale jaką drugą córką?
1: No, Zagatą, która się u mojej siostry, Kunegundy, chowała, no.
0: Tak. Ani chwili. Dłużej w tym domu nie zabawię. Ludwisiu!
1: Ale czekaj, no i co miałem z nią robić? No przecież jej jak szczenięcia utopić nie mogłem. No to...
0: Ja nic nie mówię, ale jadę. Ludwisiu!
1: No jaki ty, Kasiu, to niepoczciwy. No, a ja o tobie pamiętałem, mnie martwisz.
0: Pięknie,
1: no.
0: Że o mnie pamiętałeś.
1: Tak jest, i pamiętałem i o twojej pasji do polowania z kartami. To kupiłem ci rzadki egzemplarz przyrządów do polowania. To...
0: Co za egzemplarz?
1: A, harap.
0: Ja mam ich bez...
1: Ja dałem to niezwykły harap. To... No patrz, to niby... Tak niby harap i jest harap. Ale gdy przypuśćmy, że ci się chce palić, odkręcasz śrubkę tu i tu. Dobywasz z kieszeni stambułkę i masz cybuch z fajką.
0: No, ja wiem, że to wcale nie złe.
1: Alboż ja ci kiedy co złego dałem. Twoja żona na przykład, czy nie dobra? To może nieładna, no. Może nie gra pięknie na fortepianie.
0: No, nie ma co mówić, ale zazdrośna.
1: A bo cię kocha.
0: Tak.
1: Kaziu, jaki ty niewdzięczny.
0: wytłumacz mi przynajmniej.
2: Dobrze, wszystko dobrze. Ale ja przecież z panem teściem rozmówić się muszę.
1: Jak się macie, to moje dzieci.
2: Panie teściu.
1: Maciuniu, no niechże cię uściskam.
2: Dobrze, ale takoż mnie na dudka wystrychnięto. Bo jakże teraz będzie z posagiem?
1: Z posagiem?
0: A, no cóż robić, panie szwagrze? Podzielimy się.
2: Podzielimy, tylko że na każdego wypadnie 75 tysięcy reńskich.
1: Maciuniu, mam tu coś dla ciebie, cacko. Jako myśliwego pewnie cię ucieszy. Patrz, iglicówka. Daruję ci ją.
2: Nie, te strzelby podobno same wypalają.
1: Gdzie tam na świecie nie ma nic bezpieczniejszego.
3: Przecie pana znajduję.
1: Zaraz ci, panie Henryku, służę. Patrz, Maciuniu, są zamki bezpieczeństwa.
3: Tylko słówko, chciej mi pan powiedzieć.
1: To pójdziemy do mego pokoju.
3: Nie, tu natychmiast. Kto jest ta panna w wieży zamknięta?
1: I to jak zamknięte, to Maciuniu, to ciągnie jak chcesz.
3: Pytam jeszcze raz. Córka czy nie córka?
1: To nie wypali.
4: Ten strzał! Co się tu stało?
1: Kamila! Zginąłem.
0: Kamila?
4: Drogi papo.
0: Papo! Znowu papo.
2: To żeż co nowego?
3: Usłyszawszy strzał, przybiegliśmy z panną Pauliną obaczyć, co się tu stało.
4: Nic nie jest, papo.
1: Nie, nic. Moje dzieci, nic.
0: Panie teściu, co to znaczy?
1: To posłuchajcie, to ja to wszystko wyjaśnię. Gdy mnie moja biedna nieboszka odumarła, zostawiając mi kilka córek, to pomyślałem sobie, cóż ja nieborak z niemi pocznę. Majątek mam dosyć piękny, ale dla jednej. Gdy przyjdzie go podzielić, no cóż się każdej dostanie? No?
2: 37 500.
1: Jakiż konkurent o moje nieburzątka się zgłosi. Żaden. A że miałem dwie siostry zamężne, jedną w królestwie, drugą na Podolu, odwiozłem każdej jedną córeczkę. To wróciwszy do domu, rozgłosiłem, że je w tej podróży utraciłem. Każdy z was poznał swoją żonę i mogę śmiało powiedzieć, że dostał dobrą żonę. No. To czy nieprawda?
2: No prawda, no, jako tak. Sześć,
0: no i cóż tam?
1: No trzecią, Paulinę, to chowałem przy sobie i właśnie dzisiaj ją z panem Augustem Darzyńskim, bardzo zacnym, honorowym młodzieńcem, zaręczyłem. A czwartą, oto tę moją Kamilcię, oddałem na pensję. Skąd właśnie wróciła, nad wszelkie moje spodziewanie wykształcona. Gdy

0: Byś widział, jak maluję. A teraz, moje dzieci, gdy wam już wszystko powiedziałem, poznajcie się między sobą, uściskajcie i niechaj zgoda i miłość w tym domu panują. Ja was wszystkich razem błogosławię.
1: No kiedy już takie było przeznaczenie?
2: I mnie się takoż zdaje. Uściskajmy się!
3: Ciąka, Linko, siostry!
4: Papo! Papo, przebaczenia.
0: Józia! Skądżeś ty się tu wzięła?
5: Józia?
2: Masz teraz jeszcze jedna.
5: Jak to?
2: Już tylko 30 tysięcy lińskich.
4: Papo, ja muszę coś papie powiedzieć, ale w sekrecie.
0: Przepraszam, przepraszam. Chodź, mów prędko. Po co Zenwowa przyjechałaś do tego sama?
4: Papo, ja nie sama przyjechałam, ale z oficerem od ułanu.
0: No a, no, a co do tego, to już za wiele. Idź mi precz z oczu, rób co chcesz. Już więcej nic o tobie wiedzieć nie chcę.
5: Cóż ona zrobiła?
0: Co zrobiła? To pięknie się popisała.
5: Ale przecież co?
0: Dała się wykraść oficerowi od huzarów. To...
4: Od łanu. Proszę papy.
5: No, biedne dziecko, ona sama nie wie, co zrobiła. Ojcze!
0: Wydziedziczam ją.
6: To pan głupstwo robi.
4: Miej wzgląd na to, że on ją wprost tutaj przywiózł.
0: To niech ją sobie odwiezie. Gdzie mu się podoba?
4: Papo, daj się przygładać.
5: Się.
0: Nie, nie, mówię nie.
5: No pomóż, że nam mężu.
2: Jakoś ja nie wiem.
5: No
2: teściu, jedna mniej, jedna więcej. No panie teściu, no nie zechcesz przecie gubić dziewczyny.
0: Ona sama się zgubiła. Wychowuję ją, staram się, płacę. Na to przychodzi pierwszy lepszy jakiś tam podporucznik i dlatego, że ma ostrogi, czapkę nosi na bakier. Panna zaraz hajże za nim.
5: Któż on jest, Józiu? Jak się nazywa?
4: Jaromir.
7: Czy nie Krocki?
5: Tak jest, Krocki.
7: No znam go doskonale. To bardzo przyzwoity chłopiec.
8: Ja także go znam. On jest z bardzo dobrej rodziny.
7: O, ma ładny majątek.
8: A stryj mu jeszcze dwakroć 100 000 zapisze.
0: No to czemuż tu nie przyszedł od razu? Gdzież on jest?
4: Zatrzymał się w gospodzie, bo nie śmiał tu przyjść.
0: Nie śmiał? Dlaczego nie śmiał? Błażeju! Niech Jan prędko jedzie do gospody po narzeczonego panny Józefy. A niech się zwija. A ty, Józiu, najprzód mnie uściskaj. Potem twoje siostry.
4: No. Siostry?
0: A później ci to wyjaśnię.
5: Teraz chodź do nas, Józiu.
4: Chodź, Józiu. Serca, no.
7: Gdy wszyscy szczęśliwi, czyż nie otrzymam przebaczenia? Kamillo.
4: No jeżeli papa pozwoli.
0: To zgadzam się, to wtedy Kamilciu i Henryku i błogosławię wam.
2: Teraz! Wszystko dobrze, panie teściu, ale już się raz hurtem przyznaj. Ile masz córek?
6: Ja spodziewam się, że to ostatnia.
0: Józia? To moja ostatnia córka. No. To daję wam na to słowo.
2: Jakoś teraz może zaczną się... Synowie.
0: Nie, te syna nigdy nie miałem. No. Ale kiedy już wszyscy to zebrani jesteśmy, to muszę wam to najtrudniejsze zrobić wyznanie.
5: Co to będzie?
0: Oto widzicie, do dzisiaj wszystkie córki wydane. No. Na starość przyszłoby mi samemu siedzieć. To...
6: Może chcesz się żenić?
0: Nie. Już się ożeniłem. Znaczy, 8 miesięcy temu pojąłem w sekrecie za żonę, to wprawdzie niemajętną, ale bardzo poczciwą, godną osobę, to pokochacie ją wszyscy, gdy ją poznacie.
6: Dziękuję, nie ciekawe.
2: A któż ona jest?
0: Wdowa.
2: A wdowa.
7: Może ma dzieci?
0: No nie. Ale gdyby, to jak się zdaje, Pan Bóg obdarzył mnie konsolacją, to przyjmijcie biedne niemowlę na łono rodziny z tak otwartym sercem, z jakim wam je polecam.
2: A zatem już tylko 25 000. I to wątpliwe, niepewne.

Słuchowisku Posażna Jedynaczka według dramatu Jana Aleksandra Fredry wystąpili Krzysztof Kowalewski, Monika Krzywkowska, Piotr Adamczyk, Krzysztof Kolberger i Joanna Jędryka.

0: Premiera odbyła się w 1996 roku.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.

0: Dobry wieczór. W Mediewannie witają Państwa Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Jak Państwo zauważyli, trzymamy rękę na pulsie wydarzeń i niemal natychmiast reagujemy na to, co się dzieje, a w marcu stała się rzecz bez precedensu. Mianowicie pierwszy historyk został, można powiedzieć, mieszkańcem Panteonu, czy też jego prochy zostały, jak mówią Francuzi, spanteonizowane. I w sprawie panteonizacji Marka Bloka, bo o niego chodzi, i tego, kim on był i co nam zostawił, jest z nami dziś profesor Jerzy Pysiak. Po pierwsze, z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, lecz także, i może nawet dziś bardziej, z Faculté des Lettres Sorbonne, Université. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jurku, czy oglądałeś panteonizację?
1: Tak, oglądałem.
2: Na żywo?
1: Nie na żywo. Oglądałem relację telewizyjną. Była to jak przystało na Republikę Francuską, która co prawda pod względem treści zmieniła bardzo wiele. Wielka ceremonia zgodna z duchem ancien régime.
2: To znaczy co? Są gwardie, jest orkiestra, ilu prezydentów? Jak to wygląda? To się idzie przez ulicę Paryża z tą trumną?
1: Ilu prezydentów? Tego nie wiem, bo nie pamiętam. Na pewno dużo. Emmanuel Macron. Zasadniczo zaprasza się wszystkich żyjących prezydentów. No, tych żyjących prezydentów nie zostało tak znowu dużo. To znaczy jest Hollande i Sarkozy, wszyscy inni chyba już umarli. No, ale rzeczywiście z wielkim ceremoniałem, z fanfarami, ze sztandarami, z wielką liczbą zaproszonych honorowych gości. Sama przestrzeń, czyli Panteon, zbudowany jako kościół świętej Genowefy, należy przypomnieć, za czasów Ludwika XV, no, sprzyja podniosłej atmosferze i przepychowi.
0: No i stosowna reżyseria, i scenografia, i różne osoby, które tam recytowały i śpiewały, i też nie tylko w pozycjach stojących, ale również w siedzących na schodach Panteonu. To wszystko robiło wielkie wrażenie, ale skąd ta celebra? Kim był ów panteonizowany? Może o tym sobie powiedzmy, żebyśmy po pierwsze przyjrzeli się randze, a po drugie starali się zrozumieć, dlaczego prezydent republiki urządza, nakazuje, bierze udział w takiej uroczystości.
2: I dlaczego żadnych innych historyków tam nie ma w tym panteonie?
1: No, dlaczego żadnych innych historyków tam nie ma, to na to pytanie nie mogę odpowiedzieć.
0: Liczyliśmy trochę na to.
1: Kilku z całą pewnością bardzo wielkich historyków francuskich Francja wydała, ale nie ulega wątpliwości, że Marc Bloch był jednym z największych historyków francuskich i światowych XX wieku. Ja myślę, że jeszcze na paru historyków Panteon w przyszłości zasłuży. Mam tutaj kilka swoich typów, ale to jeszcze jednak trochę czasu musi upłynąć. Po pierwsze, bardzo wielki historyk, który nie sam, bo trzeba, mówiąc o Marku Bloku, nie można nie wspomnieć o Lucienie Febrze, jego przyjacielu, jego współpracowniku, wraz z którym założyli czasopismo Annales, czyli mówiąc po polsku roczniki, najpierw one się nazywały

0: roczniki historii społecznej i gospodarczej. W tej chwili to się nazywa Historia, Społeczeństwo, Cywilizacja, wokół którego to czasopisma powstała cała wielka historiograficzna szkoła NAL, która całkowicie przeorała intelektualnie historiografię francuską, a potem światową również. No i byli też twórcami jednej z najbardziej szanowanych szkół wyższych, francuskich i paryskich, będącej gniazdem owej szkoły Annal, choć w gruncie rzeczy szkoła Annal powstała wcześniej niż sama szkoła wyższa, znaczy École des Hautes Études en Sciences Sociales, mówiąc po polsku Szkoła Wyższa Nauk Społecznych. Przy czym tu trzeba powiedzieć jedną fundamentalną rzecz. W znacznym stopniu dzięki Blokowi i dzięki Fèvre'owi pojęcie nauk społecznych we Francji jest znacznie szersze niż w polskim rozumieniu. To znaczy w Polsce do nauk społecznych zalicza się ekonomię, psychologię społeczną, socjologię. We Francji historia, archeologia, historia sztuki również wliczane są w poczet nauk społecznych i to dzięki zupełnie nowej metodologii badań historycznych, którą Blok z Fèvre'em zaproponowali. I co całkowicie zmieniło oblicze historiografii francuskiej, a potem europejskiej i w znacznym stopniu światowej.
1: Zanim o kolejnych pokoleniach szkoły Annal, dlatego że to jest też bardzo ciekawy trop, którym warto by było pójść i zadać pytanie, czy to są kolejne pokolenia szkoły Annal, czy to są zupełnie inne szkoły, bo one się też bardzo często biorą z negacji pokoleń poprzednich. No ale może uda nam się do tego wrócić. To spróbujmy może wyjaśnić, na czym polegała nowość, dlatego że można odnieść wrażenie, czytając Marka Bloka, że dyskusja, którą on podejmuje z poprzednikami historykami oczywiście, to jest dyskusja z historykami XVII-wiecznymi, albo dyskusja z historykami z początku wieku XIX. On polemizuje z Mabillonem, on się śmieje z Prospera Mérimée. No, to są łatwe cele, powiedziałbym.
0: No, ale duch Mabillona pozostał. Wrócę na chwilę do wyjaśnienia, dlaczego akurat w tym roku doszło do
1: panteonizacji
0: Marka Bloka, no w 140. rocznicę jego urodzin i także no w 102., ale decyzja została podjęta w 100. rocznicę ukazania się jego pomnikowego zupełnie dzieła, to znaczy Królówcy do Twórców, która to książka była właśnie takim wyzwaniem rzuconym tradycyjnej historiografii francuskiej, którą Lucien Fèvre zresztą w takiej apologii Królów Cudotwórców. Może do tego jeszcze wrócimy bardziej szczegółowo. Królowie Cudotwórcy, którzy dzisiaj uchodzą za jeden z najważniejszych klasyków historiografii, nie tylko historiografii, no właśnie takiej historii społecznej, historii mentalności, historii kultury, historii religijnej. Królowie Cudotwórcy zostali przyjęci bardzo źle i przez blisko 40 lat po ukazaniu się pierwszego wydania nie byli wznawiani. Otóż była bardzo obfita krytyka Królów Cudotwórców zarówno w naukowych czasopismach francuskich, jak brytyjskich. I stając w obronie Królów Cudotwórców, Lucien Fèvre nazwał oponentów, adwersarzy, krytyków, zwolennikami nauki, którą nazwał Histoire Bataille, czyli historia bitwa. Innymi słowy, historiografii, która zajmuje się tylko datą bitwy, przebiegiem bitwy, nie wiem, ustawieniem chówców w bitwie, pojedynczym dokumentem. Później powstała również inna nazwa, Histoire événementielle, to znaczy historia wydarzeniowa. Interesują nas wydarzenia. W polskiej nomenklaturze naukowej nazywa się to skądinąd zgodnie z założeniami twórców tej szkoły, jeszcze w wieku XIX, historią pozytywistyczną, to znaczy taką, która w swoim mniemaniu zajmuje się faktami, wyłącznie faktami. Ale czy to znaczy, że Marc Bloch, czy Lucien Fèvre, czy ich spadkobiercy w szkole Annal nie zajmowali się faktami? Otóż w mniemaniu historyków pozytywistów nie, ponieważ dla nich faktem jest dokument, postać, kiedy się urodziła, kiedy umarła, z kim się ożeniła, kto był stryjecznym wujem szwagra mego drugiego męża i tak dalej.
1: Ty to bardzo dobrze umiesz zawsze, pamiętam.

0: Że kiedy się spotykamy, zawsze ujmuje mnie twój wykład na temat tego, kto był syryjskim wujem drugiego szwagra.
1: Ale, bo to jest pewnego rodzaju baza, tak? Można się tutaj odwołać do bardzo współczesnego, no, bardzo współczesnego przykładu polskiego. To powiedzmy ostatnie 20 lat, kiedy się w czasie reformy edukacji w Polsce stawiało postulat, że szkoła ma uczyć umiejętności, a nie wiedzy. Otóż tak się składa, że nie można mieć umiejętności bez wiedzy. Oczywiście umiejętności są celem, ale wiedza jest środkiem do tego celu. Otóż dla na przykład Louis Alphena, który był koryfeuszem owej histoire bataille, czy histoire événementielle w dziedzinie średniowiecza, bo był wybitnym mediewistą, wydawcą szeregu podstawowych źródeł nowoczesnych, jak na owe czasy, edycji, źródeł do historii Francji. Takie rzeczy jak wierzenia, przesądy, mentalność, rytuały, to nie są fakty. I w artykule recenzyjnym Królów Cudotwórców Louis Alphen zarzucił Blokowi, że jest bardzo zdolnym historykiem, ale swój ogromny talent i swoją ogromną erudycję marnuje na badanie rzeczy nieistotnych, anegdociarskich, zabobonów. Innymi słowy, smoke and mirrors, dymu i kadzideł. Zamiast zajmować się historią wydarzeniową, ustalaniem. I tu można wołać wielkiego klasyka historii pozytywistycznej, Leopolda von Ranke, zamiast badaniem tego, jak było naprawdę. Tylko że Alphen nie rozumiał, on to potem zrozumiał pod koniec życia, już po śmierci Bloka bodajże, że badanie tego, jak było naprawdę, nie ogranicza się i nie powinno się ograniczać do ustalania daty bitwy, przebiegu bitwy i tego, kto był stryjecznym wujem szwagra mego drugiego męża. Dlatego, że i powiedziałem, Febvre nazwał oponentów Bloka zwolennikami histoire bataille. Natomiast Blok wyraził to w sposób jeszcze mniej złośliwy, ale znacznie bardziej trafny, moim zdaniem. Mianowicie, że historia jest nauką o człowieku, a nie o papierach. Oczywiście trzeba badać te papiery, ale celem jest nie zbadanie papieru, tylko dowiedzenie się czegoś o człowieku. Ta metodologia Bloka, o którą pytałeś, ona była szokująca między innymi dlatego, że była interdyscyplinarna, co również dla przedstawicieli tej konserwatywnej szkoły było nie do pojęcia i nie do zaakceptowania. To znaczy to było mieszanie dziedzin, które ich zdaniem nie miały ze sobą nic wspólnego. To znaczy, powiedzmy, religioznawstwa, chociaż samo pojęcie religioznawstwa jeszcze wtedy nie istniało. Socjologii historycznej. Socjologii, która była przecież bardzo świeżą nauką w owym czasie, bo powstała na przełomie XIX i XX wieku. Między innymi w Paryżu. Swego rodzaju kulturoznawstwa, ale także psychologii społecznej, która była jeszcze młodsza niż socjologia.
0: W dodatku nie wiadomo, czym była i do dzisiaj też nie wiadomo chyba.
1: Czasem wiadomo, co czymś jest, ale bardzo trudno to precyzyjnie zdefiniować. Oczywiście. Otóż to rzeczywiście było mieszanie porządków, używanie instrumentarium intelektualnego nieprzystającego u Bloka, przystającego, ale zdaniem Alphena i jego zwolenników. To była dominująca, absolutnie dominująca. Marc Bloch i Lucien Febvre byli rewolucjonistami. Nie powinna przystawać. To znaczy po prostu to była metodologia błędna. To tak jakby, już bardzo trywializując, jakbyśmy poszli gdzieś na targ i ktoś by nam na przykład jajka chciał sprzedawać na litry, a nie na sztuki albo na kilogramy, bo gdzieniegdzie się na kilogramy sprzedaje jajka w Polsce przecież. Po prostu błąd intelektualny musi doprowadzać do efektów albo błędnych, albo nieistotnych. Tymczasem Bloch z Febvrem pokazali, że to, w co ludzie wierzyli, ich zabobony, zjawiska, które powiedzmy moglibyśmy uznać za marginalne, że one są też faktami, tylko faktami innego rodzaju. I dziś nikt przytomny w humanistyce, nie powie,

0: że to, że wierzono na przykład w cuda, które czyni Bóg za pośrednictwem świętym, czy różnego rodzaju zabobony związane z kultem świętych relikwii, nie są faktem. Są faktem, tylko nie są faktem wydarzeniowym, nie są faktem pojedynczym. Bo tu jest podstawowa różnica. Podejście do faktów jako serii pojedynczych wydarzeń, które oczywiście mogą układać się w wielkie procesy, bo tu mamy całą koncepcję determinizmu historycznego, ale są też fakty, które układają się w historię mentalności i pojawia się między innymi dzięki królom cudotwórcom pojęcie drugiego trwania, które potem rozsławił Fernand Braudel, przedstawiciel drugiej generacji Annal.
1: Dla porządku dodajmy, że królowie cudotwórcy wyszli po polsku w 1998 roku, ale nie tylko oni wyszli, bo była wspomniana tutaj druga książka, czyli Społeczeństwo feudalne, które też po polsku wyszło dużo wcześniej, w 1981, ale potem były kolejne wydania. No i to jest sprawa problemowa. To, co głosił Marc Bloch, żeby zajmować się histoire problem, żeby zagadnieniem jakimś. No i czy społeczeństwo feudalne zdaniem Blocha istnieje, a może zdaniem innych historyków nie istnieje?
2: No i co to jest ten feudalizm, tak? To jest też...
1: I cóż to jest? Istnieje ten feudalizm, czy nie?
0: No i tutaj właśnie dotykamy najtrudniejszej kwestii. Społeczeństwo feudalne, la société feudale, Marca Blocha, aż do czasów nawet nie pierwszego wznowienia Królów Cudotwórców w 1961 roku, tylko do lat 80., kiedy ukazało się kolejne wydanie, była najsłynniejszą pracą Blocha, która na mniej więcej dwa pokolenia ukształtowała sposób myślenia historyków o społeczeństwie średniowiecznym w Europie. I teraz Bloch całkowicie celowo pisał wielką syntezę i za pomocą tej histoire problem tworzył pewnego rodzaju model. Choć rysując, bo ja bym nawet powiedział, że to fresk jest wręcz historiograficzny. Bloch napisał dwa tomy społeczeństwa feudalnego. Nie zdążył napisać trzeciego, który miał być poświęcony późnemu średniowieczu. I teraz należy pamiętać, że jeśli nie ukończył całości swojego zamierzenia, to jego krytyka tego dzieła, zawsze będzie o tyle kulejąca, że ponieważ nie można tego traktować jako dzieła skończonego, to wobec tego brakuje nam konkluzji, którą Bloch mógłby dodać. Ale teraz na czym polega cały problem z społeczeństwem feudalnym Marca Blocha i krytyczną dyskusją historiograficzną, która się rozpoczęła mniej więcej w latach 80. I jedną z pierwszych armat odpaliła bardzo wybitna zresztą amerykańska mediewistka A.R. Brown, która zarzuciła społeczeństwu feudalnemu Blocha po pierwsze używanie terminu feudalizm, postulując, aby w ogóle się tym terminem nie posługiwać, ponieważ jest to termin, który nie funkcjonował w średniowieczu. Z tym pierwszym strzałem z Aurory ja się bardzo stanowczo nie zgadzam, uważam ten postulat za absurdalny, dlatego że starożytni Rzymianie nie znali pojęcia inflacji. Tymczasem inflacja w Imperium Rzymskim istniała. I my wiemy, że istniała. Oni też wiedzieli, że istnieje w dodatku. Tylko nie znali tego słowa. Ale, żeby nie trywializować, czy żeby nie naśmiewać się za bardzo z Elizabeth A.R. Brown, która naprawdę była wybitną historyczką i wybitną badaczką obyczajów i instytucji feudalnych. Teraz się przewróciła w grobie parę razy, jak to powiedziałem, że feudalnych. To trzeba powiedzieć, że ona jednak z tego wyciągała pewną pozytywną argumentację. Po pierwsze, podniosła fakt, że ogół, zespół instytucji prawnych, praw, powiedzmy to, co byśmy nazwali systemem feudalnym, że on został skodyfikowany

0: dopiero w późnym średniowieczu, począwszy od wieku XIV tak naprawdę i wieku XV. A że wcześniej istniała wielka niejednolitość, wielka rozmaitość, która nie pozwala na użycie już, zostawmy teraz, czy można używać terminu feudalny czy feudalizm, że nie można tego opisać jako jednolitego zjawiska. I teraz pod tym względem ona miała zarówno słuszność, jak nie miała racji. Zacznę od tego, dlaczego miała nie miała racji. Otóż Mark Bloch, mimo że jego zamiarem jasno zadeklarowanym wprost było stworzenie pewnego modelu na podstawie badania pewnego problemu, znowu będącego zjawiskiem należącym do długiego trwania, no bo to jest jednak 500 lat albo i więcej, to doskonale sobie zdawał sprawę i każdy uważny czytelnik społeczeństwa feudalnego Marka Blocha to dostrzeże, że Bloch widzi cały szereg odmienności od czegoś, co byśmy mogli teoretycznie nazwać klasycznym feudalizmem czy klasycznym modelem feudalizmu. To znaczy on dostrzega odmienności w krajach niemieckich, w Anglii. To są dwa główne punkty odniesienia. Oczywiście także we Włoszech, ale Włochy są w ogóle krajem wyjątkowym od 2000 lat, więc to nikogo nie dziwi. Dlaczego miała rację Elizabeth Eyre Brown? Dlatego, że i myślę, że w konsekwencji tego, jak dominującą pozycję miała w humanistyce światowej, w tym w historiografii światowej. Humanistyka i historiografia francuska przez cały wiek XX. Że dzieło Blocha, to społeczeństwo feudalne Blocha, zostało w jakimś sensie błędnie odczytane. To znaczy, mimo tych wszystkich zastrzeżeń Blocha, który dostrzegał odmienności i to, że w gruncie rzeczy, znaczy ja bym powiedział tak, streściłbym Blocha, tezę Blocha w społeczeństwie feudalnym w ten sposób. Istnieje jeden model społeczeństwa feudalnego, od którego jest cała masa wyjątków, w którym jest cała masa odmienności, których należy być świadomym. Ale też nie ulega wątpliwości, Marc Bloch czuł się bardzo na pewno patriotą francuskim. I rzeczywiście półświadomie, o, tak bym zaryzykował, półświadomie za ten klasyczny model feudalizmu uznał feudalizm francuski.
1: Ale to musimy coś wyjaśnić. Jeśli feudalizm istnieje nie tylko na uniwersytetach, ale również feudalizm istniał w średniowieczu, to na czym miałby polegać? Cóż to jest ten za główny model?
0: Należałoby wyjść od etymologii, tak? Znaczy, że feudalizm wywodzi się od słowa feudum, czyli nadawanych dóbr ziemskich wraz z przywiązanymi do pewnego momentu do ziemi chłopami, które mają w tej ziemi robić, wraz z dochodami, wraz także ze zobowiązaniami wobec innych instytucji, które na tych ziemiach się znajdują, na przykład kościoły i klasztory, i z całym zespołem zobowiązań wobec tego, kto ową ziemię nadał. I teraz pojawiają się dwa kolejne pojęcia, zresztą myślę, że naszym słuchaczom znane, senior i wasal. Otóż ziemię nadaje senior wasalowi w zamian za złożenie przez wasala przysięgi wierności. Tu rozpętujemy całą burzę historiograficzną, bo ja ledwo musnąłem krytykę Elizabeth A.R. Brown, a społeczeństwo feudalne doczekało się także krytyki ze strony Thomasa Bissona, wielkiego amerykańskiego mediewisty, Rosamond McKitterick, wielkiej brytyjskiej mediewistki, Susan Reynolds, wielkiej brytyjskiej mediewistki. Najzabawniejsze jest to, że oni sobie wzajemnie przeczą. Otóż rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem rozdawanie ziemi swoim sprzymierzeńcom niższym pod względem statusu społecznego do pewnego stopnia urodzenia w zamian za złożenie przysięgi wierności, bo on po prostu budował sobie w ten sposób stronnictwo, którego będzie popierać w jego dążeniach do utrzymania władzy.
1: Czyli uwłaszczenie, jakby powiedzieli.
0: Do pewnego stopnia uwłaszczenie nomenklatury, tak.

0: Tak, dokładnie tak. I teraz w tej klasycznej wizji to wygląda w ten sposób, że no to się zaczęło właśnie w pierwszej połowie VIII wieku i zgodnie z wciąż pokutującą, no przynajmniej do połowy XX wieku w ogóle w historiografii światowej, a w krajach bloku wschodniego do upadku komunizmu ideą determinizmu historycznego, bo wszak to koncepcja Marksa, no on po prostu ewoluował, rozwijał się, dążąc do celu założonego wcześniej przez los. Teraz wracam do Bloka jako patrioty francuskiego. On rzeczywiście półświadomie uznał, tego nigdy nie powiedział wprost, ale powiedział, że jeśli zaczniemy dekonstruować jego myśl zawartą w społeczeństwie feudalnym, no to jednak wychodzi bardzo jasno, że tym klasycznym, powiedzmy, tym najbardziej udanym, tym, w którym jest najmniej nielogiczności, haha, modelem jest model feudalizmu francuskiego. Jeżeli w Niemczech się różni, w Anglii się różni, w Hiszpanii się różni, to znaczy, że oni adaptowali jakoś. A dlaczego adaptowali? No bo przecież ten system feudalno-lenny wywodzi się z państwa franków, a dziedzicem państwa franków jest co? Francja. No więc, że oni jakoś adaptowali ten system feudalny, no ale z uwzględnieniem rozmaitych lokalnych różnic. Otóż trzeba powiedzieć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak feudalizm francuski. To znaczy jest feudalizm północno-francuski. Dlatego, że na południe od Loary już było zupełnie inaczej. To się zupełnie nie mieściło w tym modelu feudalizmu klasycznego francuskiego, czyli północno-francuskiego. Ale teraz druga rzecz, którą trzeba powiedzieć w związku z tym pierwszym strzałem z Aurory Elizabeth A.R. Brown. Otóż w czym ona miała rację? Chociaż nie był to zarzut słusznie skierowany pod adresem Bloka. Mianowicie wracam do tej dominującej pozycji francuskiej humanistyki, francuskich nauk społecznych, francuskiej historiografii przez niemal cały XX wiek. Chodzi o odbiór książki Bloka, który często był powierzchowny i płytki. To znaczy, mimo że Blok ukazuje w tej swojej monumentalnej pracy cały szereg różnych odmienności, w powszechnym mniemaniu mniej wykształconych historyków, bądź historii takiej, powiedzielibyśmy, spopularyzowanej, strywializowanej. Również, co ważne, na poziomie podręczników szkolnych. Rzeczywiście jest jeden system feudalny, zgodny z tym, jak go zarysował, naszkicował Blok. Rzeczywiście potrzebna była ta dyskusja i ta krytyka społeczeństwa feudalnego, choć często samego Bloka i jego zamierzenia dotykająca niesprawiedliwie, żeby uświadomić rzeszom mediewistów na świecie, że to jest mniemanie błędne.
1: No tak, ale Blok pisze o pewnych cechach, które ty wymieniłeś zresztą. Może nie wszystkie, no nie mówiliśmy o, nie wiem, o poddanych chłopach, nie wspomnieliśmy o tym, że ostatecznie ci wasale, no to to są upgrade'owani wojownicy, profesjonaliści, powiedzmy w dziedzinie obronności. On wymienia pewne cechy systemu feudalnego, no i z tymi cechami właściwie trudno jest dyskutować. Można rozmawiać o tym, czy tworzą one system, czy one tworzą wiele systemów, no ale te cechy związane z relacjami senior-wasal, z lennem, no właściwie nie podlegają kwestionowaniu chyba.
0: No tu trzeba właśnie wrócić do tej wielkiej dyskusji, w której wzięli przede wszystkim udział historycy anglosascy, bo oni reprezentowali zupełnie inne stanowiska w tej kwestii. To znaczy na przykład właśnie Thomas N. Bisson przedstawił wizję, według której świat wieku X, XI i jeszcze XII to jest świat kompletnego chaosu. Przeciwstawiając to głównej tezie Bloka, według której kształtowanie systemu feudalnego było świadomą działalnością ze strony

władców, czy to królów, czy to potem książąt terytorialnych na niższym poziomie politycznym, tak? Bo księstwa terytorialne wchodziły w skład królestw. Które to działanie celowe, to znaczy wiązanie ze sobą poddanych za pomocą wasalstwa i lenna, miało zapobiec skutkom implozji załamania się administracji publicznej, prawa publicznego, odziedziczonego jeszcze po cesarstwie rzymskim, jeszcze przestrzeganego w czasach świetności pierwszych Karolingów, ale które zaczyna się załamywać już za czasów Ludwika Pobożnego, czyli syna Karola Wielkiego, i że oto zostaje wprowadzone nowe rozwiązanie, które ma społeczeństwo i państwo. Że to jest sposób, swego rodzaju proteza, która ma zastąpić dawne instytucje publiczne, prawo publiczne, więziami osobistymi, czyli o charakterze prywatnym. Taka jest główna teza Marka Bloka. Thomas N. Bisson temu całkowicie zaprzecza, to znaczy przedstawia ten świat X, XI, nawet jeszcze XII wieku. On się w tej epoce specjalizował jako okres kompletnego chaosu, rozgardiaszu. Mówiąc, że no, rzeczywiście mamy w tym okresie do czynienia ze zjawiskami wojen między książętami terytorialnymi, drobnymi pankami feudalnymi, uzurpowania sobie władzy nad ziemią i nad ludźmi. I to, powiedziałbym, całkowicie zdaniem Bissona zaprzecza tezie, jakoby feudalizm wprowadzał po prostu nowy, inny porządek społeczno-polityczny. Z kolei na przykład Rosamund McKitterick w całkowitej niezgodzie z Bissonem, ale także przeciwstawiając się tezie Marka Bloka, pokazuje, że nic podobnego. Struktury władzy i struktury społeczne, oczywiście przetworzone, ale odziedziczone po świecie późnorzymskim czy postrzymskim, były zaskakująco trwałe i ona przeryła całe dziesiątki i setki dokumentów, żeby wykazać, że one trwają. Innymi słowy, dochodzi do jakiejś ewolucji społecznej, ale że więzy wasalno-lenne w gruncie rzeczy w jakimś sensie uzupełniają te dawne instytucje społeczne, prawne, polityczne z różnych powodów. Jako jeden z powodów są podawane na przykład najazdy Wikingów, w którym ta struktura polityczna i społeczna wcześniejsza nie potrafiła sobie dawać rady, więc potrzebne było wprowadzenie instytucji feudalnych, powiedzmy. Są jeszcze dwaj bardzo wybitni historycy, którzy nie odnosząc się do, czy też nie polemizując, i tu powtórzę to, nie tyle z samymi głównymi tezami Marka Bloka, co z ich impaktem, tak? Ich wpływem na wizję średniowiecza, która powstała dzięki lekturze i przyswojeniu sobie społeczeństwa feudalnego Bloka, którzy w jakimś sensie, można powiedzieć, do pewnego stopnia pogodzili te sprzeczne ze sobą wizje Bissona, McKitterick, Susan Reynolds, choć wcale nie po to to robili. I to jest Geoffrey Koziol i Gert Althoff, którzy zajęli się badaniem rytuałów. Można powiedzieć, że w dużym stopniu z ducha. To jest dziedzictwo Marka Bloka. To znaczy znowu zajmowanie się czymś, co, nie wiem, czy używał takiego słowa, ale co Louis Alphen by nazwał historią kontrfaktyczną. Tak? To nie są fakty. Pokazując, jak bardzo rytuał jest elementem wiążącym społeczeństwo, i Koziol na przykład za pomocą, do tytułu jego książki, Błaganie o przebaczenie i łaskę, co przed nim było uważane, no dobrze, jakiś tam książę czy jakiś rycerz gdzieś zawinił, albo o coś się stara, no to musi zrobić jakiś taki gest wobec potężniejszego księcia, króla, cesarza, żeby albo uzyskać przebaczenie, albo dostać ziemię, albo jakieś przywileje. Otóż Koziol
pokazał bardzo dobrze, że to nie są pojedyncze, oderwane od siebie, nie mające i, że tak powiem, funkcjonujące jak wolne elektrony przypadki. To jest cały system mentalności.

0: mieściło ówczesnego społeczeństwa, które wiąże właśnie ten rzekomy chaos bisonowski czy reynoldowski. Innymi słowy, no tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest wielkie zwycięstwo koncepcji badania historii jako wiedzy o człowieku, blokowskiej właśnie, blokowskiej i fewrowskiej.
1: Ale umyka nam cały jeden wielki fenomen, to znaczy ten Thomas Bisson, jak produkuje swoją książkę o tym, że władza polityczna powstała w XII wieku. Ta książka ma tam 450 stron i 1000 razy ponad w niej pada słowo power, czyli władza, to ten Bisson nie jest tak czytany jak Marc Bloch. Jednak Marc Bloch jest jakimś fenomenem, że właśnie o nim wszyscy jego czytają, wszyscy się z nim kłócą i jeszcze na dodatek my mamy o nim audycję, a nie o Bissonie.
0: No cóż, no Bisson znacznie młodszy, tak? Humanistyka ma to do siebie w odróżnieniu od nauk ścisłych, że cały szereg rozmaitych odkryć w naukach przyrodniczych i stosowanych po prostu po jakimś czasie wychodzi z użycia, dlatego że nowe wynalazki je zastąpiły i tamte należą już tylko do historii nauki. Natomiast nauki humanistyczne mają to do siebie, że jest ciągłość myśli, tak? I ja myślę, że Bisson jeszcze się doczeka większego uznania. On zaledwie kilka lat temu zmarł zresztą. Powiedziałbym, że jest jeszcze jedno wyjaśnienie, dlaczego aż tak bardzo nie czytamy Bissona jak Blocha. No właśnie dlatego, że powstała ta wielka dyskusja krytyczna wobec Blocha, w której głos zabrała czwórka wielkich światowych historyków. Jeszcze tę dwójkę dodajmy, to znaczy Koziola i Althoffa, choć oni się w tę dyskusję nie angażowali celowo. I ich tezy krytyczne wobec Blocha były również przeciwstawne wobec siebie, dlatego że tez Rosamund McKittrick z tezami Bissona nie da się pogodzić, bo albo był porządek.
1: To jest strasznie wysoki próg wejścia, to znaczy, żeby być ważnym w humanistyce, musisz się urodzić pod koniec XIX wieku, następnie pisać po francusku i jeszcze najlepiej zginąć od Niemców.
0: No więc właśnie, to jest rzeczywiście postać, która również swoim życiorysem robiła wielkie wrażenie.
2: Ten życiorys kończy się na południu Francji. Mówię o tym nie przypadkiem, dlatego że opowiadaliśmy o feudalizmie północno-francuskim, czyli w mateczniku Marca Blocha, no gdzieś między powiedzmy Alzacją a Ile-de-France. Kończymy to w czasach okupacji, czy w czasie okupacji, ostatecznie w Montpellier. I Marc Bloch ginie jako członek ruchu oporu, czy właściwie aktywny członek ruchu oporu, czy prominentny członek ruchu oporu, może tak. Natomiast pisze też wtedy jeszcze kolejną, niedokończoną książkę i chciałbym, żebyśmy może dwa słowa jeszcze o tym sobie powiedzieli, dlatego że nie roztrząsnęliśmy do końca kwestii racji, przedstawiliśmy jedynie stanowiska. Natomiast kolejna, niedokończona książka, wydana po latach Marca Blocha, czyli Apologia Historii, po polsku to się nazywa
0: Pochwała historii,
2: jest książką o metodzie. Myśmy zaczęli mówić o metodzie, o metodologii, o pewnej o krytyce źródeł. Nie skończyliśmy, bośmy nagle po interwencji Andrzeja skręcili w kwestię feudalną, ale to sobie może powiedzmy jeszcze o tej ważnej książce.
1: Pierwszej przetłumaczonej na polski, bo to tak jest 1960 rok, Witold Kula.
2: I o tym, że wśród różnych krytyk, które Marc Bloch proponuje w tej książce, jest także krytyka zdrowego rozsądku.
0: Tak, to się w dużym stopniu wiąże z całą wizją historii Marca Blocha. Dlaczego krytyka zdrowego rozsądku? Tak naprawdę jest to krytyka oświeceniowego racjonalizmu, prawda? Wykluczającego pewne zjawiska poza nawias poznania. I skoro mówię o krytyce zdrowego rozsądku jako krytyce oświeceniowego racjonalizmu, no to aż trudno nie przywołać ballady Romantyczność Mickiewicza. Pozornie to może się zdawać bardzo odległe.

0: No bo cóż jest tym punktem kulminacyjnym ballady romantyczność? No, że lud uważa, że to Jasio być musi przy swej Karusi, bo ona się zachowuje w jakiś sposób nieracjonalny z punktu widzenia oświeconego członka społeczeństwa. Lud ciemny wierzy, że to duch jej zmarłego narzeczonego ją nawiedza i dlatego ona się zachowuje w sposób dziwny i dlatego nieoświeconego ciemnego ludu. To jest zupełnie naturalne i mamy tego mędrca, który mówi, że dziewczyna duby smalone bredzi, a tłum rozumowi bluźni. I teraz, żeby słuchacze nasi nie uznali, że ja jestem wariatem, skoro o tym mówię. No, czy to, że nieoświecony ciemny lud, niech on już będzie nieoświecony i ciemny, trudno, tak? Uważał, że istnieją osoby opętane, nazwijmy to opętane, w każdym razie, które wchodzą w kontakt z duchami. Czy to jest fakt, czy to nie jest fakt? Otóż dla mędrca to jest zabobon. Dobrze, a teraz, czy zabobon jest faktem? No jest. Istnieje. My możemy mu zaprzeczyć jego sensowi, racjonalności, prawdziwości. Ale on nie przestaje od tego istnieć. I to jest esencja krytyki zdrowego rozsądku blokowskiej, skądinąd stanowiąca kontynuację jego własnej obrony królów cudotwórców sprzed lat. Żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, o co chodzi w królach cudotwórcach? O to, że królowie Francji i Anglii rzekomo uzdrawiali chorych na skrofuły. Skrofuły, dzięki naszej wiedzy medycznej, to są takie wrzody, takie guzy, które się pojawiają na szyi w związku z gruźlicą, która się umiejscowiła w węzłach chłonnych. Te guzy czy wrzody na szyi, one są objawem tej choroby i one samoczynnie się cofają. Co wyjaśnia powstanie wierzenia, że choroba została uzdrowiona, tak? I że jeśli król dotknął takiego chorego na skrofuły, a potem mu się te skrofuły mu zniknęły, znaczy, że go uzdrowił.
1: To jest głos XVIII-wiecznego racjonalisty.
0: No nawet współczesny, znaczy no wiemy, że tak jest, prawda? I w związku z tym dla historyków pozytywistów badanie tego fenomenu było absurdalne, bo wiadomo, że nie było żadnych uzdrowień przecież. Oni dalej byli chorzy, tylko im te guzy zniknęły. Więc co tu badać? No i okazuje się, że jednak jest co badać, to znaczy pewien fenomen społeczny, niech już będzie słowo zabobon, trudno, tak? Ale on był i przy tej krytyce zdrowego rozsądku Bloka najważniejszą tezą jest to coś, co cały czas ja mam w tyle głowy od początku audycji i nigdy tego do tej pory nie wypowiedziałem wprost. Mianowicie, że badanie owych zabobonów, owej mentalności, wyobrażeń, ono bardzo wiele wyjaśnia. A nawet można powiedzieć, że niemożliwe jest wyjaśnienie klasycznie racjonalnego postępowania ze strony różnych ludzi. Bo oni byli przez ten system wartości, przez te wyobrażenia o świecie ukształtowani. Ja tu dodam jedną rzecz, której się dowiedziałem zupełnie niedawno i w ogóle nie wiedziałem, że będę w tej audycji występować. Otóż średniowiecze zna takie dwa pojęcia. Śmierć ze zgryzoty i śmierć w wyniku złamanego serca. Wszyscy wiemy, co to znaczy złamane serce. Jedno i drugie zostało uznane za taki pseudoromantyczny zabobon właśnie, tak? Że ktoś umarł, bo serce mu pękło. Albo umarł ze zgryzoty. Otóż już kilkanaście lat temu współczesna medycyna posługująca się bardzo racjonalnym, eksperymentalnym zespołem, instrumentarium badawczym udowodniła, że w skrajnych przypadkach depresja, no bo tak byśmy musieli nazwać zgryzotę średniowieczną, prawda? Może prowadzić do śmierci po prostu. Całkiem niedawno pewien japoński naukowiec przedstawił również za pomocą eksperymentalnego, twardego instrumentarium fizykalnego, powiedzielibyśmy, że istnieje coś takiego jak system, jak syndrom złamanego serca, który może prowadzić do śmierci. Bo o tym, że istnieje, że istnieją schorzenia psychosomatyczne, to już nikt poważny w to nie wątpi, prawda? Innymi słowy, I teraz jeszcze jedna rzecz, która

0: jest tak ogromnie ważna w apologii historii, w pochwale historii Bloka i która też jest dziedzictwem i kulturotwórców, i do pewnego stopnia społeczeństwa feudalnego. To znaczy właśnie owa interdyscyplinarność. To znaczy, że ponieważ znowu zdaniem Bloka, i jest to jedno z najmądrzejszych zdań, jakie padły w historii historiografii światowej od czasów Herodota. Historia ma być nauką o człowieku, a nie o papierach. To ta interdyscyplinarność powinna się ograniczać nie tylko do zapożyczania instrumentarium intelektualnego z socjologii, psychologii społecznej, geografii, ekonomii, ale na przykład również medycyny i historii medycyny. I to nam rzeczywiście, i teraz to bodajże nie są słowa Bloka, tylko Luciana Fevra, postulat historii totalnej. To jest historia totalna w tym sensie, że pokazuje nam człowieka jako żywą postać. Człowieka, który umarł 1000 lat temu. Ludzi, którzy umarli 1000 lat temu. I pokazuje, że nie możemy ich zrozumieć przez pryzmat traktatów handlowych, rachunków, wyłącznie, prawda? Tylko również przez ową historię mentalności, która po prostu jest niezbędna. Znowu się odwołam do bardzo odległego przykładu, ale no, mój Boże, no, nazizmu i hitleryzmu nie da się zrozumieć bez użycia instrumentarium psychologii społecznej, ale także psychologii jednostki graniczącej z medycyną, prawda?
1: Powiedzmy jeszcze musimy kończyć niestety za moment, no ale powiedzmy jeszcze pokrótce o kilku krytykach, które proponuje Mark Bloch. Bardzo, bardzo ciekawe metodologiczne tropy, którymi tylko trochę będziemy mogli pójść. Mianowicie świadek, świadectwo, fałszerstwo zamierzone lub niezamierzone.
0: Lub pozorne.
1: Lub pozorne. No, to wszystko, na co narażony jest badacz, który musi ustalić stan rzeczy, opierając się na źródłach narażonych na różnego rodzaju słabości. Jakie to są słabości?
0: No, ogólnie mówiąc, ludzkie po prostu. Niedoskonałość jego umysłu, niedoskonałość jego osądu. No, to, że wszyscy mamy niedoskonałe umysły, to jest wiadomo, prawda? Ale chodzi o to, żeby je znaleźć i opisać. Bo to nam pozwala dotrzeć bliżej do prawdy. Ja się nie ośmielę powiedzieć, że dotrzeć do prawdy, ale bliżej prawdy. Warto powiedzieć, że istnieje pewna paradoksalna zbieżność między dwoma, może nawet trzema dziełami Bloka, pozornie między sobą bardzo odległymi. Jedno to są ci moi nieśmiertelni królowie cudotwórcy, a drugi to jest taki krótki esej napisany wkrótce po I wojnie światowej, ja nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale poświęcony plotce, powstawaniu i rozchodzeniu się fałszywych informacji, czy też fałszywych, cofam słowo fałszywych, bo to sugeruje celowość, tak? Ale nieprawdziwych informacji w czasie I wojny światowej w sytuacji społeczeństwa w kryzysie, kryzysie niedostatku, kryzysie wojennym, kryzysie humanitarnym, w przypadku społeczeństwa cywilnego, w dużym stopniu odciętych od informacji o prawdziwym przebiegu wojny ze względu na cenzurę wojenną, ale on główną uwagę poświęcił na rozchodzeniu się takich, on przecież walczył w I wojnie światowej, był tego świadkiem osobiście wśród żołnierzy w transzejach.
2: dosłużył

0: stopnia kapitana.
1: Tak jest. W transzejach, którzy z jednej strony też pozbawieni wiadomości o rzeczywistym przebiegu wojny. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ktoś im kłamał, prawda? Ze względu na cenzurę wojną, z drugiej strony przez fakt kompletnej izolacji, tak? No i druga, to znaczy dziwna klęska, esej poświęcony temu, jak którym on próbuje wyjaśnić znowu za pomocą analizowania mentalności, dlaczego musiało dojść do... Dlaczego doszło, chociaż nie musiało dojść do klęski Francji w II wojnie światowej.
0: I to też mamy po polsku w tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej, wydane w 2008 roku, Dziwna klęska. To żeśmy aż cztery wszystkie omówili książki, które są po polsku.
2: Nie omówiliśmy ich, wspomnieliśmy o nich jedynie. No, elas, musimy kończyć tę
1: ciekawą rozmowę.
2: Ja bym dodał
1: jeszcze tylko króciutką jedną uwagę. Znaczy, nie udało nam się porozmawiać o wszystkich generacjach szkoły Anna, chociaż ja bardzo
2: też
1: sumiennie przygotowałem.
2: Zęby.
1: Bardzo sumiennie. A to rzecz bardzo ciekawa, dlatego że no, mamy tam do czynienia z taką alternancją różnych postaw.
2: Akceptacji odrzucenia także.
1: To znaczy przedstawiciel drugiego pokolenia, Brodel, w gruncie rzeczy odrzuca metodologię Bloka, wybiera zupełnie inny sposób prowadzenia badań i z tego punktu i ze swojego intelektualnego punktu widzenia na przykład bardzo ostro krytykuje włoską mikrohistorię, a mikrohistoria powstała we Włoszech, i francuską mikrohistorię, która troszeczkę niezależnie pojawia się w tym samym czasie i używa niemal bliźniaczych argumentów krytycznych wobec mikrohistorii, jak te, które środowisko Louisa Alfena formułowało wobec Marka Bloka. I teraz, dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, żeby się pochwalić. Otóż w roku 2024 w Lyonie odbyła się wielka konferencja poświęcona stuleciu wydania Królów Cudotwórców. Ja miałem zaszczyt w niej uczestniczyć i po pierwsze miałem zaszczyt tam poznać Daniela Bloka, czyli ostatniego z żyjących dzieci Marka Bloka, który w wieku 96 bodajże lat samodzielnie przyjechał z Hiszpanii na tę konferencję. Był to wielki zaszczyt. Bardzo go zainteresowało to, że jestem Polakiem i bardzo dużo ze mną o Polsce rozmawiał. Między innymi dlatego mówiłem, że to dziwne, że Mark Block nie wspomina w ogóle o Polsce, ponieważ rodzina Marka Blocka zarówno w linii męskiej, jak i żeńskiej wywodzi się z terenów danej Rzeczpospolitej. Jedna i druga linia wywędrowała w XVIII wieku. No, Daniel Block niestety w maju tego roku umarł. No, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy uczestniczył w panteonizacji, ale przynajmniej jej doczekał. Jeszcze jedną postać, niestety też zmarłą w czerwcu tego roku, chcę wymienić, którą też miałem zaszczyt poznać przy okazji tej konferencji, mianowicie Karlo Ginzburga. Dlaczego o nim warto powiedzieć? Dlatego, że Karlo Ginzburg, czołowa postać mikrohistorii, on właśnie przeciwstawił, on tworząc włoską mikrohistorię, przeciwstawił się, i to w sposób bardzo stanowczy, zdecydowany i celowy, tej drugiej generacji anal i metodologii Fernanda Brodela, celowo nawiązując do projektu intelektualnego Marka Bloka.
0: Sądząc po wieku pana profesora, to jest już 17. generacja annal.
2: No, wspomniałeś, że Marc Bloch był jednym z największych historyków francuskich. Przedstawiciel trzeciej generacji annal, czyli Jacques Le Goff, był co najmniej trzykrotnie większy.
1: I jak ja mówiłem o tym, że widzę kandydatów do panteonizacji wśród historyków, to myślę między innymi o Jacques Le Goffie. Tak?
2: Być może o Jacques Le Goffie jeszcze uda nam się monograficznie pogawędzić kiedyś.
1: Z przyjemnością.
2: W Mediewannie o Marku Bloku obficie, choć wciąż niewyczerpująco, opowiadał

0: Profesor Jerzy Pysiak z Fakulty de Lettres, Sorbonne Université.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
0: Podczas panteonizacji naszego bohatera pojawiły się trzy utwory. Jeden z nich to ballada do słów napisanych przez Marka Bloka. Drugi to Marsylianka, a trzeci zaskakujący Pawana Gabriela Fauré. No i teraz prawdziwa gratka. Otóż tę Pawanę, czyli opus 50, zagrał sam kompozytor. Zapisano to na woskowym wałku, przegrano, zremasterowano i oto właśnie Gabriel Fauré zagra dla Państwa swoją Pawanę, a my już się żegnamy. Łukasz Modelski
2: i Andrzej Kozicki.

0: Autopromocja.
1: Kiedy pojawia się superbohater, świat przestaje być zwyczajny. Ktoś zaczyna latać nad głowami, ktoś inny wspina się po ścianach, ktoś przywdziewa maskę i nocą rusza w miasto. Jednak większość postaci tych opowieści pozostaje na dole. Nie ma nadzwyczajnych zdolności. Ma za to mieszkania, pracę, rodziny, swoje małe lęki i jeszcze mniejsze nadzieje. O zwykłych ludziach w świecie superbohaterów porozmawiamy w niedzielę o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Prosta startowa. Obroty rosną. Przed nami pierwszy zakręt, a w tle japońskie Fusion. Tym razem dwójka rusza na tor. Sprawdzimy, dlaczego Fusion tak dobrze odnalazło się w świecie prędkości, samochodów i wyścigów. Cassiopeia, T-Square i historia brzmienia, które z jazzowych scen trafiło m.in. do telewizyjnych transmisji Formuły 1. To wszystko w poniedziałkowej nocnej strefie o godzinie 22:30.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. 100 wydań programu, prawie 2 lata. Do tego 2 sylwestry, które miałem przyjemność spędzić z Państwem, dokonując selekcji utworów z szerokiego zbioru tanecznej muzyki elektronicznej. Okrągła liczba wymaga specjalnego programu i mam nadzieję, że taki będzie, bowiem jego bohaterem uczyniłem, proszę wybaczyć słowo, ikonę IDM-u. Richard D. James, czyli Aphex Twin, nie miał dotychczas specjalnej audycji. Niedawno skończył 55 lat, a niemal ćwierć wieku temu wytwórnia Warp wydała album Drugs, którego zresztą reedycja już niebawem ujrzy światło dzienne. To wystarczające powody, by spędzić z jego muzyką kolejną godzinę. Starałem się, żeby wybór nagrań nie był zanadto oczywisty i nie obfitował w przeboje, choć w przypadku Aphexa trudno mówić o przebojach sensu stricto. Wybrałem też kilka słów, które dobrze opisują tę niezwykłą postać. Nie ma się co rozgadywać. Zaczynamy.

Zacznijmy od charakterystycznego logo. Któż z nas nie zwrócił na nie uwagi, nieważne 30, 20 czy 10 lat temu, wciąż przyciąga i intryguje. Afex niemal od początku kariery dawał lekcje współbrzmienia aspektu wizualnego stworzoną estetyką muzyczną. Ciekawa jest historia powstania tego znaku, która zresztą doczekała się kilku artykułów w prasie i internecie. Logo było pierwotnie inspirowane odrzuconymi szkicami przygotowywanymi dla marki odzieży Skate z San Francisco o nazwie Anarchic Adjustment. Projektant Paul Nicholson wykorzystał je i przekształcił w słynny abstrakcyjny monogram, czyli stylizowaną literę A. W rozmaitych wariantach towarzyszy ono artyście od 1992 roku. Rozmaite wariacje na jego temat dostępne są w książeczce Selected Ambient Works 2. Na nim oparte są również grafiki i strategie promocyjne, nie wspominając o okładkach płyt oczywiście. O tym, jak bardzo jest udane, świadczy fakt, że pierwsze skojarzenia z artystą biegną właśnie ku niemu. Ale nie tylko ku niemu.

Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce. Drugim znakiem rozpoznawczym Richarda D. Jamesa jest oczywiście jego charakterystyczny, diaboliczny uśmiech. Warto się przy nim na chwilę zatrzymać, bowiem nie jest to zwykły, uśmiechnięty portret artysty. To rodzaj metaopowieści o jego twórczości. Ironia, czarny humor, sarkazm i dystans do samego siebie współgra z dźwiękowymi szaleństwami, a kiedy indziej kontrastuje z poważną i poruszającą muzyką. Uśmiech staje się elementem gry, którą producent prowadzi ze słuchaczami. Jest istotnym punktem okładek, na przykład zmultiplikowane, wyszczerzone usta na Donkey Rhubarb, cielesna mozaika na Richard D. James album, muzyki Rehot w jednej z kompozycji na epce Ventolin, a przede wszystkim element teledysków, o których zresztą osobno będę jeszcze wspominał. Ten uśmiech stał się z czasem osobnym tekstem kultury, jednym z kodów identyfikacyjnych IDM-u. Skuteczność perswazyjna tych zabiegów przekłada się nawet na tak popularną formę sieciowej aktywności jak memy, które osiągają światową popularność.

pseudonimy. To słowo jest właściwe zarówno Richardowi D. Jamesowi, jak i całej wczesnej etosowej scenie techno. Ich wielość nie tylko przekłada się na różnorodność stylistyczną w obrębie twórczości jednego artysty, to również forma ukrycia się przed opinią publiczną, mylenia tropów i poszerzania obszarów działania. Najbardziej znane są oczywiście Aphex Twin i Aphex, ale działał też jako Polygon Window, Caustic Window, The Taz, Bradley Strider, Gag czy Blue Calcs. Często wybór pseudonimu szedł w parze ze współpracą z wytwórniami płytowymi, w których wydawał akurat swoje utwory. Warp, Reflex, R&S czy Mighty Force Records. To jest naprawdę pokaźny i barwny zbiór.

Strefa wpływów. Trudno znaleźć postać bardziej wpływową na scenie IDM niż Aphex Twin. I tu można byłoby właściwie skończyć, ale trochę szkoda, więc pobawmy się w wymienianie. Z jednej strony jest to oczywiście cały obszar nowej muzyki elektronicznej obejmującej ostatnie 3 dekady. Tu faktycznie trudno wymieniać, bo Aphex dokonał kilku brzemiennych wskutki rewolucji stylistycznej, ambientowej, acid, breakbeatowej i drill and bassowej. Ale jego dłużnikami są przecież tacy artyści rockowi jak John Frusciante, Radiohead, szczególnie Tom York, Trent Reznor z Nine Inch Nails czy Mike Shinoda. Kompozytorzy Michael Nyman, Steve Reich czy Philip Glass, z którym zresztą Aphex współpracował. A to tylko ci, którzy mówią o inspiracji wprost. Mamy też całą masę przykładów zasilania muzyką Aphexa popkultury czy interpretacji jego muzyki przez muzyków związanych na co dzień z klasyką. Czego przed chwilą

Słuchają Państwo Radiowej Dwójki. Teledyski, czyli opowieść o przeszłości show biznesu. Tak, teledyski z ich istotną funkcją promocyjną w telewizjach, również w telewizjach muzycznych, należą już chyba do przeszłości. Ich obecność w sieci jako element krótkich relacji na portalach społecznościowych to już chyba nieco inna bajka. A Aphex Twin wniósł do tej dziedziny sztuki bardzo dużo, również za sprawą współpracy z ważnymi twórcami wideoklipów. Przede wszystkim Chrisem Cunninghamem, ale też na przykład Jarvisem Cockerem. W moim przekonaniu jest to osobna zupełnie kategoria, w której swobodnie można mówić o oryginalnym stylu. Mamy bowiem do czynienia z przekrojem stylów filmowych i wizualnych zaadaptowanych do formy teledysku i połączonych z oryginalną muzyką Aphexa. Od surrealizmu po klatkowej animacji w On Cockera z 1994 roku do serii wizualnych szaleństw Chrisa Cunninghama Window Licker jako wyrafinowana kpina z symultanicznych tańców w klipach R&B i Hołd dla Gigera, czy Come to Daddy jako prześmiewcze, bliskie horroru spojrzenie na konwencję uprawianą wówczas na przykład

Współpracę Afexa. Było ich sporo, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę remiksy w jego wykonaniu i które, jak obwieszcza album z ich obszernym zbiorem, były nagrywane dla kasy. A jednak duetów z wyboru nie było w jego przypadku aż tak dużo. Warto wymienić przede wszystkim wspólny album z Mike'iem Paradinasem, z którym przyjaźni się od wielu lat. Ich Mike and Rich, Expert Knob Twiddlers, jest tyleż szalony, co beztroski i zabawny. Richard nagrał też coś ze Squarepusherem, ale była to współpraca okolicznościowa z okazji wydania setnego singla przez wytwórnię Warp. Wiele razy współpracował też z Luke'iem Vibertem. Można powiedzieć, że to wszystko wspólne dokonania w obrębie braindance'owej rodziny. Natomiast jednymi z najszerzej komentowanych współprac były jednak te z obszaru muzyki współczesnej, z Filipem Glassem i Krzysztofem Pendereckim. I to one odbiły się najszerszym echem. Kto wie, z kim jeszcze usłyszymy Afexa.

and where I

57. Tyle liczy sobie aktualnie lista utworów na SoundCloudzie. User 1808-1971. 11 lat temu, bez żadnych informacji medialnych na tym popularnym serwisie do udostępniania muzyki, pojawiły się tajemnicze nagrania tajemniczego użytkownika. Tylko chwilę zajęło odbiorcom odkrycie, że za ciągiem cyfr kryje się po prostu data urodzin Richarda D. Jamesa, który całkowicie za darmo postanowił udostępnić część swego przepastnego archiwum. Dużo tam ciekawych kompozycji, sporo prac niedokończonych, wprawek i innych cudów. Czasem towarzyszą im warte uwagi grafiki i zdjęcia, jak to obok traku Kiyu One, gdzie kilkuletni Richie pozuje do zdjęcia z tatą i psem. Swoją drogą, tematem na dłuższą opowieść jest sposób, w jaki Aphex ostatnio promuje swoje wydawnictwa i koncerty. Są to często działania wręcz antymarketingowe, na pograniczu performansu, losowanie przedpremierowych odsłuchów, wlepki, wystawy, dziwne komunikaty, sterowce nad Londynem. No ale na takie ekstrawagancje może sobie pozwolić tylko artysta o wyjątkowo ugruntowanej pozycji w świecie sztuki.

ambient. Tak, ten jeden gatunek muzyczny chciałbym specjalnie wyróżnić, ponieważ pojawia się on w tytułach dwóch fundamentalnych, można powiedzieć, dzieł Aphex Twin. Oba należą do dalekiej przeszłości, ale w dużej mierze zdefiniowały ten rodzaj twórczości we wczesnym okresie techno i IDM. Mowa oczywiście o Selected Ambient Works 85-92 oraz Selected Ambient Works 2. Ambient, jak powszechnie wiadomo, zdefiniował i spopularyzował Brian Eno. Oczywiście jest to pewne uproszczenie świadczące o zdolnościach promocyjnych byłego członka Roxy Music. To jednak temat na inną opowieść. Fakt faktem, Aphex, podobnie jak Eno, wstawił tę nazwę do tytułów płyt, czyniąc go tym samym obiektem redefinicji. I tak się stało, głównie na części drugiej, która z upływem lat rośnie w siłę jako arcydzieło gatunku. Warto sięgnąć zwłaszcza do nowego, wzbogaconego o kilka utworów wydania sprzed 2 lat i sprawdzić ambientowe rankingi wszechczasów. Obie płyty zawsze znajdują się na ich szczycie.

Tutaj widmo w programie drugim Polskiego Radia. Inwencja fanów. Nawiązania do twórczości Aphex Twin i przeróbki jego dorobku są dosyć częste. Podam tylko kilka przykładów. VVM, czyli Leyland James Kirby, w 2001 roku wydał dwie części płyty pod tytułem Help Aphex Twin. Obie z przerobioną twarzą Jamesa na okładce. To parodia, celowe wykrzywienie do granic słuchalności prac Aphexa. W sumie działanie trochę bezcelowe, bo James niejednokrotnie skuteczniej trollował samego siebie. Niedawno, często bez wiedzy o tym, skąd pochodzi utwór, tłem relacji młodych użytkowników TikToka stał się utwór QKTHR, czyniąc go tym samym jednym z popularniejszych na portalach streamingowych. I na koniec dwa polskie teledyski do utworów Aphexa, które w zgodnej opinii fanów z całego świata powinny zostać uznane za oficjalne. Alberto Balsam, Urodziny Mietka Werzyn oraz już odrobinę wtórny, Super Zabawa Balonowa. Ciekawe, czy Richard je oglądał.

Ikona. Szczerze nie lubię tej nazwy w kontekście popkultury. Jej pierwotne znaczenie ukształtowane w Bizancjum należy do świata modlitwy i kontemplacji. Jest oknem otwierającym człowieka na Boga. W popkulturze przeważnie mamy do czynienia raczej z antyikonami bożków, jeśli trzymać się tej wykładni. No ale nie ma co dyskutować z rzeczywistością. Aphex Twin stał się tak zwaną ikoną popkultury, kimś, kogo legenda dorównuje znakomitym dokonaniom. Także w warstwie wizualnej, o którą artysta dba jak mało kto. To coś więcej niż wyrazisty artysta, to w pewnym sensie synonim nowej, szalonej wersji muzyki elektronicznej. Nowej, mimo że trwa już przeszło 35 lat.

I tak oto kończymy dzisiejsze setne afeksowe widmo. A propos widmo, otóż Afex w 1999 roku na epce Window Licker ukrył za pomocą spektrogramu, czyli obrazu fali dźwiękowej, przerażający wizerunek własnej twarzy. Obrazek zaklęty jest w dziwnym dźwięku około 5 minuty 27 sekundy trwania kompozycji. Zresztą na końcu pierwszego utworu z tej płyty analogicznie został wstawiony obraz spirali. Od i cały Richie. Dobrej nocy i kolorowych snów. Andrzej Zieliński, Paweł Worobiej i Marek Chorodniczy.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
1: Fantazja Polska.

Witamy w fantazji polskiej. Auftakt. Tak z niemieckiego określa się pierwszy ruch dyrygenta przygotowujący orkiestrę do gry we właściwym tempie. Krótki, niespełna pięciominutowy

Auftakt Rafała Augustyna grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Michała Nesterowicza. Rafał Augustyn, kompozytor, polonista, nauczyciel akademicki, błyskotliwy publicysta. Dwa dni temu, 28 sierpnia, skończył 75 lat. Artysta zwierzył się niedawno, że kilka jego utworów znalazło się w programie odbywającego się w Danii festiwalu, znanego jako Rudersdal Sommerkoncerter. Dyrektorką tego festiwalu, a także promotorką muzyki naszego kompozytora jest znakomita duńska skrzypaczka.

Polka Krystynę Pryn. Podczas festiwalu będzie wykonany trzeci kwartet smyczkowy jubilata. Utwór nosi tytuł Monadologia i stanowi nawiązanie do teorii monad Gottfrieda Wilhelma Leibnica. Jest to zatem 9 niezależnych części, które otrzymały tytuły liter greckich. Są to teta, alfa, beta, delta, jota, ni, eta, lambda, xi. My mamy dla Państwa nagranie Kwartetu Śląskiego sprzed ponad 10 lat, ale dobre nagrania nigdy się nie starzeją.

To był trzeci kwartet smyczkowy Monadologia Rafała Augustyna. Grał Kwartet Śląski, a słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań w Katowicach, który odbył się w 2015 roku. A teraz kolejny przykład inspiracji teorią monad Leibnica. Oto monada druga na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego. Wykonawcy: Agata Zubel, głos, Piotr Wojtasik, trąbka i Cezary Duchnowski, komputer.

To była Monada II na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego. Przypominamy wykonawców: Agata Zubel – głos, Piotr Wojtasik – trąbka i Cezary Duchnowski – komputer. Bogusław Szefer, zmarły w 2019 roku, kompozytor, dramaturg, pedagog i krytyk muzyczny, przez wiele lat walczył o nową sztukę, ale w późniejszych latach nie stronił od związków z tradycją, choć traktował ją bez żadnych stylizacyjnych uproszczeń. Oto czwarty koncert fortepianowy, utwór skomponowany w 1999 roku. Części: Risoluto, Con Leggerezza, Soave, Tempestoso, bez oznaczenia tempa, Melodico, A Ballata, Enfatico, Cinetico. Partię solową wykonuje kompozytor Bogusław Szefer. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Bogdan Oleński.